faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę, a nie mam dość siły. I dobrze, że jest, że trzyma mnie tak tej niepewności przyjemny klimat. Bo może bym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniłam.

pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryzam.

robiący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza może.

mnie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupi jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia.

0: Reklama.
1: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
2: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
4: Minęła godzina szósta.
5: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
4: Jest poniedziałek, 20 lipca, czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
6: Dzień dobry. Hiszpania piłkarskim mistrzem świata. Po 16 latach Argentyna pokonana 1-0 w finale mundialu. Dwuletni remont po Jeziorskiej w Łodzi wystartował. Zmiany dla kierowców i pasażerów autobusów. PiS na krawędzi. Zwolennicy Morawieckiego nie odpuszczają. W dzień zachmurzenia umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Hiszpanii piłkarskimi mistrzami świata. Minionej nocy hiszpańska stolica pojaśniała od narodowych barw po zwycięstwie piłkarskiej reprezentacji w finale mundialu. Drużyna La Furia Roja zdominowała drużynę Abicelestes i pokonała Argentynę 1-0. Hiszpania czekała na drugi tytuł mistrzowski 16 lat od czasu mundialu w RPA. Finałowe starcie i wielką imprezę na ulicach Madrytu oglądał reporter Polskiego Radia Michał Makowski.
7: Hiszpańska reprezentacja sięgnęła po gwiazdkę, pozbawiając Argentynę jakichkolwiek boiskowych argumentów, poza brzydkimi faulami. Nie zrobili nic, teraz niech płaczą. Ostatni gwizdek Slavko Vincicia rzucił setki tysięcy kibiców w wir piłkarskiego szaleństwa. Na moich oczach kibic wdrapał się na 10-metrową latarnię, aby zawiesić na niej żółto-pomarańczową flagę. Reprezentacyjna ulica Gran Via wypełniła się po brzegi świętującymi Hiszpanami. Przez mniejsze uliczki kibice jeździli na dachach samochodów.
8: Viva España! Polonia te quiero mucho, Polonia!
7: Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Hiszpańscy piłkarze i członkowie sztabu szkoleniowego dzisiaj przylecą do Madrytu z Pucharem Świata. Po oficjalnych uroczystościach reprezentacja przejedzie przez miasto na pokładzie autobusu z otwartym dachem. Uwaga kierowcy, na bałtach w Łodzi rozpoczęła się przebudowa jednej z ważniejszych ulic. Ruszył pierwszy etap remontu ulicy Pojezierskiej na odcinku od Alei Włókniarzy do ulicy Hipotecznej. Na czas prac ulicą Pojezierską można przejechać wyłącznie w kierunku Alei Włókniarzy. Autobusy jadące w stronę bałt zostały skierowane objazdem przez ulicę Hipoteczną. Przebudowa całej ulicy Pojezierskiej ma potrwać 2 lata. Objazdy obowiązują autobus linii 73, 81 i N5, a szczegóły dotyczące zmian w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej można znaleźć na naszej stronie www.radioloc.pl. Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą wycofać się z działalności w wewnątrzpartyjnych stowarzyszeniach politycznych. Osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nie zgadzają się na żądania kierownictwa PiS. Grozi im wyrzucenie z partii. Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński ostrzega, że rozłam osłabiłby partię i zaszkodził Polsce i apeluje o podporządkowanie się decyzji prezydium.
9: Termin czwartkowy to jest data, w której każdy poseł, senator i europoseł Prawa i Sprawiedliwości ma zadeklarować, że chce być dalej członkiem Prawa i Sprawiedliwości. I są tacy, którzy zrobić tego nie chcą i mnie to bardzo boli. I cały czas apelujemy do nich o jedność i o zmianę zdania.
6: Mateusz Morawiecki i politycy związani z jego stowarzyszeniem Rozwój Plus do tej pory nie odwołali zapowiedzianego na koniec lipca spotkania i wspólnego grilla z wyborcami. Impreza ma mieć lekką formę i odbyć się w Warszawie. Czy można mówić już o rozłamie w PiS-ie? To pytanie zadamy w Radiu Łódź posłowi Koalicji Obywatelskiej Krzysztofowi Piątkowskiemu. Zapraszam o 8.10.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 1500 razy w związku z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Najwięcej interwencji, ponad 600, odnotowano w województwie małopolskim, a w województwie łódzkim ponad 70. W ponad połowie przypadków strażacy usuwali połamane gałęzie i konary drzew. Największe straty miały miejsce w Łodzi, gdzie spadające gałęzie uszkodziły 4 samochody. Na szczęście nikt nie został ranny. Zakończył się Open Hair Festival w Sieradzu. W miniony weekend do miasta zawitali fani stylizacji fryzur, pokazów mody i dobrej muzyki. Jednym z głównych punktów programu był konkurs fryzjerski. Jakie to były emocje, mówią zwyciężczynie z Łodzi modelka Anna Pawłowska i jej stylistka Diana Kminiak.
0: Myślałam, że zemdleję na tym krześle, Diana tak samo. Do ostatnich sekund się biliśmy z czasem, więc...
10: Ile było przygotowań?
0: Miesiąc. Jestem po prostu naprawdę w szoku. Nawet kiedy już skończyłam swoją pracę, to się popłakałam. Nie wiem, czy od szczęścia, czy od stresu, czy od wszystkiego naprawdę.
6: Open Hair Festival to od lat znak rozpoznawczy Sieradza, który w ten sposób upamiętnia swoją legendę, fryzjera Antuana Cierplikowskiego. Zwycięską fryzurę można zobaczyć na www.radioloc.pl. A na skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź zapraszam o 6.30.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: No nie za ciepło dziś o poranku. Termometry pokazują 13 stopni Celsjusza. W kolejnych godzinach pogoda będzie dość zmienna. Początkowo możliwe są jeszcze rozpogodzenia, jednak z czasem przybędzie chmur. W ciągu dnia pojawią się przelotne opady deszczu, a miejscami, głównie na północy regionu, mogą wystąpić również burze. Temperatura wzrośnie do 19, około maksymalnie 20 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty, zwłaszcza podczas burz.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: 5 minut po godzinie 6. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że się wyspaliście. Może trochę bardziej niż ja, bo kto oglądał finał Mundialu, ten no za długo dziś nie pospał. Jeśli już oczywiście słucha, może ktoś jeszcze nawet nie poszedł spać. Myślę, że ta euforia po wygranej Hiszpanii również mogła tutaj dać się we znaki. Ale dzień dobry Państwu, witamy jeszcze raz. Mówię witamy, bo program realizuje Iwona Błaszczyk i w takim składzie jesteśmy razem do godziny 9. Za chwilę zdradzimy, co w programie dziś, ale na początek świt. Męskie granie orkiestra.

0: 9 minut po godzinie 6 na antenie Radia Łódź zawiało w Król i Igo i Świt, czyli hymn męskiego grania orkiestra z 2020 roku. A co dziś w programie? No powiemy między innymi o absurdalnej sytuacji na ulicy Pojezierskiej w Łodzi, na odcinku od Alei Włókniarzy do ulicy Zgierskiej, bo namalowano tam oznakowania poziome. Pojawiły się białe pasy, oznakowania zatok autobusowych i miejsc postojowych. No niby nic dziwnego, ale zdarzyło się to tuż przed planowanym remontem asfaltu, który planowo miał ruszyć wczoraj. Wczoraj sprawdzaliśmy, nie ruszył, być może dziś to się zmieniło. No w każdym razie sytuacja dość absurdalna.
1: No nowe wszystko jest pomalowane, to jest sens, nie?
2: Widzę po kolorze, że są nowe.
3: Tak się robi, że najpierw się maluje, a później się rozwala.
4: Nie zwracałem na to uwagi nawet, a nie wygląda to jak świeże.
5: Nie wygląda?
4: Nie.
6: I to jest praca wykonana bez sensu. W związku z tym wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wymalowanie pasów na tym odcinku.
0: Czyli jak się okazuje, sztuka dla sztuki. A może była to próba przed takim ostatecznym już malowaniem oznakowania na Pojezierskiej już po remoncie tym, który rusza właśnie. No temu tematowi przyjrzymy się dziś w programie. 606-787-878 studio@radiolotz.pl. Zapraszam serdecznie do komentowania. Co jeszcze? Jakiś czas temu mieszkańcy Redkini, którzy zagłosowali w budżecie obywatelskim za powstaniem skweru aktywnego seniora. Skwer powstał, ale ich zdaniem miejsce nie jest utrzymywane w należyty sposób. Mieszkańcy chwalą projekt, no ale nie są zadowoleni ze stanu zieleni.
7: Sam widok psuje tutaj, no.
8: W tym roku bez efektu.
9: W ciągu tygodnia, dwóch tygodni ta przestrzeń zostanie całkowicie uporządkowana i oddana z powrotem do użytku dla seniorów.
0: No to w takim razie trzymamy mocno kciuki, trzeba jeszcze poczekać kilkanaście dni, ale oczywiście będziemy to dla Państwa sprawdzać, a nieco mniej, bo zaledwie około dwóch godzin należy poczekać na rozmowę z gościem Radia Łódź. Po godzinie 8 w studiu pojawi się senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Piątkowski. Zapytamy o konflikt największej partii opozycyjnej. Chodzi o spór oczywiście wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus, związanego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Porozmawiamy także o wecie prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o statusie osoby najbliższej, a także o relacjach Polski i Ukrainy, bo Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie państwowych archiwów dotyczących zbrodni wołyńskiej. Te tematy poruszymy po godzinie 8.10. Polecamy się do słuchania i zapraszamy na tę rozmowę w imieniu Michała Dąbrowskiego. No ale że nie tylko polityką człowiek żyje, skoro mamy wakacje, czas wyjazdów, no to musi być wycieczka, a dziś kierunek województwo śląskie, a konkretniej Mysłowice i Centralne Muzeum Pożarnictwa.
10: Mamy tutaj największą w Polsce kolekcję sprzętu strażackiego. Mamy kilka rzeczy mamy najstarszą w Polsce sikawkę konną, mamy także całą dużą kolekcję sprzętu takiego jak właśnie sikawki konne, przewoźne, samochody i inne mniejsze rzeczy.
0: To w ramach wakacyjnego cyklu Podróżowanie z Radiem, w którym od poniedziałku do piątku zabieramy Państwa w różne zakątki naszego kraju i właśnie dziś do Mysłowic się wybierzemy. To jeszcze raz powiem 606-787-878 studio@radioloc.pl. Zapraszam do kontaktu z nami. Można też wysłać głosówkę przez naszą stronę albo aplikację. A za chwilę powiemy o tym, co wydarzyło się minionej nocy. Pewnie część z Państwa już wie, już się domyślam. A jak powiem zamiast dzień dobry, buenos dias, to już wszyscy pewnie wiedzą, o co chodzi. Zostańcie z nami.

0: Florence the Machine i Queen of Peace na antenie Radia Łódź. Łącznie ponad 3 godziny trwał finał Mistrzostw Świata. Kto z Państwa oglądał, proszę dać znać studio@radiolot.pl albo zadzwonić 606-787-8778. Ja przyznam, że sam oglądałem łącznie te ponad 3 godziny. No, oglądało się to naprawdę z pewnym zaciekawieniem, choć jeśli ktoś oglądał półfinał w sobotę, to pewnie był nieco rozczarowany. No właśnie, ale minionej nocy hiszpańska stolica pojaśniała od narodowych barw po zwycięstwie piłkarskiej reprezentacji w finale mundialu. Drużyna La Furia Roja zdominowała Argentynę i pokonała ją 1-0. Hiszpania czekała na drugi tytuł mistrzowski 16 lat od czasu mundialu w RPA. Finałowe starcie i wielką imprezę na ulicach Madrytu oglądał reporter Polskiego Radia Michał Makowski.
1: Viva España!
2: Pożarliśmy Argentynę. W ogóle nie grali. Skoro Infantino nie uznał dwóch goli, to powinien też nie uznać trzeciego gola Ferrana. Ferran, przepraszam za wszystko, co ci powiedziałem. Kocham cię i uwielbiam cię. Jestem taki szczęśliwy, mamy naszą drugą gwiazdkę. Jesteśmy najlepsi na świecie. Mamy bardzo zróżnicowane pokolenie piłkarzy. Wszyscy są bardzo zaangażowani i walczą dla nas. Mamy trenera, który wie, jak ustawić każdego zawodnika na jego pozycji.
0: No i tak to wyglądało w nocy w Madrycie. Podejrzewam, że teraz również emocje tam sięgają zenitu, bo hiszpańscy piłkarze i członkowie sztabu szkoleniowego przylecą dziś do Madrytu z Pucharem Świata około 12:50. Po takich oficjalnych uroczystościach reprezentacja przejedzie przez miasto na pokładzie autobusu z otwartym dachem, a ten triumfalny przejazd zakończy się na placu Cibeles, gdzie zaplanowano wieczorną imprezę taneczną. Więc myślę, że Viva España tam będzie rozbrzmiewać w głowie.

0: 1973 rok to rok premiery. Viva España i Manolo Escobar, no bo powiedzmy to jeszcze raz, Hiszpania, mistrzem świata w piłce nożnej, to minionej nocy właśnie takie emocje towarzyszyły sportowym kibicom na całym świecie. 21 minut po godzinie 6, słuchają Państwo oczywiście Radia Łódź.
1: Najlepszy początek dnia.

0: Reklama.
1: Gotowi na powrót do lat 90. Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90. w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
2: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatrmyślikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
4: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
3: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
3: I tych, którzy działają razem dla Polski.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
1: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1900.

0: 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Minęła 6:30. A to oznacza, że czas na skróty wiadomości, które przedstawi Małgorzata Błażewicz.
3: Kolejny remont na łódzkich Bałutach. Rozpoczęła się przebudowa ulicy Pojezierskiej na odcinku od Alei Włókniarzy do ulicy Hipotecznej. Prace potrwają 2 lata. Informacje dotyczące zmian w komunikacji miejskiej związanych z remontem można znaleźć na www.radioloc.pl. Amerykańska armia zakończyła 9. noc z rzędu ataków na Iran, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Jak czytamy we wpisie na portalu X, celem były irańskie centra dowodzenia, obiekty obrony powietrznej i nadzoru wybrzeża, zasoby morskie, stanowiska startowe rakiet i dronów oraz sieci łączności. Ataki miały jeszcze bardziej ograniczyć zdolność Iranu do atakowania statków handlowych i cywilnych marynarzy przepływających przez cieśninę Ormus. Wielka Brytania będzie miała dziś nowego premiera, choć wyborcy nie pójdą do urn, a władzę nadal będzie sprawować Partia Pracy. Andy Burnham zastąpi Keira Starmera po audiencji u króla Karola III, obejmie urząd premiera. O zmianie gospodarza przy Downing Street 10 przesądziło tym razem niepowszechne głosowanie, ale wybór nowego lidera laburzystów. Można pływać w zgierskiej Malince. Przypomnijmy, kilka dni temu Państwowa Inspekcja Sanitarna zdecydowała o czasowym zamknięciu kąpieliska po wykryciu bakterii coli w próbkach wody. Jak poinformował Urząd Miasta Zgierza w rozmowie z Radnym Łódź, sanepid wyraził zgodę na kąpiele. Nadal jedynym zamkniętym kąpieliskiem w województwie łódzkim jest ośrodek nad Stawem w Konstantynowie Łódzkim. Wykryto tam zakwit sinic. Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:00.
2: No, dziś pogoda nie rozpieszcza i raczej rozpieszczać nie będzie. Czeka nas sporo chmur, choć początkowo pojawią się jeszcze chwile ze słońcem. W ciągu dnia miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a na północy regionu możliwe będą także burze. Temperatura wzrośnie do 19-20 stopni, a zachodni wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty. Obecnie na termometrach w Łodzi 13 stopni.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: Zaczynamy nowy tydzień, poniedziałek, 20 lipca i niech zacznie go też Gwen Stefani.

0: Nieco ponad 20 minut zostało do godziny 7. To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź i mam nadzieję, że to będzie też najlepszy początek tygodnia. Dziś poniedziałek, 20 lipca. Słońce wzeszło o godzinie 4:48, zajdzie o 20:49. Dzień będzie trwał 16 godzin i 1 minutę. Będzie krótszy od najdłuższego o 40 minut i dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 14 minut. To jest 201 dzień roku, a do końca pozostały 164 dni. Imieniny obchodzą dziś Aureliusz, Czesław, Eliasz, Leon, Ludwika, Małgorzata, Paweł i Remigiusz. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów. I na koniec kalendarz świąt nietypowych, Międzynarodowy Dzień Szachów i Dzień Księżyca. Takie mamy dzisiaj święta właśnie nietypowe. Tak wygląda 20 lipca 2026 roku, a jak wyglądał lata temu? Sprawdźmy.
1: Powtórka z historii.
0: To na początek 1934 rok. Z Łodzi wyjechały autobusy do Sieradza przez Pabianicę, Łask i Zduńską Wolę. W 1940 roku Niemcy utworzyli getto w Żychlinie w powiecie kutnowskim. W 1957 drużyna łódzkiego klubu sportowego zdobyła Puchar Polski. W 1967 przy ulicy Piotrkowskiej 190 w Łodzi otwarto dom meblowy Domus. Ktoś z Państwa pewnie jeszcze pamięta te czasy i pewnie nie raz w tym domu meblowym był, więc gdyby tak, to zapraszam do podzielenia się wspomnieniami, na przykład przez numer telefonu 606-787-8778. W 1973 roku na dworcu fabrycznym zbudowano wiaty, a w pobliżu pierwsze podziemne przejście w Łodzi. I na koniec 1996 rok drużyna Widzewa Łódź zdobyła Super Puchar Polski. Tak właśnie wygląda historia, jeśli chodzi o 20 lipca. A już teraz na naszej antenie Dziwna Wiosna i Strzępy.

0: Jessie Ware tak nam pięknie zaśpiewała w poniedziałek 20 lipca na antenie Radia Łódź. A o czym piszą media w poniedziałek 20 lipca? Sprawdźmy.
1: Przegląd prasy.
0: Między innymi Gazeta Wyborcza na początek. Mieszkania w Łodzi skurczyły się o 32 metry kwadratowe. To dowód patologizacji rynku. Taki mamy właśnie tytuł artykułu. Średnia powierzchnia deweloperskich mieszkań w Łodzi spadła w ciągu 21 lat o 40%. To ewenement na skalę ogólnopolską, pisze Wyborcza. Płytki rynek, ubogie społeczeństwo. Łódź jest specyficzna, więc deweloperzy celują w coś, co jest tańsze z metra albo ma mniejszy metraż, mówi Wyborczej dr Robert Warsza, były dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. W tekście padają też mocne słowa o mieście kawalerek, no i tezy te znajdują odzwierciedlenie w surowych danych podsumowanych przez portal deweloperruch.pl, który opisuje właśnie Gazeta Wyborcza. Przenosimy się z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego. Tam tomaszowski informator tygodniowy pisze o tym, że Park Miejski Solidarność w Tomaszowie od dawna nosi taką nazwę. No i trwa spór właśnie, czy aby na pewno taka nazwa powinna pozostać. Są pomysły, by ją zmienić. Część tomaszowian uważa, że miejsce to powinno się nazywać, jak dawniej mówiono, Hrabskim Ogrodem. Wśród propozycji jest też park imienia Antoniego Ostrowskiego. Na zmianę obecnie funkcjonującej nazwy nie zgadza się Zarząd Regionu Piotrkowskiego NSZZ Solidarność. I jeszcze na koniec z powrotem do Łodzi i do Ekspresu Ilustrowanego się przenosimy, bo Ekspres pisze o manifestacji w Pasażu Schillera w Łodzi po prezydenckim wecie ustawy o osobie najbliższej. Manifestację zorganizowało Stowarzyszenie Fabryka Równości. Gdyby prezydent podpisał wspomnianą ustawę, to osoby, które nie są małżeństwami, bo z jakichś powodów nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa, miałyby zagwarantowane prawa do m.in. dziedziczenia bez opodatkowania, informacji medycznej czy wspólnego opodatkowania. O tym Ekspres Ilustrowany pisze, a rolkę i materiał taki wideo zobaczycie właśnie z tej manifestacji, także na naszym Facebooku, na naszych mediach społecznościowych, do których odwiedzenia serdecznie Państwa zapraszam.

0: To zespół Nago i utwór Origami, a za chwilę na naszej antenie sprawdzimy, co dzieje się na drogach o poranku. Będzie też serwis informacyjny i serwis sportowy. Serdecznie zapraszam.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
2: Autopromocja. Reklama.
12: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
13: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
2: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: W naszym studiu Damian Grosicki. Co dzieje się na drogach, Damianie?
15: Remonty, utrudnienia, takich słów można użyć, przynajmniej jeśli mówimy o Łodzi. Jeszcze pół godziny temu nie działała sygnalizacja na skrzyżowaniu Wróblewskiego z Jana Pawła. Może ta sytuacja już się zmieniła. Poza tym remont napalki na zewnętrznym pasie w kierunku Wojska Polskiego od Ronda Solidarności. No i oczywiście na estakadzie na wspomnianej włókniarzy. Tyle z utrudnień, przynajmniej w tej chwili. W Zgierzu problemy są na Łódzkiej między Rzemieślniczą a Żeromskiego w obu kierunkach jazdy. Tam z kolei trwa budowa ronda i będzie można jeździć w kółko, ale to dopiero w okolicy września. Kolejne informacje z dróg za pół godziny.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Godzina 7 na zegarze. Czas na wiadomości w Radiu Łódź, które przedstawi Małgorzata Błażewicz.
16: Łódzkie bałty znów rozkopane, kolejne prace na Pojezierskiej. Hiszpania mistrzem świata, golfer Ana Torresa w 106 minucie dał triumf nad Argentyną. Łodzianie protestowali przeciwko wetu prezydenta w sprawie związków partnerskich. Temperatura maksymalna do 20 stopni, wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Kolejny remont na łódzkich bałutach. Rozpoczęła się przebudowa ulicy Pojezierskiej na odcinku od Alei Włókniarzy do ulicy Hipotecznej. Mieszkańcy uważają, że remont jest konieczny, ale nie wszyscy o nim wiedzieli.
17: Pytanie, jak będą zaprogramowane dojazdy, wyjazdy. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce.
18: Byle jakie są komunikaty, bo ludzie siedzą na przystanku i czekają na autobus.
19: To jest tragedia tutaj na tej Pojezierskiej. Nawierzchnia totalna katastrofa. Dziura na dziurze.
16: Prace potrwają 2 lata. Informacje dotyczące zmian w komunikacji miejskiej związanych z remontem można znaleźć na naszym radiowym portalu.
20: Więcej na radiołódź.pl.
16: Hiszpania pokonała Argentynę w finale Mistrzostw Świata, wygrywając 1-0 po dogrywce. Cierpliwa gra Hiszpanów znów przyniosła efekt. Spychali Argentynę do defensywy przez cały mecz i dogrywkę. O zwycięstwie zadecydował gol Ferrana Torresa w 106 minucie. A po podaniu Nico Williamsa, Messi i spółka mieli szansę na wyrównanie w końcówce, ale nie pokonali bramkarza rywali. Na miejscu w New Jersey był wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski, który rozmawiał z kibicami obu reprezentacji.
1: Dla mnie ten mecz był niesamowitym doświadczeniem.
21: Viva España!
1: To jest najlepszy dzień w moim życiu. To niesamowite. To był dobry mecz. Doświadczyliśmy dobrej zabawy. Moja reprezentacja przegrała, ale Hiszpania grała naprawdę dobrze. Jestem smutna. Przegraliśmy, ale zespół walczył o zwycięstwo. Przegraliśmy, ale spędziliśmy na stadionie miły czas. Oczywiście, że jestem smutny. Moja drużyna przegrała, ale wiecie co? Wrócimy silniejsi następnym razem. Taka jest Argentyna.
21: That's what happens with us in Argentina.
16: Finał mundialu na stadionie MetLife w New Jersey obejrzało ponad 80 tysięcy widzów. Rozpoczynający się tydzień będzie kluczowy dla przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. Do czwartku politycy tego ugrupowania muszą wycofać się z działalności w wewnątrzpartyjnych stowarzyszeniach politycznych. Za sprzeciw grozi im wyrzucenie z partii. O szczegółach mówi Arkadiusz Augustyniak.
22: Na rezygnację z aktywności nie chcą się zgodzić osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Sytuacja jest napięta, a wiceprezes i europoseł PiS Tobiasz Bocheński apeluje o jedność w partii.
23: To nie jest tak, że kilka osób może narzucać całej partii panu prezesowi Kaczyńskiemu swoje zdanie i dokonywać takich awantur na zewnątrz.
22: Dorota Łaboda z Koalicji Obywatelskiej mówi, że rozłam w PiS jest jak najbardziej możliwy, bo żadna strona sporu nie chce się cofnąć.
24: Jeśli żadna ze stron nie zrobi kroku wstecz, no to prawdopodobnie grupa Mateusza Morawieckiego zostanie z Prawa i Sprawiedliwości wypchnięta.
22: Rozłamu w PiSie spodziewa się także Tomasz Trela z Lewicy.
25: Ja kibicuję. Im gorzej na prawicy, tym lepiej na lewicy i w partiach demokratycznych.
22: Po piątkowym spotkaniu z prezesem PiS Mateusz Morawiecki napisał, że jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z prezesem. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
16: Łodzianie manifestowali, nie zgadzają się z wetem prezydenta. Przypomnijmy, w piątek prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Podkreślił, że nie może zgodzić się na zrównanie małżeństwa kobiety i mężczyzny ze związkiem partnerskim. Jak mówił organizator manifestacji w Łodzi Jakub Gogolewski, ustawa uwzględniała m.in. wspólne rozliczanie podatkowe, czy też dostęp do informacji o stanie zdrowia bliskiej osoby.
26: Słyszymy tutaj argumenty, że przecież można kogoś upoważnić, no ale przecież są sytuacje, kiedy ktoś na skutek wypadku czy innych sytuacji ląduje w szpitalu nieprzytomnej. Nie jest w stanie nikogo do niczego upoważnić.
27: Nasza córka jest na przykład w związku nieformalnym.
28: Ale dlatego chcieliby to jakoś zabezpieczyć, tylko niejako małżeństwo, rozumiem?
27: Niejako małżeństwo, partner jest po rozwodzie, każdy ma swoje doświadczenia.
29: Prezydent zaczął mówić, że idzie w kierunku adopcji. No nie było adopcji w ogóle dzieci w tym projekcie.
16: Dodaje poseł na Sejm Marcin Józefaciuk. Ustawa o statusie osoby najbliższej może dotyczyć nawet 2 milionów Polaków. O wecie prezydenta porozmawiamy dziś z porannym gościem Radia Łódź, którym będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Piątkowski. Zapraszam o 8.10. Nowe mieszkania komunalne w województwie łódzkim za unijne pieniądze z funduszy europejskich na tworzenie nowych mieszkań komunalnych i socjalnych trafi do łódzkiego 43 miliony złotych. Samorządy mogą składać wnioski od dziś. Nabór potrwa do końca sierpnia. Program Urzędu Marszałkowskiego ma zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem oraz pomóc zagospodarować niewykorzystane lub zniszczone budynki. Na skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7.30.
0: Ale zanim skrót, to czas na sport i Piotr Andrzejczak.
30: Hiszpania została piłkarskim mistrzem świata po pokonaniu w finale Argentyny po dogrywce 1-0. Gola na wagę tytułu zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Argentyńczycy w doliczonym czasie gry drugiej połowy stracili. Piłkarze grali od tego momentu w dziesiątkę. To drugi tytuł mistrzowski w dorobku reprezentacji Hiszpanii. Poprzedni zdobyła w 2010 roku. Argentyńczycy bronili mistrzostwa wywalczonego przed 4 laty. A spotkanie na stadionie w East Rutherford pod Nowym Jorkiem rozgrywano w obecności 80 tysięcy widzów. Piłkarze Widzewa Łódź pokonali Puszczę Niepołomice 2-0 w ostatnim sparingu przed nowym sezonem Ekstraklasy. Spotkanie odbyło się w 3 częściach, 2 razy po 45 i raz po 30 minut, mówi trener łodzian Aleksander Wukowicz.
31: Zrealizowaliśmy to, co mieliśmy do zrealizowania. 90 minut dla większości zawodników na naszym boisku, też próbując rozwiązania, które będziemy mogli ewentualnie stosować też w meczach ligowych.
30: A nowy sezon Widzewiacy rozpoczną w niedzielę 26 lipca domowym meczem z Motorem Lublin. Polscy siatkarze zakończyli na drugim miejscu zasadniczą część Ligi Narodów. Biało-czerwoni już wcześniej mieli zapewniony awans do turnieju finałowego. W swoim ostatnim meczu pokonali w Chicago Stany Zjednoczone 3-0. Impreza finałowa odbędzie się w dniach 29 lipca, 2 sierpnia w chińskim Ningbo. Oprócz biało-czerwonych i gospodarzy wystąpią tam Japonia, Słowenia, Stany Zjednoczone, Włochy, Turcja i Ukraina. A następne wiadomości sportowe po 9.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Słońce nieśmiało próbuje się przebić przez zachmurzone niebo nad Łodzią. Na termometrach mamy 13 stopni, a temperatura odczuwalna to około 12. W ciągu dnia zrobi się cieplej, ale nie będzie to duży wzrost. Maksymalnie możemy liczyć na około 20 stopni. Synoptycy prognozują dziś zmienne zachmurzenie, miejscami przelotne opady deszczu, a na północy regionu także burze. I jeszcze zerknijmy na barometr. Ciśnienie dziś niskie, 993 hektopaskale.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: I nie tylko dnia, ale też tygodnia. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry Państwu. W poniedziałek, 20 lipca. Tak właśnie gramy Państwu w ten dzień. Program realizuje Iwona Błaszczyk i w takim składzie jesteśmy razem do 9. Za chwilę wybierzemy się m.in. na bałuty, a w naszym programie dzisiaj jeszcze dużo, dużo elementów. A teraz Sheryl Crow.

0: 12 minut po godzinie 7, a więc myślę, że to bardzo dobry czas, żeby sprawdzić, co dzieje się na Bałtach, bo konkretnie na kilka dni przed rozpoczęciem remontu ulicy Pojezierskiej na odcinku od Alei Włókniarzy do ulicy Zgierskiej pojawiły się nowe oznakowania poziome. Część mieszkańców zastanawia się, czy to racjonalne wydać publiczne pieniądze na odświeżenie oznakowania, które za kilka dni zostanie i tak zniszczone. Na ulicę Pojezierską wybrała się Joanna Karp.
1: Czy zauważyła pani, że tutaj wszędzie są teraz odmalowane pasy?
2: No widziałam, że odnawiali. Tutaj też są świeże pasy. Nie, widzieć nie widziałam, ale widzę po kolorze, że są nowe.
1: Tutaj ma się zaraz zacząć remont.
2: No tak, tam jest na tablicy napisane, ale kiedy? U nas się wszystko tak robi, proszę pani. Miłego dnia.
1: Jak się robi?
2: No tak się robi, że najpierw się maluje, a później się rozwala.
1: Te pasy dawno zostały wymalowane?
3: We wtorek w nocy chyba.
1: We wtorek, w tym tygodniu.
3: Tak, zastanawiało nas, dlaczego teraz przed samym remontem.
1: I jest odpowiedź?
3: Cisza. Tak się właśnie w naszym mieście marnuje pieniądze.
1: Tutaj wszystkie pasy zostały odmalowane. Zwróciła pani na to uwagę?
4: Nie, nie widzę, żeby były odmalowane jakieś pasy. Wszystko po staremu jak na razie.
2: Widzę właśnie, widzę. Tak akurat u nas tak robią, nie? Tam pasy są ładnie wymalowane, nie? Ale się nie podoba, no to zmieniają na coś jeszcze innego.
5: A nie wygląda to jak świeże?
1: Nie wygląda.
5: Nie.
1: Jak do tego doszło, wie Piotr Grabowski z Łódzkich Inwestycji.
6: To znaczy rzeczywiście, tam doszło do pewnej takiej sytuacji, która nie powinna mieć miejsca, czyli ulica Pojezierska przewidziała,

0: polowanie pasów na tym odcinku. No i tutaj już ze strony inspektorów poszły takie informacje do tego podwykonawcy, żeby bardziej pilnował się tych wytycznych, które dostaje z urzędu.
1: Ale to rzeczywiście no nowe wszystko jest pomalowane, to jest sens, nie?
2: No właśnie, to jest sens. 606-787-878 studio@radiolot.pl. Co Państwo sądzą na temat tego, co wydarzyło się na ulicy Pojezierskiej, której remont potrwa 2 lata. Ulica zyska m.in. nową nawierzchnię, chodniki, zostaną wyremontowane skrzyżowania, wygodniejsze przystanki MPK z nowymi wiatami, zatoki parkingowe. Na odcinku, a dalej Włókniarzy do ulicy Hipotecznej, ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, w stronę Alei Włókniarzy. Zmienią się również trasy autobusów linii 73, 80 i N5. 606-787-878 studio@radiolot.pl albo głosówka przez naszą stronę lub aplikację. Serdecznie zapraszam do komentowania tego tematu, a za chwilę powiemy o tym, co wydarzyło się na Redkini, bo jakiś czas temu mieszkańcy zagłosowali w budżecie obywatelskim, otrzymali skwer aktywnego seniora, no ale nie są za bardzo zadowoleni z stanu zieleni. Ten temat, do tego tematu wrócimy już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie. W domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
5: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Radio Łódź zaprasza do studia plenerowego podczas letniego festiwalu książki organizowanego w ramach 603 urodzin Łodzi. Już 25 i 26 lipca. To wydarzenie dla miłośników literatury obyczajowej, kryminałów, horrorów, komiksów, książek dla dzieci i młodzieży oraz pasjonatów historii Łodzi. W programie spotkania z autorami, liczne łódzkie akcenty i przewodniki odkrywające filmowe, literackie i wielokulturowe oblicze miasta. Zapraszamy! Partnerami studia plenerowego Radia Łódź są Fundacja Przędzalnia Sztuki i Księgarnia Ossolineum, organizatorzy festiwalu.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
9: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Tuż przed 7.30 sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a konkretnie robi to Damian Grosicki.
12: Najpierw Łódź i skrzyżowanie z Wierskiej z Okulickiego, tam zrobiło się nieco gęściej. Poza tym co jeszcze? Brzezińska w Nowosolnej, Nicierniana przed Piłsudskiego, to już klasyk. I północna w stronę Ogrodowej przed Zachodnią. W Aleksandrowie Łódzkim po 1 maja za Wierzbicką w kierunku Ogrodowej nie kursuje autobus z linii 97A. Ten kierowany jest objazdem. To jeszcze Pabianice i korki na Lutomierskiej przy przejeździe kolejowym, jak i na Karniszewickiej dochodzącej do Lutomierskiej. Tam zawsze trzeba liczyć na uprzejmość kierowców, którzy wpuszczają właśnie z Karniszewickiej z uśmiechem na twarzy. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, w końcu to Pabianice, tam wszyscy są uprzejmi. No i ja uprzejmie zapraszam na kolejny raport drogowy minutę przed 8.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Tu Radio Łódź, 7.30. Czyli czas na skrót wiadomości i Małgorzata Błażewicz.
13: Zmiany komunikacyjne w Łodzi. Po kilku latach przerwy tramwaje wróciły na ulicę Niższą i Aleję Śmigłego Rydza. Od wczoraj pasażerowie ponownie korzystają z linii numer 13, która połączy Dąbrowę z Teofilowem. To możliwe po zakończeniu jednej z większych inwestycji drogowo-komunikacyjnych w tej części Łodzi. Przebudowa objęła nie tylko trasę tramwajową, ale również jezdnie, przystanki, chodniki i infrastrukturę dla rowerzystów. A więcej na ten temat powiem w wiadomościach Radia Łódź o 8. Ataki ukraińskich dronów w Moskwie. Moskwianie w nocy i nad ranem oglądali łuny pożarów. Stołeczna aglomeracja przez kilka godzin była atakowana przez ukraińskie drony. Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował o zestrzeleniu co najmniej 400 maszyn. W Łodzi powstaje dom dla młodych bezdomnych. Ma być bezpiecznym miejscem dla osób w wieku od 18 do 25 lat. To inicjatywa Fundacji Niestereotypowi, która wspiera 25 osób, z czego 12 doświadcza bezdomności. Fundacja prowadzi zbiórkę internetową na uruchomienie domu i pokrycie kosztów związanych z jego funkcjonowaniem. Wyższe wsparcie na termomodernizację, wydłużony czas wykonania pracy i prostsze zasady udziału. Od dziś obowiązują nowe zmiany w programie Czyste Powietrze. Są one częścią większej reformy sztandarowego przedsięwzięcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam za pół godziny.
11: Na termometrach bez zmian, 13 stopni. W kolejnych godzinach pogoda będzie dość zmienna. Z czasem przybędzie chmur. Synoptycy przewidują w ciągu dnia przelotne opady deszczu, a miejscami, głównie na północy regionu, mogą wystąpić również burze. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 20 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty, zwłaszcza podczas burz.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: Jakub Jędrzejewski, dzień dobry tym, którzy do nas dopiero dołączyli, tym, którzy już z nami są od dłuższego czasu. Za chwilkę wybierzemy się na Redkinie, ale najpierw hej i prędko prędzej.

0: U2 i Street of Dreams, 38 minut po godzinie 7. Do Radia Łódź zgłosili się słuchacze, którzy chcieli zwrócić uwagę na fatalny stan skweru Aktywnego Seniora. Ten powstał dzięki budżetowi obywatelskiemu i znajduje się przy ulicach Popiełuszki Kusocińskiego w Łodzi. Skwer oprócz siłowni pod chmurką ma oczywiście ławki. Problem polega na tym, że całość jest bardzo zapuszczona i zarośnięta, a na Rytkinie udał się nasz reporter Damian Grosicki.
1: Gdzie spojrzę? Dookoła dżungla!
2: Wśród różnego rodzaju krzaków idziemy sprawdzić skwer Aktywnego Seniora.
1: Dżungla.
2: Tutaj jest ten skwer Aktywnego Seniora?
3: O.
2: I nadal to tak wygląda nieciekawie?
3: No, nieciekawie wygląda.
2: A ludzie z tego korzystają?
3: Tak.
2: A jak korzystać z tych ćwiczeń, skoro są zarośnięte te urządzenia?
3: To znaczy, jakoś sobie radzą, ale no, ciężko raczej.
2: Czyli to by należało wyciąć?
3: Wyciąć, tak. I już tutaj raz spółdzielnia w tamtym roku widziałem, że działało, ale w tym roku bez efektów.
2: Jeszcze nic, czekamy. Nic.
3: Czekamy.
2: Jesteśmy cierpliwi.
3: No tak.
2: Ale każda cierpliwość ma swoje granice.
3: No oczywiście.
2: Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
4: Skwer Aktywnego Seniora znajduje się pod opieką dwóch miejskich instytucji. Jest to Zarząd Zieleni Miejskiej, a także WGiek. Dlatego obie te instytucje muszą współpracować, aby uprzątnąć ten teren i dostosować go z powrotem do odpowiednich warunków.
2: Podejdę do jednego urządzenia, usiądę sobie, sprawdzę, czy jeszcze potrafię ćwiczyć. No i chciałoby się poćwiczyć, ale tu mnie zaczepiają różnego rodzaju kwiatuszki i inne roślinki. No nie wygląda to ładnie. No to bardzo ładny plac zabaw jest zrobiony, ogrodzony, jest zadbany i mamy taką prostą, piękną ścieżkę życia, można powiedzieć, bo tam niedaleko w sąsiedztwie mamy skwer Aktywnego Seniora. Niegdyś pewnie może będzie pan korzystał. O, tutaj ma pan ładną ławkę, a tam jest taka ładna ławka z wystającymi kwiatkami na przykład. Czy miasto powinno dbać o takie miejsca?
5: Powinno.
2: Kosić.
5: Tak.
2: Bardzo pan jest dzisiaj rozgadany. A wie pani, że ja pani nie zauważyłem? No bo jest tak zarośnięte.
6: No bo nie ma kto tu kosić.
2: Seniorzy tutaj w ogóle przychodzą?
6: Przychodzą. Pan przychodzi regularnie o godzinie 19:30 codziennie, już od jakiegoś czasu. Tu też ładnie zrobione takie do posiedzenia, ładne krzaczki, ale to wszystko jest.
2: Tam z ławki kwiatki wystają. I można na nich usiąść.
6: Wiem, proszę pana.
2: Dobrze, że to nie pokrzywy.
4: Na przyszły tydzień przez Zarząd Zieleni Miejskiej zaplanowane jest pielenie tego skweru. Wówczas zostanie przekazana informacja o tym, że te prace zostały zakończone do WGiek-u. Wówczas WGiek przyjeżdża tam i następuje koszenie. Także mamy nadzieję, że w przeciągu tygodnia, dwóch tygodni ta przestrzeń zostanie całkowicie uporządkowana i oddana z powrotem do użytku dla seniorów.
6: Mieszkamy tu tyle lat, było fajnie, było zadbane. A teraz jest, no, te drzewa też powinny być powycinane, bo strach, jak jest burza czy wiatr.
2: Korzysta pan z tego skweru Aktywnego Seniora?
7: Czasami.
2: Jak go pan oceni teraz w skali od 1 do 10?
7: No, 7-8.
2: A te zarośla różnego rodzaju, które można tam spotkać?
7: No, to nie bardzo. Przeszkadzają, no, sam widok psuje tutaj. No. Mhm.
2: To i tak pan wysoką ocenę postawił?
7: No, sam znam ten skwerek, no, ale tutaj to... Resztę by było, to by było 10.
0: A jaką ocenę państwo by wystawili? 606-787-8778 studio@radiolot.pl. My oczywiście za 2 tygodnie sprawdzimy, czy teren skweru został uporządkowany tak, jak zapowiada miasto. A za chwilę porozmawiamy o tym, o czym będziecie mogli posłuchać państwo po godzinie 8 na naszej antenie. Serdecznie zapraszam.

0: 46 minut po godzinie 7, po godzinie 8 z kolei w naszym studiu pojawi się gość Krzysztof Piątkowski, a będzie z nim rozmawiał Michał Dąbrowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się, serwus.
0: To w takim razie jakie tematy w poniedziałek o poranku?
1: Zaczniemy oczywiście od tego, czy Prawo i Sprawiedliwość doszło do finału, w którym jedna z drużyn musi przegrać, a druga musi wygrać. Chodzi oczywiście o spór tak zwanej frakcji harcerzy z tak zwaną frakcją maślarzy. W telegraficznym skrócie kilka miesięcy temu były premier Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus. Okazuje się, że wspiera go nawet ponad 40 parlamentarzystów z tej formacji. Teraz władze partii domagają się tego, aby stowarzyszenie rozwiązano i nie organizowano tak zwanego grilla w najbliższy piątek, na którym ma być około 1000 osób. Widzimy już, że żadna ze stron nie zamierza się cofnąć i o tym porozmawiamy z posłem Krzysztofem Piątkowskim z Koalicji Obywatelskiej, który Prawo i Sprawiedliwość zna, wydaje się, dość dobrze, chociaż z dawnych lat, bo do 2010 roku był członkiem tej formacji i wiceprezydentem Łodzi z ramienia właśnie PiSu w koalicji z Hanną Zdanowską i Koalicją Obywatelską, ale to nie potrwało za długo. Porozmawiamy także o wecie prezydenta dla ustawy o statusie osoby najbliższej. Przypomnijmy, nowe przepisy miały dać nawet według różnych szacunków 2 milionom ludzi żyjących w Polsce w związkach nieformalnych prawo do informacji, dostępu do informacji medycznej, wspólnego rozliczania się, także kupowania nieruchomości. Natomiast prezydent zdecydował się nie podpisać tej ustawy i oczywiście porozmawiamy także o tym, czy jest szansa na ocieplenie w relacjach Warszawy z Kijowem, a to wszystko już po 8.10.
0: Zapraszamy serdecznie. Michał Dąbrowski w naszym studiu był i będzie po godzinie 8 razem ze swoim gościem Krzysztofem Piątkowskim, senatorem Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy na to spotkanie po 8.00.

0: 606-787-888 to jest numer do studia. Można też pisać na studio@radiolot.pl. Serdecznie zapraszamy do tego kontaktu z nami, bo tematów do rozmowy jest sporo. Przed chwilą mówiliśmy o skwerze. Skwerze, który na Retkini został niezbyt zadbany przez Urząd Miasta, a tutaj słuchacze zgłaszają, że takich sytuacji w mieście może być więcej.
1: Dzień dobry, słucham o tych skwerkach Państwa informacji, prawda? Taki skwerek jest Żeligowskiego 1 maja, to miało być naturalne życie, prawda? A w tej chwili jest naturalne, bo to chwastów jest. Wyższych od człowieka, przepraszam za fakty, tak? To też było właśnie z budżetu obywatelskiego zrobione, prawda? I niestety ktoś zapomniał, że to zrobił.
0: Niestety ktoś zapomniał. Według zapowiedzi Urzędu Miasta ten skwer aktywnego seniora na Retkini ma zostać uporządkowany w ciągu tygodnia, dwóch tygodni. My oczywiście to sprawdzimy, a gdybyście Państwo mieli więcej takich miejsc, na które warto spojrzeć naszym dziennikarskim okiem, to serdecznie zapraszamy do kontaktu studio@radiolot.pl albo 606 787 8878.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Znowu to zrobił.
7: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
8: Skup się.
7: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
9: Łączy nas krew, która ratuje życie.
10: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
9: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: A o tym, co dzieje się na drogach, Damian Grosicki.
12: Jeśli ktoś jedzie teraz za dwójką w kierunku Warszawy, to niech uważa między węzłami Wartkowice-Stryków. Tam z powodu robót ruch odbywa się tylko prawym pasem. Trudno przejechać Wojska Polskiego w Łodzi między Zgierską a Franciszkańską, Rybną w stronę Lutomierskiej czy Krakowską i Rąbieńską przy Traktorowej. Teraz udajemy się za Piotrków. Między Poniatowem a Przygłowem na Krajowej 12 są spore korki. To jeszcze bliski Sulejów. Tam najgorzej jest na Koneckiej, Taraszczyńskiej, Opoczyńskiej i dochodzących do niej Targowej i Klasztornej. To w tej chwili najbardziej celne uwagi, na pewno bardziej celne niż wczorajsze strzały Argentyńczyków na bramkę Hiszpanów. Z kolejnym raportem wracam za 30 minut.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź, zbliża się godzina 8. Czas na wiadomości. W studiu jest Małgorzata Błażewicz.
13: Ważny dla Łodzian tramwaj wrócił na trasę. Za chwilę szczegóły. Prawo i Sprawiedliwość coraz bardziej skonfliktowane. Hiszpania z tytułem Mistrzów Świata. Widzew także wygrał. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Miejscami również burze, głównie w północnej części regionu. Wrócił tramwaj, który ma ogromne znaczenie dla mieszkańców Dąbrowy w Łodzi. Mowa o linii numer 13, która po 8 latach przerwy znów kursuje, obsługując całą Aleję Śmigłego Rydza oraz ulicę Niższą, zapewniając bezpośrednie połączenie z centrum miasta. Linia 13 nie kursowała przez ostatnie lata z powodu przebudowy, m.in. ulicy Dąbrowskiego. Większość mieszkańców cieszy się z powrotu tramwaju, jednak niektórzy zwracają uwagę, że wystarczał im autobus Z13, który pełnił rolę zastępczą.
14: Co za różnica, czy tramwajem się jedzie, czy autobusem?
15: Czyli nie musiał być tramwaj, by był autobus.
14: No tak.
16: Mają ludzie dojazd, tak jak 13 na Niższą jeździ.
15: Brakowało tego tramwaju?
16: Brakowało.
17: Bardzo dobrze. Wydaje mi się, że tramwaj był strasznie odcięty ogólnie od reszty części Łodzi, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobra rzecz.
13: Linia nr 13 prowadzi trasę przez ulicę Niższą, Rydza Śmigłego, Piłsudskiego, Piotrkowską Centrum, Mickiewicza, Włókniarz, Limanowskiego oraz Aleksandrowską na Teofilów.
6: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą wycofać się z działalności w wewnątrzpartyjnych stowarzyszeniach politycznych. Osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nie zgadzają się na żądania kierownictwa PiS. Grozi im wyrzucenie z partii. Spór w Prawie i Sprawiedliwości ma charakter ambicjonalny, a nie programowy, uważa senator tego ugrupowania Wojciech Skurkiewicz. W jego ocenie środowisko skupione wokół Morawieckiego nie powinno rozbijać jedności partii przed przyszłorocznymi wyborami. Na antenie Polskiego Radia 24 Skurkiewicz mówił, że rozpad Prawa i Sprawiedliwości nie jest jeszcze przesądzony.
8: Wystarczy odrobina dobrej woli. Ma dojść jeszcze do kolejnego spotkania. Spotkanie odbyło się w piątek między prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Mateuszem Morawieckim. To by był bardzo ważny i dobry gest, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu. I zobaczymy w najbliższy czwartek, co wydarzy się w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej.
13: Były premier zadeklarował, że chce pozostać w PiS i rozwijać Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jednocześnie zaprosił zwolenników swojego stowarzyszenia na grillowanie w Warszawie 31 lipca. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie archiwów w sprawie zbrodni wołyńskiej. To szansa na poprawę relacji polsko-ukraińskich, mimo niedawnego napięcia po nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. O tym za kilka minut porozmawiamy z posłem Krzysztofem Piątkowskim z Koalicji Obywatelskiej, który będzie porannym gościem Radia Łódź. Trzy seanse filmowe i wszystkie na świeżym powietrzu. W Strykowskim Parku nad Moszczenicą odbędą się trzy pokazy filmowe w ramach kina plenerowego. Na miejscu oprócz projekcji na wszystkich będą czekać leżaki, popcorn i inne niespodzianki. Wstęp na Kino pod Chmurką jest wolny. Od razu uprzedzamy, w następny piątek może padać deszcz. Gdyby tak się zdarzyło, seans zostanie przełożony na inny termin. Hiszpania mistrzem świata pokonała Argentynę 1-0 pod ogrywcem. O zwycięstwie zadecydował gol Ferrana Torresa w 106 minucie. Messi i drużyna szukali wyrównania do końca, ale bez skutku. Finał na MetLife Stadium obejrzało ponad 80 tysięcy widzów. Zwycięstwo zanotował także Widzew w przedsezonowym sparingu. Podopieczni Aleksandra Vukovicia pokonali przed własną publicznością pierwszoligową Puszczę Niepołomice 2-0. A więcej o tym Robert Zwoliński.
17: Widzewiacy w meczu z Puszczą mieli zdecydowaną przewagę, a rywalizacja trwała 2 razy po 45 i dodatkowe 30 minut. Na plus kolejny gol w sparingach Mariusza Fornalczyka i coraz lepiej wyglądająca współpraca drużyny. Nie obyło się jednak bez problemów.
18: Mecz przede wszystkim z jednym dużym minusem, jakim jest kontuzja Carlosa Isaka. Zobaczymy, jak poważna.
17: Powiedział trener Vukovic, ale najprawdopodobniej jest to uraz, który wyłączy Hiszpana z gry nawet na kilkanaście tygodni. Zapowiedział szkoleniowiec również kolejne transfery, a warto dodać, że przed meczem odbyła się też prezentacja drużyny, sztabu szkoleniowego i nowych strojów, a na trybunach pojawiło się prawie 9 tysięcy kibiców.
13: W pierwszym meczu nowego sezonu Widzew podejmie Motor Lublin w niedzielę 26 lipca o 17.30, a zdjęcia z wczorajszego sparingu i prezentacji na www.radioloc.pl. Więcej sportu po godzinie 9 w Radiu Łódź. Zapraszam.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: 13 stopni i częściowe zachmurzenie mamy teraz w Łodzi. Synoptycy zapowiadają dziś temperaturę maksymalną w okolicach 19 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, początkowo także małe. Przelotne opady deszczu miejscami, również burze głównie w północnej części regionu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, również w czasie burz, głównie zachodni. I jeszcze ciśnienie 993 hektopaskale.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 5 minut po godzinie 8. Jakub Jędrzejewski, kłaniam się Państwu. Na dobry początek tej godziny Rolling Stones i Jealous Lover, a za chwilę rozmowa z naszym gościem. Zapraszam serdecznie w imieniu Michała Dąbrowskiego.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami poseł Krzysztof Piątkowski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim Państwu.
1: Panie pośle, radość w nocy i o poranku z powodu zwycięstwa Hiszpanii w piłkarskich mistrzostwach świata, czy jednak gorycz serca i smutek i żal po przegranej Argentyny?
2: Nie jest mi smutno z powodu przegranej Argentyny, chociaż obstawiałem, że wygra.
1: Ale pieniędzy pan w to nie włożył.
2: Nie jestem typem hazardzisty. Byłem przekonany, że Argentyna wygra. Cieszę się ze zwycięstwa Hiszpanii.
1: Gratulujemy naszym braciom Europejczykom. U nas też emocji nie zabraknie, bo zastanowimy się wspólnie, czy do finału dotarły także obie drużyny Prawa i Sprawiedliwości, bo finał jest tym momentem, w którym jedna musi przegrać, a druga musi wygrać, a wojna w Prawie i Sprawiedliwości przybiera na sile i największej partii opozycyjnej grozi rozłam, bo kierownictwo PiSu domaga się od członków rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, na co zwolennicy byłego premiera odpowiedzieli listem. Widzimy, że tak zwani harcerze nie zamierzają się wycofywać. Czy PiS się rozpadnie?
2: Właściwie to już kończy się ten PiS, jaki znamy od wielu lat. Myślę, że to są ostatnie dni, ostatnie tygodnie. Choć nie jestem jeszcze pewien, czy to się wydarzy rzeczywiście w najbliższy czwartek. Z listu pana prezesa wynika, że chce temu zapobiec. Natomiast moim zdaniem ludzie Morawieckiego i sam Morawiecki nie mają już odwrotu z tej drogi. Już są właściwie na aucie, mówiąc potocznie.
1: Dodam też, że Krzysztof Piątkowski był kiedyś członkiem Prawa i Sprawiedliwości do 2010 roku, ale pozostał pan wiceprezydentem Łodzi w ramach koalicji Prawa i Sprawiedliwości, koalicji Platformy wtedy Obywatelskiej, która trwała 3 miesiące i tak się złożyło, że się rozpadła. Czy, jeżeli pan zna tę partię, to czy było te 16 lat temu do pomyślenia, że prezes partii powie, nie możecie się zrzeszać w stowarzyszeniach, a jakiś działacz odpowiada, będziemy się zrzeszać?
2: Oczywiście na taką skalę takiej sytuacji nie było. Pojedynczy politycy odchodzili.
1: No pan też założył Stowarzyszenie Samorządowa Łódź.
2: Znam też bardzo wielu wyróżniających się wybitnych polityków dziś działających, bo jasność nie mam na myśli siebie oczywiście.
1: Joanna Kluzik-Rostkowska, Paweł Kowal, to też ten, że tak się wyrażę, rzut z 2010.
2: To prawda, którzy odchodzili, ale to były pojedyncze grupy i pojedynczy politycy. Dzisiaj mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. To jest pęknięcie równo na pół. Ludzie Morawieckiego mają szansę odebrać połowę elektoratu Prawu i Sprawiedliwości, tak sądzę. Choć sondaże na to nie wskazywały. Ja też powinniśmy o tym pamiętać. PiS w tamtych czasach był zupełnie inny i też autorytet Kaczyński miał też zupełnie inny. Dzisiaj się praktycznie jego ludzie z nim nie liczą. Pokazał już Ziobro, jak można harcować i obrażać i lekceważyć się Jarosława Kaczyńskiego. I dzisiaj już to wszyscy doskonale wiedzą, ale jednocześnie jest to polityk dosyć przewidywalny, czyli wydaje się, że wszyscy wiedzą, że niezależnie od tego, jak postąpią, mówię tutaj o ludziach Morawieckiego, to Kaczyński na końcu i tak wyrzuci ich z partii, wyrzuci ich z list, nie będą mogli kandydować, więc nie mają odwrotu. Ta partia musi się rozpaść.
1: Przywołam co mocniejsze cytaty z tej dyskusji między tak zwanymi maślarzami, czyli zwolennikami frakcji Przemysława Czarnka, Tobiasza Bocheńskiego, Jacka Sasina, a harcerzami. Niektórzy z naszych kolegów maślarzy chcą wykazać się gorliwością i prą do rozłamu. Muszę ich zmartwić. Prezes czasem lubi słuchać lizosów, ale ich nie szanuje. To Ryszard Terlecki, były wicemarszałek Sejmu, ważna postać w Prawie i Sprawiedliwości. Dalej, jest w PiS jakieś widoczne inne środowisko. Środowisko, które daje szansę, aby wyborcy, którzy nie akceptują nurtu PiS robiącego z naszej partii Konfederację z temu, mieli swój głos. To Marcin Horała, były pełnomocnik do spraw CPK. Patryk Jakis, kiedyś z Suwerennej Polski, pisze: Horała nie pierwszy raz rynsztok, idealny dla soku z buraka. I na koniec Mariusz Chłopik, były doradca premiera, konkretnie Mateusza Morawieckiego, do Dariusza Mateckiego. Stul pysk. Przepraszam bardzo o poranku, ale czy to jest jeszcze do posklejania? Czy coś tych ludzi jeszcze jakkolwiek może połączyć i zażegnać ten konflikt?
2: Chcę jeszcze dodać, że nie lepiej wygląda na korytarzach sejmowych. Politycy się omijają, nie rozmawiają ze sobą. Niektórzy umizgują się do zupełnie innych partii politycznych i uśmiechają, to widać gołym okiem, że istnieją już dwa PiSy.
1: Do Polski 2050,
2: jeden.
1: Do PSL-u są te uśmiechy?
2: Do wszystkich. Niektóre nawet zabawne i śmieszne, bo również do Koalicji Obywatelskiej. Nikt z nas nie wyobraża, że kiedykolwiek mogłoby dojść do jakiegokolwiek poważniejszego porozumienia. Dla mnie Mateusz Morawiecki czy wspomniany marszałek Terlecki niczym nie różni się od Jarosława Kaczyńskiego.
1: Ale tutaj w relacjach możemy mówić zaufania. O trzech parlamentarzystach, którzy podpisali się pod tym listem do prezesa partii. To jest Grzegorz Lorek z Piotrkowa Trybunalskiego, to jest Paweł Rychlik z Wielunia i z Łodzi Włodzimierz Tomaszewski. Czy PiS w Łódzkiem może stracić tych trzech posłów? Na pański nos, gdyby pan miał w przeciwieństwie do meczu z Argentyną postawić swoje pieniądze, pan by postawił na to, że powiedzmy do końca wakacji ci posłowie już nie będą w PiSie?
2: Czy niezależnie od tego, co by się wydarzyło, moim zdaniem przynajmniej dwóch z trzech wymienionych nie będzie na listach Prawa i Sprawiedliwości. O jednego z nich usłyszałem to osobiście, że się nie spodziewa, że kiedykolwiek już będzie mógł kandydować z list Prawa i Sprawiedliwości. Więc tak, ci ludzie już niebawem będą poza. PiS się rozpadnie. Może kiedyś tam w przyszłości dogada.

0: Słychać, przypomnę, naszym gościem jest poseł Krzysztof Piątkowski, Koalicja Obywatelska. Prezydent zawetował związki partnerskie w Polsce. Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. Przypomnijmy, że nowe przepisy miały dać parom niebędącym małżeństwem, niezależnie od płci, prawo dostępu do informacji medycznej, wspólnego rozliczania się, kupowania nieruchomości. Może chodzić nawet o 2 miliony osób żyjących w Polsce w takich związkach nieformalnych. Pytanie, co dalej? Pytanie, co teraz?
1: Nie chcę pan, żebym oceniał już postępowanie Nawrockiego, tak, bo już mamy to za sobą i tych komentarzy było bardzo wiele. No, to sprawę zamyka raz na zawsze. Te środowiska, które walczyły o prawa do naprawienia tego prawa i spowodowania, żeby osoby żyjące w związku nieformalnym miały przynajmniej większość praw takich, jak mają małżeństwa, czy cywilne, czy sakramentalne, się oczywiście nie poddadzą, ale teraz będą walczyć o to, żeby zrównać małżeństwa. I to będzie możliwe wówczas, kiedy PiS i Konfederacja przegrają wybory i zmieni się prezydent. Z tym prezydentem nie da się już takich zmian przeprowadzić. Okłamał opinię publiczną, okłamał swoich wyborców, polityków, łudził ich, że jest w stanie podpisać takie rozwiązania.
0: No nawet mówił, że jeżeli chodzi o status osoby najbliższej, to jest w stanie porozmawiać. Mówiąc, pytanie, czy ten dialog był?
1: No, wielu osobom zdawało się, że był. Natomiast prezydent Nawrocki od samego początku miał taki pomysł, że będzie zwodził, mamił, a na końcu i tak zawetuje, dlatego że to jest ewidentnie taktyka na budowanie własnego środowiska i na przyjaźń z Konfederacją. I to od samego początku o to chodziło. Nie żeby spełnić obietnicę, tylko żeby być razem z Konfederatami.
0: A nie jest trochę tak, że każda ze stron sporu politycznego odegrała tutaj swoją rolę. Koalicja Obywatelska przypomniała o sobie liberalnym środowiskom, liberalnemu elektoratowi. Lewica pokazała sprawczość, dowożąc projekt ustawy. PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, pokazało konserwatyzm w wersji light. Prawo i Sprawiedliwość, obie konfederacje i prezydent Nawrocki ogłosili się obrońcami konstytucji, konkretnie tego artykułu 18 gwarantującego szczególną ochronę małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety.
1: I twierdzi pan, że wszyscy są zadowoleni?
0: Twierdzę, że wszyscy mogli spodziewać się, jak to się skończy. A być może też pojawia się jakiś element radości rzeczywiście.
1: Oczywiście nie mogli się spodziewać wszyscy, bo prezydent Nawrocki już wielokrotnie wykonał takie gesty i zawetował ustawy, które wydawało się, że jest szansa, że je nie zawetuje. Przypomnę, że to jest 42 weto, tak mniej więcej co 8 dni prezydent Nawrocki coś wetuje. Można było się tego spodziewać. Ja uważam, że to jest trochę strzał w kolano, bo przypomnę, że prezydent Nawrocki jednak zawetował ustawę, co do której tylko 15% obywateli uważało, że jest niepotrzebna, zła i szkodliwa. Wszyscy pozostali mniej lub bardziej byli za tymi zmianami, za uszanowaniem praw, przynajmniej części praw dla takich nieformalnych par.
0: Więc to będzie drugie zdaniem, podejście?
1: Stracił wśród wyborców prezydent Nawrocki. Natomiast no nie, przed wyborami nic w tej sprawie moim zdaniem już nie wydarzy.
0: Jest szansa na poprawę relacji Polski i Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie państwowych archiwów w sprawie zbrodni wołyńskiej. Przypomnijmy, podczas II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej nacjonaliści z Ukraińskiej Armii Powstańczej, w skrócie UPA, doprowadzili do zamordowania nawet 100 tysięcy obywateli Polski. Często w bardzo bestialski sposób, często do dzisiaj nie wiemy dokładnie, gdzie te osoby są pochowane, gdzie się znajdują. Oprócz tego Wołodymyr Zełenski zapowiedział też zwiększenie liczby zezwoleń na przeprowadzenie ekshumacji mających doprowadzić do znalezienia grobów oraz do godnego pochówku tych ofiar. A niedawno prezydent Zełenski właśnie nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, za co prezydent Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu przywódcy Polski Order Orła Białego, nasze najwyższe cywilne odznaczenie. Czy rzeczywiście możemy mówić o przełomie, dobrym zwiastunie lepszych relacji między Warszawą i Kijowem, czy jak mówi część historyków, trzeba jeszcze poczekać?
1: Ja oczekiwałem jakiegoś gestu od prezydenta Zełenskiego, bo uważam, że to było jego obowiązkiem zawrócić z tej drogi. To jest ledwie początek. Moim zdaniem, żeby nazywać to przełomem, no to jeszcze za wcześnie. Dobry początek, dobry sygnał na początek, ale jeszcze wiele gestów musi być wykonana.
0: To, co się musi wydarzyć, bo pan też jest historykiem z wykształcenia, dodajmy.
1: Ja oczywiście doceniam ten gest dotyczący archiwów, mimo tego, że niektórzy szydzą, że te archiwa są już od dawna otwarte, to nie do końca jest prawda.
0: Ale część historyków

0: Mówi, że polscy historycy mają utrudniony dostęp do nich.
1: Tak, no nie są zinwentaryzowane te zasoby. Wiemy o tym, że jak nie są wyszukiwalne zbiory, nikt nie wie, czego może tam szukać, to w efekcie niczego nie znajdzie. Więc to jest dobry gest dla wszystkich badaczy, historyków. Naprawdę sporo może jeszcze się dowiemy, poznamy nazwiska wielu ofiar, poznamy te historie konkretnych wsi. To jest bardzo ważne i istotne. Ale więcej takich gestów potrzeba, bo to nie jest problem, żeby przekonać klasę polityczną, bo część polityków uważa, że Ukrainie trzeba pomagać i to jest jakby oczywistym interesem państwa polskiego. Część po to, żeby zjednać sobie wyborców, będzie grać na nastrojach antyukraińskich. Muszą być takie gesty wykonane, w które uwierzą obywatele Polski. Polki i Polacy, którzy no, mają nie najlepsze nastroje.
0: To może się wydawać, że prezydent Nawrocki podjął słuszną decyzję o odebraniu tego odznaczenia, orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, bo widzimy, że teraz jest gest, jak to pan ujął.
1: Znaczy, moim zdaniem sprawa orderów nie przyniosła niczego istotnego. To była tylko manifestacja. Ja cały czas podkreślam, że ta sytuacja niczym się nie różniła od tego okresu wcześniej, kiedy prezydent Duda ten medal wręczał. Nadal było ze 100 ulic pomników imienia Ukraińskiej Powstańczej Armii na terenie Ukrainy, szczególnie zachodniej Ukrainy, więc niczego się nie zmieniło. Moim zdaniem to był niepotrzebny gest, który to
0: zaopiniał. Będziemy w tych relacjach krążyć od kryzysu do kryzysu, bo wydaje się, że kiedy prezydent Zełenski ma gorsze słupki poparcia, to wtedy próbuje uderzać w te nacjonalistyczne tony, a w momencie, w którym teraz znalazł się w wielu kryzysach, to postanowił chociaż ten front polski sobie
1: uporządkować. Ja mam taką nadzieję na mądrość Polaków i wierzę w to, że głęboko, że wielu Polaków ma świadomość tego, że po pierwsze Ukraińcy mają swoje problemy, toczą wojnę, spadają na nich bomby i prezydent Zełenski musi wykonywać pewne gesty, które nam się nie podobają. I jednocześnie wiemy o tym, mamy takie przekonanie, że musimy walczyć o prawdę w sprawach tego, co się działo na Wołyniu.
0: Poseł Krzysztof Piątkowski, Koalicja Obywatelska, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
0: Kłaniamy się, życzymy dobrego dnia, tygodnia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w czwartek 23 lipca o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Pisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
2: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Co panią boli?
6: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
5: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
6: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
7: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
8: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
9: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
8: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
9: No ale
8: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Za minutę będzie 8.30, więc sprawdzamy na początek, co dzieje się na drogach. Damian Grosicki.
11: I ponownie zaczynamy od Łodzi i od utrudnień na Hetmańskiej i Malowniczej przy Rokicińskiej, na Przędzalnianej od Fabrycznej po Piłsudskiego. Na samej trasie WZ postoimy na światłach, więc ciężko będzie przejechać na zielonym bez postoju. Senatorska Kilińskiego i Milionowa, tam też wolniej my przejedziemy. I należy pamiętać o utrudnieniach na Pojezierskiej między Włókniarzy a Hipoteczną w stronę centrum. Przenosimy się do Sieradza, no, gdzie bez zmian najbardziej kurkują się dojazdy do Ronda Kaczyńskiego, ale też Jana Pawła Przybroniewskiego i Grunwaldzkiej. No to jeszcze Wieluń, gdzie nie powinno być zaskoczeń. Zwolnimy na Sieradzkiej 18 stycznia i na Wodnej przed Głowackiego. Z kolejnymi informacjami drogowymi wracam minutę przed dziewiątą.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: 8.30 na zegarze.
12: Same dobre wiadomości.
10: I Małgorzata Błażewicz.
13: Łęczyca pojeździ na deskorolce. Skatepark w Parku Miejskim w Łęczycy przez najbliższy tydzień będzie należał do dzieci i młodzieży, które chcą nauczyć się jazdy na deskorolce. Pomoże w tym licencjonowany instruktor Kamil Zabielski.
14: Rozpoczynamy w poniedziałek. Cały cykl warsztatów trwa przez 5 dni do piątku. Zapewniamy kaski, ochraniacze i deskorolki dla 20 osób na turę. A dwie tury mamy. Od godziny 11 do godziny 12.31 oraz od 12.30 do 14.02.
13: Na koniec warsztatów przewidziano zawody z nagrodami. Będzie nowy wiadukt w powiecie łódzkim wschodnim. Chce tego starostwo powiatowe, które rozpoczęło prace koncepcyjne. Nowy bezkolizyjny przejazd miałby powstać na trasie między miejscowościami Borowa-Kaletnik. Jeszcze w tym roku powiat ma poznać szczegóły dotyczące warunków technicznych tej inwestycji, a to ma otworzyć możliwość do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Coraz więcej pasażerów korzysta z łódzkiego lotniska. Port imienia Władysława Reymonta podsumował pierwsze półrocze tego roku i było to najlepsze pierwsze 6 miesięcy w historii Lublina. Łazienka. Od stycznia do czerwca z lotniska skorzystało blisko 229 tysięcy osób, czyli o ponad 6% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia rejsowe. Łódzkie lotnisko chce w tym roku przekroczyć granicę 500 000 obsłużonych pasażerów. Można pływać w Zgierskiej Malince. Przypomnijmy, kilka dni temu Państwowa Inspekcja Sanitarna zdecydowała o czasowym zamknięciu kąpieliska po wykryciu bakterii E. coli w próbkach wody. Jak poinformował Urząd Miasta Zgierza w rozmowie z Radiem Łódź, sanepid wyraził zgodę na kąpiele. Nadal jedynym zamkniętym kąpieliskiem w województwie łódzkim jest ośrodek nad Stawem w Konstantynowie Łódzkim. Tam wykryto zakwit sinic. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9:00.
10: Z dobrymi informacjami dla Państwa przychodzę, jeśli chodzi o pogodę, bo nieco urosła nam temperatura, 15 stopni teraz na termometrach w Łodzi, ale cały czas częściowe zachmurzenie i tak najpewniej będzie przez resztę dnia. Przelotne opady deszczu, miejscami także burze mogą się pojawić, głównie w północnej części regionu. Temperatura maksymalna to będzie około 20 stopni, wiatr umiarkowany, okresami porywisty, również w czasie burz, w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. No i niestety na koniec niedobra informacja, bo taka pogoda zostanie z nami jeszcze przez najbliższe kilka dni.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: Najlepszy początek dnia jest poniedziałek, 20 lipca. Słuchają Państwo Radia Łódź. Kuba Jędrzejewski, kłaniam się. Dzień dobry. Za chwilkę wybierzemy się w pewną podróż, ale najpierw utwór Miłość.

0: Zbliża się 8:40, a w wakacje o tej porze to czas na cykl Podróżowanie z radiem. Zabieramy Państwa w różne ciekawe miejsca w Polsce. Dziś kierunek Śląsk, a konkretniej Mysłowice i Centralne Muzeum Pożarnictwa. To miejsce, które udowadnia, że muzeum wcale nie musi być ciche i przewidywalne. W Mysłowicach czekają zabytkowe wozy strażackie, imponująca kolekcja sprzętu gaśniczego, no i historie ludzi, którzy od pokoleń byli gotowi nieść pomoc innym. To taka opowieść nie tylko o pożarach, ale też o odwadze, technice, no i pasji, która przetrwała dziesiątki lat. Co kryją muzealne hale i dlaczego warto odwiedzić je podczas wakacyjnych wycieczek? Odpowiedź przyniesie materiał Magdaleny Pańczyk z Radia Katowice, a dźwiękową realizację tego materiału przygotował Rafał Drapek.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie z radiem.
6: Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach przenosi zwiedzających do świata strażackiej służby i niezwykłych historii ratowania życia. O tym miejscu opowiada dr Paweł Karol Gąsiorczyk.
7: Znajdujemy się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach na Górnym Śląsku. Mamy tutaj największą w Polsce kolekcję sprzętu strażackiego. Mamy kilka rzeczy naj. Mamy najstarszą w Polsce sikawkę konną, czterokołową, ponad 300-letnią. Jest jedną z najstarszych w Europie. Mamy także całą dużą kolekcję sprzętu, takiego jak właśnie sikawki konne, przewoźne, samochody i inne mniejsze rzeczy. Proszę bardzo, właśnie pójdziemy do tego Hanomaga, który jest normalnie udostępniany. Jest to samochód z lat 70., w którym są przygotowane też hełmy strażackie, więc zarówno dzieci, jak i dorośli mogą sobie wejść, przymierzyć hełmy i tam zrobić pamiątkowe zdjęcie. Mamy tutaj miejsce dla sześciu, w sumie siedmiu ludzi, do tego jeszcze dowódca i kierowca, więc można się było tu już zapakować, był to samochód, który normalnie jeździł do akcji. Ten Hanomag trafił do nas już po roku 2010 i tutaj właśnie wzbogacił naszą kolekcję, ale jako, że jest takim też samochodem w miarę współczesnym, to właśnie zdecydowaliśmy się go udostępnić dzieciakom. Podejdziemy sobie do dzwonka. Kiedyś jadąc do pożaru, strażacy musieli używać bądź trąbek, bądź dzwonków. Dzwonki były też oczywiście różne i różniste, można by powiedzieć. W naszej kolekcji mamy je w pewien sposób wyodrębnione, ale przy jednej z sikawek został zachowany dzwonek wówczas używany. On jest dość głośny jak na dzwonek takich, można powiedzieć, niedużych rozmiarów. Ja teraz sobie zadzwonię. A tu mamy tak zwany tyfon. Te urządzenia, jest to wynalazek szwedzki, który był montowany na samochodach. Zresztą możemy zauważyć, że w podstawie to urządzenie w kształcie tuby ma śruby, czy miejsce na śruby, którymi to było przykręcane do pojazdu. I jak strażacy jechali, to właśnie sobie tak trąbili. Dźwięk taki trochę jak ryczący osioł.
8: No i przy okazji niezły trening.
7: Tak, można sobie trochę pomachać. Więc to są właśnie takie standardowe rzeczy, które były wówczas używane.
6: Tutaj dziecięce marzenia o strażackim mundurze wracają niezależnie od wieku. To także pełna emocji opowieść o ludziach, którzy od pokoleń stają do walki z żywiołami.
7: Do naszego muzeum warto przyjechać przede wszystkim z tego powodu, że jest to największe muzeum pożarnictwa w Polsce, jedno z największych w Europie. Mamy tutaj ponad 4000 eksponatów. Nie wszystkie oczywiście są prezentowane, ale część z nich możemy podziwiać. W muzeum mamy sprzęt mniejszy i większy. Muzeum jest położone w bardzo ładnym miejscu Mysłowic, w Parku Słupna. Można spokojnie przyjechać, jest duży, rozległy parking i pooglądać tutaj nasze zbiory. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, zarówno starszy, jak i młodszy.
9: Do województwa śląskiego zaprasza Radio Katowice.
0: To ja jeszcze tylko dodam, że w wakacje muzeum w Mysłowicach można zwiedzać od poniedziałku do piątku między 10 a 16, a w weekendy między 10 a 18. I uwaga, jeszcze jedna dobra wiadomość. W niedzielę wstęp dla zwiedzających indywidualnie jest bezpłatny. A na Śląsk wybraliśmy się w ramach wakacyjnego cyklu Podróżowanie z radiem, który około 8:40 powróci także jutro. Serdecznie zapraszam do słuchania Radia Łódź.

Uptown Funk, Mark Ronson i Bruno Mars tak nas dobrze nastrajają w ten poniedziałek. Mam nadzieję, że to będzie dobry tydzień dla Państwa. Powoli gdzieś tam za chmur, widzę, że te chmury gdzieś się rozganiają i za nich wychodzi słońce, więc tym bardziej mam nadzieję, że to będzie dobry dzień. A mam dla Państwa pewną ciekawostkę, bo 57 lat temu na Księżycu, dokładnie 20 lipca 1969 roku, właśnie dzisiaj przypada 57. rocznica lądowania na Księżycu. Wtedy właśnie Neil Armstrong jako pierwszy człowiek postawił stopę na srebrnym globie. Moduł Eagle wylądował na powierzchni Księżyca około godziny 20:17. Wtedy w Polsce była już noc z 20 na 21 lipca. Ostatnio też w ubiegłym tygodniu wspominaliśmy start tej misji, więc właśnie tak wyglądało to startowanie. Dzisiaj rocznica 57. lądowania na Księżycu. A teraz Król Słońce, podaruj mi trochę słońca. No na słońce jeszcze nikt nie doleciał i raczej nie doleci, bo trochę za gorąco tam. No ale kto wie, jak to kiedyś będzie. To zagrajmy.

5 minut zostało do godziny 9. Za chwilę sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na drogach, co dzieje się w poniedziałkowy poranek. Będą też wiadomości, serwis informacyjny. Oczywiście przypomnimy też, o czym była rozmowa z naszym porannym gościem w Radiu Łódź. Będzie też serwis sportowy. No i oczywiście tutaj najważniejsza chyba wiadomość jest taka, że Hiszpania po raz drugi została mistrzem świata w piłce nożnej. Myślę, że te emocje Państwu towarzyszą od wczorajszej nocy, od dzisiejszej nocy właściwie, bo no, te emocje naprawdę bardzo długo w nocy można jeszcze było poczuć. To wszystko już za chwilę. Zapraszamy do słuchania Radia Łódź.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza. Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
3: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że wiesz, możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bezpiecznie w objęciach innego mężczyzny, nie? Nie musisz tego robić, możesz, ale możesz też zaobserwować, że okej, mężczyźni tak robią i w sumie nikt im nic nie zapowie, jakby nie zrobi, nie powie im, że o, jesteś nie teraz męski czy coś. Więc to już jest taki super element, bo my po prostu, wiesz, obserwujemy, jak inni mężczyźni się zachowują i wiesz, i jakby dla nas to wtedy jest takie, o, faktycznie.
2: Spacer męski w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Minutę przed dziewiątą sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a konkretnie robi to Damian Grosicki.
8: Kilka minut wcześniej spodziewałem się i liczyłem na to, że się przejęzyczysz i powiesz Hiszpania mistrzem Polski. W Łodzi jeszcze miejscami są korki, tak jak na Krzemienieckiej w stronę Bandurskiego, Wróblewskiego przed Maratońską, na skrzyżowaniu Kolumny z Tomaszowską i Limanowskiego dojeżdżając do ronda Korfantego. Pamiętajmy o utrudnieniach na Wielkopolskiej, tam od Turoszowskiej obowiązuje ruch jednokierunkowy w stronę centrum. W Zgierzu na Łódzkiej sytuacja nadal się nie poprawia, na wysokości Rudnickiej. W Tomaszowie ciasno jest na Warszawskiej, Barlickiego i Konstytucji 3 maja, a w Radomsku na Piastowskiej przy Krakowskiej i na skrzyżowaniu Tysiąclecia z Wyszyńskiego. Wszystkim podróżującym życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Tu Radio Łódź, 9. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
9: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości dotarł do Łódzkiego. Trzej posłowie mogą opuścić partię. Ruszył remont po Jezierskiej w Łodzi. Utrudnienia dla kierowców na bałtach. Efektowny i kosztowny. Taki był mundial według brytyjskich mediów. Temperatura maksymalna do 20 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Prawo i Sprawiedliwość może stracić posłów w Łódzkiem. Chodzi o trzech parlamentarzystów popierających Mateusza Morawieckiego. Władze PiSu domagają się likwidacji stowarzyszenia byłego premiera, a jego stronnicy nie zamierzają się cofnąć. Czy największa partia opozycyjna się rozpadnie? O to pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź, którym był poseł Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej, a z nami w studiu Michał Dąbrowski, który z panem posłem rozmawiał. Michale, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Którzy posłowie z Łódzkiego mogą opuścić PiS?
10: Grzegorz Lorek z Piotrkowa Trybunalskiego, Paweł Rychlik z Wielunia i Włodzimierz Tomaszewski z Łodzi, a także europoseł Waldemar Buda. To parlamentarzyści, którzy podpisali się pod listem do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, w którym opowiadają się jasno za Mateuszem Morawieckim.
11: Niezależnie od tego, co by się wydarzyło, moim zdaniem przynajmniej dwóch z trzech wymienionych nie będzie na listach Prawa i Sprawiedliwości. O jednego z nich usłyszałem to osobiście, że się nie spodziewa, że kiedykolwiek już będzie mógł kandydować z list Prawa i Sprawiedliwości.
10: Komentuje poseł Krzysztof Piątkowski z KO, a konflikt widać też w sieci, bo politycy PiSu zarzucają sobie nawzajem rynsztokowe zachowanie, czy piszą do siebie wprost, tu cytat, stul pysk.
11: Nie lepiej wygląda na korytarzach sejmowych. Politycy się omijają, nie rozmawiają ze sobą. Niektórzy umizgują się do zupełnie innych partii politycznych i uśmiechają, to widać gołym okiem, że istnieją już dwa PiSy.
10: Rozmawialiśmy też o niedawnej deklaracji ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Czy jest szansa na poprawę relacji Warszawy z Kijowem? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
9: Uwaga kierowcy, na Bałtach rozpoczęła się przebudowa jednej z ważniejszych ulic. Ruszył pierwszy etap remontu ulicy Pojezierskiej na odcinku dalej Włókniarzy do ulicy Hipotecznej. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
12: Na czas prac ulicą Pojezierską można przejechać wyłącznie w kierunku Alei Włókniarzy. Autobusy jadące w stronę Bałut zostaną skierowane objazdem przez ulicę Hipoteczną. Okoliczni mieszkańcy przyznają, że remont był potrzebny, jednak zwracają uwagę, że nie wszyscy wiedzą o wprowadzonych zmianach.
13: Byle jakie są komunikaty, bo ludzie siedzą na przystanku i czekają na autobus.
14: Dobrze, że jest ten remont. To jest tragedia tutaj na tej Pojezierskiej. Nawierzchnia totalna katastrofa. Dziura na dziurze.
15: Pytanie, jak będą zaprogramowane dojazdy, wyjazdy. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce.
12: Przebudowa całej ulicy Pojezierskiej ma potrwać 2 lata.
9: Objazdy obowiązują także autobusy linii 73, 81 i N5, a szczegóły dotyczące zmian w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej można znaleźć na naszej stronie www.radioloc.pl. W niedzielę przez województwo łódzkie przeszły intensywne opady deszczu, które spowodowały liczne podtopienia. Pod wodą znalazła się część ulic w Zgierzu, m.in. ulica Parzęczewska, gdzie stało około 20 cm wody. W związku z pogorszeniem pogody strażacy interweniowali w regionie ponad 70 razy, najwięcej w powiatach zgierskim, wieluńskim oraz w Łodzi, gdzie konary drzew uszkodziły 4 samochody. Dziś pogoda ma być lepsza, a więcej o niej po wiadomościach. Miało być największe piłkarskie widowisko w historii i pod względem rozmachu rzeczywiście było. Brytyjskie media oceniają więc mundial z udziałem 48 drużyn jako turniej efektowny, kosztowny, po którym mimo świetnych meczów pozostał niedosyt. Z Londynu mówi Anna Rączkowska.
16: Komentatorzy na Wyspach chwalą emocje na boisku, niespodziewane wyniki, sukcesy drużyn spoza grona faworytów i mecze rozstrzygane w końcówkach. Jednocześnie piszą, że większy format oznaczał zbyt wiele spotkań i turniej rozciągnięty do granic wytrzymałości. Najwięcej krytyki wywołały jednak pieniądze. Dla FIFA był to finansowy i marketingowy sukces, ale dla kibiców oznaczał bardzo drogie bilety, kosztowne przeloty i tysiące kilometrów do pokonania między Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Brytyjscy publicyści pytają więc, czy nie był to mundial przygotowany bardziej dla sponsorów i telewizji niż dla fanów. Za największy skandal brytyjskie media uznają sprawę reprezentanta USA. Po jego czerwonej kartce Donald Trump zadzwonił do szefa FIFA, a niedługo później karę zawieszono. Na Wyspach odebrano to jako polityczną ingerencję w sport.
9: A więcej sportu za moment w Radiu Łódź. Zapraszam.
7: I z tymi wiadomościami Piotr Andrzejczak.
17: Hiszpania została piłkarskim mistrzem świata po zwycięstwie w finale mistrzostw z Argentyną po dogrywce 1-0. Gola na wagę tytułu zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Argentyńczycy w doliczonym czasie gry stracili zawodnika, grali od tego momentu w dziesiątkę. A to drugi tytuł mistrza świata w piłce nożnej w dorobku reprezentacji Hiszpanii. Poprzednio mistrzostwo zdobyła 16 lat temu, a Argentyńczycy bronili tytułu wywalczonego przed 4 laty. A spotkanie odbyło się na stadionie w East Rutherford pod Nowym Jorkiem, a na trybunach zasiadło ponad 80 tysięcy widzów. Piłkarze Widzewa Łódź pokonali Puszczę Niepołomice 2-0 w ostatnim sparingu przed nowym sezonem Ekstraklasy. Spotkanie odbyło się w 3 częściach, 2 razy po 45 plus 30 minut, a nowy sezon Widzewiacy rozpoczną już w niedzielę 26 lipca domowym meczem z Motorem Lublin. Siatkarze reprezentacji Polski zajęli 2. miejsce w fazie grupowej Ligi Narodów. W swoim ostatnim spotkaniu rozgrywanym w Chicago Polacy wygrali z Amerykanami 3-0. Pierwsze miejsce po fazie grupowej zajęła niepokonana Japonia, 3. była Słowenia. Turniej finałowy odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Ningbo w Chinach. Triumfatorem niedzielnego 15. górskiego etapu kolarskiego Tour de France został Remco Evenepoel. Na finiszu wyprzedził, jadąc w 3-osobowej grupie, lidera wyścigu Słoweńca Tadeja Pogaczara. Wykorzystał moment zawahania Pogaczara i Del Toro i pognał do mety, wyprzedził na kresce Pogaczara. Del Toro dojechał 6 sekund za nimi. Wyścig skończył się przedwcześnie dla dotychczasowego wicelidera Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Zawodnik wycofał się po kraksie około 20 km przed metą niedzielnego etapu. W klasyfikacji generalnej Pogaczar ma 5 minut przewagi nad Evenepoelem i blisko 6 nad Del Toro, a a polscy kolarze Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek na dalekich miejscach. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Słońce jednak przebiło się przez chmury w Łodzi i zrobiło się pogodniej. Temperatura wzrosła już do 15 stopni, a kolejne godziny przyniosą dalszy wzrost temperatury. W ciągu dnia zrobi się cieplej, ale bez większego tutaj skoku, maksymalnie około 20 stopni i oby jak najszybciej taka wartość się pojawiła.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: A w naszym studiu pojawił się Marcin Mendelbaum. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
7: Jak tam nastawienie w poniedziałek o poranku?
18: Bardzo dobrze.
7: To Hiszpania, Argentyna, komu wczoraj kibicowałeś?
18: Zapomniałem obejrzeć.
7: Hiszpanii. I tak Hiszpanii. No to jesteś zadowolony.
18: Tak, jestem zadowolony. Natomiast znasz takie przysłowie związane z Hieronimem?
7: Oświeć mnie.
18: Na świętego Hieronima lato jest albo nima. Dziękuję.
7: No dobrze. To w takim razie z Marcinem Państwa zostawiam. Program realizowała Iwona Błaszczyk. Teraz widzę, że zostałem realizatorem.
18: To jest Iwona?
7: Tomek Ferliński już teraz będzie z Państwu.
18: Już się przestraszyłem, że Iwona trochę zmieniła.
7: Z Marcinem. Najdłuższa fala relaksu to już za chwilę. Ja nazywam się Jakub Jędrzejewski. Bardzo dziękuję i do usłyszenia jutro o poranku.
19: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

To Blondie na początek naszego poniedziałkowego spotkania w najdłuższej fali relaksu, bo w końcu przypominam, jeśli ktoś się nie zorientował, mamy wakacje, szczyt sezonu urlopowego w pełni, to można z tej okazji fajerwerki sobie odpalić albo zimne ognie.

W telewizji Dudusiowi nie udało się odjechać z Kazimierza Dolnego nad Wisłą. No tak już bywa. Choć wczoraj na Lubelszczyźnie właśnie najbardziej popadało. Włodawa to jest to miejsce na mapie IMGW, gdzie największe opady zarejestrowano w ciągu 24 godzin. Ponad 65 mm wody spadło we Włodawie. Duże notowania, czyli wysokie opady także województwo warmińsko-mazurskie, ale co ciekawe, tuż za podium Wieluń, 34 mm wody. Trochę mniej, nawet powiedziałbym zdecydowanie mniej, bo 13 w Łodzi i 9 mm w Sulejowie. To są dane, które odczytał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na swoich stacjach pomiarowych. No, wczoraj w Zgierzu to było widać, że popadało. Można zobaczyć na naszej stronie radiołódź.pl. Jak tam w Zgierzu? Jeszcze wszyscy pływają, czy już woda sobie odpłynęła i można spokojnie? 606 78 78 78 studio@radiołódź.pl. Można nagrywać głosówki.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce
6: było...
7: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
3: Maciej Trojanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
13: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
14: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
15: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
16: Co panią boli?
17: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
16: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
17: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
18: Najdłuższa fala relaksu.
19: Tak, tak, najdłuższa fala relaksu, 9.30 na zegarach, zazwyczaj w poniedziałki, to kiedy trwa rok szkolny, kiedy nie ma wakacji, to spotykają się politycy. No ale wiadomo, nie tylko dzieci wyjechały na wakacje, politycy też wyjeżdżają na wakacje, więc dajmy sobie odpocząć, polityczny poniedziałek wróci na naszą antenę, ale po wakacjach. Na razie, tak spoglądam za okno, piosenka o tytule Parasol jak najbardziej. Dzisiaj się może przydać.

Dwa finały już za nami i teraz nie mówię o mundialu, bo tam był tylko jeden finał. Wczoraj Hiszpania pokonała Argentynę 1-0, a my mówimy o finałach dwóch, które już za nami, a mianowicie nasz konkurs, Kierunek Radiość, w którym do wygrania są bilety lotnicze i postanowiliśmy, że będziemy kontynuować. Przed nami kolejny finał w piątek, a żeby przygotować się do tego finału, trzeba zbierać hasła, które są podawane w programach Radia Łódź. Dzisiaj między 9 a 12 padnie pierwsze takie hasło. Do wygrania będzie bilet lotniczy do Londynu. Ja wiem, że niektórzy twierdzą, że nie ma takiego miasta jak Londyn. Jest Lądek, Lądek Zdrój, poszli sprawdzić. Ale ja też bym poleciał i sprawdził, czy jest takie miasto Londyn. No to w tym tygodniu do wygrania będą bilety lotnicze do Londynu Stansted dla dwóch osób. Czyli jedna osoba wygra dla dwóch osób i będzie mogła kogoś zabrać i sobie polecieć. Co więcej, będzie mogła wrócić. Pierwsze hasło padnie na pewno do 12, ale jeszcze nie teraz.

DLC w Radiu Łódź, tripy Adama na naszym radiowym profilu na YouTubie. Zapraszam bardzo serdecznie, jeśli ktoś chce zobaczyć pomysły na krótkie wakacyjne wypady gdzieś w region łódzki, to tripy Adama są jak najbardziej na miejscu. Powstały już 3 odcinki, gdzie Adam Łużyński zaprasza w różne miejsca województwa łódzkiego, gdzie można się wybrać, co można ciekawego zobaczyć. No to proszę zajrzeć na nasz radiowy kanał na YouTubie. Tam są filmy. Chwilkę czasu trzeba spędzić. Można coś ciekawego zobaczyć, obejrzeć, a później wybrać się w to miejsce. No i jestem ciekaw Państwa opinii na temat miejsc proponowanych przez Adama. Ciekawe czy nie? Można na przykład napisać na studio@radiowodz.pl, można zadzwonić i powiedzieć 606-78-78-78. Można też nagrać głosówkę. No i można podpowiedzieć kolejne miejsca. Może akurat Adam pojedzie, może Adamowi się coś spodoba. Tripy Adama. Taki wakacyjny cykl od Radio Łódź.

A w mediach społecznościowych już pojawiły się informacje o tym, kiedy kolejne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już należy odliczać czas do ich rozpoczęcia. Pozostało, uwaga, 1418 dni. No to chwilka, prawda? Choć trochę szybciej będą najbliższe wiadomości w Radiu Łódź, bo już za niecałych 5 minut. No to chyba nawet zdecydowanie szybciej.

0: Reklama.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
2: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Wiadomości Małgorzata Błażewicz.
7: Straż pożarna podsumowuje interwencje po burzach w całym kraju. Nawrocki nie podpisał ustawy o osobie najbliższej. Ostra reakcja opozycji. Argentyńczycy świętują mimo porażki. Fajerwerki w Buenos Aires do rana. Dzisiaj przelotne opady deszczu, miejscami także burze, głównie w północnej części regionu. A temperatura maksymalna do 20 stopni. Ponad 1600 razy wyjeżdżali wczoraj i w nocy strażacy w całej Polsce do usuwania skutków burz i ulew. Najwięcej interwencji mieli w województwie małopolskim, ponad 650. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, powiedział Polskiemu Radiu, że wyjazdy służb dotyczyły głównie usuwania połamanych drzew.
8: Działania dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru, czyli usuwania wiatrołomów z dróg komunikacyjnych, z posesji, pompowania wody z zalanych posesji i terenów, jak również zabezpieczenia uszkodzonych dachów. I tutaj w naszych statystykach odnotowaliśmy 28 uszkodzonych dachów na budynku.
7: Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej mówił także, że prewencyjnie w kraju ewakuowano kilka obozów harcerskich.
8: Kilka takich obozów zostało prewencyjnie ewakuowanych do miejsc bezpiecznego schronienia. Tutaj większość tych interwencji i relokacji obozów harcerskich odbywa się bez udziału w jednostek ochrony przeciwpożarowej.
7: W Łodzi strażacy mieli ponad 70 interwencji, były to w Łódzkiem. Strażacy mieli ponad 70 interwencji, były to głównie połamane gałęzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w tym tygodniu prognozuje ochłodzenie. Spadkowi temperatury towarzyszyć będą zachmurzenie i opady deszczu. Nocami temperatura minimalna spadnie do poziomu od 10 do 12 stopni, a o pogodzie w regionie łódzkim opowiemy tuż po wiadomościach Radia Łódź.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
7: Weto prezydenta w sprawie związków partnerskich. Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. Nowe przepisy miały dać parom niebędącym małżeństwem prawo dostępu do informacji publicznej, wspólnego rozliczania się czy kupowania nieruchomości. Poranny gość Radia Łódź, poseł Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej, źle ocenia decyzję prezydenta.
10: Zawetował ustawę, co do której tylko 15% obywateli uważało, że jest niepotrzebna, zła i szkodliwa. Wszyscy pozostali mniej lub bardziej byli za tymi zmianami, za uszanowaniem praw, przynajmniej części praw dla takich nieformalnych par.
6: Więc to będzie drugie podejście?
10: Stracił wśród wyborców prezydent Nawrocki. Natomiast no nie, w tej przed wyborami nic w tej sprawie moim się zdaniem już nie wydarzy.
7: A całej rozmowy można posłuchać na www.radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej. W Łodzi powstaje dom dla młodych bezdomnych. Ma być bezpiecznym miejscem dla osób w wieku od 18 do 25 lat. To inicjatywa Fundacji Niestereotypowi, która wspiera 25 osób, z czego 12 doświadcza bezdomności. Jak mówi jej założycielka Natalia Dziąg, w pracy z młodymi osobami kluczowe są czas, zaufanie i konsekwencja.
11: bo są często po pieczy, czasami po poprawczakach, czasami po młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, to dla mnie jest ważne, żeby oni mieli takiego bezpiecznego, znaczącego dorosłego, takiego jakim ja teraz jestem dla młodych i żeby ta osoba trochę im towarzyszyła tam, gdzie łatwiej jest im po prostu działać.
7: Fundacja prowadzi zbiórkę internetową na uruchomienie domu i pokrycie kosztów związanych z jego funkcjonowaniem.
9: Więcej na radiowódź.pl.
7: Do późnej nocy na ulicach świętowali argentyńscy kibice w stolicy swojego kraju. Reprezentacja Argentyny przegrała z Hiszpanią finałowe starcie o piłkarskie Mistrzostwo Świata, ale smutek kibiców z tego powodu trwał tylko chwilę. Na ulicach centrum Buenos Aires fani Leo Messiego i jego kolegów tańczyli, śpiewali i odpalali fajerwerki do drugiej w nocy, czyli 7 rano polskiego czasu. W tym świętującym wicemistrzostwo świata tłumie był wysłannik Polskiego Radia Adam Górczewski.
12: Dziękujemy Argentyno, ale doceniamy też, że Hiszpania ma świetnych piłkarzy i dużo talentów. Trudno to wytłumaczyć, ale rzeczywiście nie atakowaliśmy w finale tak, jak powinniśmy. Jesteśmy im jednak wdzięczni za emocje. Doszli przecież do samego finału. Jesteśmy silnym zespołem o dużej jakości. Oni wkładają w grę całe swoje serce. Taka jest Argentyna.
13: Scaloni lo hizo todo. Yo agradezco eternamente por
12: ti. Scaloni wykonał świetną robotę, zbudował mocną ekipę. Dali nam dużo radości, a młodzi piłkarze zdobyli dużo doświadczenia. A Messi jest zawsze wielki.
13: A Messi siempre acá.
7: Wczoraj na stadionie MetLife w New Jersey Hiszpania pokonała Argentynę 1-0 po dogrywce. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 11:00. Zapraszam.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Cześć. W Buenos Aires strzelali. Szkoda, że wczoraj Argentyna w 90 minutach jakoś tak nie kwapiła się do tego, żeby strzelać. No ale dobrze. Hiszpania mistrzem świata w piłce nożnej. U nas mistrzowska pogoda, ale taka małoletnia, bo w tej chwili około 16 stopni wskazują termometry w regionie łódzkim. No i co? Dużo więcej nie będzie, bo dziś od 19 do 20 przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do tego zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo także małe. Od czasu do czasu pojawia się to słońce. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, miejscami także burze, głównie w północnej części regionu, a jak burze, to i okresami porwisty wiatr.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: Już 6 minut po godzinie 10. To jeszcze raz ładny dzień dobry od Tomasza Ferlińskiego, który realizuje, i Marcin Mendelbaum, który od czasu do czasu się odzywa do słuchaczy Radio Łódź. No to była dawka informacji, teraz dawka muzyki.

You're unbelievable. Jak ktoś jechał już 13 po nowej trasie, wrócił tramwaj linii 13 na tory, jeździ z Dąbrowy Niższej na Teofilów. Ktoś miał już okazję, ktoś chciałby podzielić się wrażeniami, jak śmiga się po nowym torowisku na Śmigłego Rydza. Może ktoś z Państwa, to proszę zadzwonić, proszę napisać, proszę nagrać głosówkę do wyboru, do koloru, a o tym, że tramwajowa 13 wróciła na Dąbrowę, napisaliśmy też na stronie radiołódź.pl. Mieszkańcy czekali na tramwaj, uwaga, tylko albo aż 8 lat.

0: Weekend w Londynie, a może 3-4 dni w stolicy Wielkiej Brytanii. No to jest jakiś sposób na to, by wykorzystać wakacyjny urlop. Co więcej, my pomagamy w swojakim sposobie, bo do zdobycia są bilety lotnicze dla dwóch osób właśnie do Londynu i z powrotem. Można polecieć. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim zbierać hasła, które pojawiają się na antenie Radia Łódź w konkursie Kierunek Radiość. I jak ktoś zbierze 10 tych haseł, to finał jest w piątek. Trzeba wtedy przysłać te wszystkie hasła, do tego imię i nazwisko, numer telefonu, no a później mieć szczęście i czekać na telefon od nas. I wówczas, jeśli dodzwonimy się do takiej osoby, ta osoba poda wszystkie hasła, klucze, to wtedy bilet lotniczy dla dwóch osób jest właśnie dla takiej osoby. W tym tygodniu finał w piątek, a do wygrania bilety lotnicze do Londynu. No tak to jakoś bywa.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: A jakie jest pierwsze hasło w tego tygodniowym konkursie, by zdobyć właśnie bilety lotnicze do Londynu? Uwaga, uwaga, podaję, żeby nie było, że ktoś nie zapisał. Baklawa. Takie oto hasło dzisiaj. Jakby ktoś nie wiedział, to taki słodki deser pochodzenia orientalnego, rozpowszechniony w Turcji i w krajach bałkańskich. No to smacznego jednocześnie.

Co ciekawego można robić w wolnym czasie w regionie łódzkim? Różne rzeczy i o nich piszemy na stronie radiołódź.pl. Na przykład kino pod chmurką, nie tylko w Łodzi, ale także na przykład w Strykowie i przed mieszkańcami 3 bezpłatne seanse. Co będzie można zobaczyć? O tym napisaliśmy na stronie radiołódź.pl. No i też mamy propozycje dla tych, którzy chcą się nauczyć jeździć na deskorolce, bezpłatne warsztaty z nauki w Łęczycy. Zajęcia mają potrwać cały tydzień w skateparku, właśnie w parku miejskim. I o tym także napisaliśmy na stronie radiołódź.pl.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
0: Po reklamie.
5: Najdłuższa fala relaksu.
6: No i tak, tak. Ważne jest to, żeby się zrelaksować podczas urlopu, a tak jak już niejednokrotnie mówiłem, szczyt sezonu urlopowego trwa. To jest Radio Łódź. Na zegarze 29 minut do godziny 11, przed 11, dokładnie za kilka minut będziemy mówić, rozmawiać na temat ciężkiej reakcji alergicznej. Jak pomagać takiej osobie, która niestety na przykład została urządlona przez osę, a organizm reaguje alergicznie i to bardzo ciężko. O tej sprawie, o takich przypadkach już za kilka chwil w Radiu Łódź.

0: zdrowym być.
1: 20 minut pozostało do godziny 11:00. Przy telefonie profesor Maciej Kupczyk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień
1: dobry. Anafilaksja. Państwu. Trudne słowo, ale sprawa bardzo poważna, czyli ciężka reakcja alergiczna. Zdarza się to, szczególnie mam wrażenie w wakacje, kiedy gdzieś na przykład owad może kogoś ukąsić i ten ktoś, a właściwie organizm tego człowieka, zareaguje naprawdę ciężką reakcją alergiczną. Dlaczego tak się dzieje, że tak w ten sposób reaguje organizm?
2: Szanowni Państwo, my żyjemy w XXI wieku, który jest okresem epidemii chorób alergicznych, takich spaczonych reakcji naszego układu immunologicznego, a najcięższą manifestacją rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, zagrażającą życiu jest reakcja anafilaktyczna. Ona się może zdarzyć o każdej porze roku, nie tylko w wakacje i nie tylko po jadach, ale też często po pokarmach, po niektórych lekach. Więc rzeczywiście rozpoznanie tej reakcji, szybkie postępowanie to klucz do tego, żeby uratować komuś życie.
1: A na co organizm może tak silnie zareagować? Pan powiedział o jadzie, pan powiedział o pokarmie. Tutaj tych pokarmów to są jakieś konkretne, czy to może być właściwie każdy pokarm, który spożywamy?
2: To może być właściwie każdy pokarm, ale są oczywiście takie źródła pokarmów, które częściej dają tego rodzaju reakcje. Jeśli chodzi o dorosłych, to mogą to być owoce morza, czyli na przykład krewetki, ryby, mogą to być owoce południowe, banany, kiwi i mleko niekiedy, jajka, to już trochę rzadziej, bardzo często po niektórych nasionach, na przykład po sezamie, tak, takie reakcje mogą się zdarzyć.
1: Czyli rzeczywiście ta gama jest spora, ale tak naprawdę jeśli ktoś wie, że jest na to uczulony, no to stara się unikać takich zagrożeń, na przykład w postaci pokarmu, czyli nie je tych owoców morza, albo nie je różnego rodzaju orzeszków, no ale osa, czy szerszeń, czy pszczoła może właściwie ukąsić nas zupełnie niepostrzeżenie i wtedy dochodzi do ciężkiej reakcji organizmu, ciężkiej reakcji alergicznej. Jakie są objawy takiej ciężkiej reakcji alergicznej? Jak my, jako osoba, która nie jest uczulona i spotykamy taką osobę, która tak reaguje, możemy to rozpoznać?
2: Warto powiedzieć, te objawy pojawiają się szybko. Jeśli mówimy o urządzeniu przez owada, to w ciągu dosłownie kilkudziesięciu sekund, kilku minut. Podobnie po pokarmach, podobnie po lekach. To jest cecha taka podstawowa, nagle, nie na drugi dzień, tak? Czyli nagle objawy się pojawiają. Taki pacjent czy taka osoba, którą widzimy, zgłasza świąd dłoni, stóp, zaczerwienienie twarzy, widać tak zwany flush, tak czerwony robi się ten pacjent. Oprócz tego pojawia się uogólniona pokrzywka, może swędzić całe ciało, a z takich niebezpiecznych objawów zaczyna się obrzęk gardła, duszność, świty w klatce piersiowej, niekiedy bóle brzucha, oddanie moczu, stolca i oczywiście zawroty głowy, zaburzenia widzenia i utrata przytomności, czyli omdlenie. To już jest taki etap wskazujący na spadek ciśnienia krwi i zagrożenie życia.
1: No to w takim razie jak my, jako osoba postronna, powinniśmy zareagować? Bo domyślam się, że osoba bliska może wiedzieć, że dana osoba jest uczulona na różnego rodzaju, czy to jady, czy to właśnie jedzenie, o którym mówiliśmy, i wywołujące ciężką reakcję alergiczną. Ale jeśli idziemy sobie ulicą, widzimy nagle taką sytuację, bo jak pan powiedział, to się nagle dzieje, to jak możemy pomóc takiej osobie?
2: Tak jak pan redaktor powiedział, taki pacjent zwykle jest przygotowany. Jeśli wie, że takie reakcje się zdarzają, to on ma przy sobie porcję leków, w tym leki doustne, które może zażyć, jeśli ta reakcja rozwija się wolniej, albo ma adrenalinę w autowstrzykiwaczu. My uczymy pacjentów podania sobie samemu, bo ta reakcja jednak mówimy, że pojawia się bardzo szybko, ale zwykle rozwija się w ciągu minuty, dwóch, trzech, więc jest czas na podanie adrenaliny. Taki pacjent musi nosić adrenalinę w autowstrzykiwaczu ze sobą i sam ją sobie może podać, ale oczywiście może się to zdarzyć tak szybko, że nie zdąży. Wtedy uczymy również najbliższych tego pacjenta, oni również mogą podać. Jeśli zobaczymy taką osobę na ulicy, to starajmy się pomóc, tak? Zwróćmy uwagę, starajmy się położyć, podnieść nogi wyżej, ta centralizacja krążenia może pomóc. starajmy się znaleźć adrenalinę. Często ci pacjenci mają bransolety z napisem, że jestem alergikiem, mogę mieć wstrząs, tak jak w przypadku cukrzycy i innych takich chorób, które wymagają nagłego podania.
1: Czyli sprawdzamy nadgarstek.
2: Tak, tak. To są żółte takie bransolety z napisem mam ciężką alergię. I rzeczywiście taki pacjent musi mieć przy sobie adrenalinę. Jeśli ma, to możemy pomóc mu podać ten autowstrzykiwacz.
1: Czy to jest bardzo skomplikowane, ten autowstrzykiwacz? No, słyszymy auto, czyli coś robi automatycznie, ale w które miejsce my musimy podać adrenalinę?
2: To jest bardzo proste. Autowstrzykiwacz to jest rzeczywiście taka wstrzykawka automatyczna z igłą, która jest ukryta w opakowaniu, które wygląda jak pen do podania na przykład insuliny pacjentom. Podaje się w przednią, zewnętrzną powierzchnię uda u pacjenta. To jest duża grupa mięśniowa. Taki autowstrzykiwacz należy podać zdecydowanie mocno przycisnąć do powierzchni skóry albo spodni, tak? Nie trzeba pacjenta rozbierać do podania tego leku w nagłym postępowaniu. Tam jest igła, która przebije się w razie czego przez ubranie i głęboko domięśniowo poda porcję leku ratującego życie temu pacjentowi.
1: Krótko mówiąc, nie należy się bać podania takiego leku, który uratuje życie.
2: Absolutnie nie należy się bać. To jest porcja leku mała, nie stanowi praktycznie żadnego zagrożenia nawet dla zdrowej osoby. Gdybyśmy zrobili błąd i podali przez przypadek w ten sposób, o którym mówiliśmy, to nie jest żadne zagrożenie dla zdrowego pacjenta praktycznie. A jeśli widzimy ciężką reakcję, taki pacjent ma przy sobie adrenalinę, to znaczy, że na pewno doszło do tej reakcji. Tak? Wszystkie podręczniki mówią, że jeśli podejrzewamy, że coś złego się dzieje, to zdecydowanie lepiej jest podać ten lek, nie unikać. Tam porcja jest mała, wystarczająco do tego, żeby podtrzymać czynności życiowe do przyjazdu pogotowia ratunkowego, a ryzyko objawów ubocznych jest praktycznie minimalne.
1: Alergolog profesor Maciej Kupczyk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Dziękuję bardzo za rozmowę. No i polecam taką ulotkę znalezioną właśnie na stronie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Anafilaksja, ciężka reakcja alergiczna, jak postępować. Dziękuję bardzo panie profesorze.
2: Bardzo dziękuję, do widzenia.

To Chip Tobacco, co u ciebie, co u państwa. Jeśli ktoś chciałby się podzielić, co u państwa, to zapraszam. Może coś ciekawego się dzieje, może jakieś dobre śniadanie było, może jakiś fantastyczny deser, może jakiś fantastyczny pomysł na obiad, a może po prostu fantastyczna wyprawa przed słuchaczem. No to zapraszam bardzo serdecznie, bo można dzwonić, można pisać, można także nagrywać głosówki, sposobów jest wiele. A żeby lepiej się myślało przed wiadomościami o 11, to ja proponuję grupę Guns N' Roses. Tak, tak będzie dobrze.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w czwartek 23 lipca o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Pisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
2: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest 11. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
9: Dzień dobry. Intensywne burze w Zgierzu. Miasto znów było pod wodą, mimo milionowych inwestycji. Prawo i Sprawiedliwość może stracić posłów w Łódzkiem. Znamy szczegóły tej sprawy. Łódź Summer Festival już ten weekend. Wiemy, kto wystąpi na tegorocznym największym festiwalu w Polsce. Dziś pochmurno i dość chłodno. Możliwe przelotne opady deszczu. Zgierz znów pod wodą i nie pomogły milionowe inwestycje. Wczorajsze ulewne deszcze szczególnie dały się we znaki mieszkańcom Zgierza. Po raz kolejny kilka miejsc w mieście stanęło pod wodą. Łączymy się z naszym reporterem Miłoszem Warszawskim. Miłoszu, powiedz proszę, jak Zgierz wygląda po wczorajszej nawałnicy?
10: Niestety, miasto znów bardzo ucierpiało z powodu ulewy. W kilku newralgicznych miejscach w Zgierzu woda stała po kolana. To m.in. ulica Długa przy skrzyżowaniu z Dąbrowskiego czy ulica 3 Maja. W tych miejscach problemy z wodą zalegającą po intensywnych opadach powtarzają się od lat. Wczoraj zgierzanie znów odczuli skutki siarczystego deszczu. Wiele aut nie było w stanie przejechać przez centrum miasta. Prawdziwa tragedia dotknęła wielu zgierskich przedsiębiorców. Zalane sklepy, zakłady i lokale. Dziś szacują straty. Ostatnie miejskie inwestycje nie zapobiegły tragedii. Nowy zbiornik retencyjny w parku miejskim, przebudowa koryta rzeki Bzury i modernizacja całego systemu wodnego miały zwiększyć ochronę centrum Zgierza przed podtopieniami. Niestety, wczoraj wiele to nie dało.
9: Pełne ręce mieli zgierscy strażacy, którzy kilkanaście razy musieli wczoraj interweniować z uwagi na ulewę.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Prawo i Sprawiedliwość może stracić posłów w Łódzkiem. Największej partii opozycyjnej grozi rozpad. Władze PiSu chcą rozwiązania Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, a jego zwolennicy nie zamierzają się cofnąć. Pod listem popierającym byłego premiera podpisało się ponad 40 polityków formacji. Wśród nich są posłowie Grzegorz Lorek z Piotrkowa Trybunalskiego, Paweł Rychlik z Wielunia i Włodzimierz Tomaszewski z Łodzi. Istnieją już dwa PiSy, komentuje poseł Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej.
12: Niezależnie od tego, jak postąpią, mówię tutaj o ludziach Morawieckiego, to Kaczyński na końcu i tak wyrzuci ich z partii, wyrzuci ich z list, nie będą mogli kandydować, więc nie mają odwrotu. PiS się rozpadnie.
13: Pytanie, czy w ogóle to jest konieczne? Ja bym jeszcze raz apelowała do kolegów, żeby się dostosowali. Jak się nie dostosują, znajdą się za bortą.
9: Odpowiada w rozmowie z Radiem Łódź poseł Agnieszka Wojciechowska-Wanhaukelom z PiSu. Waldemar Buda nie odpowiedział na naszą prośbę o komentarz w tej sprawie. Politycy PiSu mają czas do czwartku, aby wybrać, czy zostają w partii, czy w stowarzyszeniu. Urlop bardziej stresuje niż daje odpoczynek. Z raportu Urlop bez bagażu przygotowanego przez jedno z biur turystycznych wynika, że 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu, a 80% stresuje się powrotem do pracy. Co czwarty z nas ma poczucie winy związane z odpoczynkiem. Polacy traktują urlop trochę po macoszemu, mówi ekspert Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, psycholog pracy profesor Bogdan Rożnowski.
14: W momencie, kiedy nie mam pracy, to ludzie trafiają w taką pustkę. Wtedy zaczynają budować sobie wyobrażenie o tym czasie jako przeciwstawieniu pracy zawodowej. Nie pracuję, biorę się za nadrabianie zaległości domowych.
9: Eksperci podkreślają, że urlop jest bardzo ważny dla zdrowia i naszej wydajności. Chodzi o regenerację sił, dlatego należy podchodzić poważnie do jego planowania. Poznaliśmy harmonogram koncertów na Łódź Summer Festival. W ten weekend na dwóch scenach na Błoniach Łódzkich podczas największego festiwalu w Polsce wystąpią zagraniczne gwiazdy, takie jak Timbaland, Sean Paul czy grupa Bastille. Wśród polskich wykonawców pojawią się m.in. Mata czy Justyna Steczkowska. Pierwsze koncerty ruszają w piątek.
15: W piątek startujemy oczywiście setami DJ-skimi i to będzie pewien standard. Później zapraszamy na 17.15 na Zalię, na główną scenę. Po Zali będzie Żabson. Po Żabsonie dwie gwiazdy z zagranicy, Natalia Imbruglia, czyli zespół Bastille.
9: Mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Organizatorzy dodają, że największe gwiazdy festiwalu wystąpią w niedzielę.
15: Na głównej scenie zaczynamy od braci Kasperczyk, później PZ. Po PZ-cie główna gwiazda naszego festiwalu, czyli Szampo. Główną scenę kończymy koncertem człowieka, który wyprzedał dwa stadiony narodowe bez żadnego problemu. Mówię tutaj o Macie.
9: Wstęp na festiwal jest bezpłatny, dokładna rozpiska artystów jest już na radiołódź.pl. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź w samo południe zapraszam.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Ja na Łódź Summer Festival ma wrócić letnia pogoda. Wysokie temperatury mają powrócić. Na razie około 17-18 stopni w regionie łódzkim. Dziś maksymalnie do 20. Mogą pojawić się także opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej części regionu. A w czasie burz porwisty wiatr.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Tomasz Feryliński, Marcin Mendelbaum, jeszcze raz dzień dobry, a za chwilę wiadomości kulturalne.

0: Ladies and gentlemen, tak tutaj było. O, proszę bardzo, jeszcze z takim akcentem. W studiu pojawiła się ona, pani Małgorzata. Ponownie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałem tylko zauważyć, że pani redaktor przyszła w, w zdezaktualizowanej bluzie.
1: Tak, to jest bluza z logiem Federacji
0: Proszę
1: Hiszpańskiej.
0: Proszę się poprawić, a nie trzeba odrysować.
1: Ma jedną gwiazdkę, a teraz już są dwie gwiazdki, więc nie wiem, lakierem do paznokci może domaluję, albo pisakiem. Albo zostawię ją tobie i może ty,
0: nie,
1: jako człowiek wszechstronnie uzdolniony,
0: nie,
1: to zrobisz.
0: Nie, bo ta gwiazdka będzie przypominała jakiegoś kleksa.
1: A, no to mamy takie same zdolności.
0: Dobrze, to teraz będzie o kulturze.
2: Czas na kulturę.
0: Małgorzata Błażewicz.
1: Może tutaj lepiej nam pójdzie niż z malowaniem gwiazdek.
0: Próbuj.
1: Kino Konesera w Heliosie. Filmy prezentowane w ramach Kina Konesera to najczęściej niszowe dzieła, ale z niebanalną fabułą i inteligentnym humorem. Dzisiaj o godzinie 18:00 film O czym sobie nie mówimy. I to jest historia Karla i Elisy, którzy mieszkają w Rzymie i tworzą z pozoru udany związek, już tam 20-letni. Jadą do Maroka z przyjaciółmi, żeby odzyskać dawną energię, no ale tam okazuje się, że odkrywają się sekrety. Więcej w zasadzie niż ktokolwiek się spodziewał. To nowy film Gabriel Muccino, luźno inspirowany powieścią Syrakuza Deli Efron. We Włoszech ten film obejrzało już ponad 1 000 000 widzów, a państwo możecie sami sprawdzić, o czym naprawdę milczą bohaterowie. To dziś o godzinie 18:00 w kinie Helios. Dziś także o 19:00 trochę muzyki na patio portu Łódź, letnie koncerty jazzowe, czyli Open Stage Ether Jazzu. Dziś scenę przejmie Janiak Trio z programem Trzej Królowie. Patrz. Lipiec, a tu Trzej Królowie. To muzyczna petarda, inspirowana złotą erą rocka lat 60., przefiltrowana przez taką jazzową swobodę. Klasyczny skład, bo i organy Hammonda, saksofon i perkusja. No i to będą takie świeże, tętniące życiem brzmienia, balansujące między ekspresją a rockowym pazurem. Patio Portu Łódź w każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Dziś także zapraszam bardzo serdecznie.
0: A dzwoneczki będą?
1: Nie mam takiej informacji. Powiedz mi, kiedy ostatnio byłeś w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym?
0: Byłem.
1: Ale ostatnio.
0: Znaczy musimy...
1: A, rozumiem, czyli byłeś. Bo są super warsztaty. Co prawda dla dzieci, ale może warto się zainteresować.
0: Nie dam rady.
1: Dorośli mogą coś robić. Dzieciaki w wieku od 4 do 9 lat wraz z opiekunami są zaproszone na wakacyjne warsztaty prowadzone przez edukatorów muzealnych. I jutro, czyli we wtorek, gabinet numizmatyczny o godzinie 14:00. No jak sama nazwa wskazuje, podczas tych warsztatów pod lupę zostaną wzięte monety i banknoty. Dzieciaki dowiedzą się, skąd się wzięły, jak są produkowane, przyjrzą się dokładnie zabezpieczeniom banknotów.
0: Z portfela rodziców.
1: Chroniących je przed sfałszowaniem. Ty masz córki już
0: dorastające. Tak, dorosłe są.
1: Dorosłe. No to dlatego pewnie takie komentarze. Mhm. To jest bardzo ważne, żeby dzieciaki też umiały rozpoznawać banknoty fałszywe, na przykład w tych czasach. No i dzieciaki będą też ćwiczyć cierpliwość, ratując stare monety. Ważna informacja to dla opiekunów. Opiekunowie proszeni są o przyniesienie polskich monet i banknotów do analizy przez dzieci, czyli faktycznie z portfeli rodziców. I jeszcze wakacje na Piotrkowskiej, to w środę Piotrkowska kameralnie w pasażu Rubinsteina. W najbliższą środę Marek and Jacek Crazy Rhythm. To jest zespół oparty na formule duetu wirtuozów gitary Jacka Serczyka i Marka Piątka. To jedni z nielicznych w Polsce muzyków, którzy profesjonalnie opanowali jazz manouche, czyli taki cygański swing w stylu Django Reinharda. Skład koncertowy uzupełniają także kontrabas i akordeon, a na scenie zobaczymy ich w towarzystwie Kuby Mietły na akordeonie oraz Piotra Górki na kontrabasie. To w najbliższą środę o godzinie 20:00 w pasażu Rubinsteina na Piotrkowskiej w Łodzi. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy, to są koncerty za darmo. No i to wszystko ode mnie, a na kolejne wiadomości kulturalne zapraszam jutro po godzinie 11:00.
0: Zapraszała Małgorzata Błażewicz.

Już za niedługo, już za momencik. W najbliższy czwartek kolejna okazja, by wybrać się na wycieczkę z Radiem Łódź i Klubem Miłośników Starych Tramwajów. Specjalny tramwaj. Przystanek Radiość będzie podróżował po ulicach Łodzi. To 95-minutowy przejazd, który jest okazją do odkrywania miasta z zupełnie innej perspektywy. Na pokładzie doświadczony przewodnik, który opowiada o najciekawszych miejscach, wydarzeniach i postaciach związanych z Łodzią. Najbliższy tramwaj wyjeżdża w czwartek 23 lipca o godzinie 18 z pętli radiostacja, ale jak to w tramwaju, liczba miejsc ograniczona, w związku z tym trzeba się zapisać, a takie zapisy mailowo przyjmujemy na wydarzenie@radiolodz.pl. Więcej o tym specjalnym przejeździe i o tym, kto będzie oprowadzał. No dobrze, Powiem, kto będzie oprowadzał. Łódzki przewodnik Krzysztof Olkusz. Znaczy trudno powiedzieć, że będzie oprowadzał, bo będzie jechał tramwajem i będzie opowiadał o tym, co za oknem. No to zapraszamy bardzo serdecznie. Wydarzenie@radiolodz.pl. Bawię się świetnie. Za wcześnie.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
5: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Nie 11.30 na zegarach, jak najdłuższa fala relaksu, to ja mam propozycję, by się zrelaksować na przykład przy książce. Mam książkę pod tytułem Włochy spod lady, Mileny Lange, i chętnie oddam w dobre ręce i za chwilę znowu pobawimy się w skojarzenia. Będę miał trzy wyrażenia i trzeba będzie je połączyć i odpowiedzieć, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że będzie łatwo, choć tutaj z tą nadzieją może być różnie. Te trzy wyrażenia pojawią się już za kilka chwil.
6: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

To co, mała zabawa? Do wygrania książka Włochy spod lady. Kto zadzwoni pierwszy na numer 606-78-78-78 i odpowie prawidłowo, o co mi chodzi po podaniu trzech skojarzeń, to ma szansę taką książkę wygrać. Ja nie wiem, czy będzie łatwo, ale zobaczymy, spróbujmy. Te trzy wyrażenia to po pierwsze mezozoik, już się zaczyna trudno, jagiełło, to jest numer 2 i 347. To jest numer 3. I teraz proszę połączyć te trzy wyrażenia. Zobaczymy, czy się uda. 606, 78, 78, 78, mezozoik, jagiełło, 347.

Daria Zawiałów jeszcze w zielone gramy i gramy i próbujemy skojarzyć, a właściwie to słuchacze próbują skojarzyć. Padły trzy słowa. Mezozoik, Jagiełło, 347. Na razie prawidłowej odpowiedzi brak. A skoro brak prawidłowej odpowiedzi, to co nieco dorzucę, to uwaga. Mezozoik, Jagiełło, 347, szczyt. No to teraz chyba już będzie jasno. 606 78 78 78 to nasz numer telefonu. Czekam na prawidłową odpowiedź. Mezozoik, Jagiełło, 347, szczyt. Proszę to łączyć z geografią.

No to jak, nie będzie tej prawidłowej odpowiedzi? Już cztery wyrażenia podałem i nadal nie ma prawidłowej odpowiedzi. O co chodzi? Geografia by się przydała. Książka Włochy z Podlady Mileny Lange czeka, a trzeba połączyć cztery? Nie, no dobrze, dodam piąte. Może teraz ułatwię. Czyli tak, mamy Mezozoik Jagiełło 347, to były pierwsze trzy. Później dodałem, że szczyt, to teraz dodam jeszcze, że przedbórz. No to może teraz się rozjaśni. 606, 78, 78, 78. Książka czeka. Mezozoik, Jagiełło, 347, szczyt, przedbórz.

0: No i 11 minut do godziny 12 pozostało. Pora rozwiązać zagadkę. Na szczęście się udało, bo już myślałem, że będę musiał szukać kolejnego skojarzenia. Pani Marta przy telefonie. Dzień dobry, pani Marto.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ustaliliśmy poza anteną, że łatwo nie było, bo najpierw padły słowa mezozoik, Jagiełło i 347 i było trudno. Trudno było skojarzyć, prawda?
1: Tak, dzisiejsza układanka nie była najłatwiejsza, więc każda podpowiedź była na wagę złota.
0: No właśnie, później był szczyt i coś się rozjaśniło?
1: Też można było wpaść w pułapkę.
0: Aha.
1: Warto było poczekać.
0: A później padł przedbusz.
1: Tak, wpadł i już wiedzieliśmy, że mówimy o fajnej rybie.
0: Fajna ryba. Co to jest ta fajna ryba?
1: To taki szczyt, który ma właśnie 340 metry nad poziomem morza.
0: 347
1: jest
0: dokładnie.
1: Jest najwyższym naturalnym wzniesieniem województwa. A dokładnie w szczycie pasma przedbusz.
0: Aha, no właśnie, no i ten przedbusz, mezozoik, bo tam oczywiście pokłady, widoczne są utwory mezozoiczne na szczycie góry, więc no to taka moja zagadka. Dobrze,
1: to
0: serdecznie gratuluję. Pani Marto, książka Włochy spod lady jest już pani własnością. No to życzymy...
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Może się przyda na przykład na wyjazd do Włoch, a może się przyda na fajną rybę, żeby wyskoczyć. Dziękuję bardzo.
1: No i super. Dziękuję 10 bardzo do 12. Serdecznie wszystkim udanych wakacji. Dziękuję. Pozdrawiam.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
5: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Co panią boli?
7: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
6: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
7: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
8: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
9: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
10: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 12.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Wiadomości, Wiktoria Makowska.
13: Koniec z długim czekaniem przed rogatkami. W Pabianicach może powstać kolejny tunel. Rekordowe zainteresowanie studiami na jednej z łódzkich uczelni. Za chwilę szczegóły. Rosja pod presją ukraińskich dronów. Płoną centra logistyczne i tankowce. Dziś pochmurno i dość chłodno. Możliwe przelotne opady deszczu. Problemy pabianickich kierowców przed przejazdami kolejowymi zostaną rozwiązane. Poza tunelem pod liniami kolejowymi na ulicy Lutomierskiej, o którym informowaliśmy w Radiu Łódź, powstanie drugi, na ulicy Wspólnej. O szczegółach Damian Grosicki.
14: Jeszcze 2 lata temu Pabianiczanie marzyli o jednym przejeździe bezkolizyjnym pod torami na Lutomierskiej. To miało rozładować korki tworzące się przed przejazdem. Z podobnym problemem kierowcy mierzą się też na ulicy Wspólnej i to ma się zmienić, zapewnia starosta pabianicki Arkadiusz Jaksa.
15: Ulica Wspólna w układzie komunikacyjnym Pabianic i Zatorza jest taką główną ulicą komunikacyjną dla ruchu wewnętrznego.
14: W tej chwili ulicę Wspólną przecinają 3 linie kolejowe, a plany inwestycyjne PKP PLK przewidują 5 linii. To jeszcze bardziej utrudniłoby płynność na tym konkretnym przejeździe. Koszt inwestycji ma wynieść 78 milionów złotych. Damian Grosicki, Radio Łódź.
13: Umowa ma zostać podpisana na koniec roku. Prace budowlane rozpoczną się w pierwszej połowie 2029 roku, a pierwsze samochody przejadą tunelem na Wspólnej rok później.
16: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
13: 56-letni mężczyzna, który prowadził rodzinny dom dziecka w Szczytnie, trafił do aresztu. Zarzuca mu się znęcanie psychiczne nad podopiecznymi i doprowadzenie do innej czynności seksualnej. 9 podopiecznych zostało decyzją sądu odebranych i przekazanych pod opiekę innym placówkom wychowawczym. Co zarzucono prowadzącemu? O tym Leszek Tekielski.
17: Zatrzymany prowadził rodzinny dom dziecka razem z małżonką. Przez kilkanaście lat przez placówkę przeszło kilkunastu podopiecznych. Teraz dwoje z nich występuje w roli poszkodowanych. 56-latkowi zarzucono znęcanie się psychiczne, a także doprowadzenie do tzw. innych czynności seksualnych. W tej sprawie dowodem ma być nagranie wideo autorstwa jednej z podopiecznych. Do czynów, które były podstawą do aresztowania w jednym z tych przypadków, miało dochodzić w latach 2015-2025. Fakt aresztowania mężczyzny potwierdziła nam Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie.
13: Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. W Rosji płoną rafinerie, centra logistyczne i tankowce. Ukraina codziennie uderza w zaplecze agresora, chcąc wymusić na Kremlu negocjacje pokojowe.
18: W nocy i nad ranem mieszkańcy Moskwy oglądali łuny pożarów. W miastach satelitach Moskwy uszkodzona została infrastruktura paliwowa i centra logistyczne. Ambasador Polski w Rosji, Krzysztof Krajewski, po jednym z takich ataków powiedział polskiemu radiu, że Moskwianie doświadczają wojny niemal każdego dnia.
19: Widziałem zestrzeliwanego drona w okolicach lotniska Szeremietiewo. Widziałem uszkodzony budynek, jeden z takich emblematycznych budynków trafionych przez drona. Widoczne były również w zadymieniu powietrza po ataku dronów na rafinerię pod Moskwą.
18: Od początku lipca, ale także i minionej nocy Ukraińcy zaatakowali flotę cieni operującą na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Od 1 lipca ukraińskie drony uszkodziły 183 statki przemycające z Rosji i do Rosji towary objęte sankcjami.
13: Relacjonował Maciej Jastrzębski. Łódzka uczelnia z rekordowym zainteresowaniem. W tym roku na Politechnikę Łódzką odnotowano blisko 26% więcej zgłoszeń niż w poprzednim roku. A o trwającej rekrutacji mówi Aleksandra Pawlik z Działu Promocji Politechniki.
20: Obecnie jesteśmy na etapie przyjmowania dokumentów osób, które wybrały dany kierunek jako swój priorytet. Trwa drugi dzień składania dokumentów. Po tym etapie będziemy dopełniać listy osobami z list rezerwowych. 30 lipca ogłosimy wyniki rekrutacji.
13: Uczelnia dla przyszłych studentów przygotowała specjalny program, który ma ułatwić początki życia akademickiego. Dziś przy budynku działu rekrutacji na składających dokumenty czekają liczne stoiska kół naukowych i organizacji studenckich. Sieradz rozważa postawienie fotoradaru przy ulicy Jana Pawła II. W ostatnich tygodniach, szczególnie nocą, droga potrafi zamieniać się w tor wyścigowy. Na powstający hałas skarżą się mieszkańcy okolicy. Złożenie wniosku o zamontowanie urządzenia do pomiaru prędkości zadeklarował w piątkowej rozmowie na antenie Radia Łódź prezydent Sieradza. A do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: No dobrze, to teraz będzie o pogodzie. 18 stopni to jest temperatura aktualna w regionie łódzkim. No nawet 17 zdarza się na zachodzie województwa. Maksymalnie gdzieś do 20 i chmury, i słońce, i przelotne opady deszczu, a na północy regionu możliwe również burze. W czasie burz wiatr porwisty, a jeśli chodzi o to, kiedy będzie cieplej, to bym poczekał do weekendu.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Buenos dias, senior.
23: Witam bardzo serdecznie, Espanol. Tak,
22: nie Buenos Aires?
23: Witaj Marcinie, witam Państwa.
22: Piotr Stańczyk w studiu się pojawił, a to oznacza jedno, że przyszedł znowu z walizką i znowu będzie grał.
23: I będą hiszpańskie szlagiery tym razem.
22: Ciekawe dlaczego.
23: No właśnie, też jakoś się zastanawiam.
22: No właśnie, to proszę się pozastanawiać razem z Piotrem. Do 13:00 ja dziękuję, Marcin Mendelbaum. Do usłyszenia.

Na ustach nie tylko wszystkich kibiców piłki nożnej. España, Español, mistrzowie świata w piłce nożnej w roku 2026. No i oczywiście po hiszpańsku biją dzisiaj nasze serca, także te muzyczne. Blue Café Español na miły początek tego spotkania w piosenkach na walizkach. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Raz jeszcze witam bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Płyta nosiła tytuł Fanaberia, ukazała się w roku 2002. Przypomnę, że na tym krążku między innymi jeszcze Łap mnie baby czy Kochamy siebie. No ale dzisiaj szlagiery z Półwyspu Iberyjskiego, a przede wszystkim z Hiszpanii. Już za chwilę Manolo Escobar, hiszpański piosenkarz śpiewający andaluzyjskie i właśnie hiszpańskie piosenki, także aktor. A Viva España to słynny utwór utrzymany w stylu Paso Doble, spopularyzowany właśnie przez tego artystę w roku 1973. Choć kojarzony z Hiszpanią, został skomponowany w Belgii. To niespodzianka. Powstał w języku niderlandzkim w 1971 roku i opowiadał o wakacjach w tym śródziemnomorskim kraju. Wersja Escobara stała się absolutnym hitem w całej Hiszpanii, ale także na świecie, ponieważ piosenka stała się ogólnoświatowym hitem. E viva España!

0: Ole, Eviva Espania, Manolo Escobar z 1973 roku. Za chwilkę w nawiązaniu do tych piłkarskich emocji tajemnica Mundialu, słynny estradowy przebój Bohdana Łazuki z 1982 roku, który został specjalnie stworzony, napisany, skomponowany na potrzeby Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Hiszpanii. Piosenka stała się w Polsce olbrzymim przebojem, zagrzewając do walki naszą reprezentację. Ostatecznie drużyna Antoniego Piechniczka zdobyła wtedy trzecie miejsce, a kibice żartowali, że wokalista był jasnowidzem, bo rzeczywiście w Barcelonie w uliczkę wyskoczył Zbigniew Boniek. Tajemnica Mundialu, Bohdan Łazuka.
1: Pętliczek, pętliczek, co zrobi Piechniczek? Tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie? Tego jeszcze nie wie nikt.
2: Nie wie nikt.

0: pędliczek, pędliczek, co zrobi piekniczek? Tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, to rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie. Tego jeszcze nie wie nikt.
1: Nie wie nikt.
0: Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu, czego będzie więcej?

0: płyty Este Mundo, Baila May, Gypsy Kings, a przed nami latynoski przebój Maryli Rodowicz, pochodzący z płyty Karnawał 2000. Ta piosenka opowiada o żywiołowej, burzliwej miłości, a słowo bamboleo oznacza w języku hiszpańskim chwiać się albo kołysać się. Kołyszę się, kołyszę, bo wolę żyć w ten sposób. Bamboleo, bambolea, Maryla Rodowicz.
1: Oto

Energetyczna, żywiołowa, ognista Maryla Rodowicz i jej Bamboleo, Bambolea. To piosenki na walizkach w Radiu Łódź, codziennie od poniedziałku do piątku między 12 a 13. Był rok 1986 na Półwyspie Iberyjskim. Wielką popularnością cieszyła się ta piosenka, a wykonywał ją zespół Mecano z wokalistką Anną Toroją. Hijo de la Luna, Mecano.

Historia pewnej cyganki, która błaga przez całą noc bogini księżyca o męża. Ostatecznie jej prośby zostają wysłuchane, ale w zamian bogini żąda, aby oddać jej pierworodne dziecko, które urodzi się właśnie z tego związku. Hijo de la Luna. Piękna, romantyczna i bardzo melodyjna kompozycja zespołu Mecano z 1986 roku. Jest lato roku 99, jedziemy na wakacje. Cała Hiszpania nuciła słowa tego utworu. Potem również stary kontynent oszalał na punkcie Bailamos. A w roli głównej hiszpański wokalista, syn słynnego Julio Enrique Iglesias. Rok 1999. Zaśpiewajmy to ponownie.

dzisiejszej nocy zatańczymy. Zostawiam moje życie w Twoich rękach. Będziemy tańczyć na parkiecie. Nic już nie jest zakazane. Nie pozwól światu wejść z zewnątrz. Nie pozwól chwili przeminąć. Nic nie może nas dziś powstrzymać. Zaśpiewał romantyczny Enrique Iglesias. A za chwilę jedna z najważniejszych piosenek w historii muzyki latynoskiej, która stała się jednym z najpopularniejszych standardów popowych XX wieku. Besame Mucho została uznana za najczęściej nagrywaną i coverowaną piosenkę hiszpańskojęzyczną wszechczasów, dziś w interpretacji Dalidy.

Całuj mnie mocno i niezapomniana wielka gwiazda światowej estrady Dalida. Wracamy do Polski. To było w roku 2007. Znakomity śpiewający aktor Michał Bajor zamieścił to nagranie na płycie Inna bajka. Autorami utworu są Paweł Stankiewicz i Jacek Bończyk. Żywiołowość, energia, no i to hiszpańskie catenaccio. Michał Bajor.

0: Hiszpański pan Michał, czyli Michał Bajor i Hiszpańczyk. A przed nami, drodzy państwo, singiel, który dosłownie zdominował listy bestsellerów w kilkudziesięciu krajach świata i stał się historycznym rekordzistą, bo teledysk nagrany w Puerto Rico jako pierwszy w historii przekroczył próg kilku miliardów wyświetleń. W rolach głównych Luis Fonsi i Daddy Yankee.
1: Ay,

Favorito Despacito, Luis Fonsi i Daddy Yankee. To było lato 2017 roku. No i jak nie kochać tej Hiszpanii, tej muzyki, tej kultury? No to teraz Julio Iglesias, Moralito, Moralito z roku 98.

Podobno sprzedał na całym świecie prawie 300 milionów płyt Julio Iglesias Moralito z 98 roku. Hiszpański wokalista Alvaro Soler.

płyty Eterno Agosto, El Mismo Sol i Alvaro Soler. Uwaga, uwaga, teraz trzeba wstać, bo nie sposób przy tym nagraniu spokojnie ustać w miejscu. Kompozycja, która została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, gdyż ponad 5 tysięcy ludzi tańczyło ją jednocześnie, ale w kolejnych latach padały następne rekordy. Ponad 15 tysięcy osób w Miami, 30 tysięcy w Puerto Rico, 150 tysięcy w Brazylii i uwaga, 400 tysięcy osób w Hiszpanii. Los del Rio, połączenie flamenco i popu, rok 1996 i mega światowy hit Macarena.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ole, do tańca i do posłuchania Macarena Los del Rio, a ten przegląd wybranych hiszpańskich szlagierów zakończymy żeńskim triem Las Ketchup.

0: Wiem, to nie karnawał, ale tańczyć chcę. Chciałoby się zacytować słowa Grzegorza Ciechowskiego. A serehe de ketchup song i hiszpańskie dziewczęce trio Lola, Lucia i Pilar.
1: Autopromocja.
2: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w czwartek 23 lipca o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Pisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
3: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
4: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
3: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
5: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
6: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
3: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Radio Łódź zaprasza do studia plenerowego podczas letniego festiwalu książki organizowanego w ramach 603. urodzin Łodzi. Już 25 i 26 lipca. To wydarzenie dla miłośników literatury obyczajowej, kryminałów, horrorów, komiksów, książek dla dzieci i młodzieży oraz pasjonatów historii Łodzi. W programie spotkania z autorami, liczne łódzkie akcenty i przewodniki odkrywające filmowe, literackie i wielokulturowe oblicze miasta. Zapraszamy! Partnerami studia plenerowego Radia Łódź są Fundacja Przędzalnia Sztuki i Księgarnia Ossolineum, organizatorzy festiwalu.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
8: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
9: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 13. W Radiu Łódź posłuchajmy najnowszych wiadomości. Przed mikrofonem Wiktor Jamakowska.
10: Przestrzelone szyby i strach mieszkańców. Policja wyjaśnia sprawę w Zgierzu. Mieszkańcy skarżą się na hałas. Sieradz rozważa ustawienie fotoradaru przy ulicy Jana Pawła II. Potężne burze przeszły nad Polską. Trwa szacowanie strat. Dziś pochmurno i chłodno. Możliwe przelotne opady deszczu. Ktoś strzela z wiatrówki do mieszkań na zgierskim osiedlu. Sprawę bada policja. Na jednej ze zgierskich grup pojawił się wpis o strzałach z wiatrówki w kierunku mieszkań na osiedlu przy ulicy Parzęczewskiej. Mieszkańcy Zgierza opublikowali zdjęcia przestrzelonych szyb i twierdzą, że nie był to jednorazowy incydent. Jak mówi mieszkanka sąsiadującego bloku, na osiedlu panuje strach.
11: Tamtego balkonu na czwartym piętrze, trzeci. Miałam okna z tamtej strony, ale wczoraj nawet się bałam wyjść z klatki do córki iść, bo on tam cały czas stał i facet jest niebezpieczny. No. A jak w jakiś trafi w oko komuś, albo w głowę dziecku, czy przecież to zabije. Naprawdę ciężki przypadek. I to nie pierwszy raz, bo on już kiedyś też strzelał.
10: Zgierska policja prowadzi czynności w tej sprawie. Wiemy, że dziś są przesłuchiwania świadków. Do tematu będziemy wracać.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Gwałtowne burze przeszły nad Polską. W Łódzkiem intensywne opady deszczu spowodowały liczne podtopienia. Na Lubelszczyźnie z kolei strażacy ponad 300 razy wyjeżdżali do interwencji. Dotyczyły przede wszystkim podtopień, ale nie tylko, mówi naczelnik Wydziału Operacyjnego Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, starszy brygadier Jarosław Hamaluk.
13: Głównie były to działania związane z pompowaniem wody. Zalanych piwnic, garaży. Mieliśmy takie jedno charakterystyczne zdarzenie w Białej Podlaskiej, w szpitalu też zalany korytarz, ale nikomu tam się nic nie stało. Były też powalone drzewa, jakieś konary połamane nad ulicami, szlaki komunikacyjne.
10: W Łódzkiem pod wodą znalazła się część ulicy w Zgierzu, m.in. ulica Parzęczewska, gdzie stało około 20 cm wody. W związku z pogorszeniem pogody strażacy interweniowali w regionie 71 razy. Najwięcej w powiatach zgierskim, wieluńskim oraz w Łodzi. W Łodzi konary drzew uszkodziły 4 samochody. Dziś pogoda lepsza, a więcej o niej po wiadomościach. Syreny zawyją, ale służby uspokajają. To tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchamianiu syren alarmowych w całej Polsce. Jutro między 7 a 19. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026. Informacje podał także Łódzki Urząd Wojewódzki. Emitowane sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i nie będą oznaczały wystąpienia rzeczywistego zagrożenia. Sieradz rozważa postawienie fotoradaru przy ulicy Jana Pawła II. W ostatnich tygodniach, szczególnie nocą, droga potrafi zamienić się w tor wyścigowy. Na powstający hałas skarżą się mieszkańcy okolicy. Złożenie wniosku o zamontowanie urządzenia do pomiaru prędkości zadeklarował w piątkowej rozmowie na antenie Radia Łódź prezydent Sieradza Paweł Osiewała.
14: Jest pewna siatka ustawiania takich urządzeń. Widzimy, że nie zawsze one przybywają w takim tempie, jakbyśmy chcieli, ale z pewnością na ten temat będziemy rozmawiali z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
15: Kiedy uprzednio oczywiście taka zgoda Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zostanie wyrażona, samorząd taki fotoradar może kupić, my go włączymy do naszego systemu i będziemy go obsługiwać.
10: Dodaje Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Żeby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, konieczna jest szczegółowa analiza bezpieczeństwa. Ulica Jana Pawła II w Sieradzu i liczby zdarzeń związanych z nadmierną prędkością. Będzie szybciej i sprawniej. Na lotnisku Chopina w Warszawie rozpoczął się montaż dwóch kolejnych nowoczesnych skanerów służących do odprawy bezpieczeństwa.
16: Z nowych urządzeń nazywanych przez pracowników portu smoczycami będą mogli skorzystać także pasażerowie klasy ekonomicznej. Skanery będą stać w terminalu AB. Rzecznik lotniska Piotr Rudzki mówi, że montaż i testy potrwają kilkanaście dni.
17: Urządzenia będą musiały przejść testy 72-godzinne, żeby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie.
16: Nowe skanery sprawią, że odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza i wygodniejsza. Nie trzeba też będzie wyjmować z plecaków elektroniki. Rzecznik radzi jednak, by na razie przestrzegać limitów.
17: Nie ma gwarancji, że akurat będą mogli skorzystać z tego urządzenia, które przyspiesza tę odprawę.
16: Docelowo na lotnisku Chopina będzie 15 nowoczesnych skanerów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
10: Wszystkie urządzenia pojawią się na warszawskim lotnisku do końca tego roku. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14:00.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Kilka słów na temat pogody. Dzisiaj w Łodzi oraz w całym naszym regionie zachmurzenie umiarkowane, pochmurno z przejaśnieniami. W ciągu dnia możliwe również opady deszczu. I wyraźnie chłodniej na radiowym termometrze od 19 do 20 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje teraz 995 hektopaskali. Mamy umiarkowany, okresami dość silny wiatr zachodni i północno-zachodni.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Jednym słowem wyruszamy w kolejny radiowy rejs razem z Tomaszem Ferlińskim, który program realizuje. Poniedziałek, 20 lipca 2026 roku, najdłuższa fala relaksu, jak zwykle między 13 a 16. Na dobry początek I Can Stand It i Eric Clapton.

słynny brytyjski wokalista, gitarzysta, kompozytor muzyk rockowy i bluesowy Eric Clapton, I Can't Stand It, piosenka pamiętająca początek lat 80. XX wieku. A w pierwszej godzinie najdłuższej fali relaksu kolejny odcinek audycji Zanim klikniesz pod redakcją Daniela Markiewicza. W rozmowie z zaproszonym gościem, komisarzem Michałem Brykowskim, autor poruszy problem tak zwanych oszustw na policjanta i przedstawiciela banku. Ponadto ciekawostki, najnowsze wiadomości i jak zawsze duża porcja przebojowej muzyki. Serdecznie zapraszam.

To najdłuższa fala relaksu. 18 minut po godzinie 13 poznaliśmy szczegółowy program Łódź Summer Festival, czyli festiwalu letniego w Łodzi. Od 24 do 26 lipca na dwóch scenach na łódzkich Płoniach wystąpią światowe i polskie gwiazdy estrady. Wśród nich Timbaland, Sean Paul czy grupa Bastille. Jeśli chodzi o polskich wykonawców, pojawią się na estradzie m.in. Mata i Justyna Steczkowska. Pierwsze koncerty

Muzyka, która oczywiście towarzyszy Państwu zarówno na urlopach, w domach, na spacerach, czy podczas wykonywania zajęć zawodowych. Pozdrawiam między innymi wszystkich zmotoryzowanych. Ja wiem, że mamy tutaj sporą grupę słuchaczy wśród tych, którzy właśnie przejeżdżają przez Łódź albo przez nasz region. The Hiddison i Glenn Frey to wielki hit. Teraz kolejna bardzo znana i lubiana kompozycja. You Don't Fool Me w roli głównej zespół Queen. You don't fool me.

0: Mamy piosenki, które można łatwo zanucić, prawda? Z albumu Made in Heaven z połowy lat 90. You Don't Fool Me, czyli Nie Oszukasz Mnie i zespół Queen.
1: Autopromocja.
2: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
3: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
4: Radio Nocą.
5: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
6: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że już możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bezpiecznie w objęciach innego mężczyzny, nie? Nie musisz tego robić, możesz, ale możesz też zaobserwować, że okej, mężczyźni tak robią i w sumie nikt im nic nie zapowie, że jakby nie zrobi, nie powie im, że o, jesteś nie teraz męski czy coś. Więc to już jest taki super element, bo my po prostu, wiesz, obserwujemy, jak inni mężczyźni się zachowują i wiesz, i jakby dla nas to wtedy jest takie, o, faktycznie.
5: Spacer męski w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
8: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatrmyślikmuzyczny.loc.pl.
1: Po reklamie.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Jesteśmy z naszymi słuchaczami w poniedziałek 20 lipca i teraz muzycznie rok 1988. Pamiętam do dzisiaj okładkę winylowego krążka Nagie Skały. To była czwarta w dyskografii płyta zespołu Baim. Płyta, która przyniosła kompozycję, której za chwileczkę posłuchamy, w zasadzie już jest obecna na naszej antenie. Na tym longplayu takie utwory jak Miłość nie umiera, Święte miasto, Męski świat, Ja i Jezioro Szczęścia. Tutaj autorami utworu są Dariusz Adamczyk i Beata Kozidrak. Przed nami zespół Baim.

Robert Palmer, No By Now. Dobra informacja dla tych, którzy podróżują drogą S8. Chodzi o 395 km między miejscowościami Julianów-Babsk w kierunku Warszawy. Tam przed godziną 13 doszło do zderzenia drogowego z udziałem pojazdu osobowego i samochodu ciężarowego. Był zajęty pas zjazdowy na węzeł Babsk, ale to utrudnienie w tym momencie już nie obowiązuje. Można odetchnąć i oczywiście zachować ostrożność, bo nigdy jej za wiele.

0: Would I be friends with me? Zaśpiewała przedstawicielka holenderskiej estrady Davinia Michelle za 20 minut 14.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. Zaprasza Daniel Markiewicz.
2: Policja prowadzi tajną akcję. Bank wykrył próbę włamania na konto. Przestępcy są już o krok od kradzieży pieniędzy. Trzeba działać natychmiast. Tak właśnie zaczynają się rozmowy, które dla wielu osób kończą się utratą oszczędności życia. W dzisiejszym odcinku zajrzymy za kulisy jednego z najbardziej wyrafinowanych oszustw ostatnich lat i pokażemy, jak przestępcy wykorzystują strach, presję czasu i zaufanie do instytucji, by osiągnąć swój cel. O tak zwanych oszustwach na policjanta i na przedstawiciela banku, mówiący do Państwa te słowa Daniel Markiewicz, porozmawia z naszym gościem, a jest z nim dziś komisarz Michał Brykowski z zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie.
2: Zacznijmy od takiego ogólnego zarysowania sytuacji. Czy łatwo dzisiaj paść ofiarą takiego oszustwa i jaka jest w ogóle skala problemu?
3: Wbrew pozorom ofiarą takiego przestępstwa paść może każdy. Nie ma tutaj rozgraniczenia, czy to będzie młoda osoba, czy osoba dorosła. Współcześnie oszuści nie atakują systemu informatycznego, nie atakują człowieka. Wykorzystują emocje, presję czasu, a powołują się na autorytet takiej instytucji jak bank czy policja. Myślę, że skala problemu jest duża. CERT Polska odnotował w ubiegłym roku rekordowy wzrost aktywności cyberprzestępstw. Zarejestrowano około 650 tysięcy zgłoszeń cyberzagrożeń i około 260 incydentów cyberbezpieczeństwa, co oznacza wzrost liczby wszystkich przestępstw w stosunku do roku poprzedniego. Najczęściej były to próby wyłudzenia danych, kodów BLIK, SMS-ów, danych logowania do banków, poczty czy portali społecznościowych, tak zwany phishing.
2: A jak brzmią najbardziej przekonujące teksty, które słyszą ofiary? Co sprawia, że wydają się te teksty tak wiarygodne?
3: Tak jak powiedziałem wcześniej, przestępcy próbują działać na naszych emocjach. W związku z tym najczęściej słyszymy komunikaty typu: ktoś właśnie próbuje wziąć kredyt na pana dane, na koncie wykryto podejrzaną transakcję, pieniądze są zagrożone, musimy je zabezpieczyć. Proszę szybko przelać pieniądze na inne konto. Pana dane zostały wpisane do BIK. Proszę kliknąć w link i sprawdzić, czy faktycznie te dane zostały tam wpisane, zalogować się. Do tego dochodzi presja czasu, bo przestępcy z reguły mówią: mamy 30 minut na zabezpieczenie środków. Albo powołują się na jakiś autorytet i mówią na przykład: tu komisarz Nowak z Policji Antykorupcyjnej. W związku z tym tak naprawdę ciężko jest tutaj rozpoznać, czy to są przestępcy. Dodatkowo budowanie tej wiarygodności poprzez presję czasu, znajomości dokładnych danych tej ofiary, czasami imienia, nazwiska, numeru PESEL bądź numeru telefonu albo rachunku czy banku, w którym mamy konto, również podnosi ten autorytet i usypia naszą czujność.
2: Z tych punktów, które pan wymienił, to właściwie można by ułożyć cały podręcznik do socjotechniki. Trochę śmieszne, a trochę straszne. Przyjęło się myśleć, że najczęściej ofiarami takich przestępstw padają seniorzy. A jakie są pana doświadczenia w tej materii?
3: Oczywiście seniorzy są nadal tym takim pierwszym celem i głównym celem, ale musimy patrzeć na to, że przestępcy edukują się. Edukują się bardzo dobrze i obecnie ofiarami takich przestępstw padają nie tylko seniorzy, ale również osoby wykształcone, lekarze, prawnicy, adwokaci czy osoby młode, które, można powiedzieć przysłowiowo, rodzą się z telefonem w ręku i są z nim jakby zrodzone. Okazuje się, że podobno ci właśnie młodzi korespondenci, ci młodzi użytkownicy telefonów, oni są najbardziej podatni na takie metody jak smishing, czyli wiadomość phishingowa, ale wysłana poprzez SMS-a, dlatego że oni bardziej ufają tej technologii niż te osoby starsze.
2: No ja bym się chciał określać mianem osoby młodej, już nie do końca mogę, ale też mam takie wrażenie, że pokolenie takie, które dorastało w świecie internetu, jest przyzwyczajone do robienia wszystkiego szybko. Sam się łapię często na tym, że niekoniecznie sprawdzam, gdzie ja w ogóle na jakiej stronie płacę jakiś rachunek, gdzie ja płacę za coś, co przyszło mi SMS-em. No i trzeba sobie chyba powiedzieć, że przywykliśmy do tego, żeby było łatwo i szybko i przyjemnie w tym internecie. No i troszeczkę to nas, myślę, może gubić. A czy zdarzają się sytuacje, w których oszuści mają tak dużo informacji o ofierze, że rozmowa brzmi niemal jak prawdziwy kontakt z policją czy bankiem?
3: Oczywiście, oszuści posiadają bardzo dużo informacji o swoich ofiarach. Oni robią dużo wcześniej rozpoznanie w internecie, przeszukują media społecznościowe, wykorzystują dane, które wypłynęły w wyciekach danych. Często słyszymy o tym, że jakaś firma miała ogromny wyciek danych. Tam często pojawiają się nasze imiona, nazwiska, numery telefonów, numery kont bankowych czy numery kart kredytowych. Przestępcy wykorzystują to po to, żeby budować swoją wiarygodność i dzwonią do takiej osoby, mówiąc do niej z imienia i z nazwiska. Dzień dobry, panie Nowak, dzwonię z banku takiego i takiego. Pana numer rachunku zaczyna się od takich cyfr. I ta osoba wtedy wierzy bardzo łatwo, że to dzwoni jednak przedstawiciel. Wówczas przestępcy dalej rozwijają swoją myśl i nakłaniają tą osobę do kolejnych działań.
2: Czyli może być tak, że stracimy hasła do logowania dostępu w jednym miejscu, a przestępcy skorzystają z nich w drugim miejscu, żeby się uwiarygodnić.
3: Oczywiście, i to jest właśnie najważniejsze, żeby zawsze pamiętać o tym, że jeżeli mamy jakieś hasło, mamy jakiś login do jednej strony, do na przykład media społecznościowego, jakiegoś Facebook, Instagram, to używać wszędzie różnych loginów i haseł. Dlatego, że jeżeli wypłynie nam w jednym miejscu nasz login i hasło, to przestępcy zawsze pierwsze co robią, sprawdzają we wszystkich mediach społecznościowych, czy tam jest takie samo hasło, czy na pocztę mailową mamy to samo hasło, co mamy do Facebooka, czy to samo hasło nie pasuje nam na przykład do logowania się do konta bankowego.
2: Czyli te alerty, które czasami dostajemy, ja też dostaję, że twoje hasło zostało, jakby wypłynęło gdzieś i może paść ofiarą właśnie przestępców, to nie są tylko takie alerty dla alertów, tylko faktycznie warto wtedy rozważyć, warto wtedy po prostu zmienić na danym portalu hasło.
3: Oczywiście każda utrata hasła powinna już zapalić nam tą czerwoną lampeczkę, że powinniśmy zmienić hasło i sprawdzić, czy tego samego hasła nie używaliśmy na innych portalach. Ja zawsze powtarzam, że warto tworzyć silne hasło, ale takie łatwe do zapamiętania. To może być właśnie kawałek, jakiś cytat jakiejś książki i na przykład pierwsza i ostatnia literka jednego wyrazu tworzy nam już część hasła. I jeżeli ten cytat ma na przykład 6 wyrazów, z tych 6 wyrazów utworzymy jakieś hasło i dodamy jeszcze na przykład do tego cyfry i jakieś znaki specjalne, to takie hasło będzie trudno złamać, a nam będzie łatwo zapamiętać.
2: W dobrym haśle liczą się znaki specjalne. My tutaj postawimy 3 kropek i do dalszej części rozmowy zapraszamy na stronę radiolot.pl.

To była Edyta Bartosiewicz w piosence zatytułowanej Italiano za 5 minut 14 i oczywiście najnowsze informacje. W nich powiemy m.in. o tym, że Amerykanie są coraz bardziej krytyczni wobec wojny z Iranem. Taki wniosek wynika z najnowszych sondaży. Szczegóły już za kilka minut, a do czasu serwisu informacyjnego Bad Guy i Billie Eilish.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Co panią boli?
6: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
5: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
6: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
9: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
10: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
9: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
10: No i tanio.
9: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
1: Jest 14. W Radiu Łódź zapowiadany przeze mnie serwis informacyjny i Wiktoria Makowska.
11: Śmieci zamiast zieleni. Mieszkańcy łódzkiego Marysina alarmują o dzikim wysypisku. Syreny alarmowe zostaną uruchomione w całej Polsce. RCB uspokaja mieszkańców. Amerykanie coraz bardziej krytyczni wobec wojny z Iranem. Tak wynika z najnowszych sondaży. Dziś pochmurno i chłodno, możliwe przelotne opady deszczu. Dzikie wysypisko śmieci na Marysinie w Łodzi. Przy ulicy Inflanckiej, tuż obok dworca Marysin, ktoś postanowił porzucić ogromną ilość odpadów w krzakach. Butelki, puste opakowania po detergentach, a nawet flanelowa koszula. To tylko kilka ze śmieci, które się tam znalazły. Okoliczni mieszkańcy nie kryją swojego oburzenia.
12: Uważam, że się powinno ucinać ręce, szczerze mówiąc. Wie pan co, z tego co obserwowałem, jak jeździłem rowerem, to tutaj trochę koczują bezdomni. Podejrzewam, że to oni mogli takie coś zrobić.
13: Nie znoszę śmiecenia jakiegokolwiek.
14: Większość jest monitoring chyba w mieście i można sprawdzać takie rzeczy, kto wyrzuca. Jeżeli nie ma monitoringu, to ciężko jest ogólnie rzecz biorąc wyegzekwować, tak?
11: Całość sprawia wrażenie, jakby ktoś wyrzucił śmieci z samochodu, ponieważ odpady nie są spakowane w worki, lecz rzucone luzem. Musiało się to zdarzyć całkiem niedawno, ponieważ śmieci nie są nawet pokryte liśćmi i nie wtopiły się w otoczenie. A zdjęcia dzikiego wysypiska można znaleźć już na naszej stronie.
15: Więcej na radiołódź.pl.
11: Zawyją syreny w całej Polsce. Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchamianiu syren alarmowych w całej Polsce jutro między 7 a 19. Syreny zostaną uruchomione także w Łódzkiem. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
16: Dzisiejszy alert wysyłamy z jednego prostego powodu. Chcemy poinformować, ostrzec mieszkańców, że ten dźwięk, który usłyszą jutro, będzie związany z planowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
11: Zadaniem ćwiczenia Alarm 2026 jest sprawdzanie procedur i sprawności systemów. Wojna z Iranem jest najmniej popularnym konfliktem wśród Amerykanów od początku prowadzenia sondaży. Według najnowszych danych poparcie dla decyzji Donalda Trumpa o ataku szybko spada. Konflikt trwa 6 miesięcy i coraz mocniej obciąża amerykańską gospodarkę. O szczegółach Wojciech Cegielski.
17: Bilans poparcia dla wojny wynosi minus 30 punktów procentowych. 4/5 Amerykanów uważa, że konflikt potrwa jeszcze długo. Prawie połowa spodziewa się co najmniej roku walk. Największy sprzeciw jest wśród demokratów i wyborców niezależnych. Wojnę nadal popiera większość republikanów związanych z ruchem MAGA, ale także w tej grupie poparcie dla prezydenta słabnie. Dodatkowym problemem są koszty. Ropa Brent zdrożała od początku lipca z 72 do 88 dolarów za baryłkę, a benzyna kosztuje w Stanach Zjednoczonych prawie 4 dolary za galon. Demokraci oskarżają administrację o zaniżanie kosztów wojny. Pentagon szacuje je na około 30 miliardów dolarów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
11: W konflikcie zginęło dotąd 17 Amerykanów. Sondaże wskazują jednak, że dla wyborców równie ważne jak straty są rosnące ceny i brak jasnej strategii zakończenia wojny. W Pabianicach będą dwa tunele pod liniami kolejowymi. Pierwszy na ulicy Lutomierskiej ma być gotowy w 2028 roku. Drugi nieco później, bo w 2030 na ulicy Wspólnej, gdzie również tworzą się korki podczas zamkniętych rogatek. Pabianicki projekt zakwalifikował się na podstawową listę rankingową. Jak mówi starosta pabianicki Arkadiusz Jaksa, miało na to wpływ obciążenie ruchu kolejowego i samochodowego.
18: Nasza aplikacja zajęła 3 miejsce na liście rankingowej z ponad 26 projektów zakwalifikowanych. Chociażby w takiej konkurencji jak Szczecin, jak Zabrze, jak Gdynia, czyli dużych miast, gdzie można byłoby się spodziewać, że obłożenie jest większe.
19: Poprawa bezpieczeństwa, priorytet Ministerstwa Infrastruktury i Polskich Linii Kolejowych. Można to zmienić, proponując bezpieczniejsze, dwupoziomowe przejazdy.
11: Dodaje członek Rady Nadzorczej PKP PLK Witold Stępień. Prace budowlane mają się rozpocząć w pierwszej połowie 2029 roku. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Co słychać w pogodzie? Otóż wczoraj nad Polską uformował się wtórny ośrodek niżowy. Rozciąga się on od krajów bałtyckich przez środkowy Bałtyk po cieśniny duńskie i w ciągu dnia będzie nasuwał się nad północno-zachodnią część Polski, przenosząc kolejną porcję zachmurzenia oraz przelotnych opadów deszczu. Zdaniem synoptyków najwięcej chmur i właśnie tego deszczu jest na zachodzie, północy, północnym wschodzie oraz w centrum kraju. Najpogodniej będzie na południu i na wschodzie. W Łodzi i w regionie, tak jak widzimy, pochmurno z przejaśnieniami, możliwe w dalszym ciągu opady deszczu, no i wyraźnie chłodniej, 19 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 995 hektopaskali i towarzyszy nam umiarkowany wiatr, okresami dość silny, zachodni i południowo-zachodni o charakterze zmiennym.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
20: 6 minut po godzinie 14, poniedziałek, 20 lipca. Dzisiejsi solenizanci to Czesław, Hieronim i Małgorzata. Pozdrawiamy serdecznie, składamy jak najlepsze życzenia i dedykujemy znaną piosenkę z połowy lat 80. XX wieku. Where Must Be an Angel w roli głównej Eurythmics.

0: Kiedy słyszę tę harmonijkę ustną, to od razu wiem i pamiętam, że zagrał na niej Stevie Wonder. There Must Be an Angel Playing With My Heart i Lennox i Dave Stewart, czyli duet Eurythmics. To był numer jeden w kilku krajach na Starym Kontynencie, w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, w Norwegii, w Finlandii, ale piosenka podobała się także oczywiście w Polsce dzięki dziennikarzom muzycznym, którzy dysponowali płytą Be Yourself Tonight, prezentując ją właśnie na antenach radiowych. To tak a propos piosenki, która otworzyła drugą godzinę naszego spotkania. Po 14 poznamy tematy i zagadnienia, które pojawią się w dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz. Następnie oczywiście emocje konkursowe. Słuchacze najdłuższej fali relaksu będą mogli dzisiaj rywalizować o podwójne zaproszenie do Teatru Powszechnego w Łodzi na przedstawienie pod tytułem VHS. Odbędzie się ono 31 lipca bieżącego roku o godzinie 19. Zagadka już przygotowana, proszę słuchać uważnie.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Dzień dobry.
1: Poniedziałek, początek nowego tygodnia, niby środek wakacji, ale podejrzewam, że różnych ciekawych problemów, spraw, zagadnień nie brakuje.
0: Nie brakuje. Niestety, a może stety, bo niektóre są pozytywne, ale większość niestety nie. Będziemy na przykład mówić o tym, że Zgierz znowu został zalany podczas weekendowych intensywnych opadów. Miasto w wielu miejscach po raz kolejny sparaliżowała zalegająca na ulicach woda. Mieszkańcy się frustrują, bo do takich sytuacji miało już nie dochodzić. Miasto podjęło szereg inwestycji, między innymi powstały zbiorniki retencyjne w Parku Miejskim. No i będziemy sprawdzać, czy rzeczywiście ta zalegająca woda była mniejsza, czy po prostu nic się nie zmieniło, a więc te inwestycje poczynione przez miasto może nie przyniosło oczekiwanych skutków i w takim razie dlaczego. Będziemy także dzisiaj mówić o dzikim wysypisku śmieci na Marysinie w Łodzi przy ulicy Inflanckiej, tuż obok dworca Łódź Marysin. Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zobaczyć już zdjęcia tego wysypiska śmieci, które naprawdę jest porażające. Ktoś porzucił ogromną ilość odpadów w krzakach. Tam są butelki, puste opakowania po detergentach, nawet flanelowa koszula, papierowe opakowania. To wygląda tak, jakby ktoś po prostu podjechał dużym samochodem i wyrzucił te śmieci. Ponieważ opakowania nie są spakowane w worki, wszystko jest wyrzucone luzem. Też będziemy mówić o tym, czy takie dzikie wysypiska są zagrożeniem ekologicznym, także zagrożeniem dla naszego zdrowia i czy sprawcy są bezkarni. Powiemy, i to jest, myślę, pozytywna informacja, o tym, że już wkrótce, do końca roku, ale wrócą samochody na skrzyżowanie Kościuszki i Zielonej. To co prawda nie oznacza zakończenia budowy tunelu średnicowego, bo ta jest planowana dopiero na przełomie 2030 i 2031 roku, ale na pewno do końca roku będzie można już przemieszczać się tym bardzo ważnym w Łodzi skrzyżowaniem, przypomnę, Kościuszki i ulicy Zielonej. No i jeszcze raz powrócimy do Zgierza, bo tam z kolei ktoś na osiedlu przy ulicy Parzęczewskiej strzela z wiatrówki do okien na osiedlu. Mieszkańcy nie czują się bezpiecznie. Opublikowali zdjęcia przestrzelonych szyb w mediach społecznościowych i twierdzą, że nie jest to jednorazowy incydent. Policja zajęła się już tą sprawą, a my też sprawdzamy, czy na przykład trzeba posiadać zgodę na posiadanie wiatrówki, czy wiemy, kto posiada z naszych sąsiadów wiatrówkę, albo przynajmniej możemy to sprawdzić. I czy takie zachowania są niebezpieczne, a w ostatnim czasie zdarza się ich dużo. W ubiegłym roku w naszym regionie co najmniej kilka. I w zasadzie motywacja osób strzelających albo do samochodów, albo do zwierząt, albo właśnie w okna w zasadzie pozostaje niejasna.
1: Sporo rzeczywiście kłopotliwych spraw i problemów jak na początek tygodnia, no ale będą ciekawe też szczegóły, które poznamy po godzinie 16.
0: Tak, oczywiście zapraszam do słuchania i zapraszam do udziału w audycji. Można pisać, można dzwonić, można dzielić się opiniami.
1: Agata Zielińska, bardzo Agato dziękuję za przybycie do studia, a nasza informacyjna audycja na antenie po 16.

0: Jedno z pierwszych nagrań dyskotekowych, takich do tańca. Rock Your Baby, George McRae. 2 tygodnie na samym szczycie amerykańskiej listy przebojów tygodnika Billboard w 1974 roku.
1: Autopromocja.
2: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w czwartek, 23 lipca o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Pisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
3: Niecodzienne historie.
4: Problemy i ważne tematy łódzkiego.
3: Ale nie tylko łódzkiego sportu.
5: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
3: Porozmawiajmy o sporcie.
4: Wtorki, godzina 20.
5: Zapraszamy Michał Malinowski,
3: Piotr Andrzejczak,
4: Robert Zwoliński,
3: a także Dariusz Postolski.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
2: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
7: Łączy nas krew, która ratuje życie.
8: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
7: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
1: Po reklamie.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Płyniemy w poniedziałek 20 lipca 2026 roku. Jest prawie 14.30.

Amerykański zespół Foster the People za 25 minut 15 rozpadało się, ochłodziło, więc może troszeczkę więcej temperatury zrobimy naszym konkursem, naszym quizem, który teraz Państwu proponuję. A do zdobycia podwójne zaproszenie do Teatru Powszechnego w Łodzi na przedstawienie zatytułowane VHS. To jest opowieść o mężczyźnie, którego losy, perypetie splatają się z przemianami ustrojowymi i gospodarczymi lat 80. i 90., czyli tego przełomu lat 80. i 90. w Polsce. Bohater sztuki postanawia wziąć los w swoje ręce i wpada na pomysł własnego biznesu. Zamierza wykorzystać magnetowid ukradziony z transportu towarów wiezionych na zachód oraz pirackie kasety VHS. Co z tego wyniknie? Oczywiście można się dowiedzieć tego, będąc na spektaklu prezentowanym przez Teatr Powszechny w Łodzi. A zagadka będzie dotyczyła zupełnie kogoś innego. W swoich notatkach znalazłem informację, że 20 lipca 1966 roku miała miejsce premiera filmu Lekarstwo na miłość. To komedia kryminalna w reżyserii Jana Batorego, nakręcona na podstawie powieści Klin Joanny Chmielewskiej. W rolach głównych Andrzej Łapicki i Kalina Jędrusik. Bardzo popularna swego czasu w Polsce aktorka teatralna i filmowa, artystka kabaretowa, a także piosenkarka. Nie wszyscy pamiętają, ale ja przypomnę: Mój pierwszy bal, Jesienna dziewczyna, Na całych jeziorach ty, SOS, Stacyjka Zdrój, czy też słynny utwór Bo we mnie jest seks. Ale nie tylko. Zapytam Państwa, bo dzisiaj pytanie natury muzycznej, jaką piosenkę zaprezentowała Kalina Jędrusik na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1964 roku. Czy Państwo wiedzą, czy Państwo pamiętają? Jeśli tak, to proszę koniecznie napisać studio@radioros.pl, jaki tytuł nosiła piosenka, którą Kalina Jędrusik zaśpiewała w Opolu.

Grała i śpiewała grupa BMI Beg za kwadrans 15. Dobra informacja dla mieszkańców Hojen, którzy prawie 8 lat czekali na tramwaj, który kursowałby po całej Alei Śmigłego Rydza i ulicy Niższej, zapewniając bezpośrednie połączenie z centrum miasta. Trwająca przez lata inwestycja tramwajowa na południu Łodzi znalazła swój finał. Projekt rozpoczął się dekadę temu od przebudowy ulicy Dąbrowskiego. Następnie etapami była przebudowana cała 4-kilometrowa Aleja Rydza Śmigłego od Piłsudskiego do Broniewskiego oraz ulica Niższa do Śląskiej. Po zakończeniu tych prac na Rydza Śmigłego do Dąbrowskiego na trasę wróciła linia numer 14 kursująca na dworzec Łódź Dąbrowa. Natomiast teraz po wybudowaniu torowiska na Niższej 19 lipca, czyli wczoraj, na trasę powróciła 13, która dojedzie do krańcówki przy ulicy Śląskiej. Nic, tylko po prostu się cieszyć.

Myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu. Spodziewać, gdzie się zwykło ich, myślałem, niczym nie zaskoczy.

drzwi są, znajdę kluczyk. A jeśli sejf, to złamię szyfr. W ciszy, czy gdy wiatr huczy, o każdej porze tuczy, tam aż z pian morskich wyszłaś ty, o tajemnico ty wszechświata, nieodgadnione piękno ty.

0: tam.
1: W letnim anturażu, gdybym ja ciebie nie zobaczył, Basia Stępniak-Wilk. Dobra informacja dla naszych słuchaczy, którzy jadą drogą S8 między Studziankami a Tomaszowem Mazowieckim, obowiązywało ograniczenie, ponieważ trwała wymiana drogowych barier ochronnych i zajęty był szybki pas w kierunku Warszawy. To utrudnienie już nie obowiązuje, można śmiało jechać dalej, ale oczywiście należy zachować ostrożność i rozsądek. A do dobrej jazdy dokładamy piosenkę w wykonaniu Donny Summera.

0: Można śmiało powiedzieć, że właśnie od tego przeboju zaczęły się jej wielkie sukcesy na światowych listach bestsellerów z albumu Bad Girls z roku 1979 Hot Stuff i Donna Summer.
1: Reklama.
2: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
3: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest godzina 15. Czas na kolejną porcję najnowszych wiadomości. Wiktoria Makowska.
7: Kolejne podtopienia w Zgierzu. Mieszkańcy mówią o powracającym problemie. Uwaga kierowcy, po kilku latach ruch wróci na ważne skrzyżowanie w centrum Łodzi. W Madrycie kibice przygotowują się na powrót hiszpańskich piłkarzy. Dziś pochmurno i chłodno, możliwe przelotne opady deszczu. Zgierz znów zalany. Wczorajsze intensywne opady doprowadziły do kolejnych podtopień w kilku miastach regionu. Po raz kolejny to w Zgierzu ulewa dała się mieszkańcom szczególnie we znaki. Nie są zadowoleni z inwestycji, która miała ich uchronić przed zalaniem, bo problem dalej występuje. Miasto od lat mierzy się z problemem zalewania kilku ulic w centrum miasta. Tym razem skala była mniejsza, przekazała Radiu Łódź Renata Karolewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Zgierzu.
8: Zalanie parkingu przy 3 Maja czy ulicy Długiej to była zupełnie inna skala niż w latach minionych. Poziom wody był dużo niższy, to dzięki zbiornikowi retencyjnemu, który od niedawna działa w parku miejskim.
7: Zdaniem wielu mieszkańców system odprowadzania wody wciąż nie działa zbyt dobrze. Ze skutkami intensywnych opadów mierzy się też Wieluń. A jak wygląda zalany Zgierz? To można sprawdzić na naszej stronie.
9: Więcej na radiołódź.pl.
7: Po latach kierowcy wrócą na ważne skrzyżowanie w centrum Łodzi. Do końca roku skrzyżowanie Kościuszki i Zielonej ma zostać odblokowane dla samochodów. Droga ta jest zablokowana przez opóźniającą się budowę tunelu kolejowego. A o szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
10: Skrzyżowanie Kościuszki i Zielonej w Łodzi to ważna trasa łącząca północ i południe Śródmieścia. Od 4 lat droga ta jest jednak zablokowana, bo budowany tam miał być podziemny przystanek kolejowy. Inwestycja ma jednak kilkuletnie opóźnienie, dlatego skrzyżowanie zostanie tymczasowo odblokowane.
11: Po jednym pasie w każdym kierunku.
10: Mówi wiceprezes PKP PLK Marcin Mochocki, którego zapytałem też o to, czy za rok drążenie tunelu będzie już wznowione.
11: Jeśli się spotkamy, to tak. Życie jest nieznane.
10: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
7: W przyszłym miesiącu PKP PLK mają ogłosić przetarg na dokończenie drążenia tunelu pod powierzchnią Łodzi. Na początku roku Polskie Linie Kolejowe zerwały kontrakt z dotychczasowym wykonawcą inwestycji. Zgierscy policjanci wyjaśniają zgłoszenia dotyczące strzałów z wiatrówki, do których ma dochodzić na jednym z osiedli. Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Na jednej z lokalnych grup w mediach społecznościowych pojawił się wpis informujący o strzałach oddawanych w kierunku mieszkań przy Parzęczewskiej. Mieszkańcy okolicznych bloków wzajemnie się ostrzegają, a zgierska policja prowadzi czynności w tej sprawie. Wiemy, że dzisiaj przesłuchiwani są świadkowie. Szykuje się kolejne załamanie pogody. O parasolach powinni pamiętać mieszkańcy wszystkich województw, bo przelotnie padać ma w całej Polsce, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
12: Na północy możliwe również burze i tam miejscami suma opadów do 25-30 mm oraz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Temperatura dzisiaj po południu od 17 stopni na północy do 23-24 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
7: Podobnej pogody trzeba spodziewać się w nocy. Nad morzem w nocy będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może sięgać 80 km na godzinę. A co w Łódzkiem? Więcej o pogodzie po wiadomościach. Madryt szykuje się na godne przyjęcie nowych mistrzów świata w piłce nożnej. Nawet 60 tysięcy osób będzie bawić się na placu w centrum, gdzie zaplanowano finał wielkiej fety po wygranej na amerykańskim mundialu. Drużyna po spotkaniu przejedzie ulicami stolicy Królestwa na pokładzie autobusu z otwartym dachem. O szczegółach Michał Makowski.
13: Hiszpańscy piłkarze przypieczętowali nowojorskie zwycięstwo piosenką portorykańskiego króla reggaetonu Bad Bunny'ego. W Madrycie będą na nich czekać setki tysięcy kibiców. Wielu z nich będzie chciało z bliska zobaczyć swoich idoli.
14: Pedro Porro pochodzi z Ekstremadury, mojego miasta. Ten facet dzięki swojej odwadze doprowadził nas do finału.
13: To była długa podróż. Jesteśmy razem od dawna. Spędziliśmy, jak sądzę, 50 dni i teraz czas świętować. Dodaje obrońca reprezentacji Mark Kukureja. Mistrzowska impreza na ulicach Madrytu potrwa do białego rana. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: A ja zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź o 15.30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Zarówno w Łodzi, jak i w całym naszym województwie ten dzień przynosi chłodniejszą aurę z temperaturą w okolicach 18 stopni powyżej zera. Właśnie taką wartość odczytuję teraz z naszego radiowego termometru. No i przydadzą się, proszę Państwa, parasole, bo rzeczywiście od czasu do czasu pada. Ten deszcz jest nawet dosyć silny, mocny. A zatem pamiętajmy o tym, że można spacerować, ale lepiej zabrać ze sobą z domu parasol. No i tak jak powiedziałem o temperaturze, jest wyraźnie chłodniej, 18-19 stopni powyżej zera, na barometrze bez zmian 995 hektopaskali. Mamy wiatr umiarkowany, tylko okresami dość silny, zachodni i południowo-zachodni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Dzisiaj, w poniedziałek 20 lipca 2026 roku, 6 minut po godzinie 15, realizacyjnie zmiana. Tomasza Ferlińskiego zastąpił teraz Adam Miksa, który pozostanie z nami już do końca. A na początku tej godziny Good Thinking, Fine Young Cannibals.

Fania Cannibals, angielska grupa, która cieszyła się dużą sympatią i dużą popularnością na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, a ta piosenka pochodziła z ich debiutanckiego krążka, który zawierał hit numer jeden na listach przebojów, piosenkę She Drives Me Crazy. 10 minut po godzinie 15 w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania aktualne informacje dla kierowców. Wakacyjny konkurs Radia Łódź. Przypomnę, że w tym tygodniu do wygrania lot w dwie strony do Londynu. Rozwiązanie naszego pytania konkursowego dotyczącego Kaliny Jędrusik, a także singlowy przebój sprzed lat. Dziś przypomnę jeden z najpopularniejszych hitów brytyjskiej formacji Electric Light Orchestra. Zapraszam.

0: Wiedziałem, że na mnie zaczekasz. W 1987 roku Aretha Franklin razem z George'em Michaelem, a teraz duet Michelle i Cynthia. I knew you were waiting for me.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Jeśli marzą Państwo o spędzeniu weekendu w Londynie, albo o tym, żeby się przespacerować ulicami Mediolanu, albo o tym, żeby odkryć uroki Brukseli, no to nic prostszego. Trzeba słuchać Radia Łódź i wziąć udział w naszym specjalnym wakacyjnym konkursie, a do wygrania są atrakcyjne vouchery na bilety lotnicze dla dwóch osób. Na czym polega ta zabawa? Od 6 lipca do 7 sierpnia bieżącego roku na naszej antenie między 9 a 12 oraz 13 i 16 podajemy specjalne hasła klucze. I aby wziąć aktywny udział w tym konkursie, trzeba zebrać wszystkie hasła podawane na antenie. Łącznie należy zgromadzić ich 10, po 2 hasła dziennie od poniedziałku do piątku. Po skompletowaniu wszystkich tych haseł wysłać maila. Nasz adres konkurs@radio.pl, ale w treści tej wiadomości trzeba pamiętać o podaniu swojego imienia, nazwiska i numeru telefonu kontaktowego. No także oczywiście dołączamy komplet prawidłowo zebranych haseł. Najbliższy finał 24 lipca bieżącego roku, a to drugie hasło na dziś brzmi Carpaccio.

Swoją piosenkę przypomniała Ania Szarmach. Ponownie zaglądam do notatek. 20 lipca 1973 roku otwarto Łódzki Ogród Botaniczny. Ale przypomnę, że pierwszy ogród tego rodzaju w naszym mieście powstał w roku 1929 na terenie Parku Źródliska. Po zakończeniu II wojny światowej na obszarze przyległym do parku Na Zdrowiu rozpoczęto tworzenie nowego ogrodu botanicznego. Od 1988 roku jego patronem jest Jakub Mokrzyński.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w czwartek 23 lipca o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Pisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Kołatanie przedsionków.
3: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
6: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
7: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
6: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
7: No ale
6: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Sytuację drogową na ulicach Łodzi i na drogach naszego regionu śledzi dzisiaj i obserwuje Adam Urzyński. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. W Łodzi mamy kilka mocno zakorkowanych tras. Około 15 minut poczekamy na Aleksandrowskiej i na Limanowskiego przed krzyżówką z Włókniarzy. Także 15 minut lub więcej stracimy na Włókniarzy przy Moto Arenie. Z Łodzi też ciężko wyjechać. 20 minut poczekamy na Pabianickiej i podobnie długo postoimy na Brzezińskiej i na wjeździe do Zgierza. Na tych trasach cały czas mamy bardzo duży ruch. Jeżeli chodzi o okolice Łodzi i o region, to korkuje się centrum Aleksandrowa Łódzkiego i Konstantynowa Łódzkiego. Poza tym, co jakiś czas pada, są trudne warunki na drogach szybkiego ruchu, także tutaj na pewno trzeba zdjąć nogę z gazu. Więcej z dróg za pół godziny.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Jest 15:30. Oto skrót najważniejszych wiadomości. Wiktoria Makowska.
10: Syreny zawyją, ale służby uspokajają. To tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchamianiu syren alarmowych w całej Polsce. Jutro między 7 a 19 będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026. Informacje podał także Łódzki Urząd Wojewódzki. Emitowane sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i nie będą oznaczały wystąpienia rzeczywistego zagrożenia. Sieradz rozważa postawienie fotoradaru przy ulicy Jana Pawła II. W ostatnich tygodniach, szczególnie nocą, droga potrafi zamienić się w tor wyścigowy. Na powstający hałas skarżą się mieszkańcy okolicy. Złożenie wniosku o zamontowanie urządzenia do pomiaru prędkości zadeklarował w piątkowej rozmowie na antenie Radia Łódź prezydent Sieradza. Żeby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, konieczna jest szczegółowa analiza bezpieczeństwa ulicy Jana Pawła II w Sieradzu i liczby zdarzeń związanych z nadmierną prędkością. Zgierz znów zalany. Wczorajsze intensywne opady doprowadziły do kolejnych podtopień w kilku miastach regionu. Po raz kolejny to w Zgierzu ulewa dała się mieszkańcom szczególnie we znaki. Oni nie są zadowoleni z inwestycji, która miała uchronić przed zalaniem, bo problem dalej występuje, a miasto od lat mierzy się z problemem zalewania kilku ulic w centrum. Tym razem skala była mniejsza, przekazała Radiu Łódź Renata Karolewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Zgierzu.
11: Zalanie parkingu przy 3 Maja czy ulicy Długiej to była zupełnie inna skala niż w latach minionych. Poziom wody był dużo niższy, to dzięki zbiornikowi retencyjnemu, który od niedawna działa w parku miejskim.
10: A jak wygląda zalany Zgierz, to można sprawdzić na radiołódź.pl. Urlop bardziej stresuje niż daje odpoczynek. Z raportu Urlop bez bagażu przygotowanego przez jedno z biur turystycznych wynika, że 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu, a 80% stresuje się powrotem do pracy. Co czwarty z nas ma poczucie winy związane z odpoczynkiem. Eksperci podkreślają, że urlop jest bardzo ważny dla zdrowia i naszej wydajności. Chodzi o regenerację sił, dlatego należy podchodzić poważnie do jego planowania. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16:00.
8: Za radiowym oknem zachmurzenie umiarkowane, ale dzisiaj w Łodzi i na terenie naszego regionu, no właśnie tak na zmianę, i słońce, i deszcz. Towarzyszą nam przelotne opady deszczu, no i wyraźnie jest chłodniej. W tej chwili właśnie po ostatniej fali opadów mamy 14 stopni powyżej zera. Na barometrze 996 hektopaskali, wiatr umiarkowany, tylko okresami dość silny, zachodni i południowo-zachodni.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Relaksujemy się dalej, relaksujemy się również muzycznie i sięgamy po kompozycję, która pojawiła się dość dawno temu, bo w grudniu 1993 roku. Michel Cretu jest tym mózgiem projektu, no a chodzi oczywiście o zespół Enigma. Powrót do niewinności, czyli Return to Innocence.

Radiowy przebój wakacji 1983 roku. Moonlight Shadow, Mike Oldfield i Maggie Reilly. Za 20 minut 16, najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Rozwiązujemy pytanie konkursowe i może przeczytam odpowiedź, której udzieliła pani Elżbieta. Witam serdecznie. Kalina Jędrusik wykonała w Opolu na Festiwalu Piosenki w roku 1964 utwór Z kim tak ci będzie źle, jak ze mną. A mało kto pewnie wie, że początkowo miała go śpiewać Jadwiga Strzelecka. Trzeba przyznać, że protesty Agnieszki Osieckiej były uzasadnione, bo wykonanie Kaliny Jędrusik było po prostu fantastyczne. Łączę pozdrowienia. No i to była perfekcyjna odpowiedź na moją zagadkę. Podzielam oczywiście to wrażenie, tę opinię i gratuluję pani Elżbiecie, która wybierze się do Teatru Powszechnego w Łodzi na przedstawienie zatytułowane VHS.

Ścieżka dźwiękowa filmu Dirty Dancing, Hungry Eyes i oczywiście Eric Carmen. Jeszcze jedna ciekawostka o charakterze muzycznym. 20 lipca 1979 roku grupa Electric Light Orchestra ogłosiła, że wydany właśnie singiel Don't Break Me Down jest dedykowany spadającej na ziemię amerykańskiej stacji kosmicznej Skylab. Trzeba przyznać, że to był o tyle dobry wybór, że piosenka spodobała się i w Stanach, i w Wielkiej Brytanii. To był pierwszy singiel zespołu, który nie zawierał sekcji smyczkowej, a jednocześnie stał się światowym szlagierem.

0: Phil Collins i jego znakomici koledzy z zespołu Genesis. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
3: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
5: Panie ministrze, w polityce
7: było...
5: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
4: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
13: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
1: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Jak dzisiejszego popołudnia jeździ się kierowcom po ulicach Łodzi i drogach naszego regionu? Adam Łużyński.
16: W Łodzi najtrudniej jest teraz na drogach wyjazdowych z miasta, na przykład na Brzezińskiej, czyli na trasie w kierunku Rawy Mazowieckiej. Stoi tu kilkusetmetrowy sznur aut i w tym zatorze poczekamy co najmniej kilkanaście minut. Odrobinę szybciej przejedziemy drogą w kierunku Pabianic, ale tam też na wysokości Rudy niestety mamy duże korki i tutaj postoimy około 10 minut. 10 minut także na Alei Włókniarzy, 10 minut na Rondzie Solidarności i także 10 minut na Piłsudskiego przy Palmiarni. Zarówno w Łodzi, jak i w innych miastach warto też mieć na uwadze wzmożony ruch pojazdów strażackich, bo przez region przechodzą fale opadów, a strażacy interweniują do zalanych piwnic i dróg, dlatego może warto ściszyć muzykę i posłuchać, czy nie słyszymy gdzieś z tyłu syreny strażackiej. Za pół godziny więcej z dróg.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Minęła godzina 16. W Radiu Łódź najnowsze informacje i Wiktoria Makowska.
17: CKD w Łodzi przyjmuje przyjęcia. Szpital odsyła pacjentów onkologicznych. Intensywne burze w Zgierzu. Miasto znów było pod wodą mimo milionowych inwestycji. Prawo i Sprawiedliwość może stracić posłów w Łódzkiem. Znamy szczegóły tej sprawy. Dziś pochmurno i chłodno. Możliwe przelotne opady deszczu. Problemy z finansowaniem w łódzkim szpitalu. Centralny Szpital Kliniczny UMED w Łodzi wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów do onkologicznych programów lekowych z powodu braku finansowania. Jak podaje Rzeczpospolita, pacjenci informowani są o odległych terminach rozpoczęcia terapii sięgających 2027 roku, a łódzki NZ kieruje chorych do innych placówek w regionie. Do tej pory było ich dwoje, mówi rzecznik łódzkiego oddziału NFZ Anna Leder.
18: Poprosili nas o wskazanie miejsca, w którym mogą być zakwalifikowani do programów lekowych. Wskazaliśmy Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital Bonifratrów w Łodzi. Centralny Szpital Kliniczny jest jednym z kilku szpitali w Łodzi i w zależności od programu onkologicznego jednym z kilku szpitali w Łódzkiem, które realizują programy onkologiczne.
17: Programy lekowe są limitowane, dlatego NFZ nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie. Za leczenie w ramach zawartych umów w programach lekowych i chemioterapii NFZ zapłacił Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu niemal 45 milionów złotych.
18: My podpisaliśmy właśnie z Centralnym Szpitalem Klinicznym aneks do umów w zakresach programów lekowych i chemioterapii. Wartość nadwykonań w lekach w programach onkologicznych wyniesie za pierwszy i drugi kwartał 3 miliony złotych.
17: Próbowaliśmy skontaktować się z dyrekcją Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Do tej pory bezskutecznie.
19: Więcej na radiołódź.pl.
17: Zgierz znów pod wodą. Nowe inwestycje nie uchroniły miasta przed ulewą. Wczorajsze intensywne opady deszczu przyniosły spore problemy w Zgierzu. Po raz kolejny w wielu miejscach w mieście doszło do podtopień. Władze Zgierza tłumaczą, że skala problemu jest już dużo mniejsza, bo sytuację miał poprawić nowy zbiornik retencyjny w parku miejskim. Jednak zdaniem wielu mieszkańców nic się nie zmieniło. Zgierzanie podkreślają, że przy większych opadach taki stan rzeczy powtarza się od lat.
20: Co roku to się powtarza. Cały czas zalewa akurat ten rejon. Widziałam, że ktoś nawet szukał tablicy rejestracyjnej, bo zgubił przyjeżdżając.
21: Zabetonowali Zgierz i teraz są skutki.
22: A poza tym tutaj jest tak zwany dołek. Zawsze się mówiło, idę na dołek i to wszystko spływa. Problem jest odwieczny chyba.
23: Tu jest Dolina Bzury. Cudów nie ma.
24: Ta woda spływa tutaj, nie gdzie indziej.
23: Oprócz tego wszystko jest wybetonowane, nie ma odpływu. I to, co miało pomóc, jak widać, nie pomaga, bo nie może pomóc.
17: Newralgiczne punkty w centrum Zgierza, gdzie teren się obniża, były pełne wody. Ruch samochodów na kilku ulicach był wręcz niemożliwy. Dla wielu sklepów i lokali usługowych wdarła się woda. Podobne problemy pojawiły się też w Wieluniu. Prawo i Sprawiedliwość może stracić posłów w Łódzkiem. Największej partii opozycyjnej grozi rozpad. Władze PiSu chcą rozwiązania Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, a jego zwolennicy nie zamierzają się cofnąć. Pod listem popierającym byłego premiera podpisało się ponad 40 polityków formacji. Wśród nich są posłowie Grzegorz Lorek z Piotrkowa Trybunalskiego, Paweł Rychlik z Wielunia i Włodzimierz Tomaszewski z Łodzi. Politycy PiSu mają czas do czwartku, aby wybrać, czy zostają w partii, czy w stowarzyszeniu. Miało być największe piłkarskie widowisko w historii i pod względem rozmachu rzeczywiście było. Brytyjskie media oceniają więc mundial z udziałem 48 drużyn jako turniej efektowny, kosztowny, po którym mimo świetnych meczów pozostał niedosyt. Z Londynu mówi Anna Rączkowska.
25: Komentatorzy na Wyspach chwalą emocje na boisku, niespodziewane wyniki, sukcesy drużyn spoza grona faworytów i mecze rozstrzygane w końcówkach. Jednocześnie piszą, że większy format oznaczał zbyt wiele spotkań i turniej rozciągnięty do granic wytrzymałości. Najwięcej krytyki wywołały jednak pieniądze. Dla FIFA był to finansowy i marketingowy sukces, ale dla kibiców oznaczał bardzo drogie bilety, kosztowne przeloty i tysiące kilometrów do pokonania między Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Brytyjscy publicyści pytają więc, czy nie był to mundial przygotowany bardziej dla sponsorów i telewizji niż dla fanów. Za największy skandal brytyjskie media uznają sprawę reprezentanta USA. Po jego czerwonej kartce Donald Trump zadzwonił do szefa FIFA, a niedługo później karę zawieszono. Na Wyspach odebrano to jako polityczną ingerencję w sport.
17: A ja o 16.30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
26: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Wprawdzie promienie słoneczne coraz śmielej zaglądają tutaj do naszego studia, ale dzisiaj w Łodzi i w całym naszym regionie przede wszystkim przelotne opady deszczu, no i pochmurno. Jest również znacznie, znacznie chłodniej. Teraz po tych ostatnich opadach mamy 14-15 stopni zaledwie powyżej zera. Na barometrze bez zmian 995 hektopaskali, wiatr umiarkowany, okresami dość silny, zachodni i zmienny. Taki ma charakter. Zdaniem synoptyków w kolejnych dniach utrzyma się podobna deszczowa pogoda, a wyraźniejsze ocieplenie z temperaturami, które dojdą do 27-28 stopni powyżej zera, nadejdzie w najbliższy weekend. Pożyjemy, zobaczymy.
26: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: 6 minut po godzinie 16 zauważyłem uśmiech na twarzy Moniki Czerskiej. Dzień dobry, Moniko.
27: No dlatego, że mówiłeś o 27 stopniach, które niebawem, bo dzisiaj rzeczywiście można trochę
2: zmarznąć.
0: Wiesz, to są takie hura optymistyczne założenia, prawda? Zobaczymy, jak one się zrealizują.
2: Ale bądźmy optymistami.
0: Ale zachowajmy właśnie
2: zachowajmy optymizm. Ja zapraszam na naszą popołudniówkę, bo dzieje się naprawdę od poniedziałku bardzo wiele i to będziemy mieli bardzo istotne tematy dla mieszkańców Łodzi i regionu. Ja tylko powiem, że nasz portal dzisiaj bije rekordy popularności. Takie tematy przynieśli nasi reporterzy.
0: Zapowiada się zatem wyjątkowo interesujące wydanie audycji Słuchasz i Wiesz, a program Najdłuższa Fala Relaksu dobiegł właśnie końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję pięknie. Piotr Stańczyk, do usłyszenia.
3: Słuchasz i Wiesz.
2: A wybraliśmy oczywiście do popołudniowego programu te najważniejsze tematy. Na początek świetne informacje dla łódzkich kierowców. Po 4 latach odblokowane zostanie skrzyżowanie Kościuszki Zielona. Chyba wszyscy wiedzą, że to niezwykle ważne miejsce w centrum Łodzi jest zablokowane przez opóźniającą się budowę tunelu kolejowego pod miastem.
5: Harmonogram dąży do tego, żeby na koniec roku 2026 przywrócić ruch drogowy.
6: Dobra wiadomość.
7: Jeżeli prawdziwa, to tak. Ta budowa miała się dawno temu zakończyć. Wiem, że tam było wiele problemów.
6: To jest duże utrudnienie w przemieszczaniu się po mieście?
9: Dosyć irytujące. No, bardzo utrudnia ruch.
2: Ta irytacja potrwa jeszcze kilka miesięcy. Szczegóły za kilka minut w relacji naszego reportera. W internecie od wczoraj krążą zdjęcia zalanego po intensywnych opadach Zgierza. To kolejna taka sytuacja. Miasto od lat mierzy się z problemem zalewania kilku ulic w samym centrum.
10: To była zupełnie inna skala niż w latach minionych. Poziom wody był dużo niższy, a to dzięki zbiornikowi retencyjnemu, który od niedawna działa w parku miejskim.
6: Powinno to pomagać, ale jak widać nie pomaga.
27: Nie wiedziałam, czy najpierw zbierać błoto, czy wodę zbierać. Wodę to dosłownie była tutaj do murka.
2: A jak wyglądał Zgierz po wczorajszej ulewie, to można zobaczyć na naszym portalu radiołódź.pl. Relacja naszego reportera, który próbował ustalić, czy coś z problemem systematycznie zalewanych ulic da się zrobić jeszcze przed godziną 16:30. Zajrzymy też na łódzkie Bałuty. Tam z dnia na dzień, tuż przy stacji Łódź Marysin, wyrosło dzikie wysypisko. Mieszkańcy są oburzeni.
28: Wie pan co, z tego co obserwowałem, jak jeździłem rowerem, to tutaj trochę koczują bezdomni. Podejrzewam, że to oni mogli takie coś zrobić.
29: Ludzie to świnie.
30: Tu jest brak komentarza, jeśli chodzi o tą sprawę. Po prostu każdy odpowiada za siebie. Skoro ludzie nie mają rozumu, to ja już tego nie zmienię.
2: Ale my jednak będziemy próbować edukować. Tematem dzikich wysypisk zajmiemy się w naszym programie po godzinie 16:30. Na koniec wrócimy jeszcze raz do Zgierza, gdzie pojawił się tajemniczy strzelec, który budzi strach wśród mieszkańców osiedla przy Parzęczewskiej. Nieznany sprawca z wiatrówki ostrzeliwuje okoliczne budynki. Sprawę bada policja, ale rękę na pulsie trzyma też nasza niezawodna reporterka Joanna Karp. Co udało się ustalić w tej sprawie? Powiemy na pewno przed godziną 17. Zapraszamy do słuchania. Wydawczynią dzisiejszego programu jest Agata Zielińska. Za stołem realizacyjnym siedzi Adam Miksa. Ja nazywam się Monika Czerska. No to jeszcze raz zapraszamy do słuchania.

0: Gdyby Państwo chcieli się podzielić swoimi uwagami, spostrzeżeniami, opiniami na temat tematów, które będziemy podejmować dziś w naszym popołudniowym programie, to oczywiście jak zwykle jest taka możliwość. Proszę zanotować numer telefonu 606-787878, adres mailowy studio@radiolodz.pl. No i przypominam także o możliwości nagrywania głosówek poprzez portal radiolodz.pl albo bezpośrednio z aplikacji Radia Łódź.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A my zaczynamy od bardzo dobrych informacji. Po latach kierowcy wrócą na ważne skrzyżowanie w centrum Łodzi. Już wiemy, że do końca roku skrzyżowanie Kościuszki i Zielonej ma zostać odblokowane dla samochodów. Droga ta była nieprzejezdna przez opóźniającą się budowę tunelu kolejowego. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: Skrzyżowanie Kościuszki i Zielonej w Łodzi to ważna trasa łącząca północ i południe Śródmieścia, ale od 4 lat droga ta jest zablokowana, bo budowany tam miał być podziemny przystanek kolejowy Łódź-Śródmieście. Tunel średnicowy pod powierzchnią stolicy regionu ma połączyć główny łódzki dworzec, czyli Łódź Fabryczną, z Żabieńcem i Kaliską na zachodzie miasta, dzięki czemu stacja ta zyska wylot w kierunku Wrocławia czy Poznania i przestanie świecić pustkami. Inwestycja ma jednak kilkuletnie opóźnienie, dlatego skrzyżowanie Kościuszki i Zielonej ma zostać tymczasowo odblokowane.
3: To, że od 4 lat jest zamknięte skrzyżowanie Kościuszki-Zielona, to jest duże utrudnienie w przemieszczaniu się po mieście?
4: Dosyć irytujące, no, bardzo utrudnia ruch.
3: A o ile to może wydłużyć na przykład dojechanie z północy na południe Śródmieścia?
4: Na pewno około 10 minut.
5: Ja się po prostu nauczyłem unikać tego miejsca. I unikam, dlatego nie stwarza mi to problemu. Natomiast no, mile by było podróżować, nie planując aż tak bardzo tras przejazdu.
6: Dzisiaj przejeżdżają tam tędy wyłącznie tramwaje.
2: Mówi wiceprezes PKP PLK Marcin Mochocki.
6: Po to, żeby możliwe było przywrócenie ruchu drogowego, potrzebne jest przykrycie części stropu. To nie są prace na tydzień ani na miesiąc, bo to wymaga prac konstrukcyjnych. Harmonogram dąży do tego, żeby na koniec roku 2026 przywrócić ruch drogowy po jednym pasie w każdym kierunku po zabetonowaniu tego fragmentu stropu.
3: Dobra wiadomość?
5: Jeżeli prawdziwa, to tak. Ta budowa miała się dawno temu zakończyć. Wiem, że tam było wiele problemów.
2: Budowa tunelu średnicowego jest wstrzymana od niemal 2 lat. We wrześniu 2024 roku doszło do zawalenia części kamienicy przy Alei 1 Maja podczas drążenia. Od tamtego czasu TBM Katarzyna nie wznowiła prac, a na początku bieżącego roku PKP PLK zerwały kontrakt z dotychczasowym wykonawcą.
6: Tarczą dokonywaliśmy technicznych obrotów, więc tak, potwierdzamy jej mechaniczne funkcjonowanie. Natomiast jednoznaczne potwierdzenie jej zdolności do dalszego drążenia to w momencie, kiedy ta tarcza ruszy. Natomiast na dzisiaj, na wszystkie elementy serwisowe z naszym wykonawcą pracuje też podwykonawca od opieki serwisowej tarczy. Na ten moment nie mamy przesłanek, żeby mówić, że będziemy zmieniać sposób dalszego drążenia tunelu.
7: Został zakończony dialog techniczny z największymi, najbardziej doświadczonymi firmami zajmującymi się budową tuneli w Polsce. W sierpniu przystąpimy już do bezpośredniego wyłonienia wykonawcy, który dokończy budowę tunelu średnicowego w Łodzi.
2: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wśród rozważanych wykonawców dokończenia łódzkiego tunelu średnicowego mają być takie firmy jak POR, Güllermag i Budimex.
0: No to cóż, wypada trzymać kciuki, żeby udało się dotrzymać ten termin. Jeżeli wszystko pójdzie tak, jak jest zapowiadane, to do końca roku pojedziemy w końcu przez skrzyżowanie Kościuszki i Zielonej w Łodzi. A tematem zajął się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski. Ale poniedziałek przyniósł jeszcze jedną ważną informację o inwestycji drogowo-kolejowej. Otóż zbliża się koniec stania przed rogatkami na Olechowie. Miasto zdobyło dofinansowanie na budowę tunelu przy ulicy Hetmańskiej i wiaduktu przy ulicy Malowniczej w Łodzi. Inwestycje mają zostać ukończone do połowy 2030 roku. I o tym więcej piszemy na portalu radiolodz.pl.

0: I need you tonight, James Morrison w popołudniowym programie Radia Łódź. 22 minuty po godzinie 16.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Po obfitych opadach deszczu w miniony weekend po raz kolejny jednym z najbardziej zalanych miast w województwie łódzkim był Zgierz. Ruch samochodów w centrum był sparaliżowany, a do sklepów i lokali wdarła się woda. To nie pierwsza taka historia w mieście. Sytuację miały poprawić ostatnie inwestycje, m.in. w nowy zbiornik retencyjny. Niestety nie uchroniło to Zgierza przed zalaniem. Dlaczego? To sprawdzał nasz reporter Miłosz Warszawski.
2: Zgierski magistrat uważa, że skala problemu podtopień w mieście jest dużo mniejsza niż w latach poprzednich.
3: Poziom wody był dużo niższy, to dzięki zbiornikowi retencyjnemu, który od niedawna działa w parku miejskim. Renata Karolewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Zgierza. Miasto ze swojej strony wysyła również komunikaty do mieszkańców, ale no, nasze obserwacje chyba prowadzą do jednego, że komunikaty tzw. RCB o zagrożeniu pogodowym, one coraz częściej się po prostu nie sprawdzają. Jako samorząd jesteśmy niezmiennie przygotowani na takie sytuacje i mamy do dyspozycji mieszkańców worki piasek, po które można się zgłaszać, jeżeli czujemy, że nasze mienie może być zagrożone.
2: Zdaniem mieszkańców inwestycja, która miała zabezpieczyć Zgierz przed powodziami, nie spełnia oczekiwań.
4: Jak pan widzi, coś tu jest porobione.
5: I trochę mnie to zdziwiło, co tu widać generalnie. Podniesione to stawidło niby, że ono jest przez cały czas, tylko jest włożona ta część taka, jaka tutaj jest. W związku z tym to jak gdyby w tym układzie, to nie ma szans, żeby te zbiorniki się zapełniły tutaj, żeby to utrzymało to. To wygląda tak, jakby to było niedokończone. Powinno to pomagać, ale jak widać nie pomaga. Jeżeli tutaj przywali tak mocno i będzie padał taki mocny deszcz jak wczoraj, ja nie wiem, wczoraj może on padał godzinę, ale jak będzie padał 5 godzin, to wszystko się przeleje. Oprócz tego wszystko jest wybetonowane, nie ma odpływu i to, co miało pomóc, jak widać nie pomaga, bo nie może pomóc.
6: Co roku to się powtarza. Cały czas zalewa akurat ten rejon.
7: Ja byłam dziewczynką, jak tu zalewało ten rejon właśnie i to tak
8: trwa. I do tej pory to trwa. W większych deszczach to za każdym razem.
7: Takich tak na Wełnicach, no bo nie mówimy o jakimś deszczyku, tak?
9: Zabetonowali Zgierz, tak. I teraz
10: a poza tym
9: skutki.
10: Tutaj jest tak zwany dołek. Zawsze się mówiło, idę na dołek i to wszystko spływa. I
11: no dlatego... Ale mamy za dużo betonu.
10: No tak, nie ma odpływu. Problem jest odwieczny chyba.
2: Problem z zalewaniem miasta jest od lat. Podkreślają przedsiębiorcy z ulicy Długiej, gdzie woda wdziera się do lokali.
12: Po tej całej nawałnicy, zamiast ze służby przyjechać i sprzątnąć ten piach zaległy, to dalej piach jest. Tak? Teraz opad się zbiera i znowu będzie powódź. Tak? Był rów retencyjny zrobiony, żeby to wszystko, wie pan, odpływało. No to nic nie jest. No nic. Przyjechali z Łotkanu w piątek było, podjechali tutaj autem i zamiast sprawdzić te ustudzienki, nawet nikt nie wysiadł. Rachunek za wodę potrafią to pierdzielić, ale zadbać o to, co do nich należy, to już nikt nie dba. Nie? Dzisiaj no, nie wiedziałam, czy najpierw zbieracie błoto, czy wodę zbieracie. Worki były ułożone i trzeż to przepuściło. Wody to dosłownie była tutaj do murka. Do samego parapetu woda była. No. Auta jechały, by się spatrzyła na kamerach, to normalnie fale jak nad morzem. Nie? Masakra była, masakra.
13: Wczoraj też do sklepu się woda wlewała, no ale jak ja jeszcze byłem dzieckiem, tak zalewało tutaj dołek i zalewa do tej pory i nic się z tym nie dzieje. A mam już 58 lat, nie? Co ulewa? Do sklepu zaczęła woda wchodzić. No jak się coś uszkodzi, no to wiadomo, nie? Straty. Wypadałoby albo kanalizę udrożnić, albo to czyścić, bo nie wiadomo, czy jest nieczyszczone, czy już jest niedrożne po tylu latach. Nie? A jak odpływy są niedrożne, no to workami obkładają nieraz, no do

0: Nas nie dochodziło, tak jak mówię, do tej pory nie było takiej potrzeby, no ale wczoraj doszło.
1: Podobna sytuacja ma też miejsce w Wieluniu.
2: Tu jest akurat specyficzny taki układ tej jezdni, bo tam jest górka, prawda? Jeśli opady są obfite, no to wszystko zasuwa tu. Cała woda po prostu się tutaj kumuluje.
3: Tu tradycyjnie zalewa tutaj, Głowackiego, Sikorskiego, Słarskiego, ale to już tradycyjne jest. Za każdym razem kiedyś taka ulewa, to na pewno. Ja nawet nie wiem, czy tam jest kanalizacja burzowa pozakładana.
4: Zgierzanie jednak nie mogą spać spokojnie, bo synoptycy zapowiadają na najbliższe dni intensywne opady deszczu. To była relacja reportera Radia Łódź Miłosza Warszawskiego. A gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak wyglądał zgierz pod wodą, to proszę koniecznie zajrzeć na portal radiołódź.pl. Teraz u nas współgłosy Marcel Baliński i Błażej Król. Cały

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Mamy wakacje, więc korków mniej, ale są takie miejsca, gdzie jeździ się trudno. O tym już Adam Łużyński.
2: Tak, rzeczywiście. Ta poprawa na drogach jest już zauważalna, ale jest parę takich zakorkowanych dróg. No i to jest między innymi Brzezińska w kierunku Nowosolnej. Tutaj cały czas mamy długie sznury samochodów i tutaj stracimy co najmniej kilkanaście minut. Trochę krócej poczekamy na Limanowskiego od strony Aleksandrowa Łódzkiego. Tutaj przed krzyżówką z Włókniarzy też cały czas się korkuje. Poprawia się za to na rondzie Solidarności w Łodzi. To dobra informacja i tutaj poczekamy od 5 do 10 minut. Utrudnienia i duży ruch jakby wynoszą się z centrum Łodzi, ale cały czas gdzieś utrzymują się na tych drogach wyjazdowych, ale nie tylko na tych wyjazdowych z Łodzi, między innymi na trasie z Sieradza do Zduńskiej Woli, a także ze Zgierza do Ozorkowa. Więcej informacji z dróg już za pół godziny.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź, jest 16:30. A w naszym programie czas na skrót najważniejszych informacji. Wiktoria Makowska.
3: Ktoś strzela z wiatrówki do mieszkań na zgierskim osiedlu. Sprawę bada policja. Na jednej ze zgierskich grup pojawił się wpis o strzałach z wiatrówki w kierunku mieszkań na osiedlu przy ulicy Parzęczewskiej. Mieszkańcy opublikowali zdjęcia przestrzelonych szyb i twierdzą, że nie był to jednorazowy incydent. Jak mówi mieszkanka sąsiadującego bloku, na osiedlu panuje strach. Zgierska policja prowadzi czynności w tej sprawie. Wiemy, że dziś są przesłuchiwania świadków. Do tematu będziemy wracać. Problemy z finansowaniem w łódzkim szpitalu. Centralny Szpital Kliniczny UMED-u w Łodzi wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów do onkologicznych programów lekowych z powodu braku finansowania. Jak podaje Rzeczpospolita, pacjenci informowani są o odległych terminach rozpoczęcia terapii, sięgających 2027 roku, a łódzki NFZ kieruje chorych do innych placówek w regionie. Próbowaliśmy skontaktować się z dyrekcją Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, do tej pory bezskutecznie. Dzikie wysypisko śmieci na Marysinie w Łodzi przy ulicy Inflanckiej, tuż obok dworca Marysin, ktoś postanowił porzucić ogromną ilość odpadów w krzakach. Butelki, puste opakowania po detergentach, a nawet flanelowa koszula to tylko kilka ze śmieci, które tam się znalazły. Całość sprawia wrażenie, jakby ktoś wyrzucił śmieci z samochodu, ponieważ odpady nie są spakowane w worki, lecz rzucone luzem. Musiało się to zdarzyć całkiem niedawno, ponieważ śmieci nie są nawet pokryte liśćmi i nie wtopiły się jeszcze w otoczenie. Zdjęcia dzikiego wysypiska można znaleźć na radio.łódź.pl. Szykuje się kolejne załamanie pogody. O parasolach powinni pamiętać mieszkańcy wszystkich województw, bo przelotnie padać ma w całej Polsce. Podobnej pogody trzeba spodziewać się także w nocy. A nad morzem w nocy będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może on się osiągać nawet 80 km na godzinę. A więcej o pogodzie na najbliższe godziny już za chwilę.
1: Ponieważ nie uwierzyłam własnym oczom, to sprawdziłam w kilku źródłach. No i tak, ta temperatura jest faktem. 16-18 stopni. Tyle pokazują termometry w Łodzi. W regionie może być nieco więcej, do 20 stopni. Jeżeli chodzi o to, co po południu i wieczorem, to zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe opady deszczu, miejscami także burze, głównie w północnej części regionu łódzkiego. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, również w czasie burzy. Zachodni. W nocy temperatura od 11 do 13 stopni.

0: Słuchasz i wiesz.
1: W naszym programie już za kilka minut wybierzemy się na łódzkie Bałuty. Tam z dnia na dzień, tuż przy stacji Łódź Marysin, wyrosło dzikie wysypisko.

0: Popołudniowy program Radia Łódź do 17, jeszcze 23,5 minuty. Jeśli chodzi o podtopienia w centrum Zgierza, jedyną i efektywną możliwością jest stworzenie błękitno-zielonej architektury poprzez odkrycie i renaturyzację koryta rzeki Bzury w całym centrum miasta, pisze nasz słuchacz pan Maciej. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie, które wiąże się również z wielomilionowymi kosztami, ale pozwoli to uchronić newralgiczną część miasta od podtopienia oraz zmieni wizerunek Zgierskiego Dołka, stając się przyjazną przestrzenią dla mieszkańców. Pozdrawiam stały słuchacz Radia Łódź z niemieckiego Zagłębia Rury, Maciej. Panie Maćku, bardzo dziękujemy i czekamy na kolejne maile studio@radiołódź.pl, a także na telefony 606-787878, a teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się na łódzkie bałuty.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Przy ulicy Inflanckiej, obok stacji Łódź Marysin, z dnia na dzień na oczach mieszkańców powstało dzikie wysypisko. Ktoś porzucił dużą ilość odpadów w krzakach, a mieszkańcy bałut są oburzeni.
2: Uważam, że się powinno ucinać ręce, szczerze mówiąc. Natomiast tutaj, wie pan co, z tego co obserwowałem, jak jeździłem rowerem, to tutaj trochę koczują bezdomni. Podejrzewam, że to oni mogli takie coś zrobić.
3: No tylko właśnie tam worków na śmieci nie ma, więc ktoś, wydaje mi się, że samochodem musiał to przywieźć. No bo zwykle, jak, jeśli byłaby to osoba bezdomna, no to raczej by to w workach na śmieci tutaj zatachała.
2: Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę to, z tego co wiem, to tutaj służby drogowe jeżdżą dosyć regularnie. Oni chyba nawet jeżdżą codziennie i sprzątają, więc nie wiem, czy tego nie zauważyli, czy nikt po prostu zgłoszenia nie dał. No.
4: Ludzie to świnie.
3: A co się powinno zrobić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło? No bo jesteśmy...
4: Ktoś kiedyś mądry powiedział w telewizji, nie trzeba zmieniać nam prawa, bo prawo mamy dobre. Tylko z egzekucją tego prawa jest właśnie. Będzie egzekucja i będzie okej.
5: Okay. Tu jest brak komentarza, jeśli chodzi o tą sprawę. Po prostu każdy odpowiada za siebie. Skoro ludzie nie mają rozumu, to ja już tego nie zmienię.
6: Nie znoszę śmiecenia. Nie znoszę śmiecenia jakiegokolwiek. Sam, jak jestem na wakacjach, czy to nad morzem, czy w górach, czy nad jeziorem, czy gdzieś, to czasem zbieram śmieci po kimś.
7: Straż Miejska Łodzi, Anna Pasnowska. Przy okazji takich wysypisk, które są do nas zgłoszone przez mieszkańców, które uzyskały status jak gdyby tego dzikiego wysypiska, chociaż wiemy, że takiej definicji nigdzie nie ma, no to mandat jest na kwotę 500 zł, ale również takie wykroczenie może być zakończone skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie. No i to już sąd tutaj tę kwotę może nałożyć znacznie wyższą.
8: Problem dzikich wysypisk w Łodzi nie jest niczym nowym. W ubiegłym roku miasto przeznaczyło ponad 1 200 000 zł na usuwanie odpadów z takich miejsc. Głównym wyzwaniem są śmieci na prywatnych działkach, gdzie miasto nie ma możliwości wydatkowania funduszy na sprzątanie terenów, które do niego nie należą. Straż Miejska może jedynie kontaktować się z właścicielami i prosić o ich uprzątnięcie. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź profesor Anna Kacperczyk, która na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi badania dotyczące dzikich wysypisk, potrzeba wielu zmian, aby wyeliminować ten problem.
9: To nie jest takie proste. Edukacja, infrastruktura, więcej koszy na śmieci, wyższa świadomość mieszkańców. No a przede wszystkim chyba to, żeby mieszkańcy mogli bezproblemowo oddawać swoje odpady w miejsca, które są do tego przeznaczone. W tej chwili mieszkańcy mają być kimś takim, kto doskonale się zna na materiałoznawstwie i ma wiedzieć, gdzie co zeskładować, więc jakby cały ten obowiązek przerzucony jest na mieszkańca. Często jest tak, że mieszkańcy chcą poprawnie zdeponować swoje odpady, ale nie mają tego, gdzie zrobić, albo na przykład nie mogą tego wszystkiego, co mają, oddać do PSZOK-u.
0: A ja nie do końca się zgodzę, bo wydaje mi się, że PSZOK-i działają doskonale. Jeżeli ktoś chce oddać niepotrzebne rzeczy, to może poszukać takich miejsc, chociażby w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn i kobiet, a także schronisko dla zwierząt przyjmuje niektóre rodzaje odpadów, jak stare ręczniki, koce. Proszę poszukać, wystarczy trochę dobrej woli. Na bałutach z mikrofonem Radia Łódź był dziś nasz reporter Kacper Józefowicz. Kasprowicz zdjęcia dzikiego wysypiska przy Inflanckiej. Oczywiście znaleźć można na stronie radiouć.pl. A ja tylko przypomnę, że mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego oddania problematycznych odpadów w jednym z czterech punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które znajdują się w Łodzi przy Kasprowicza 10, Zamiejskiej 1, Granicznej 2 oraz Wersalskiej 39. To te łódzkie, ale w regionie takich przoków jest zdecydowanie więcej. (Głos) 606 788 7878 to telefon do Radia Łódź. Można też pisać studio@radiouc.pl. My teraz wspólnie z grupą Bluszcz wybierzemy się do lasów prywatnych, zakładając, że tam nie ma wysypisk.

0: Lasy prywatne i duet Bluszcz w Radiu Łódź w naszym popołudniowym programie Kwadrans do godziny 17. Do skrzynki mailowej wpadł liścik od drugiego pana Maćka, który pisze tak. Przypadki, jakie opisywane są przez was w dzisiejszej audycji, dzikie wysypisko oraz to, że ktoś strzela z wiatrówki, niezbicie pokazują, że prawo w naszym kraju bardzo słabo działa albo nie działa wcale. Ludzie, którzy robią takie rzeczy, w ogóle nie boją się konsekwencji. Wiedzą, że prawo będzie na tyle pobłażliwe, że skończy się umorzeniem albo jakimś mało dotkliwym mandatem. Ludzie czują się bezkarni i wykorzystują sytuację. To bardzo przykre w naszym kraju, pisze pan Maciek. studio@radiołódź.pl 606 78 7878 to kontakt do Radia Łódź.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A my zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią ponownie wracamy do Zgierza. Tam na jednym z osiedli ktoś strzela do mieszkańców ich mieszkań z wiatrówki. Na jednej z lokalnych grup w mediach społecznościowych pojawił się wpis informujący o strzałach oddawanych w kierunku mieszkań przy ulicy Parzęczewskiej. Na zdjęciach widać przestrzeloną szybę i uszkodzony fragment ściany. Mieszkańcy Zgierza obawiają się o swoje bezpieczeństwo.
2: Tamtego balkonu na czwartym piętrze, trzeci.
3: Tak właśnie podejrzewałam.
2: Z tego co wiemy, to niedawno wyszedł z więzienia i robi co chce. I tu już ludzie mają powybijane szyby.
3: Tutaj gdzieś? A pani? Czy na szczęście nie?
2: To znaczy nie, bo ja mam okna z tamtej strony, ale wczoraj nawet się bałam wyjść z klatki do córki iść, bo on tam cały czas stał. Także, że jest niedziela i tego, no ale facet jest niebezpieczny, no. A jak w jakiś trafi w oko komuś, albo w głowę dziecku, czy przy to zabije.
4: I to nie pierwszy raz, bo on już kiedyś też strzelał.
5: Słyszałam, że jest wielkim dziadem. No znaczy się, dla mnie to jest ewenement. Ale to tylko ból i dokuczać ludziom.
3: Pan zerknął w tamte okna przez przypadek, czy nie?
6: Tamte?
3: Tak.
6: Widziałem post w internecie.
3: Ale czy pan mieszka tu?
6: No tutaj nie, trochę dalej, tu mam samochód.
7: Wnuczka dzwoniła właśnie, ona mieszka na Piaskowej, ale tam ktoś jej dał znać, żeby dziadków ostrzegła, to znaczy nas, żeby nie wychodzić, bo ktoś głupieje z wiatrówką. Żeśmy wyszli na balkon, no nie widzieliśmy nikogo takiego.
3: Jakie obrażenia może spowodować postrzał z wiatrówki? Wyjaśnia specjalista medycyny rodzinnej dr Paweł Lewek.
8: Począwszy od powierzchownych uszkodzeń skóry, może dojść również do uszkodzenia kości, szczególnie drobnych kości, dłoni, stóp, jeżeli taki pocisk uderzy w kość. Możliwe są też mniejsze urazy twarzy. Teoretycznie może dojść nawet do urazu mózgu przy trafieniu w cienkie kości czaszki, zwłaszcza u małych dzieci, bo są opisywane takie sytuacje w literaturze. Raczej zgon jest rzadkim powikłaniem i tutaj tego raczej nie trzeba się obawiać. Niemniej jednak wiatrówka może zrobić dużo szkody i oczywiście jest to niebezpieczne. Jeżeli tylko ktoś strzela, trzeba uciekać.
3: W ostatnim czasie zatrzymano w Łodzi mężczyznę, który miał strzelać do kobiety z wiatrówki. Z kolei w ubiegłym roku zatrzymano dwóch 76-latków podejrzanych o ostrzelanie autobusu miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Wszyscy podejrzani usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Co może kierować osobami dopuszczającymi się takich czynów? Zapytałam o to psycholog dr Monikę Mularską-Kucharek.
9: Z perspektywy takiej psychologicznej na pewno akty agresji wobec przypadkowych osób nie pojawiają się w próżni. Często wynikają z narastającej frustracji, problemów na przykład z regulacją emocji, impulsywności, ale też czasami takiego przekonania o bezkarności. No i oczywiście taka wszechobecna polaryzacja też może przyczyniać się do tego, że zaczynamy postrzegać agresję po prostu jako sposób wyrażania emocji albo na przykład odreagowania napięcia. No i oczywiście nie możemy wykluczyć też tego, że na przykład dana osoba mierzy się z jakimiś problemami natury psychicznej.
3: Pozostajemy w kontakcie z mieszkańcami i z policją, a do sprawy na pewno wrócimy.
0: Deklaruje nasza reporterka Joanna Karp. Ona zawsze dotrzymuje słowa. Tak jak państwo słyszeli, zgierska policja prowadzi czynności w tej sprawie. Wiemy, że dzisiaj przesłuchiwani byli świadkowie. Dziesięć minut do 17:00.

7 minut do godziny 17. Nasze popołudniowe spotkanie powolutku dobiega końca. To już wszystkie reporterskie relacje w naszej popołudniówce, ale gdyby Państwu coś umknęło, to proszę koniecznie zajrzeć na portal radiouć.pl. Tam naprawdę wszystko opisujemy na bieżąco.

Patrzę na ciebie przez dziurkę od klucza i nie mogę się nadziwić, że tak ładnie umiesz pić. I nie mogę się nadziwić, że tak ładnie umiesz gryźć. I nie mogę się nadziwić, że wcześniej stąd nie wyrzuciłam cię.

0: Patrzę na ciebie przez dziurkę od klucza i nie mogę się nadziwić, że tak ładnie umiesz pić. I nie mogę się nadziwić, że tak ładnie umiesz gryźć. I nie mogę się nadziwić, że wcześniej stąd nie wyrzuciłam cię. Radio
1: Łódź. Autopromocja. Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Radio Łódź zaprasza do studia plenerowego podczas letniego festiwalu książki organizowanego w ramach 603 urodzin Łodzi. Już 25 i 26 lipca. To wydarzenie dla miłośników literatury obyczajowej, kryminałów, horrorów, komiksów, książek dla dzieci i młodzieży oraz pasjonatów historii Łodzi. W programie spotkania z autorami, liczne łódzkie akcenty i przewodniki odkrywające filmowe, literackie i wielokulturowe oblicze miasta. Zapraszamy! Partnerami studia plenerowego Radia Łódź są Fundacja Przędzalnia Sztuki i Księgarnia Ossolineum, organizatorzy festiwalu.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: Co panią boli?
8: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
7: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
9: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Tuż przed 17 wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu. Raport Adama Łużyńskiego.
16: W końcu mogę powiedzieć, że sytuacja drogowa w Łodzi prawie wróciła do normy, bo na trasie WZ na Włókniarzy i na Dąbrowskiego większych problemów z przejazdem nie napotkamy, no ale powiedziałem prawie, bo jest jedna taka mocno zakorkowana trasa i to od kilku godzin. To oczywiście Brzezińska. Tutaj korki przeniosły się na skrzyżowanie w Nowosolnej i tutaj stracimy ponad 10 minut. Poprawiło się na drogach w Strykowie, w Konstantynowie Łódzkim i w Aleksandrowie, gdzie niegdzie może się jeszcze korkować w Pabianicach, a na pewno korkować się będzie w centrum Zduńskiej Woli. Tam na głównej drodze trwa remont i tam stracimy łącznie kilkanaście minut. Na drogach cały czas coś się dzieje i informujemy o tym na naszej antenie i na radiołódź.pl.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Tu Radio Łódź, jest godzina 17. Wiadomości Radio Łódź, Wiktor Jamakowska.
17: Niepokój na osiedlu w Zgierzu. Policja bada zgłoszenia o strzałach z wiatrówki. Dobra wiadomość dla kierowców. Ruch wróci na ważne skrzyżowanie w centrum Łodzi. 9 dzieci trafiło do innych placówek. Prowadzący dom dziecka usłyszał zarzuty. Za chwilę szczegóły. Dziś pochmurno i chłodno. Możliwe przelotne opady deszczu. Zgierscy policjanci wyjaśniają zgłoszenia dotyczące strzałów z wiatrówki, do których ma dochodzić na jednym z osiedli. Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Na jednej z lokalnych grup w mediach społecznościowych pojawił się wpis informujący o strzałach oddawanych w kierunku mieszkań przy ulicy Parzęczewskiej. Mieszkańcy okolicznych bloków wzajemnie się ostrzegają.
18: Wnuczka dzwoniła właśnie. Ona mieszka na Piaskowej, ale tam ktoś jej dał znać, żeby dziadków ostrzegła, to znaczy nas, żeby nie wychodzić, bo ktoś głupieje z wiatrówką.
19: Tego typu nieodpowiedzialne zachowanie może zostać zakwalifikowane jako
11: zniszczenie mienia, które w zależności od wysokości strat może być potraktowane jako wykroczenie, bądź jeżeli ich wysokość przekroczy 800 zł, jako przestępstwo, jako narażenie na niebezpieczeństwo, a nawet spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, jeżeli zrobimy komuś krzywdę.
17: Dodaje podkomisarz Maksymilian Jaszak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Zgierska Policja prowadzi czynności w tej sprawie. Wiemy, że dzisiaj przesłuchiwani są świadkowie.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
17: Koniec drogowego podziału Centrum Łodzi. Do końca roku ruch samochodowy ma powrócić na skrzyżowanie ulic Kościuszki i Zielonej. Z powodu opóźnionej budowy tunelu kolejowego od kilku lat samochody nie mogą przejechać tą kluczową trasą łączącą północ i południe Śródmieścia oraz całego miasta. Ma się to zmienić, o czym mówi nam wiceprezes PKP PLK Marcin Mochocki.
19: Harmonogram dąży do tego, żeby na koniec roku 2026, czyli w ciągu kilku miesięcy, przywrócić ruch drogowy po jednym pasie w każdym kierunku po zabetonowaniu tego fragmentu stropu.
17: To nie oznacza jednak zakończenia budowy tunelu średnicowego. Ta planowana jest na przełom 2030 i 2031 roku. W przyszłym miesiącu ruszy przetarg na dokończenie łódzkiego tunelu średnicowego. PKP PLK od sierpnia będzie szukać firmy, która wydrąży łódzkie metro. Inwestycja ma pod ziemią połączyć główne dworce w Łodzi, ale budowa ma już kilkuletnie opóźnienie, a od niemal dwóch lat drążenie jest wstrzymane. Na początku roku PKP PLK zerwało kontrakt z dotychczasowym wykonawcą. Co dalej? O tym mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
20: Został zakończony dialog techniczny z największymi, najbardziej doświadczonymi firmami zajmującymi się budową tuneli w Polsce. W sierpniu przystąpimy już do bezpośredniego wyłonienia wykonawcy, który dokończy budowę tunelu średnicowego w Łodzi.
17: Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Łódź, wśród rozważanych wykonawców mają być m.in. POR, Budimex i Gulermak. 56-letni mężczyzna, który prowadził rodzinny dom dziecka w Szczytnie, trafił do aresztu. Zarzuca mu się znęcanie psychiczne nad podopiecznymi i doprowadzenie do innej czynności seksualnej. 9 podopiecznych zostało decyzją sądu odebranych i przekazanych pod opiekę innym placówkom wychowawczym. Co zarzucono prowadzącemu? O tym Leszek Tekielski.
21: Zatrzymany prowadził rodzinny dom dziecka razem z małżonką. Przez kilkanaście lat przez placówkę przeszło kilkunastu podopiecznych. Teraz dwoje z nich występuje w roli poszkodowanych. 56-latkowi zarzucono znęcanie się psychiczne, a także doprowadzenie do tzw. innych czynności seksualnych. W tej sprawie dowodem ma być nagranie wideo autorstwa jednej z podopiecznych. Do czynów, które były podstawą do aresztowania w jednym z tych przypadków, miało dochodzić w latach 2015-2025. Fakt aresztowania mężczyzny potwierdziła nam Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie.
17: Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. 100 lat i uśmiech nie schodzi z twarzy. Łodzianka pani Irena Lewandowska z Bałuc skończyła dzisiaj 100 lat. I choć urodziła się w Brześciu, to jej rodzice pochodzili z Łodzi i zamieszkała tu po wojnie. Dziś jubilatkę odwiedziła najbliższa rodzina. Sama pani Irena nie kryła wdzięczności i wzruszenia.
22: Sama nie dowierzam. Jestem tak wzruszona, że jeszcze tyle ludzi pamięta o mnie. Rodzina mi pomaga.
17: Panią Irenę odwiedził dziś również wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek, który złożył jubilatce życzenia i wręczył kwiaty, okolicznościowy dyplom, a także upominek. Rodzina pani Ireny przygotowuje dla jubilatki wspólne świętowanie. My dołączamy się do życzeń i życzymy pani Irenie zdrowia i wszystkiego, co najpiękniejsze. A ja o 17.30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Humory w radiu zdecydowanie nam się poprawiły, bo nad radiostacją pięknie świeci słońce. Takie przebłyski mogą zdarzyć się do końca dnia, ale synoptycy przewidują, że raczej na większym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane, a później już duże, możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, miejscami także burze, głównie w północnej części regionu. Termometry maksymalnie pokazują dziś od 19 do 20 stopni, takie były przewidywania, ale sprawdzam to, co pokazują termometry w Łodzi, 17 stopni, ale to na Lublinku w stacji Meteo, pewnie w innych częściach Łodzi może to 20 gdzieś poprawia nam nastrój. Jeżeli chodzi o wiatr, to na ogół umiarkowany, ale okresami porywisty zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, jeszcze mogą się przydarzyć drobne opady deszczu, minimalnie od 11 do 13 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: popołudnie bez pośpiechu.
2: 6 minut po godzinie 17, jest poniedziałek, 20 lipca, rozpoczynamy nasze popołudniowe spotkanie. Rozpoczynamy w słońcu, zobaczymy jak to wszystko potoczy się do godziny 19. Adam Miksa program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak, kłaniamy się.

And She Was. To był zespół Talking Heads, utwór oczywiście, którego współtwórcą jest David Byrne, lider kiedyś grupy Talking Heads. To jest wciąż jeszcze żywe wspomnienie znakomitego koncertu Davida Byrna na festiwalu Open Air, ale przed nami kolejne koncertowe i festiwalowe emocjonujące wydarzenia, o niektórych pewnie też dziś, mam nadzieję, zdążymy powiedzieć. Na zegarze 10,5 minuty po godzinie 17. Zagramy też dziś kilka starszych utworów, które miałem wielką ochotę przypomnieć. Do kolejnego sięgniemy za moment, bo na razie z rzeczy nowych piosenka Barbary Wrońskiej.

Last in the Supermarket, zespół The Clash, bo ten zespół nagrał zdecydowanie więcej znakomitych piosenek niż te dwie, które na ogół są przypominane w nieskończoność. Jest prawie 18 minut po godzinie 17, teraz Pretenders, a za chwilkę historia pewnej piosenki i Bartosz Florczak.

0: historia pewnej piosenki.
1: Na przełomie XX i XXI wieku na Wyspach Brytyjskich pojawił się zespół Coldplay, który podbił serca publiczności nastrojowymi balladami, np. Trouble. Debiutancka płyta Parachute z 2000 roku radziła sobie znakomicie, dlatego Coldplay musieli iść za ciosem i szybko wydać kolejny album. W atmosferze pośpiechu, ale także ekscytacji nagrywano płytę A Rush of Blood to the Head. Kiedy proces pisania piosenek, a częściowo i nagrywania był już zakończony, wokalista Chris Martin wpadł na jeszcze jeden pomysł. Po głowie plątała mu się melodia napisana na pianinie, której powstanie zainspirowała muzyka grupy Muse. Chris napisał tekst o trudnej, intensywnej miłości, nagrał demo i pokazał je przyjacielowi, gitarzyście Johnemu Bucklandowi. Ten zaczął grać akordy i przekonywać go, że trzeba zrobić wszystko, aby piosenka o nazwie Clocks trafiła na nową płytę Coldplay. Martin był już jednak lekko zmęczony pracami nad A Rush of Blood to the Head i uważał, że Clocks wymaga jeszcze pracy i czasu i być może trafi na kolejną płytę. Perkusista Will Champion był bardziej stanowczy, mówiąc, że to strata czasu, a nowy pomysł ich lidera nadaje się tylko do śmietnika. W tym czasie Coldplay spotkali się z przedstawicielami wytwórni, aby zaprezentować im prawie skończoną drugą płytę. Wydawcy nie byli do końca zadowoleni i przełożyli datę jej premiery. Wtedy menedżer Coldplay zaproponował Martinowi, aby ten popracował jeszcze raz nad Clocks. W bólach, ale w końcu dokończono proces tworzenia. Nagranie w studiu poszło błyskawicznie i postanowiono dołączyć utwór do zestawu piosenek na drugiej płycie. W efekcie był to trzeci singiel promujący Rush of Blood to Head. Stał się przebojem, a dzisiaj jest nieodzownym elementem koncertów Coldplay. Dodatkowo zespół otrzymał za piosenkę nagrodę Grammy. Intro grane przez Chrisa Martina na pianinie pojawiło się w grach komputerowych, a cały utwór w filmach i programach telewizyjnych, chociażby Rodzinie Soprano. Posłuchajmy, oto Coldplay.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
3: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
4: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
6: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
8: Minęła 17.30 w Radiu Łódź. Najważniejsze informacje w skrócie. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów do onkologicznych programów lekowych z powodu braku finansowania. Jak podaje Rzeczpospolita, pacjenci informowani są o odległych terminach rozpoczęcia terapii sięgających 2027 roku, a łódzki NFZ kieruje chorych do innych placówek w regionie. Władze Sieradza rozważają postawienie fotoradaru przy ulicy Jana Pawła II. W ostatnich tygodniach, szczególnie nocą, droga zmienia się tam w tor wyścigowy. Na hałas skarżą się okoliczni mieszkańcy. W przyszłym miesiącu ruszy przetarg na dokończenie łódzkiego tunelu średnicowego. PKP PLK od sierpnia będą szukać firmy, która wydrąży łódzkie metro. Inwestycja ma pod ziemią połączyć główne dworce w Łodzi, ale budowa ma już kilkuletnie opóźnienie, a od prawie 2 lat drążenie jest wstrzymane ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia się kamienic nad budową. W tym tygodniu ma dojść do jeszcze jednego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Będzie to kolejna próba przekonania prezesa PiS do tego, żeby stowarzyszenie byłego premiera mogło dalej funkcjonować wewnątrz partii. W ubiegłym tygodniu zakazało tego kierownictwo PiS. Do czwartku wszyscy politycy ugrupowania mają złożyć deklarację o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Inaczej grozi im wyrzucenie z partii. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza sytuację kurierów firmy Pyszne.pl. Właściciel serwisu umożliwiającego zamawianie jedzenia chce do końca sierpnia zwolnić około 5000 osób. Po tym czasie mają oni świadczyć usługi pracując dla pośrednika, podobnie jak kurierzy pozostałych firm. W sprawie kurierów apelowała do Państwowej Inspekcji Pracy minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
8: Za radiowym oknem wciąż słonecznie, ale oczywiście bierzemy pod uwagę zapowiedzi synoptyków, którzy ostrzegają przed zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu, które mogą nadejść zarówno jeszcze w czasie popołudnia, ale także wieczorem. W tej chwili na termometrach 17 stopni, wiatr wieje delikatnie, okresami tylko porywiście, z zachodu. Natomiast w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Początkowo miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna nocą od 11 do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie w dalszym ciągu duże, ale z większymi przejaśnieniami. Mogą pojawić się oczywiście przelotne opady deszczu, a temperatura No, wydaje się, że nieco wyższa niż dzisiaj, bo od 18 do 21 stopni wiatr będzie wiać z północnego zachodu.
7: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Za 27 minut będzie godzina 18. Jessie Ware już teraz ze swojej płyty najnowszej.

Sauna to nagranie z najnowszej płyty Jessie Ware, które pojawiło się jako singiel w piątek i gramy tę piosenkę i pewnie będzie powracać. Jeszcze kilka rzeczy całkiem nowych, oczywiście zabrzmi dzisiaj do godziny 19, ale też będzie kilka bardzo pięknych wycieczek w muzyczną przeszłość. Gdzieś na skrzyżowaniu przeszłości i nowoczesności też lokuje swój repertuar Festival OFF, który odbędzie się na początku sierpnia, dokładnie od 7 do 9 sierpnia tradycyjnie w Katowicach, bo oprócz takich klasyków muzyki alternatywnej, jak chociażby zespołu The Flaming Lips, czy Sunny Day Real Estate, czy Johnny'ego Mara, który również, czy jeszcze paru innych artystów reprezentujących nieco bardziej dojrzałe pokolenie. Oczywiście pojawi się tam też, jak zawsze na OFF Festiwalu, bardzo wielu młodych, nowych twórców z całego świata, którzy być może za 5, 10, 15 lat, kto wie, nadal będą, czy właśnie dopiero wtedy będą już prawdziwymi klasykami i nadal będziemy słuchać ich bogatej dyskografii już wtedy. Krótko mówiąc, dużo ciekawych nowych dźwięków, ale też tradycyjnego, energetycznego, rockowego, czy też punk rockowego grania, jak w przypadku Australijczyków z zespołu Emil and the Sniffers. Bardzo ciekawy zestaw artystów na OFF Festiwalu, ale zanim OFF Festiwal, to jeszcze wcześniej, rzecz jasna, Łódź Summer Festival, bo to już w najbliższy weekend cała masa najróżniejszych wykonawców, w dodatku na imprezie, która jest imprezą bezpłatną, więc każdy może przybyć i zobaczyć koncerty, które będą odbywać się na naszych łódzkich błoniach. To już najbliższy weekend. Radzimy też przy tej okazji oczywiście śledzić wszystkie informacje w internecie, również na stronie Radia Łódź, bo dobrze jest przy okazji tak potężnego wydarzenia wiedzieć, jak funkcjonuje komunikacja, jak wyglądają różnego rodzaju ułatwienia dla tych, którzy zechcą wziąć udział w festiwalu. Krótko mówiąc, jak się dostać, gdzie można w pobliżu zjeść, chociaż oczywiście pewnie na terenie samego festiwalu będzie bardzo wiele różnego rodzaju miejsc z futrakami, gdzie spokojnie będzie można zaspokoić głód. Wszystko to przed nami, ale też bardzo wiele takich pojedynczych różnych koncertów odbywa się letnią porą i mniejszych festiwali, wydarzeń, o których być może nie mówi się bardzo głośno i bardzo dużo, ale warto też i takich imprez w różnych miejscach poszukać, bo można wtedy wziąć udział w jakimś zupełnie niesamowitym wydarzeniu, w którym, które będzie kameralne, które nie zgromadzi być może tłumów, ale przez to będzie też w jakiś sposób wyjątkowe. To jeśli chodzi o muzykę, rzecz jasna, okres letni jest i wakacyjny jest taką porą, podczas której odbywa się bardzo wiele najróżniejszych wydarzeń. Natomiast trochę inaczej jest w kinach. Dystrybutorzy filmowi raczej najmocniejsze tytuły trzymają w zanadrzu, żeby wypuścić je na ekrany jesienią. Natomiast oczywiście od piątku mamy na ekranach kin Odyseję Christophera Nolana i to bez wątpienia jest film, który budzi ogromne emocje. Zresztą budził je jeszcze przed premierą i różne gorące dyskusje w internecie, ale też trafił na ekrany kin w ostatni piątek dokument pod tytułem Charlie XCX. Tak naprawdę na chwilę przed premierą jej nowej płyty dostajemy film, który opowiada historię powstawania krążka How I Am Feeling Now, który powstawał podczas pandemii COVID-u. I to jest właśnie dokument, który śledzi równoległe losy wokalistki i pięciorga jej fanów, którzy ten dokument, ten projekt współtworzyli. Ciekawy film dokumentalny o jednej z popularniejszych gwiazd na współczesnej muzycznej scenie. Jest na ekranach kin, moim zdaniem warto rzucić okiem. A u nas muzycznie teraz Mlecze.

Tracę czas, to zespół Mlecze ze swojej płyty najnowszej, a na zegarze już tylko 16 minut do godziny 18. Dziś rozpoczniemy spotkania z zupełnie nową płytą tygodnia, ale bardzo chętnie wracamy do nagrań artystów, którzy prezentowani byli w tym kąciku, a jakiś czas temu prezentowałem tam muzykę zespołu Widowspeak z ich płyty najnowszej zatytułowanej Roses. Dziś na chwilkę do tej płyty wrócimy. To będzie nagranie pod tytułem No Driver, a chwilę później pojawi się Natalia Grosiak.

Natalia Grosiak, a wcześniej zespół Widow Speak w Radiu Łódź. 9 minut do godziny 18. Do serwisu informacyjnego jeszcze zdążymy z zespołem TLC, a także z piękną piosenką doskonale znaną, ale w zupełnie innym opracowaniu.

0: Reklama.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Minęła 18.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Zapraszamy na serwis informacyjny, który przedstawi Remigiusz Fladrowski.
12: Wschodnia część Łodzi doczeka się tunelu i wiaduktu przy torach kolejowych. Kierowcy odetchną za 4 lata. Powiemy, jakie zastrzeżenia do kolonii nad morzem ma Sanepid. A na koniec będzie o szansach Pabianic na wielki światowy futbol. W nocy w regionie miejscami przelotny deszcz, temperatura spadnie do 11 stopni. Znikną korki na dwóch przejazdach kolejowych we wschodniej części Łodzi. Są na to pieniądze. Do połowy 2030 roku skończy się kolejowy podział jednego z większych łódzkich osiedli, czyli Olechowa. Dziś, przejeżdżając przez Hetmańską i Malowniczą, kierowcy tkwią przy torach kolejowych, przez które dziennie przejeżdżają dziesiątki pociągów. To duże utrudnienie, dlatego w miejsce szlabanów powstaną wiadukt i tunel, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
13: Inwestycje to nie jest łączenie miejsca z miejscem, to łączenie ludzi. Rogatki na Malowniczej to prawie 16 godzin dziennie zamkniętej rogatki. Wyobrażacie sobie Państwo, że to jest 16 godzin zabranym mieszkańcom, którzy korzystają i muszą przejechać w tym miejscu z jednej strony miasta na drugą.
14: Zmieni się radykalnie jakość życia i funkcjonowania gospodarczego w tych częściach jednego z największych miast w Polsce.
12: Dodaje minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Budowa tunelu na Hetmańskiej i wiaduktu na Malowniczej ma kosztować łącznie ponad 100 milionów złotych, z czego 1/4 kwoty ma pokryć Ministerstwo Infrastruktury. Pieniądze muszą być wydane i rozliczone do połowy 2030 roku.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Sanepid skontrolował kolonie nad morzem. Inspektorzy już teraz mają sporo uwag do miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. Jakie są wnioski, to wie Aneta Łuczkowska.
16: Sanepid miał zastrzeżenia co do 6 turnusów na skontrolowanych ponad 80. Jest dobrze, ale nie idealnie, bo były nieprawidłowości, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
17: Nieprawidłowości takie jak brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, obecność insektów w pokojach, brudne materace, brudne fugi i silikony w łazienkach, uszkodzone wyposażenie sanitariatów, w tym niestabilne deski sedesowe i niesprawne spłuczki.
16: W innym miejscu dzieci dostały z kolei niedopieczone mięso. Żaden z obiektów nie kwalifikował się jednak do zamknięcia.
17: Większość tych nieprawidłowości usuwana jest albo na miejscu, albo po prostu dostają kilka dni na przykład na posprzątanie i wówczas jest rekontrola w takim miejscu.
16: Sanepid przypomina, że wszelkie zastrzeżenia można zgłaszać. W tym roku jest to banalnie proste, bo można to zrobić przez aplikację mObywatel. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
12: Były burmistrz Wielkiego Manchesteru Andy Burnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii, 7. w ciągu ostatniej dekady. Polityk obiecał Brytyjczykom reformy gospodarcze, wsparcie dla młodych oraz poprawę finansów obywateli. Burnham na Downing Street zastąpi Keira Starmera. Nowemu premierowi pogratulowała już część światowych liderów, w tym premier Donald Tusk. Wielki futbol może pojawić się w Pabianicach. Na początku września rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet do lat 20. Jednym z miast gospodarzy jest Łódź, a pabianicki stadion został zgłoszony przez Łódzki Związek Piłki Nożnej jako baza treningowa dla kilku reprezentacji. Dlatego eksperci ze Światowej Federacji Piłkarskiej odpowiedzialni za utrzymanie i pielęgnację murawy przyjechali sprawdzić murawę miejscowego Mosiru, mówi prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz.
8: Mamy bardzo dobre warunki, mamy i boisko ze sztuczną nawierzchnią i mamy stadion, który dopiero co był poddany renowacji z pełnym drenażem. Do tego oczywiście pełne zaplecze szatniowe, basenowe, siłownia, hotel.
12: Decyzja ma zapaść w najbliższym tygodniu. Wszystkie miejskie przedszkola i szkoły podstawowe w Rzymie będą wyposażone w klimatyzację. To zapowiedź burmistrza miasta, która jest odpowiedzią na utrzymujące się wysokie temperatury. W ostatnich tygodniach w części szkół temperatura w klasach przekraczała 34 stopnie Celsjusza, co doprowadziło do przypadków złego samopoczucia wśród uczniów i pracowników szkół. Montaż klimatyzacji w miejskich placówkach oświatowych dla najmłodszych ma zakończyć się przed rozpoczęciem przyszłorocznych wakacji. Miasto przeznaczy na ten cel 6 milionów euro. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19:00.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Po południu i wieczorem dziś zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu, miejscami także burze, głównie w północnej części regionu. Na termometrach w tej chwili 17 stopni. Nocą zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Początkowo pojawią się przelotne opady deszczu, a temperatura w ciągu nocnych godzin spadnie do 11 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami będą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu, a temperatura wyniesie od 18 do 21 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Popołudnie bez pośpiechu.
10: 6 minut po godzinie 18:00. Druga część naszego poniedziałkowego spotkania bez pośpiechu właśnie startuje. Dziś przypomnijmy 20 lipca 2026 roku. Adam Miksa program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Muzycznie zaczniemy od artysty, który w tym roku miał dotrzeć do Warszawy, ale nie dotarł. W związku z tym fani nadal czekają. Morrissey.

Boxers to piękna piosenka sprzed lat Morrisseya. Morrisseya, który wcześniej jeszcze był wokalistą legendarnej już dzisiaj grupy The Smiths. A wielkim fanem The Smiths i Morrisseya był zawsze Brandon Flowers, czyli wokalista grupy amerykańskiej pochodzącej z Las Vegas, zespołu The Killers. Drugim zespołem, który był wielką fascynacją młodego Brandona Flowersa, była grupa Pet Shop Boys. Morrisseya już słuchaliśmy przed chwilką. Pet Shop Boys pojawią się w naszym programie jeszcze przed godziną 19, natomiast my posłuchamy teraz samego Brandona Flowersa, który poza grupą The Killers właśnie przygotowuje się do wydania swojego solowego albumu i wszystko wskazuje na to, że będzie to album utrzymany w konwencji muzyki country and western. Tak przynajmniej brzmi moim zdaniem znakomity singiel, który całość zapowiada, czyli piosenka Paradise.

Paradise, nowy singiel Brandona Flowersa, na co dzień jest to wokalista zespołu The Killers. Dotarło to nagranie do nas niedawno, tuż przed weekendem. I wtedy właśnie w piątek po raz pierwszy prezentowałem tę piosenkę. Moim zdaniem idealnie, wakacyjnie sprawdza się ten utwór. Myślę, że będzie jeszcze powracał. Morrisseya słuchaliśmy wcześniej. Jak mówiłem, zespół Pet Shop Boys też pojawi się dziś w naszym programie, ale to jeszcze powiedzmy bardziej przed godziną 19 niż za chwilę. A jeśli chodzi o nowe piosenki, to również gorąco chciałbym zachęcić do polubienia utworu pana, który nazywa się Tyler Ballgame. Jego nowa piosenka Live It Down także zabrzmi dziś w naszym spotkaniu. No i będzie jeszcze kilka rzeczy takich sentymentalnych, jak na przykład utwór w wykonaniu Elvisa Costello, ale to już zupełnie na zakończenie naszego spotkania. Natomiast przed nami już niebawem pierwsze spotkanie z naszą płytą tygodnia, czyli z krążkiem, którego słuchać będziemy o tej porze we fragmentach do piątku, a o którym wszystko, co najważniejsze, opowie Piotr Bielawski. Wcześniej posłuchamy jeszcze zespołu T-Love.

0: Płyta tygodnia.
1: Piotr Bielawski, zapraszam. Koloryzowane, tak nazywa się płyta Ewy Środoń, a tak naprawdę kwartetu Ewy Środoń. Zespół powołała w Krakowie do życia już jakiś czas temu, nawet ktoś mógłby powiedzieć, że dawno temu. Dość długo rodziła się ta płyta. Z piosenkami, no właśnie. Czy tylko jazzowymi, bo kwartet od razu kojarzy się przede wszystkim z jazzem, jeśli pojawia się w nazwie zespołu. Ta muzyka na pewno jest w podstawie wynikająca z jazzu, ale jest niezwykle popowa, by nie powiedzieć różnorodna stylistycznie. Z wielu rzeczy nakładających się na siebie powstają te piosenki muzycznie, a tekstowo to ileś przemyśleń, to też zapis jakiegoś czasu, to też jakby pamiętnik, bo każda chwila zapisana w piosence tworzy tutaj kolejny moment z życia Ewy, a może jeszcze kogoś innego, bo może każdy odszuka coś własnego w tych tekstach. To też piosenki, które pokazują, że można tworzyć ambitnie, że można ambitną piosenkę napisać, a nawet sprawić, że ta piosenka będzie się podobać. Bo wydaje mi się, że właśnie o to Ewie chodzi, bo wydaje mi się przede wszystkim, że to jest taka piosenka łatwo dostępna. Za sprawą melodyjności i właśnie tej popowości, jak stwierdziłem. To fajnie, że na naszej scenie muzycznej i taka piosenka ma miejsce i takie piosenki powstają niezwykle wartościowe w swoim przekazie. No to o tych piosenkach porozmawiajmy, zwłaszcza, że można przy nich odpoczywać, relaksować się. Na pewno te piosenki uspokajają. A my

0: Masz kogoś, masz taki głos, którego słuchasz?
1: No tak, mam męża, mam córkę 5-letnią, która nie pozwala mi zapomnieć o swoim głosie.
0: Powiem jeszcze, że jeśli masz córkę 5-letnią, to zgiełk miasta masz w dalszym ciągu. To takie zatrzymanie.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma

0: jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
2: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
3: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
4: Radio Nocą.
5: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
6: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że już możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bezpiecznie w objęciach innego mężczyzny, nie? Nie musisz tego robić, możesz, ale możesz też zaobserwować, że okej, mężczyźni tak robią i w sumie nikt im nic nie zapowie, że jakby nie zrobi, nie powie im, że o, jesteś nie teraz męski czy coś. Więc to już jest taki super element, bo my po prostu, wiesz, obserwujemy, jak inni mężczyźni się zachowują i wiesz, i jakby dla nas to wtedy jest takie, o, faktycznie.
5: Spacer męski w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Radio Łódź zaprasza do studia plenerowego podczas letniego festiwalu książki organizowanego w ramach 603 urodzin Łodzi. Już 25 i 26 lipca. To wydarzenie dla miłośników literatury obyczajowej, kryminałów, horrorów, komiksów, książek dla dzieci i młodzieży oraz pasjonatów historii Łodzi. W programie spotkania z autorami, liczne łódzkie akcenty i przewodniki odkrywające filmowe, literackie i wielokulturowe oblicze miasta. Zapraszamy! Partnerami studia plenerowego Radia Łódź są Fundacja Przędzalnia Sztuki i Księgarnia Ossolineum, organizatorzy festiwalu.
9: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
10: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
11: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
7: Po reklamie.
12: Popołudnie bez pośpiechu.
13: Minęła godzina 18.30 do 19.00, nasze poniedziałkowe spotkanie bez pośpiechu. Wspominałem o tym, że wśród nowych piosenek jest jedna, która moim zdaniem zasługuje na to, żeby polubić ją. Myślę, że takich piosenek jest oczywiście więcej. To taka moja sugestia tylko, że nieczęsto słyszy się taki utwór, który od początku powoduje, że gdzieś nastrajamy się bardzo pozytywnie i niesie po prostu taki dosyć radosny klimat. To jest artysta, który pochodzi z okolic Nowego Jorku, ale ostatnie miesiące spędza przede wszystkim w Kalifornii, chociaż teraz to pewnie w podróży nieprzerwanie koncertując w różnych miejscach Ameryki i nie tylko. Na początku roku wydał swoją debiutancką płytę, czym zwrócił uwagę i krytyki, i publiczności, a teraz dorzucił do tego zestawu zupełnie nową piosenkę. To utwór, który nosi tytuł Live It Down, oto Tyler Ballgame.

To był zespół Garbage, który przypomniał jedną ze swoich ślicznych piosenek, utwór zatytułowany Milk. Zespół Garbage w tym roku odwiedził Polskę, zagrał 30 maja w Warszawie na letniej scenie Progresji. To jest takie miejsce, które latem gromadzi wielu fanów muzyki, organizując od czasu do czasu właśnie koncerty międzynarodowych gwiazd. I tak w tym roku również się dzieje. Choć to właśnie tam miał wystąpić Morrissey, ten koncert akurat nie doszedł do skutku z tajemniczych powodów, choć tym najbardziej prawdopodobnym oczywiście jest fakt niespecjalnie dobrej sprzedaży biletów na ten koncert. Natomiast koncert zespołu Garbage odbył się i ku uciesze fanów muzycy, w tym Charlene Manson, wokalistka tej grupy, byli w doskonałej formie. Wcześniej słuchaliśmy nowej piosenki, czyli utworu Live It Down w wykonaniu Tylera Ballgame'a. Teraz też z kręgu piosenek całkiem nowych albo prawie nowych, Rycerzyki, Jakub Ziołek. To jest utwór, który naprawdę nam się podoba, więc chętnie do niego wracamy. Nosi tytuł Przestrzeń, a potem obiecany już wcześniej duet Pet Shop Boys. Oni zdaje się też w tym roku koncertują, nie wiem czy w Polsce, ale gdzieś odbywają się ich koncerty. Przypomnimy sobie utwór z początków kariery zespołu Pet Shop Boys, to będzie kompozycja Opportunities.

Pet Shop Boys i Opportunities, Let's Make Lots of Money. A wcześniej słuchaliśmy zespołu Rycerzyki i gościnny Jakuba Ziołka w nagraniu zatytułowanym Przestrzeń. 12 minut do godziny 19 pozostało. Jeszcze może słówko powiedzmy o tym, co dziś w naszym programie po godzinie 19. Tuż po 19, czyli po serwisie informacyjnym, jak zawsze w poniedziałek, Strefa Kultury. Dziś pod redakcją Małgorzaty Warzechy. O 20 o tym nie chcemy rozmawiać. Tam Iza Berkowska w rozmowie o państwowych i prywatnych domach pomocy społecznej, o zaniedbaniach, brakach i kontrowersyjnych reakcjach. Wszystko to między 20 a 21. Natomiast po 21, jak zawsze w poniedziałek, okolice jazzu, które zwiedzamy tradycyjnie z Piotrem Bielawskim. Po godzinie 23 dość ciężkie gatunki muzyczne w audycji Podnoszenie ciężarów, którą jak zawsze poprowadzi Maciej Kieszkowski, czyli odrobina kultury, publicystyki, a potem od 21 już mnóstwo muzyki na antenie Radia Łódź w poniedziałek. Dziś przypomnijmy 20 lipca. A do godziny 19 jeszcze odrobina muzyki, teraz wrocławski duet Bluszcz.

Lasy prywatne to zespół Blues, czy na zegarze 7,5 minuty do godziny 19 kończymy nasze spotkanie. Jeszcze tylko dwa utwory w bardzo starym stylu, chociaż pierwszy z nich z nowej płyty wydanej w tym roku. To będzie grupa The Lemon Twigs, a na zakończenie naszego spotkania piękną balladę Grahama Parsonsa przypomni Elvis Costello. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
5: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
7: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. W Sieradzu może pojawić się pierwszy w mieście fotoradar. W nocy na głównej arterii miasta kierowcy ścigają się jak szaleni. 5000 kurierów wożących posiłki może stracić pracę. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza, o co chodzi. FIFA zarobiła rekordowe 15 miliardów dolarów na ostatnim mundialu, dzięki czemu jej szef może być spokojny o swój stołek. W regionie w nocy miejscami przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 11 stopni. Władze Sieradza zastanawiają się nad postawieniem fotoradaru przy ulicy Jana Pawła II. Ulica jest jedną z najważniejszych i najbardziej ruchliwych dróg w mieście. W przeszłości dochodziło na niej do wypadków śmiertelnych, a teraz, zwłaszcza nocą, za sprawą amatorów szybkiej jazdy bywa na niej głośno i niebezpiecznie. Więcej reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
10: 4 lata temu właśnie na ulicy Jana Pawła II śmiertelnie potrącona została 74-letnia rowerzystka. I choć od tego czasu oznakowanie i oświetlenie drogi się polepszyło, nadal, zwłaszcza nocą, kierowcy przekraczają prędkość. Pomysł postawienia w tym miejscu fotoradaru komentuje wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu Jakub Rozmarynowski.
11: Na wysokości Szweda tam są takie pasy. Przejście zostało już troszkę poprawione, ale tam zginęło parę osób, więc myślę, że nie byłoby to złe rozwiązanie. Przede wszystkim z tego względu tego, co pan powiedział, czyli poprawy tego bezpieczeństwa.
10: W piątkowej rozmowie na antenie Radia Łódź prezydent Sieradza, Paweł Osiewała, zapowiedział, że zwróci się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie zamontowania fotoradaru przy ulicy Jana Pawła II. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
9: Jeśli rozmowy pójdą pomyślnie, będzie to pierwszy fotoradar w Sieradzu.
12: Więcej na radiołódź.pl.
9: Państwowa Inspekcja Pracy potwierdza, że sprawdza sytuację kurierów firmy Pyszne.pl. Właściciel serwisu umożliwiającego zamawianie jedzenia chce do końca sierpnia zwolnić około 5000 osób. Po tym czasie mają oni świadczyć usługi pracując dla pośrednika, podobnie jak kurierzy pozostałych firm. Rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy Mateusz Rzemek mówi, że trwa kontrola.
13: Nie ukrywamy, że będziemy chcieli tutaj wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, skierować do pracodawcy polecenia przekształcenia kontraktów cywilnoprawnych w etaty.
9: O zajęcie się sprawą kurierów zaapelowała do Państwowej Inspekcji Pracy minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dewastacja instalacji artystycznej w Łodzi do prokuratury. Chodzi o ulicę Nawrot 59 i ozdobne płytki, które stanowią część ceramicznego szlaku ulicy Nawrot. Autorzy instalacji twierdzą, że część płytek zerwano. Jak informuje Emilia Michałowska-Marchewa z prokuratury okręgowej w Łodzi, sprawa jest analizowana.
14: Materiały dotyczące zniszczenia płytek w instalacji artystycznej przy ulicy Nawrot płynęły do prokuratury rejonowej Łódźwice. Na obecnym etapie trwa ich analiza i ustalenie, czy do zniszczenia doszło w wyniku celowego działania, czy też z przyczyn związanych z czynnikami zewnętrznymi.
9: Autorom instalacji udało się odzyskać część z zaginionych płytek. Jest szansa, że znów uda się je umieścić w instalacji. Rekordowe wpływy FIFA za piłkarskie Mistrzostwa Świata, a mowa o 15 miliardach dolarów. Zyski te znacząco przewyższają cele założone przed turniejem. Prognozowano, że kwota ta wynosić będzie około 11 miliardów dolarów.
15: Według dostępnych informacji znaczną część tego wzrostu generują zyski typu hospitality oraz sprzedaż biletów, zwłaszcza na rynku wtórnym, gdzie ceny były bardzo wysokie. Na rynku wtórnym FIFA pobierała prowizję w wysokości 15% zarówno od kupującego, jak i od sprzedającego. Jest prawdopodobne, że krajowe związki piłkarskie skorzystają na zwiększonej puli środków FIFA z tytułu Mistrzostw Świata, choć szczegóły nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone. Taka sytuacja finansowa wzmocni pozycję Gianniego Infantino, utwierdzając go w przekonaniu, że jego władza jest stabilna po miesiącu wielu kontrowersji związanych z turniejem w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Szef FIFA Gianni Infantino otrzymał ponad 200 deklaracji poparcia od związków członkowskich w kontekście jego reelekcji zaplanowanej na marzec. Perspektywa uzyskania dodatkowych środków z rekordowych przychodów z mundialu prawdopodobnie powstrzyma część związków przed publicznym wyrażaniem niezadowolenia. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
9: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 20:00.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: W nocy w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 11 stopni. We wtorek przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna 21 stopni, wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, północno-zachodni.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Strefa kultury.
18: Witamy. Adam Miksa realizuje nasz program, Małgorzata Warzecha. Kłaniamy się nisko. Dzisiaj goście przede wszystkim za chwilę Artur Koc, aktor, wokalista, który opowie między innymi o swoim udziale w festiwalu Kolory Polski, festiwalu, który wędruje po regionie łódzkim przez całe lato, a organizatorem tego wydarzenia, tego cyklu wydarzeń jest Filharmonia Łódzka. Będą także Olga Maroszek, wokalistka kontralt Teatru Wielkiego i kompozytor Paweł Głowiński opowiedzą, dlaczego mają bardzo pracowite wakacje, a Agata Zielińska wspólnie z Anną Michalską z Muzeum Kinematografii zaprosi nas na spacer szlakiem Andrzeja Wajdy. Zapraszam do 20:00.
17: Proszę się rozgościć.
18: Artur Goc zawitał do Radia Łódź, aktor, wokalista. Witamy pięknie.
19: Dzień dobry.
18: Zawitasz także, Arturze, na festiwal Kolory Polski. Bardzo się cieszymy. Będzie rzecz cała 25 lipca.
19: Dokładnie tak. Bardzo się również cieszę. To robi Filharmonia Łódzka i odwiedzę Małków koło Sieradza. Przepiękny pałac. Przed pałacem będzie scena plenerowa. To wszystko będzie o godzinie 20:00. Zaśpiewam piosenki z mojej 7. płyty W dzikie wino zaplątani, czyli są to piosenki Marka Grechuty, którą promuję od grudnia ubiegłego roku. Wtedy była 80. rocznica urodzin Marka Grechuty, a w tym roku jest 20. rocznica śmierci tego wspaniałego artysty, więc odwiedzam różne miasta polskie i nie tylko polskie, bo teraz przez cały miesiąc grałem też w Stanach, więc jest
18: Zjednoczonych
19: więc tak. Jest duże zapotrzebowanie na tą płytę, na to, żeby w inny sposób te piosenki zinterpretować i zaśpiewać, więc cieszę się na ten koncert, bo on będzie w dużym składzie, będziemy łącznie 9 osób będzie nas.
18: Czyli będzie sporo muzyków.
19: Sporo muzyków, mm-hmm. Będzie i fortepian, i instrumenty klawiszowe, i trąbka, to Jacek Pietrzak z Łodzi, Michał Nowak będzie realizował dźwięk też z Łodzi, a dużo muzyków i z Warszawy, i z różnych innych miast, więc tam będzie i klarnet, i bandoneon, i akordeon, i gitary. Będą chórki, Monika Ambroziak, znana z Buffo, z pierwszej obsady musicalu Metro, więc no wspaniali artyści ze mną, więc cieszę się, bo takie duże składy niezwykle rzadko mogę zaprosić na scenę, więc cieszę się bardzo na ten koncert.
18: A czy ty rozmawiasz z publicznością o samym Marku Grechucie?
19: Rozmawiam.
18: Jakaś wymiana?
19: Tak, jest wymiana i jest taka wymiana. Są takie moje wspomnienia z nim związane i to, że to nie jest przypadek, że ja te piosenki śpiewam, bo urodziłem się w Krakowie i potem debiutowałem w Piwnicy pod Baranami i chwilę po moim debiucie Marek Grechuta zmarł. My z artystami Piwnicy śpiewaliśmy potem w Lanskoronie, on dostał pośmiertnie nagrodę Anioł Lanskorony. Więc to takie niezwykle dla mnie istotne, ale teraz właśnie będąc w Stanach, dużo osób do mnie podchodziło, bo dokładnie 25 lat temu Marek Grechuta miał ostatnią trasę po Stanach Zjednoczonych i odwiedził i wschodnie, i zachodnie wybrzeże. Więc też opowiadali różne historie, na przykład jak mieszkał na Florydzie w takim pięknym pensjonacie i tam na przykład oglądał mecze, bo był wielkim fanem i na początku był bardzo ostrożny w rozmowach, ale potem jak się rozkręcił, to tak się zaprzyjaźnił z polską właścicielką tego miejsca, że zapraszał ją na pogaduchy, więc takie no, niezwykłe też miłe i inne oblicze, takie normalne oblicze wielkiego artysty też odkrywam właśnie podczas tych moich koncertów i podróży.
18: No tak, rozmawialiśmy o tej płycie, zanim się ukazała, tuż tak. Przy jej wydaniu, od tej pory śledząc również twoje występy, o których opowiadasz na mediach społecznościowych, rzeczywiście można zauważyć, że ten Grechuta jest taką propozycją dla słuchaczy w różnym wieku, że często śpiewasz po prostu te jego piosenki, które tutaj dodajmy są oczywiście w nowych aranżacjach.
19: W nowych aranżacjach, takich bardzo, bardzo szalonych, bardzo bym powiedział odważnych, ale oczywiście bałem się przed premierą tej płyty. My próbowaliśmy wcześniej na koncertach jeden, dwa utwory i mniej więcej wiedzieliśmy, jak ludzie reagują, ale zawsze taki koncert w pełni to jest jednak strach. Ale już już ileś 10 miesięcy gram ten materiał, więc widzę, jak to się podoba zarówno tym, którzy Marka Grechutę bardzo kochali, jak i też tym, którzy go dopiero poznają, bo przecież jest już całe pokolenie, które urodziło się, jak Marek Grechuta już nie występował, więc cieszę się bardzo, że mogę nowym ludziom i innemu pokoleniu przekazać coś, co było kiedyś wspaniałe i mam nadzieję, że zostanie w ich pamięci również dzięki mojej propozycji.
18: A wędrujący festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski, który łączy miejsce, do którego zaproszeni są uczestnicy. Zwykle jest to miejsce właśnie takie o historycznym znaczeniu dla regionu łódzkiego z muzyką, z koncertem. No to przypomnijmy, że zawędruje 25 lipca do Małkowa. To jest powiat sieracki i tam w zespole pałacowo-parkowym koncert Artura Goca w Dzikie Wino Zaplątani.

0: Artur Gotz, aktor, wokalista, który związany był przez pewien króciutki czas z naszym łódzkim teatrem.
1: O nie, nowy. Takie króciutki, 8 lat.
0: Ja to za każdym razem nawet mówię króciutki, a ty mnie za każdym razem poprawiasz, że to 8 lat, tak?
1: Chociaż 8 lat, no, co to w porównaniu, jak ktoś na przykład, Zbyszek Rymasz, mój przyjaciel, pianista, ma 99 za kilka dni, no to co to jest dla niego 8 lat? Ale dla mnie 8 lat to było sporo i dość ważny był to okres jednak w moim życiu.
0: I tak myślę sobie, że potem poszedłeś jednak bardziej w tą swoją wokalną drogę, w śpiewanie, w koncerty, w wyjazdy, w koncerty w kraju, ale także w różnych częściach świata. Niedawno Artur Gotz wrócił również z koncertów w Stanach Zjednoczonych, ale bywała i Australia całkiem niedawno i inne takie cudne miejsca na świecie. A tymczasem zbliża się data, o której będziemy wszyscy i wszędzie mówić. Zbliża się 1 sierpnia, zbliża się rocznica wydarzenia, które przeorało świadomość Polaków na pokolenia, czyli początek, rozpoczęcie Powstania Warszawskiego. A ty, Arturze, masz również z tą rocznicą związaną swoją muzyczną bardzo ważną płytę i wartość, którą przy tej okazji można się podzielić również z innymi. Mam tu na myśli płytę Litania Piwnic 1944. Podejrzewam, że zaproszenia przyszły wokół 1 sierpnia i kolejnych dni.
1: Dokładnie tak. To dla mnie niezwykłe wydarzenie, chociaż bardzo, bardzo tragiczne jednak w skutkach, bo zginęło 200 tysięcy ludzi, ale ponieważ ja zaczynałem swoją karierę, że tak powiem, w Warszawie od spektaklu Pamiętnik z Powstania Warszawskiego w Teatrze Kamienica, który stworzył wspaniały mój mistrz i przyjaciel Emilian Kamiński. I obiecałem mu, że o tym powstaniu będę mówił nie tylko dlatego, że on mnie o to prosił, ale dlatego, że pokochałem tę tematykę i jednak stwierdziłem, że trzeba o tym mówić w zupełnie inny sposób, za pomocą tekstów literackich, dobrej poezji Baczyńskiego, Gajcego, Ziutka Szczepańskiego czy Miłosza. No i przez kilkanaście lat zbierałem materiały, zbierałem utwory, sam pisałem również i jeden tekst, ale kilka kompozycji na tę płytę i ona ukazała się 2 lata temu na 80. rocznicę wybuchu powstania, ale od tamtej pory co roku wypuszczam kolejny utwór jako teledysk i w tym roku będzie to piosenka pod tytułem W biegu z muzyką Mateusza Pospieszalskiego do słów Mirona Białoszewskiego, a teledysk zrobiony z oryginalnych nagrań z powstania, więc ja przesiedziałem w Filmotece Narodowej kilka dni, wybierałem takie fragmenty, które mi pasują do tego teledysku, no i potem to trzeba było jeszcze w odpowiedni sposób zmontować, żeby to współgrało i z muzyką, i z tą opowieścią, i z tym tragicznym tekstem, bo to jest o ludności cywilnej, która na początku sierpnia, po kilku dniach wielkiego świętowania i wielkiej radości, ucieka z Woli, czyli z ulicy Chłodnej, tam gdzie Miron Białoszewski mieszkał, uciekają na Starówkę, bo już słyszą, że na Woli zaczyna się straszliwa rzeź. I po prostu tak jak stoją, są boso, czy w jednym bucie, czy nie mając żadnych rzeczy, po prostu uciekają.
0: Ratując życie.
1: Ratując życie.
0: Jedyne, co zostało,
1: więc niezwykła naprawdę piosenka i cieszę się, że w tym roku mogę ją promować razem z teledyskiem.
0: A ten teledysk do oglądania?
1: A do oglądania będzie na YouTube, na moim kanale, też na Facebooku. I jeszcze powiem tylko, że świętujemy początek powstania koncertami, ale również zakończenie, czyli upadek Powstania Warszawskiego i pod koniec września, chociaż rocznica wypada dokładnie 2 sierpnia, ale my pod koniec września będziemy mieli koncert.
0: 2 października.
1: Tak, 2, o Jezu, bo ja tak powiedziałem.
0: Bo mówimy o zakończeniu.
1: Tak, tak, tak, tak, tak, 2 października. A my mamy pod koniec września koncert właśnie w Teatrze Kamienica. Tam wracam i będzie niezwykły koncert tłumaczony na polski język, język migowy, więc też wydarzenie dla osób głuchych, więc bardzo, bardzo się cieszę, że ten koncert tam się odbędzie i że tam powrócę.
0: W Teatrze Kamienica właśnie, a teledysk dostępny, rozumiem.
1: Tak jest.
0: Już w tej przestrzeni, w tych miejscach, o których Artur Goc opowiadał, związany z rocznicą wybuchu, kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Także zachęcamy do tej chwili zadumy, do tego posłuchania, do tego zrozumienia, co tam się w tych dniach niezwykle dramatycznego, tragicznego. Różnie dziś oceniane jest przez historyków, przez znawców samo powstanie, ale nie można odmówić chwały, nie można odmówić również tego cierpienia i przypominania o tych, którzy wtedy zostali tym tragicznym wydarzeniem dotknięci.
1: Ja też tak. Jeszcze powiem, że tak właśnie ta płyta wygląda i te moje koncerty, że to nie jest tylko radość. Ja się nie skupiam na śpiewaniu piosenek powstańczych. Jeden utwór śpiewam, jeden utwór jest na płycie, oryginalny Pałacyk Michla, a reszta to jest przede wszystkim opowieść o tych, którzy mieli najtrudniej, czyli o ludności cywilnej. Oni są dla mnie największymi bohaterami i ja cały czas powtarzam słowa bohaterki powstania, pani Wandy Traczyk-Stawskiej, która również uważa, że właśnie to ludność cywilna jest największym bohaterem, bo oni nie mieli na to wpływu, czy to powstanie wybuchnie, czy nie.
0: Tak też i pisał Miron Białoszewski w swoich

0: i cisza. Stare miasto, spokojniutkie. Za prochownią bawiły się pomiędzy kucimi łbami dzieci.
1: Artur Götz to piosenka z jego płyty Litania Piwnic 1944.
2: Dzieje się w Łodzi.
1: Mamy rok Andrzeja Wajdy. Urodziny 100 lat temu, w 1926 urodził się zresztą w Suwałkach Andrzej Wajda, najznakomitszy, uważany za czołowego reżysera XX wieku, drugiej połowy w Polsce. Zmarł 10 lat temu, więc jest i dziesięciolecie śmierci. I dużo się mówi w Łodzi o Wajdzie, chociaż Wajda miał do Łodzi stosunek dosyć, powiedziałabym, pokrętny. Jednakowo nie lubił tego miasta, w którym skończył studia i o którym zrobił najlepszy film swojego życia, czyli Ziemię obiecaną. Łódzkie Muzeum Kinematografii proponuje zwiedzanie szlakiem Andrzeja Wajdy. To jest taka ścieżka, która prowadzi po jego miejscach łódzkich i na będącą fragmentem tej ścieżki jubileuszową wystawę 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Wystawa poświęcona jest Andrzejowi Wajdzie. Zaprasza Anna Michalska, kulturoznawczyni, edukatorka, współautorka książek o Łodzi filmowej. Lubił, nie lubił, stworzył nam arcydzieło, bo ten film według powieści Władysława Reymonta przede wszystkim utrwali Łódź, jaką być może pamiętają w tych

0: swoich najstarszych zapiskach Łodzianie XIX-wieczni, jakiej my może nie chcemy już nic o niej wiedzieć, ale warto, bo to jest wyjątkowa historia tego wyjątkowego miasta. Zapraszam na spacer.
1: Jesteśmy w Muzeum Kinematografii. Będziemy przemieszczać się trasą Andrzeja Wajdy. Od czego zaczynamy?
2: Zaczynamy od jednego z najcenniejszych obiektów w kolekcji Muzeum Kinematografii, czyli od rzeźby Mateusza Birkuta. Ta rzeźba wita wszystkich gości odwiedzających Muzeum Kinematografii, zlokalizowana w muzealnym foyer. I to jest rzeźba Birkuta z filmu Człowiek z marmuru, zrealizowanego w 1977 roku. Mniej więcej z tego okresu pochodzi rzeźba stworzona specjalnie na potrzeby produkcji Andrzeja Wajdy. Autorem jest profesor Adam Roman. Ten obiekt Andrzej Wajda przekazał do nowo stworzonego Muzeum Kinematografii w 1986 roku. Jest to jeden z naszych najcenniejszych skarbów w kolekcji. Też cieszymy się, że mimo upływu lat cały czas jest prezentowany. Ciekawostką jest, że Andrzej Wajda, kręcąc film Powidoki w 2015 roku na łódzkich ulicach, pożyczył od nas, od Muzeum Kinematografii, tę rzeźbę i przemalował ją, bo bardziej pasowała mu ta wersja Birkuta, którą można teraz zobaczyć, czyli taka bardziej marmurowa aniżeli brązowa, więc wróciła po zmianach, po ingerencji autorskiej Andrzeja Wajdy. I właśnie nie tylko w Człowieku z marmuru, ale także Birkut pojawia się w jego Powidokach.
1: Kolejnym etapem naszej podróży ścieżką Andrzeja Wajdy jest wystawa.
2: Wystawa jubileuszowa, 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. To są obiekty z kolekcji muzeum, wybrane przez różnych twórców ze środowiska filmowego, bardzo znanych artystów, utytułowanych, którzy od lat z muzeum współpracują. I część z tych twórców wybrała obiekty związane z twórczością Andrzeja Wajdy. Daniel Olbrychski wskazał na werk z planu filmu Pan Tadeusz. Opowiedział przy tym, że z wielką radością przyjął rolę Gerwazego w Panu Tadeuszu. My dysponujemy werkami z planu filmowego i to powiększenie można zobaczyć, właśnie scena Daniel Olbrychski i Andrzej Wajda. Paweł Edelman, który z Andrzejem Wajdą współtworzył ostatnie bardzo ważne filmy, wskazał kamerę. Oczywiście operator filmowy musiał nawiązać do sztuki wizualnej.
1: To jest ta kamera.
2: To jest
1: ta
2: mała Agfa z lat 30., ale dla nas bardzo ważna, bo to jest pamiątka od Andrzeja Wajdy, nagroda, którą on dostał na jednym z festiwali filmowych i postanowił ją przekazać do nas, do muzeum. A teraz Paweł Edelman wskazuje jako łącznik pomiędzy tym światem reżyserskim, realizatorskim, a światem operatorskim. Bardzo piękny obiekt. Filmoznawczyni profesor Kamila Żyto wskazała laskę Buchholca. To jest rekwizyt filmowy z Ziemi Obiecanej, ważny rekwizyt grający. Laska, którą Buchholz, fabrykant, tłucze służącego Augusta, okłada go bez litości. To jest w ogóle bardzo mocny symbol samego filmu, samej Ziemi Obiecanej i bardzo piękny obiekt prezentowany na wystawie 40-lecia.
1: Mamy też tutaj inne obiekty. Czy one też są wskazane przez jakieś konkretne osoby?
2: Oczywiście każdy obiekt jest przez kogoś wskazany, a pani ma oczywiście na myśli wspaniałego Chrystusa z filmu Popiół i Diament. To jest obiekt scenograficzny, grający w bardzo mocnej scenie zrujnowanego kościoła, odwrócony Chrystus. Wisi do góry głową. W tej scenie pojawia się oczywiście główny bohater Maciek Chełmicki, a ten Chrystus symbolizuje świat zrujnowany, świat, który stanął na głowie i dopiero się będzie na nowo konstytuował, a ten obiekt wskazał scenograf Andrzej Haliński. Ten, który zaczynał swoją wspaniałą karierę w świecie scenografii filmowej, właśnie w Łodzi, w łódzkiej wytwórni filmów fabularnych, u jednego z wielkich scenografów, jakim był Roman Mann, autor scenografii do Popiołu i Diamentu.
1: Czyli to jest oryginalny obiekt z filmu?
2: Tak, tak. To jest oryginalny, prawdziwy obiekt. On jest po rekonstrukcji, więc wygląda dość świeżo. Nie jest wcale tak zniszczony, jak się go spodziewamy. Nie ma tych promieni, które są w tym słynnym fotosie z Popiołu i Diamentu, ale jest prawdziwy, w ogóle jest wielkim i ciężkim obiektem, jednym z trudniejszych do transportu w naszej kolekcji.
1: To mamy jeszcze jeden eksponat.
2: Mamy wspaniały kostium z Ziemi Obiecanej. To jest frak należący do Wojciecha Przoniaka. On jest wyjątkowy, bo jest opisany nazwiskiem Przoniaka. Rzadko to się zdarzało i szczęśliwie ten frak zachował się przez ponad 50 lat, a obiekt wskazała Anna Nechrybecka, która z Wojciechem Przoniakiem grała w tym filmie, której Przoniak był wielkim przyjacielem i to było od razu. Tutaj nie było dużo wątpliwości czy zastanawiań, czy rozważań pani Anny Nechrybeckiej. Udało się ten frak zakupić specjalnie na potrzeby naszej kolekcji i tej wystawy. No i jest już w naszych zbiorach. Niepozorny, wydaje się, że frak, jak ich wiele, ale dla nas wyjątkowy właśnie przez to sygnowanie nazwiskiem Przoniaka.
1: Czy musieliście jakoś o niego zadbać, odnowić go przed wystawieniem?
2: Zawsze musimy odnowić, odświeżyć obiekty, choć ten frak jest naprawdę we wspaniałej formie. Każdy, kto go będzie widział, kto zagląda na wystawę 40-lecia, dostrzeże, że właściwie jest w nienagannym stanie, zachowanym mimo tego upływu czasu. Projekty kostiumów przygotowywała Barbara Ptak, absolutnie królowa polskiej scenografii. Wykonywały te kostiumy specjalistki z warszawskiej COPI, takiej firmy zajmującej się szyciem dla filmu, ale też dla zespołów folklorystycznych, jak Mazowsze na przykład. I też specjaliści z wytwórni filmów fabularnych. To była świetna robota, no szycie na miarę wysokiej próby i przetrwało pół wieku.
1: Teraz kolejne eksponaty.
2: Na wystawie Łódź Filmowa, która jest położona na dwóch piętrach Pałacu Karola Scheiblera, czyli w siedzibie Muzeum Kinematografii, można też zobaczyć momenty wielkich triumfów, wielkich sukcesów Andrzeja Wajdy, wizytę na festiwalu w Berlinie razem z Krystyną Zachwatowicz odbiera nagrodę z rąk samego Shona Connery'ego. Przypominamy też ten taki wielki epizod w jego historii, triumf, kiedy Jane Fonda w 2000 roku przekazuje Oscara za całokształt twórczości dla Andrzeja Wajdy i jego piękną przemowę, że jest Polakiem i będzie mówił po polsku. No to są te wspaniałe podsumowania biografii twórczych reżyserów, wielkich reżyserów, tych Oscarów dla wybitnych twórców za całokształt twórczości. Wcale nie jest za dużo, a już takich twórców europejskich, którzy zdobyli te Oscary, jest naprawdę garstka.
1: To teraz przed nami w takim razie największa scena filmowa, to idziemy. Częścią tej wystawy jest samo muzeum, czyli właściwie nawet nie tyle muzeum, co wnętrza Pałacu Scheiblera.
2: Wnętrza pofabrykanckie, które są świetnie zachowane i bardzo piękne, bardzo efektowne, bogato zdobione, bo to jest jednak pałac XIX-wiecznego łódzkiego fabrykanta. I te wnętrza ściągały ekipy filmowe, zanim jeszcze w tych przestrzeniach zagościło Muzeum Kinematografii. Jedną z tych ekip była Ziemia Obiecana. W 1974 roku filmowcy przyjechali tutaj i nakręcili dwie ważne sekwencje. Pierwsza to ta, kiedy Miller, czyli Franciszek Pieczka, oprowadza Karola Borowieckiego, czyli Daniela Olbrychskiego, po pałacu, który wybudował specjalnie dla swojej córki Mady i jej męża w domyśle i w zachęcie właśnie Borowieckiego. Opowiada i prezentuje piękne wnętrze, zdejmując przy tym buty. Niczego nie można zabrudzić. Pałac jest jak spod igły, jest nowiutki, pełen marmurów, złoceń, zdobień. No, robi wielkie wrażenie na Borowieckim, żeby potem w końcówce filmu zagrać jeszcze raz, wystąpić w roli tego pałacu już możnego, wielkiego pana Borowieckiego, którego żoną jest właśnie Mada. Stary Miller szczęśliwie wydał córkę za tą partię, o którą zabiegał. I w pałacu kręcona jest scena tej narady fabrykantów, kiedy podejmowana jest decyzja, czy strzelać do robotników strajkujących za oknami, czy nie. Przez okno pałacowe wpada kamień. Wszyscy są pełni napięcia, ekscytacji. Cały wielki tłum fabrykanckiej łodzi zgromadzony właśnie w naszej sali balowej, sali jadalnej.
3: Proszę się rozgościć.
0: Duet, który ze sobą współpracuje artystycznie, Olga Maroszek, wokalistka, śpiewaczka Teatru Wielkiego w Łodzi, ale nie tylko, witamy pięknie.
3: Dzień dobry Państwu.
0: I muzyk pan Paweł Głowiński, autor rozmaitych projektów muzycznych. Tutaj Państwo współpracują przy kolejnych dwóch zadaniach. Nazwalibyśmy je rozrywkowymi. Prawda?
3: Zdecydowanie.
0: Zdecydowanie, ale są intrygujące. Od którego zaczniemy? Od Jacka Cygana czy od Ireny Santor, pani Olgo?
3: Myślę, że od Jacka Cygana, ponieważ ten projekt będzie terminowo pierwszy.
0: Nieznane piosenki Jacka Cygana.
3: Pan Jacek Cygan widziałam wielokrotnie i słyszałam w wielu, wielu wywiadach, które widziałam w internecie, wypowiadał się, że piosenki, które napisał, śnią mu się w nocy. Przychodzą do niego też przed snem i skarżą mu się, tak to ładnie opisywał, że skarżą mu się, dlaczego my nie jesteśmy też znane, dlaczego my nie zrobiłyśmy kariery, i on tak musi im tłumaczyć. Mówi, ale kochane jesteście, ja nie wyróżniam żadnej z was, po prostu się nie udało. I tak go nachodzą te nieznane piosenki. Wiele razy to powtarzał, że stwierdził, że on musi zrobić koncert swoich właśnie takich nieznanych, mniej znanych piosenek, żeby im nie było przykro. Pierwszy raz usłyszeliśmy o tym pomyśle, będąc na koncercie pana Jacka Cygana, Cygan w Polskim, w Teatrze Polskim w Warszawie. Był to piękny koncert, który pan Jacek prowadził i tam właśnie były raczej te znane jego piosenki, ale zadał pytanie publiczności, czy przyszliby na taki koncert, jakby były nieznane, i oczywiście publiczność odpowiedziała, że naturalnie przyszliby. I my dwa dni później widzieliśmy się z panem Jackiem zupełnie w innej sprawie, a on tak ni stąd, ni zowąd, bo powiedzieliśmy, że byliśmy na koncercie, a on tak powiedział, słuchajcie, a może byście dla mnie zrobili ten koncert z moimi nieznanymi piosenkami? Co wy na to? No to my oczywiście szczęśliwi, od ucha do ucha uśmiech, i powiedzieliśmy, oczywiście panie Jacku, zrobimy co tylko pan będzie chciał. Ponad miesiąc zajęło nam wybieranie właśnie tych nieznanych piosenek, bo jest ich dość dużo rzeczywiście, ale się udało złożyć piękny program. Pan Jacek nam w tym pomógł też, zaproponował różne tytuły i od razu powiedział, słuchajcie, termin już jest, bo ja jestem dyrektorem takiego festiwalu, dyrektorem artystycznym festiwalu Dell'Arte, który się odbywa co roku w takiej miejscowości Bukowiec koło Jeleniej Góry. Pięknych okolicznościach, tam jest taki pałacyk piękny, no i mówi, tam różne koncerty się odbywają, co roku jakiś mój koncert. I stwierdziłem, że po prostu zróbmy to na ten festiwal w sierpniu, 22 sierpnia, godzina 19, Bukowiec. No i nas bardzo to zdopingowało, że termin już jest, w związku z czym trzeba jednak bardzo szybko działać, więc zorganizowaliśmy zespół muzyczny, będzie... Ja będę śpiewać. Będzie śpiewać mój kolega z chóru Teatru Wielkiego w Łodzi, Felipe Vidal, który jest Brazylijczykiem. Jak się okazało, jest przyjaciół pana Jacka Cygana. To pan Jacek zaproponował, żeby Felipe śpiewał, ponieważ takie klimaty muzyczne latynoskie są panu Jackowi bardzo bliskie, takie lekkie. I uznał, że Felipe świetnie na pewno wypadnie w tym materiale, chociaż Felipe będzie również śpiewał po polsku, co zaskakuje. No i po portugalsku, również po hiszpańsku. Pan Jacek będzie prowadził ten koncert, będzie również śpiewał parę piosenek sam, parę piosenek z nami w duecie, w tercecie. Paweł będzie grał. Paweł jest też aranżerem wszystkich utworów, które zostały wybrane. Będziemy mieli również perkusję, gitarę basową, gitarę elektryczną i saksofon. Taki piękny, piękny skład i już nie możemy się doczekać. Jesteśmy w trakcie prób, przygotowań, które już lada chwila to już tak zupełnie pełną parą ruszą. No i właśnie dlatego chcieliśmy o tym projekcie przynajmniej wobec opowiedzieć.
4: Ja tylko dopowiem jedno słówko jeszcze do
0: pan
4: tego.
0: Pan Paweł Głowiński, tak.
4: Do tego pięknego wywodu Olgi. Ja tylko wrócę do początku jej wypowiedzi. Wspominała, że byliśmy na tym koncercie właśnie w Teatrze
0: Jacka
4: Polskim
0: Cygana.
4: Jacka Cygana. Ja tylko chcę dopowiedzieć, pamiętam taki moment, kiedy padło to słowo ze sceny właśnie, czy przyszlibyście państwo na koncert tych nieznanych moich piosenek. Akurat siedziałem koło Olgi wtedy na koncercie i tak wymieniliśmy się taką iskierką, która przeleciała po prostu.
0: Dobra myśl.
4: Tyle tylko, że muszą państwo wiedzieć, że nie śmielibyśmy panu Jackowi tego zaproponować. Gdzieś w sercu zakołatało to, że o, ale byłoby fajnie to zrobić, czujesz ten temat, ale jednak nie mamy odwagi tyle, żeby panu Jackowi zaproponować. Po czym kilka dni później on nam to proponuje. To jest wielkie wyróżnienie i wielka radość, wielki zaszczyt dla nas po prostu, że coś takiego się wydarzyło. Chciałem tylko to dopowiedzieć, że czasem jak się nie zrobi jakiegoś kroku samemu, nagle się okazuje, że to wraca do człowieka i to jest piękne.
3: A trzeba nadmienić, przepraszam, że jeszcze, że pan Jacek Cygan poznał się z nami, czy my z nim się poznaliśmy we wrześniu zeszłego roku. Widzieliśmy się po raz pierwszy, ponieważ pan Jacek napisał tekst do piosenki, o którą poprosiłam pana Włodzimierza Korcza i stworzyli dla mnie utwór obaj, który będzie zresztą miał premierę na tym koncercie w Bukowcu. Utwór nosi tytuł Miłość jest oceanem, ale chciałam powiedzieć, że pan Jacek Cygan nigdy w życiu wcześniej, proponując nam ten koncert, żebyśmy go stworzyli, nigdy wcześniej nie słyszał nas na żywo. On widział nasze występy tylko i wyłącznie na YouTubie i wiedział o nas tyle, co powiedział mu pan Włodzimierz Korcz i pani Irena Santor, którzy nas najwyraźniej dobrze zareklamowali, że pan Jacek postanowił obdarzyć nas takim zaufaniem, powierzając nam koncert jego marzeń tak naprawdę, o którym on wielokrotnie wspominał, nie słysząc nas nigdy na żywo. Pierwszy raz na żywo usłyszał nas 10 czerwca dopiero, bo mieliśmy taki mały wspólny występ, gdzie pan Jacek udzielał wywiadu pewnej pani dziennikarce, a my uświetniliśmy ten wywiad 5 jego utworami i wtedy po raz pierwszy dopiero nas usłyszał.
4: Ale dopowiem jeszcze do tego, że pan Jacek ma taką niesłychaną umiejętność, gdy patrzy na człowieka, czytania tego, co ten człowiek ma w duszy. Ja pamiętam takie spotkanie, kiedy rozmawialiśmy o tekście, który miałby powstać do piosenki, właśnie do muzyki pana Włodzimierza Korcza. To w zasadzie pan Jacek po prostu, pamiętam, jak patrzył Oldze głęboko w oczy i on czytał, co ona ma na dnie serca. I tekst, który on stworzył, to jest tekst, który się okazało o Oldze po prostu, a on jej przecież nie znał. Więc tym bardziej ja myślę, że w przypadku tego projektu on nie potrzebował słyszeć Olgi na żywo. On po prostu wyczytał z niej to, że ona ma w sobie prawdę, ona ma coś światu do przekazania. Coś, czego dzisiaj brakuje we współczesnym show biznesie, jakby to szumnie nazwać, piosenkarstwie, uprawianiu muzyki w ogóle. Prawda, ona to po prostu w sobie ma i pan Jacek Cygan, jestem przekonany, to wyczytał w Oldze i dlatego obdarzył ją tak wielkim, ogromnym, bym powiedział, zaufaniem.
0: To ja jeszcze do pana, panie Pawle, mam pytanie o same te piosenki wybrane, te nieznane piosenki. Czy to Jacek Cygan sugerował, czy wspólnie wszyscy usiedliście? No na pewno ma ich tam w tej szufladzie sporo, bo pracuje od dekad, jest bardzo sprawnym autorem tekstów, jest zawodowcem w 100%, może napisać tak naprawdę każdą piosenkę dla każdego. To jak doszło do tego, że te, a nie inne?
4: To jest tak, gdyby pan Jacek w zupełności zostawił nam kwestię wyboru tych piosenek, to koncert trwałby jakieś 5 godzin. Przypuszczam, bo tyle cudownych piosenek nieznanych, różnych po prostu pana Jacka Cygana jest. My przebieraliśmy w tych piosenkach po prostu w zasadzie każda piękna. Dlatego ta jego interwencja tutaj, wskazanie to bierzemy. Poza tym to jest też jego wielka intuicja i doświadczenie, co na takim koncercie powinno się znaleźć. Jakie różne akcenty postawić, bo to są piosenki tak różne. Ale też te jego nieznane piosenki, one również były pisane dla bardzo różnych wykonawców. I Ryszard Rynkowski, i Zdzisława Sośnicka. Tak naprawdę cała śmietanka. Więc to wszystko się znajdzie w tym repertuarze i on po mistrzowsku te piosenki ułożył. Nawet kolejność. Wie, w jaki sposób one powinny po sobie następować, żeby stworzyć odpowiednią dramaturgię koncertu. No mistrz po prostu, więc w zasadzie ze łzami w oczach siedzieliśmy, no kiedy te nasze ukochane piosenki wypadały jedna po drugiej. Tego nie, ale ostatecznie, no mówię, gdybyśmy my to mieli wybierać, 5 godzin murowane.
0: Murowane, tak. Bukowiec koło Jeleniej Góry, 22 sierpnia, nieznane piosenki Jacka Cygana z udziałem samego Jacka Cygana i z udziałem naszych dzisiejszych gości Olga Maroszek i Paweł Głowiński.

0: Olga Maroszek i Paweł Głowiński o kolejnym projekcie, który również jest przez Państwa realizowany. Dziś rozmawialiście także z panią Ireną Santor. Są to bowiem warszawskie piosenki Ireny Santor. Rozumiem także, że przy aplauzie samej no, znakomitej, legendarnej wokalistki.
1: Pomysł na ten projekt narodził się w zasadzie w trakcie trwania naszej trasy koncertowej, tej jubileuszowej z Ireną Santor. O tym już opowiadaliśmy ostatnio, kiedy tu gościliśmy. Przez całą Polskę przecież przejechaliśmy, jeszcze koncert telewizyjny.
0: To było 90 lat chyba, tak?
1: 90 lat.
0: Ona uczestniczyła w tych koncertach.
1: Tak. Pani Irena za każdym razem opowiadała, jak ważne w jej karierze właśnie były piosenki o Warszawie. Wiemy dobrze, że ona przyjechała do Warszawy, kiedy to były lata, gdzie Warszawa tak naprawdę nie istniała. To były gruzy, gruzowiska. Warszawa była tak naprawdę cała gruzowiskiem, jednym wielkim. I pamiętam, jak ona na koncertach opowiadała, że przyglądała się ludziom wtedy, którzy tak jakoś skakali po tych gruzach. No i ona stwierdziła, że ma pewne zadanie, czuje, żeby tej Warszawie śpiewać o Warszawie, na pokrzepienie serc właśnie. I powstało multum pięknych piosenek właśnie z tekstami dedykowanymi Warszawie. I postanowiliśmy, że trzeba to wyakcentować, że tak naprawdę ta część warszawskich piosenek to jest jedna z najważniejszych grup takich, można powiedzieć, właśnie w jej twórczości. Tak dużo tych piosenek, że trzeba to wyakcentować. A przecież skoro jesteśmy w Warszawie, ja mam przyjemność mieszkać w Warszawie od 3 lat, pani Irena no już długo, więc myślę sobie, że po prostu mamy pewien taki nawet obowiązek i poczucie tego, że trzeba te piosenki warszawskie odkopać na nowo, czyli podarować je Warszawie, warszawiakom, ale też Irenie Santor, po prostu zwyczajnie to się należy, żeby takiej artystce podarować również to, żeby te piosenki, które, na którymi ona pracowała tyle lat, żeby one znowu ujrzały światło dzienne, żeby jej podziękować za to w jej przecież roku 75 lat pracy artystycznej na scenie, bo taki rok obchodzimy, więc piękny jubileusz kolejny. Myślę, że to się przyjmie. Zresztą te piosenki są tak piękne, też tak różnorodne.
0: Bo to są piosenki różnych autorów.
1: Różnych, tak. Oczywiście. Tak. Ona nagrała kiedyś nawet taką płytę właśnie z tymi piosenkami. Więc to wszystko jest piękny skarbiec muzyczny, który my chcemy wydobyć i podarować i jej jako prezent na ten jubileusz i mieszkańcom Warszawy też jako prezent, żeby w różnych dzielnicach tej Warszawy rzeczywiście te piosenki zabrzmiały. W aranżacjach bardzo klasycznych, ale jednak takich, które pokażą trochę nas jako artystów. Troszkę może inaczej brzmiących, ale jednak, co już jest chyba charakterystyczne dla nas, z pełnym poszanowaniem tego, co było oryginalne, czyli melodii, tekstu, rytmiki tych piosenek, charakteru, bo przecież jak sama Irena Santor mówi, no piosenka to przede wszystkim wcale nie tekst, wcale nie muzyka. Piosenka to przede wszystkim klimat, nastrój. I my ten klimat i nastrój na pewno zachowamy, a to, co się więcej wydarzy, warto posłuchać.
0: Pani Olgo, jak ta twórczość Ireny Santor jest już czymś, w co pani weszła, co pani już jakoś tak ze sobą zintegrowała przy tych koncertach jubileuszowych, bo tam was było więcej wykonawców,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, wtedy to był cały zespół, Polyphonics. Tak. A w tej chwili nie będzie brał udziału w tym zespół Polyphonics jako całość, natomiast troje wokalistów, między innymi ja, ale także no, należąca do zespołu Polyphonics Marta Majek oraz czasem towarzyszący koncertom Polyphonics Przemysław Cierzniewski. I również będzie nam towarzyszył kwartet smyczkowy, oczywiście fortepian, też perkusja, gitara basowa i saksofon. Piękny skład. Właściwie wszystkie te piosenki, bo ich będzie chyba około 15, 16, 17. Też mieliśmy duży problem, żeby wybrać, bo ich było mnóstwo i chcielibyśmy wszystkie zaśpiewać i zaprezentować. No wydaje nam się, że wybraliśmy te najpiękniejsze. I tak podzieliliśmy się, że ja zaśpiewam 5, to każdy mniej więcej po 5 piosenek z naszej trójki. Nigdy wcześniej ich nie wykonywałam, ale przypisałam sobie, zaklepałam, że tak powiem, te, które mi się najbardziej podobają. I tak się złożyło, że już oczywiście mamy pierwsze terminy koncertów. Te koncerty wszystkie są otwarte. Wstęp na nie jest bezpłatny i mamy taką wizję, żeby każda z dzielnic Warszawy zaprosiła mieszkańców na taki koncert. Tych dzielnic jest wiele. Przed nami pierwsze 2 koncerty. 30 sierpnia na Woli, oczywiście z udziałem pani Ireny Santor naturalnie. Jej tam nie może zabraknąć. 30 sierpnia, a drugi koncert, taki bardzo, bardzo huczny, że tak powiem, związany ze świętem dzielnicy Praga, Praga Północ, odbędzie się 19 września w Parku Praskim, w takiej nowo otwartej muszli koncertowej. Obiecał swoją obecność pan prezydent miasta Warszawy. I oczywiście pani Irena Santor będzie głównym gościem.
1: Jeszcze dodam tylko, tak, że tutaj takim prowadzącym ten koncert będzie znakomity znawca muzyki, kultury w ogóle, dobrze państwu znany z programu Pierwszego Polskiego Radia, Adam Rozlach. Oczywiście też będzie rozmawiał z panią Ireną, pewnie jakieś pytania również padną, no bo nie mogłoby tego zabraknąć. Ale rzeczywiście bardzo się cieszymy, że taka znakomitość świata muzyki, kultury będzie gościła również na tym koncercie i że właśnie pod jego pieczą ten koncert będzie się odbywał. I myślę sobie, bo wspomniała pani wcześniej, no, że Olga w jakiś sposób związała się tam z repertuarem Ireny Santor. Ja myślę, że przede wszystkim nawet nie o to chodzi, tylko że sama osoba Ireny Santor, jakby nasze związanie z nią jako człowiekiem, jako artystką, specjalistką w tej dziedzinie, to jest właśnie to, co nas najpiękniejszego spotkało. Wyczulenie na wartość w muzyce, na treść, na muzykę, na akcenty, na właśnie ten przekaz, o którym mówiłem, na ten nastrój. I to chyba jest najpiękniejsze, właśnie współpraca z tymi ludźmi, czy Jacek Cygan, czy Irena Santor, czy Alicja Majewska, czy Włodzimierz Korcz, o którym też już tu była mowa. To jest właśnie ta szkoła, która mówi, że muzyka ma być o czymś, piosenka ma być o czymś. I w tym przypadku, i w projekcie Ireny Santor Piosenek Warszawskich, i ten piosenki Nieznane Jacka Cygana, tu wszystko jest o czymś. To jest o czymś wartościowym. I to myślę, że wszystko łączy tak naprawdę. Ta myśl, te oba nurty.
0: I te oba koncerty, te oba projekty, rozumiem, że wakacje pracowite się zapowiadają, no bo trochę trzeba jednak poświęcić czasu obu tym koncertom.
2: Tak, oczywiście, no będziemy po prostu całe wakacje pracować. To jest sama radość.
1: Zresztą pytanie, czy w ogóle potrzeba wakacji od muzyki?
2: Nie.
1: Ja na przykład najlepiej odpoczywam przy klawiaturze, robiąc coś. Tak, to chyba tak.
0: A zatem przypominamy, skoro już o Jacku Cyganie też pan Paweł wspomniał, Nieznane piosenki Jacka Cygana. Koncert podczas festiwalu w Bukowcu koło Jeleniej Góry. Kto będzie w tym czasie? To jest
2: 22 sierpnia.
0: 22 sierpnia, kto tam wakacyjnie, to oczywiście koniecznie proszę się udać w to miejsce i posłuchać tych nieznanych piosenek Jacka Cygana.
1: To czasem dotyczy tylko tekstu, ale melodie, proszę mi wierzyć, czasem są bardzo znane.
0: Czyli tak, będą niespodzianki. Tak. I te warszawskie piosenki Ireny Santor, czyli cykl koncertów tym razem warszawskich. Życzę zatem udanej pracy nad tak pięknym materiałem.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Powiedziałabym również, no co tu mówiąc, wielce zacnym towarzystwie. I dziękuję pięknie za te informacje. Olga Maroszek, Paweł Głowiński, Małgorzata Warzecha. Dziękujemy.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
6: Na właściwych torach od 1981 roku Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Prawo i Sprawiedliwość na krawędzi rozłamu. Chodzi też o kilku parlamentarzystów z łódzkiego. Dzikie wysypisko spędza sens powiek mieszkańcom Bałut w Łodzi. Można już skorzystać z programu Czyste Powietrze na nowych zasadach. W nocy w regionie miejscami przelotny deszcz, temperatura spadnie do 11 stopni. Łódzki PiS może stracić kilku parlamentarzystów. Największej partii opozycyjnej grozi rozłam. Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości mają czas na rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. O szczegółach opowie reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
8: Prezes PiS Jarosław Kaczyński zażądał rezygnacji z członkostwa albo w partii, albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Pod listem popierającym byłego premiera podpisało się ponad 40 parlamentarzystów, a wśród nich posłowie z województwa łódzkiego. Grzegorz Lorek z Piotrkowa Trybunalskiego, Paweł Rychlik z Wielunia, Włodzimierz Tomaszewski z Łodzi oraz europoseł Waldemar Buda. Wszyscy mogą zostać wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości, jeśli do czwartku nie podpiszą wymaganej przez władze partii deklaracji. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
7: A w następny piątek ma się odbyć kongres Stowarzyszenia Morawieckiego Rozwój Plus Wy.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Dzikie wysypisko na Bałtach w Łodzi, przy ulicy Inflanckiej, tuż obok dworca Łódź Marysin, ktoś porzucił dużą ilość odpadów w krzakach. Butelki, puste opakowania po detergentach, a nawet flanelowa koszula to tylko część śmieci, które tam zalegają. Więcej na ten temat powie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
10: Całość wygląda tak, jakby ktoś wyrzucił śmieci prosto z samochodu. Odpady nie są spakowane w worki, lecz leżą luzem. Wszystko wskazuje na to, że wysypisko powstało niedawno, ponieważ śmieci nie zdążyły jeszcze wtopić się w otoczenie. Jak mówi profesor Anna Kasperczyk, która na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi badania dotyczące dzikich wysypisk, potrzeba wielu zmian, aby wyeliminować ten problem.
11: Edukacja, infrastruktura, więcej koszy na śmieci, wyższa świadomość mieszkańców.
10: Zdaniem ekspertów wiele osób wciąż nie wie, gdzie oddać jakie odpady.
7: Przypomnijmy, że mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać problematyczne odpady w jednym z czterech punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można już skorzystać z programu Czyste Powietrze na nowych zasadach. Jedną z propozycji, która ma zachęcić potencjalnych beneficjentów, jest podwyższenie samego wsparcia na termomodernizację. Maksymalne kwoty wzrosły o 10%. Zwiększono też czas na realizację prac objętych zaliczką ze 120 do 180 dni. Ekspert Bartłomiej Orzeł z think tanku Project Tempo mówi, że konieczna może być jednak zmiana nazwy i formuły programu, ale najpierw warto zmienić coś w uldze termomodernizacyjnej.
12: No dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że osoba, która jest w pierwszym progu dochodowym, płaci 12% podatku, no może z tej ulgi termomodernizacyjnej korzystać. Kupuje dzisiaj dom, pielęgniarka, nauczyciel, urzędnik, wykonuje prace modernizacyjne, odlicza 12%, podczas gdy jego sąsiad, który jest w drugim progu podatkowym, płaci 32% podatku, odlicza 32%, czyli ma de facto większy poziom wsparcia.
7: Dodajmy, że dzięki programowi wymieniono ponad 60 tysięcy nieefektywnych źródeł ciepła, tak zwanych kopciuchów, będących jedną z głównych przyczyn smogu w Polsce. Jutro w całym kraju zawyją syreny. To test systemu ostrzegania, o którym informuje już w SMS-ach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Syreny będzie można usłyszeć kilkukrotnie, mówi rzecznik wojewody łódzkiego Tobiasz Puchalski.
13: Apelujemy do mieszkańców naszego województwa o spokojne potraktowanie sygnałów alarmowych, także o przekazanie tej informacji rodzinie, znajomym, aby uniknąć niepotrzebnego niepokoju.
7: Syreny będzie można jutro usłyszeć między godziną 7 i 19. Teraz już czas na informacje sportowe. Robert Zwoliński.
14: W Dobry wieczór, a zaczynamy od piłki nożnej. W zasadzie cały ten serwis będzie piłkarski. Madryt gotowy na godne przyjęcie nowych mistrzów świata w piłce nożnej. Nawet 60 tysięcy osób ma bawić się na placu Cibeles, gdzie zaplanowano finał wielkiej fety po wygranej Hiszpanów na amerykańskim mundialu. Drużyna La Furia Roja po spotkaniu przejedzie ulicami stolicy Hiszpanii na pokładzie autobusu z otwartym dachem, gdzie fetować będą także ich kibice.
15: Pedro Porro pochodzi z Ekstremadury, mojego miasta. Ten facet dzięki swojej odwadze doprowadził nas do finału. To była długa podróż. Jesteśmy razem od dawna. Spędziliśmy, jak sądzę, 50 dni i teraz czas świętować. Dodaje obrońca reprezentacji Mark Kukureja. Mistrzowska impreza na ulicach Madrytu potrwa do białego rana. Michał Makowski, Polskie Radio.
14: A wieloletni trener bramkarzy reprezentacji Polski Andrzej Dawidziuk chwali szkoleniowca Hiszpanów Luisa de la Fuente.
16: Myślę, że długo na to pracował, ponieważ on wcześniej jeszcze należałoby zwrócić uwagę, że też odnosił sukcesy pracując z młodzieżą. Pamiętam, jak został zatrudniony troszeczkę jako trener, który może będzie kilka miesięcy, może wytrzyma rok. Okazało się, że to doświadczenie, które zbierał wcześniej, część zawodników, których prowadził w reprezentacji U21, on ma ich w kadrze, między innymi Unai Simon był bramkarzem tej reprezentacji wówczas.
14: A przypomnijmy, że Hiszpanie w finale tegorocznego mundialu pokonali po dogrywce Argentyńczyków 1-0, jedynego autorstwa Ferrana Torresa. No a poprzedni raz Hiszpanie triumfowali w 2010 roku i to jest ich drugi tytuł mistrzów świata. Argentyńczycy z kolei nie obronili mistrzostwa, które wywalczyli przed 4 laty. Piłkarze Lecha Poznań i Górnika Zabrze poznali potencjalnych rywali w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Klub z Poznania w przypadku wyeliminowania w drugiej rundzie duńskiego Araus zagra z lepszym z pary Sabah Baku i Kupią Polasuera z Finlandii. Zespół z Zabrza w przypadku pokonania w drugiej rundzie Fenerbahce Stambuł zmierzy się z austriackim Sturmem Graz lub szkockim Hirtow Midtjylland. Mecze trzeciej rundy kwalifikacji zostaną rozegrane na początku sierpnia, a pierwsze mecze Polski drużyn w drugiej rundzie kwalifikacji już jutro. Górnik zagra na wyjeździe, a Lech Poznań u siebie. I na koniec jeszcze smutna informacja. Nie żyje Kevin Keegan. Był angielski piłkarz i trener, przekazały brytyjskie media. Z ogromnym smutkiem informujemy, że Kevin odszedł w wieku 75 lat, poinformowała rodzina piłkarza w oświadczeniu cytowanym przez Sky Sports. W latach 1972-82 Keegan rozegrał 63 mecze w piłkarskiej reprezentacji Anglii, zdobył 21 bramek, dwukrotnie zdobywał złotą piłkę w latach 1978 i 79, 3 razy był mistrzem Anglii, raz mistrzem RFN, a triumfował także z Liverpoolem w Pucharze Mistrzów i dwukrotnie w Pucharze UEFA. Później był trenerem m.in. Newcastle United i Manchester City, a także selekcjonerem reprezentacji Anglii.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: W nocy w regionie łódzkim zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 11 stopni. Jutro przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna 21 stopni, wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, północno-zachodni.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Czym jest komercjalizacja stresu? Kiedy zaczęliśmy sprzedawać produkty uboczne? Dlaczego tak atrakcyjne dla nas stało się fast foodowe podejście do zdrowia? Słowem, jak staliśmy się trybikiem przemysłu farmaceutycznego?
19: O tym nie chcemy rozmawiać.
20: Przemysł farmaceutyczny rośnie w siłę, zapewniając nam mnóstwo, co trzeba oczywiście docenić, celowanych i dobrych leków, ale sprzedaje się nam także marzenia. I o sprzedawaniu marzeń porozmawiamy z dr Magdaleną Wieczorkowską, kierowniczką Zakładu Socjologii Uniwersytetu Medycznego.
21: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Izo.
20: Iza Berkowska. Ja też zapraszam na to spotkanie. Pomyślałam, że powinnyśmy zacząć od tego, co my w ogóle kupujemy najczęściej.
1: Chodzi ci o...
20: O leki, suplementy? No nie wiem.
1: No na pewno kupujemy bardzo dużo suplementów diety i leków OTC, czyli tak zwanych...
20: Bez recepty.
1: Leków, które się sprzedaje bez recepty, tak? Czyli to są te preparaty. Niestety bardzo często jest tak, że klienci w aptece mylą suplement diety z lekiem. Wydaje mi się, że suplement jest lekiem i kupują tego bardzo dużo. Natomiast tutaj jest zasadnicza różnica i o niej za chwilkę powiem. Natomiast biorąc pod uwagę ten polski rynek leków, czy produktów, przepraszam, nie leków, tylko produktów bez recepty, czyli właśnie suplementów diety, wyrobów medycznych, a także leków OTC, jest on jednym z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów w handlu w Polsce. Jesteśmy w ścisłej czołówce państw europejskich pod względem wydatków na preparaty bez recepty na jednego mieszkańca. Jeżeli chodzi o strukturę tego, co my kupujemy tak naprawdę, no to od wielu lat niezmiennie na pierwszym miejscu mamy leki przeciwbólowe i przeciwprzeziębieniowe. To jest taka grupa
20: coś,
1: leków.
20: Coś, co musimy zawsze mieć w torbie.
1: Tak, tak, tak, tak. To są zarówno tabletki, jak i spreje do nosa i gardła. Na drugim miejscu mamy witaminy i minerały. Głównie jest to magnez, witamina D3, witamina C oraz potas. Na trzecim miejscu to są preparaty, które wspierają układ trawienny. Na czele to są głównie leki na zgagę, ale też leki takie osłonowe, leki wzmacniające czy wspomagające pracę wątroby. Czwarte miejsce zajmują te leki dotyczące urody, tak? Czyli coś tak z pogranicza leku i kosmetyku, nawet bym powiedziała, tak? Czyli tutaj takie produkty z tak zwanej kategorii wellness i tu na czele, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o te produkty, to jest kolagen, który zażywamy w coraz większej ilości, coraz chętniej po niego sięgamy. Biorąc pod uwagę takie trendy kilkuletnie, odnotowujemy wzrost o 30% rok do roku, jeżeli chodzi o kupno kolagenu. No i na ostatnim, piątym miejscu jest tak zwany mental wellness, czyli takie leki, preparaty, nie leki, tylko preparaty, które wspomagają nasze zdrowie psychiczne i to jest też taki rynek, on jest dość nowy, natomiast szybko się rozrasta i tutaj też te trendy pokazują, że to jest mniej więcej 10% rok do roku wzrost sprzedaży tych preparatów no z tego segmentu, tak. No i to są takie preparaty na nasze bolączki cywilizacyjne, na stres cywilizacyjny, tak? I pewnie to biorąc pod uwagę te trendy, ale również to, co się dzieje w świecie i to, jakie są oczekiwania wobec nas, no to myślę, że ta piąta kategoria właśnie tego mental wellness to będzie ta kategoria, która zacznie się teraz też coraz bardziej rozwijać i ta sprzedaż będzie coraz wyższa.
20: A w tej chwili możemy nakreślić jakiś profil konsumenta?
1: Myślę, że tak, można się o to pokusić. Te instytuty, które prowadzą badania dotyczące tego rynku farmaceutycznego i tego, co my kupujemy, mówią, że zdecydowana większość tych konsumentów preparatów dostępnych bez recepty to są kobiety i jeżeli chodzi o średnią wieku, to jest to mniej więcej taki przedział wiekowy między 30 a 50 rokiem życia. Kobiety dlatego, że to zazwyczaj kobiety jednak w domu zawiadują zdrowiem i one uzupełniają i kontrolują tą apteczkę domową, więc dlatego one najczęściej te preparaty kupują. Poza tym one też częściej i chętniej sięgają po te preparaty typu wellness, tak? Czyli no dlatego ten rynek. Natomiast jeżeli chodzi o ten wiek, to tutaj jest to ciekawe, bo tak, z jednej strony mamy te osoby 30-50+, czyli to są takie osoby, które zazwyczaj są bardzo świadome swojego stanu zdrowia, swoich ograniczeń i tego, co się z tym organizmem dzieje, bo pamiętajmy, że to jest ten moment między 30 a 50 rokiem życia, kiedy z jednej strony osiągamy w różnych dziedzinach stabilizację, ale to jest też ten moment, kiedy zaczynamy obserwować pierwsze deficyty zdrowotne. I dlatego zaczynamy myśleć o swoim zdrowiu. Natomiast drugą kategorią kategorią wiekową, która jest tutaj takim motorem napędowym w Polsce, no to są osoby powyżej 65 roku życia, tak? Czyli ten sektor, który najczęściej kupuje suplementy na stawy, na serce i na pamięć. Biorąc pod uwagę trendy demograficzne, to starzejące się społeczeństwo w takiej długofalowej perspektywie będzie właśnie też tym motorem napędzającym tę branżę, czyli już możemy prognozować, które preparaty będą sprzedawane częściej i gdzie ten rynek będzie się rozwijał. Jeżeli chodzi o poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, no to tutaj badania pokazują, że najczęściej to są osoby, które mieszkają w średnich i dużych miastach i osoby ze średnim i wyższym wykształceniem, no co koreluje jakby też z wiedzą, jeżeli chodzi o wykształcenie i miejsca zamieszkania, no też koreluje z dostępnością na przykład do aptek, do drogerii, czy do innych miejsc, gdzie te stacji suplementy benzynowych na przykład można kupić.
20: Czyli tak, wszędzie.
1: Czyli tak mniej więcej wygląda ten profil socjodemograficzny.
20: Zaczęłaś od takich tabletek klasycznych, tabletek na gorączkę, na ból. No ale to tutaj też trzeba by zwrócić uwagę, że mamy tutaj bardzo dużo takich dodatków opisowych, że już jest bardzo trudno kupić po prostu tabletkę przeciwbólową, bo to jest tabletka, zostaniesz wypytana od razu, czy Noc, czy Max, czy Expert, czy Super Fast, czy cokolwiek. Mm-hmm. Nawet głupio kupić taką zwykłą tabletkę. Po co mi taka zwykła
1: tabletka?
20: Taka
1: ogólna na wszystko, tak?
20: No właśnie.
1: Ja myślę, że to, o czym mówisz, jest bardzo ciekawym zjawiskiem i to pokazuje też troszeczkę przemiany w samym obszarze jakby produkcji leków i tego, o czym się mówi w odniesieniu do rozwoju tej technologii farmakologicznej, a mianowicie chodzi tutaj o tą farmakologię spersonalizowaną, tak? Mówi się o tym, że docelowo będziemy mieli taką tabletkę, która będzie taką super tabletką zaprojektowaną tylko i wyłącznie dla nas, która będzie zawierała te wszystkie substancje, które nam są potrzebne, ale nie będziemy łykać kilkunastu tabletek dziennie na przykład, żeby uniknąć tej polipragmazji i tych skutków ubocznych, ale że będziemy używać takiej jednej politabletki. I myślę sobie, że ta wizja tej medycyny i tego leczenia takiego spersonalizowanego, farmakologicznego poszła właśnie też w stronę tego rynku suplementów diety i tych leków sprzedawanych bez recepty, gdzie no właśnie możemy sobie kupić taki lek najbardziej celowany, czyli taki najbardziej spersonalizowany na tą naszą wyjątkową dolegliwość, która no ma jakieś tam konkretne podłoże, czyli tak jak mówisz, że jest to sen, albo stres, albo nie wiem, tam wysiłek, tak, menopauza, czyli no nie ma już jakby jednej nawet witaminy dla wszystkich, ale ta witamina też jest dobrana do bardzo specyficznej grupy.
20: No dzięki temu generujemy też większe zyski, no bo już nie mamy jednej tabletki przeciwbólowej, tylko ileś tam, być może naście tabletek dla różnych grup.
1: Tak, i tu się też może pojawić problem, ponieważ my często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nazwa handlowa takiego preparatu nie mówi nam wszystkiego. Pod nazwą handlową kryje się substancja czynna plus kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt dodatkowych składników. I teraz jak my idziemy i kupujemy preparat przeciwbólowy pod różnymi nazwami handlowymi z różnymi dopiskami, to bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak naprawdę kupujemy tę samą substancję czynną, ale w różnych dawkach. I może nam się zdarzyć, że kupimy dwa zupełnie odmienne preparaty, jeżeli chodzi o nazwę handlową, które będą dedykowane tej naszej przypadłości, tej naszej chorobie. Mówię tutaj oczywiście cały czas o tych lekach przeciwbólowych, a potem okaże się, że przyjmując te tabletki jednocześnie, my przekraczamy dopuszczalną dobową dawkę. I w przypadku tych leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, to jest ogromne ryzyko, dlatego że ludzie nie mają świadomości, że tak naprawdę ta liczba substancji czynnych, które są w tych tabletkach, jest ograniczona, natomiast Ja nie jestem w stanie nawet powiedzieć, ile my mamy preparatów takich przeciwbólowych, które bazują zwykle, powiedzmy, na 5-6 substancjach czynnych. I jeżeli my to kumulujemy i bierzemy z tej samej grupy kilka preparatów o różnych nazwach handlowych, ale z tą samą substancją czynną, no to ten efekt takiej zatrucia organizmu jest bardzo, bardzo duży, bardzo duże ryzyko. I to ryzyko jest bardzo duże przede wszystkim u osób w wieku podeszłym, bo to one mają jakby najmniejszą wiedzę i najrzadziej zdają sobie sprawę z tych różnic, tak, między nazwą handlową a substancją czynną.
20: Do tego jesteśmy atakowani taką agresywną reklamą, w związku z tym kupujemy jeszcze chętniej, no bo...
1: No z tą reklamą leki, to jest trochę tak, że w Polsce reklama leków sprzedawanych na receptę jest zabroniona. Nie można reklamować tych preparatów, które są przepisywane na receptę. To nie może być reklama, która jest skierowana do ogółu społeczeństwa. Mogą być reklamy skierowane do specjalistów, no ale jak doskonale wiemy i pewnie Państwo też mogli się natknąć nawet w internecie, bardzo często to prawo, te przepisy są omijane. O ile mi wiadomo, to tylko Stany Zjednoczone i Nowa Zelandia. To są dwa kraje, gdzie ta reklama leków przepisywanych na receptę jest dozwolona, jeżeli chodzi o ogół społeczeństwa. Natomiast u nas reklamuje się leki właśnie te przepisywane bez recepty, suplementy diety i tak zwane
20: wyroby. One mają też takie cudowne działanie. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, prawda?
1: Wyroby medyczne. Tak.
20: Natychmiastowe działanie.
1: Suplementy diety bardzo często są reklamowane jako coś, co leczy. Natomiast też właśnie mówiłam, że wrócę jeszcze do tego wątku i myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie powiedzieć, jaka jest różnica między lekiem a suplementem. Tak? I tu chciałabym, żebyście Państwo też dobrze to zrozumieli i zapamiętali, bo myślę, że jest to no, dosyć ważne również dla Państwa zdrowia. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o produkt leczniczy, czyli tak zwany lek, to tutaj mamy leki, które są przepisywane na receptę i te leki bez recepty, czyli tak zwane leki OTC. Oba rodzaje tych leków podlegają regulacjom farmaceutycznym. To znaczy taki lek musi mieć udowodnione działanie lecznicze lub modyfikujące funkcjonowanie organizmu. Rejestracja takiego preparatu wymaga wieloletnich, rygorystycznych badań klinicznych i rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub procedury europejskiej. I tak samo jest z tymi lekami.

0: On ma jedynie uzupełniać niedobory w diecie. Przepisy dotyczące dopuszczania takich produktów na rynek wynikają z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Więc pamiętajmy, że suplement diety jest produktem tak naprawdę żywnościowym. On jest klasyfikowany, kategoryzowany jako żywność, a nie jako lek. I jeżeli chodzi o reklamy sugerujące działanie lecznicze takich preparatów, czyli suplementów diety, to jest to łamanie prawa. A bardzo często te preparaty u nas są reklamowane jako coś, co leczy. Rejestracja takiego produktu jest dużo prostsza niż zwykłego leku, dlatego że ten preparat, który jest suplementem, nie musi przechodzić tych rygorystycznych badań klinicznych. Wprowadzenie na rynek wymaga jedynie głównego inspektoratu sanitarnego w procedurze tak zwanej notyfikacji i produkt może trafić do sprzedaży w dniu jego zgłoszenia. Więc tak naprawdę my do końca też nie wiemy, co łykamy, kupując taki suplement diety, bo nie wiemy, co jest w środku, a nie zawsze to, co jest deklarowane przez producenta na opakowaniu, jest rzeczywiście tym, co w środku w tej tabletce czy proszku się znajduje.
1: Takie jajko, niespodzianka trochę.
0: Troszkę tak. Mhm. W najlepszym wypadku nie będzie miało na nas żadnego wpływu.
1: Mhm. W najlepszym.
0: W najlepszym. Natomiast zdarza się, ponieważ jeżeli pojawiają się jakieś skutki uboczne, no to one są zgłaszane do sanepidu i wtedy sanepid dokonuje kontroli takiego preparatu. Ja akurat dzisiaj nie dysponuję tymi informacjami szczegółowymi, ale pamiętam, że kilka lat temu były takie badania przez sanepid przeprowadzone, gdzie w jednym z takich suplementów diety ta substancja, która była deklarowana na opakowaniu w jakiejś tam objętości X, miała tę objętość 15-krotnie chyba przekroczoną, tak? Czyli no, było jej zdecydowanie za dużo niż to, co deklarował producent na pudełku.
1: A wyjaśnisz nam, czym jest fast foodowe podejście do zdrowia?
0: Fast foodowe podejście do zdrowia, tak, już Państwu wyjaśniam. To jest jedna z przyczyn, tak naprawdę, dla których sięgamy tak bardzo chętnie po te preparaty i leczymy się na własną rękę. Wzięło się to stąd, że żyjemy w takim społeczeństwie, w takich czasach, gdzie są wobec nas bardzo duże oczekiwania ze strony pracodawcy, ze strony rodziny, ze strony otoczenia. W związku z tym ta granica między taką potrzebą ratowania swojego życia i zdrowia, a takim wspomaganiem się i takim ulepszaniem się, żeby być jeszcze bardziej wydajnym, coraz bardziej nam się zaciera. No i właśnie to pojęcie tego fast foodowego podejścia do zdrowia wzięło się stąd, że my żyjemy bardzo szybko. Tak jak w fast foodzie szybko dostajemy to jedzenie, szybko je spożywamy. Jak Państwo wiecie, fast foody są nawet tak architektonicznie skonstruowane, żebyśmy tam za dużo czasu nie spędzali. Krzesełka mają być niezbyt wygodne, żebyśmy za długo na nich nie siedzieli. Ustawienia stolików też za bardzo nie sprzyjają konwersacji. Mamy tam przyjść, szybko zjeść, kupić i wyjść. I robić rzeczy następne. Tak? Dlatego fast food. Więc tak samo jakby ta koncepcja tego szybkiego życia przekłada się na takie nasze życie codzienne i życie zawodowe.
1: Czyli trzeba sobie, krótko mówiąc, szybko pomóc.
0: Tak, i to nasze tempo nie pozwala na żadne przerwy. My nie możemy zwolnić, tak? My musimy cały czas iść do przodu i dlatego też to oczekiwanie zostało przeniesione na nasze ciało. I ten mechanizm polega na tym, że zmiana stylu życia, czyli na przykład redukcja źródeł stresu, poprawa diety, regularny sen, czy na przykład chodzenie na psychoterapię, no to są rzeczy, które wymagają od nas dużej reorganizacji, dużej samodyscypliny, wymagają czasu, wymagają też z takiej rezygnacji często z dotychczasowych nawyków.
1: No tutaj w tej kategorii to byłby taki slow food już
0: no
1: bardziej.
0: No i często nam jest z tym nie po drodze, natomiast pigułka oferuje nam takie złudzenie drogi na skróty. I właśnie, zamiast odpocząć i wyleczyć infekcję, to my sobie bierzemy lek OTC, na przykład z substancją czynną, która nazywa się pseudoefedryna. To jest substancja, która jest jednocześnie przeciwbólowa i przeciwzapalna, ale tak naprawdę to jest lek,

0: który maskuje objawy naszych dolegliwości na kilka godzin. On nie leczy przyczyny. On tylko maskuje, to jest lek objawowy. Natomiast co my robimy po zażyciu tego leku? Idziemy do korporacji. Nie zostajemy na zwolnieniu, nie siedzimy, nie odczekujemy, żeby się poczuć lepiej, tylko łykamy tą tabletkę, no bo ona zadziała szybko, zadziała na kilka godzin i akurat przez te kilka godzin możemy w miarę normalnie w pracy funkcjonować, a jak nie możemy, to weźmiemy kolejną tabletkę i kolejną, tak? I to jest takie właśnie to fast foodowe napędzanie naszego życia. No i okazuje się, że taka tabletka staje się takim, powiedziałabym, najtańszym i najszybszym sposobem zaradczym. Tak samo, jeżeli na przykład, nie wiem, czujemy lęk, wokół nas jest dużo różnych źródeł stresu i my czujemy ten stres. On negatywnie zaczyna się odbijać zarówno na naszej psychice, jak i na naszej somatyce. To co robimy? Sięgamy na przykład po adaptogeny, czyli po te substancje, które mają nas na ten stres uodpornić. Ale nie robimy nic ze źródłem tego stresu. Czyli jakby...
1: No ale wiesz, to już nie będzie do końca ten fast food. To już to będzie, znaczy, bardziej slow.
0: Tak, tutaj wchodzimy... O czym teraz powiedziałam, to już jest jakby inny aspekt, inna przyczyna. Natomiast no, też chodzi o to, że nie likwidujemy tutaj przyczyny problemu, a jedynie znowu w jakiś sposób radzimy sobie z tymi objawami. A to nie do końca powinno też tak działać.
1: W ogóle coraz trudniej sobie chyba radzimy z takimi problemami dnia codziennego, czyli pojawiają się takie preparaty, które mają nam załatwić pewne sytuacje. Nie wiem, one nawet z nazwy w pełni i jasno wyjaśniają, co one mają nam załatwić. I ja zaobserwowałam tabletki przed egzaminem, tabletki na stres przed prezentacją. Ty mówiłaś, zdaje się, o jakichś środkach na nieśmiałość.
0: Tak, tak. To są wszystko stany, które są związane z poczuciem dyskomfortu. I nasze czasy nie pozwalają nam na to, żebyśmy my czuli jakikolwiek dyskomfort, tak? Nie ma tolerancji na dyskomfort. Nie możemy sobie na... To jest wręcz, powiedziałabym, w tej chwili towar ekskluzywny. Albo idąc w drugą stronę, my boimy się tego dyskomfortu, boimy się jakichkolwiek negatywnych emocji w naszym życiu, bo wiemy, że te emocje będą negatywnie wpływały też na naszą efektywność i wydajność w pracy. Każdy najmniejszy ból, spadek nastroju, czy jakiś gorszy dzień, który nam się zdarzy, my zaczynamy traktować jak awarię systemu. To nie jest...
1: Niemal choroba.
0: Tak, to nie jest przejściowe, to nie jest taki naturalny element naszego życia, no bo jak czujemy dyskomfort, a potem ten dyskomfort znika, to my doceniamy bardziej to szczęście. W czasie tego, jak odczuwamy ten dyskomfort, to on też daje nam możliwość takiej refleksji nad tym, że może za szybko pędzimy, że może trzeba coś zmienić w naszym życiu. Może to jest taki czerwony guzik, który nam się zapala. Natomiast jak my sobie na ten dyskomfort nie pozwalamy, bo my się boimy negatywnych uczuć w naszym życiu, no to nam się jakby nigdy ta refleksja nie pojawi i jednocześnie nie doceniamy też tej dobrej strony naszego życia, tego, co się w tym życiu dobrego wydarza. Tylko zaczynamy myśleć nie o tym, co mi się przydarzy dobrego, tylko o tym, co ja zrobię, jak znowu pojawi się poczucie dyskomfortu, tak? I od razu myślę o tym, że prewencyjnie muszę tutaj mieć różne rzeczy w apteczce i jakiś zapas
1: preparatu.
0: Czyli
1: preparatów. Nie tylko reagować natychmiast, ale jeszcze w zasadzie
0: nawet profilaktycznie, tak, mieć, tak? No tym bardziej, że no, jeżeli to jest stres długotrwały, ponieważ my nie jakby eliminujemy źródła stresu i na przykład, nie wiem, bardzo wiele naszych życiowych problemów, które są stresujące, bierze się z nieprawidłowych relacji międzyludzkich, jakichś nieporozumień, niedogadania, braku wyjaśnienia pewnych rzeczy na bieżąco. I jakby my maskujemy to chemią, a nie cofamy się do źródła problemu, żeby to przegadać, przerobić, oczyścić atmosferę. I tak naprawdę, no w konsekwencji te problemy nie giną, one narastają. prowadzą do jeszcze większej naszej frustracji i jeszcze większego poczucia lęku, dyskomfortu i tego narastania, narastania stresu. I tak naprawdę my się wpędzamy w coraz...
1: To jest ta komercjalizacja stresu, o której mówiłaś, czy to jest co innego jeszcze?
0: To tak, to może być przejawem tej, tej komercjalizacji stresu jak najbardziej, dlatego że mówimy o tym, że ponieważ bardzo powszechne jest w tej chwili odczuwanie różnego rodzaju takiego dyskomfortu psychicznego, takich zaburzeń i każdy z nas na co dzień odczuwa bardzo dużo tych sytuacji, doświadcza bardzo wielu sytuacji stresowych, więc ten stres jest wszechobecny. Dlatego też wydaje się, że producenci tych wszystkich preparatów, które są dostępne na rynku, również wyczuli tutaj jakby no, tą koniunkturę na to, że to się będzie dobrze sprzedawać i stąd ta komercjalizacja lęku i stresu, która jest związana z tym, że my masowo zaczynamy właśnie te produkty kupować. Mówiłam, że ten wzrost obserwujemy na razie na poziomie 10% rok do roku. Natomiast no, biorąc...
1: To jest bardzo dużo, 10% rok do roku.
0: Biorąc pod uwagę to, co obserwujemy i to jak ludzie zaczynają reagować na ten stres, no to myślę, że ta konsumpcja będzie tutaj zdecydowanie rosła, tego typu preparatów. Mm. I w tym sensie mówimy właśnie o tej komercjalizacji, że to się dobrze sprzedaje, dlatego, że dużo ludzi albo odczuwa, albo wydaje im się, że odczuwa, bo to też proszę pamiętać o tym, że my do końca też sami nie jesteśmy w stanie tej diagnozy dobrze postawić. I bardzo często to, co wydaje nam się depresją, wcale depresją być nie musi. To, że mamy spadek nastroju związany z tym, że nagle nam się coś tam nawarstwiło w pracy. Dostaliśmy jakiś negatywny sygnał zwrotny, że coś źle zrobiliśmy albo nie spełniliśmy czyichś oczekiwań i nagle słyszymy, że no, to mnie wpędza w depresję, ja mam objawy depresyjne. To jest najczęściej spadek nastroju. To, czy to jest depresja, czy nie, może stwierdzić tylko specjalista. Natomiast wiele preparatów, które są na rynku oferowane, szczególnie no właśnie te, które są suplementami, które mają nas gdzieś tam wspomagać, to są preparaty, o których, no, które reklamuje się jako właśnie takie, które mają łagodzić depresję, objawy depresji, czyli gdzieś ta depresja jako kategoria chorobowa w tej przestrzeni medialnej funkcjonuje. Więc dlatego też ludzie tak bardzo łatwo sami przyklejają sobie tę etykietę. Tak. Natomiast to tylko i wyłącznie specjalista może powiedzieć, czy to jest depresja, czy nie. On dysponuje odpowiednimi narzędziami i jeżeli to jest depresja, to on też dysponuje odpowiednimi preparatami, które rzeczywiście mogą takiego pacjenta czy pacjentkę wspomagać w wychodzeniu z tej dolegliwości.
1: Czyli ani adaptogenami, ani suplementami diety problemów na przykład takich jak depresja nie wyleczymy, od tego zacznijmy, a diagnozy też nie powinniśmy stawiać sami, krótko mówiąc.
0: Jak najbardziej. Myślę, że adaptogeny i inne substancje, które mają poprawiać nasz nastrój, jeżeli one ten nastrój poprawiają, to ja bym powiedziała tak, że to jest dobry przykład tego, że to nie jest depresja. Że to są właśnie tylko jakieś takie łagodne zmiany nastroju, skoro te preparaty działają i po zażyciu kilku, czy nie wiem, jednego opakowania my rzeczywiście czujemy się lepiej. To znaczy, że mieliśmy niedobory jakichś mikroelementów na przykład w organizmie, mieliśmy spadek odporności i ten preparat to na przykład uzupełnił rzeczywiście. I dzięki temu nasz organizm został przywrócony do homeostazy w tym obszarze i ten nasz nastrój się poprawia. Natomiast absolutnie nie zwalnia to z wizyty u lekarza, z wizyty u specjalisty i wykonania badań czy przeprowadzenia diagnostyki, która bądź potwierdzi, bądź odrzuci tą tezę o depresji czy jakichkolwiek innych zaburzeniach. Mhm.
1: Powiedziałaś o takim bardzo dużym i dostępnym rynku suplementów diety w Polsce. No i o tym też wspomniałyśmy, że te leki są dostępne wszędzie, one są dostępne w sklepach spożywczych, w drogeriach, na stacjach benzynowych, na siłowniach również i chyba tutaj może warto chociaż minutę poświęcić na te siłownie, gdzie kupujemy na przykład takie suplementy przedtreningówki, spalacze tłuszczu albo odżywki na masę. No oczywiście młodzi, chcący pięknie wyglądać mężczyźni zazwyczaj, bardzo się na to łapią, na takie wspomagacze, które traktują jako leki.
0: Ja nie jestem akurat specjalistką od tego rynku suplementów, diety na siłowniach. Mhm. Natomiast jeżeli są to preparaty, które w nazwie posiadają właśnie to, że to są suplementy diety, no to to wszystko, o czym do tej pory mówiłyśmy w odniesieniu do tej grupy preparatów dostępnych na rynku, będzie również wiążące dla tych preparatów na siłowniach. Więc wszystkie te odżywki i substancje, które są sprzedawane, no podlegają kontroli tylko i wyłącznie sanepidowskiej, więc też do końca nie wiemy, co tam w środku jest. Natomiast rzeczywiście obserwuje się, nawet jak państwo poruszacie się gdzieś po mieście, to na pewno państwo zauważyliście, że pojawiają się takie sklepy, gdzie można te suplementy też kupić. To nie jest tylko tak, że one są dostępne tylko na siłowni, bo przez jakiś czas rzeczywiście to było takie hermetyczne, że tylko jak się szło na siłownię, można było tam te preparaty kupić. Natomiast one teraz stają się ogólnodostępne i to, co wydaje mi się ryzykowne też tutaj, to, że każdy tak naprawdę, kto widzi ten sklep, może wejść i może sobie coś kupić. Oczywiście ci, którzy sprzedają, no służą zawsze jakąś tam radą, pomocą w wyborze czy w doborze. Natomiast my nic nie wiemy o ich kwalifikacjach i tym, czy oni posiadają rzeczywiście rzetelną wiedzę na temat tego, co tam w środku, w tych substancjach też się znajduje. I samo to, że te miejsca stają się takie obecne w przestrzeni publicznej, zaczyna to też normalizować, tak, że te substancje to jest, no tak jak witaminki kupujemy sobie w drogerii, idziemy do drogerii, możemy sobie kupić całą gamę witamin, które stoją na półce i tak samo gdzieś tam między bułkami a warzywami możemy wejść i kupić sobie jakieś suplementy
1: białka
0: dla sportowców.
1: Czy inne. Tak,
0: tak, tak. Jakieś proteinowe. Ale zwróćcie też państwo uwagę, Izo, też zobacz, że jak robisz sama zakupy, nie wiem, w jakimś hipermarkecie, to zobacz, jak wiele jest już takich produktów na szczególnie w tej części nabiałowej, gdzie mamy jogurty, gdzie mamy jakieś takie właśnie preparaty białkowe, które są reklamowane jako te, które mają bardzo wysoką zawartość protein i właśnie reklamy w telewizji bardzo często pokazują ten produkt w kontekście wysiłku fizycznego, ćwiczeń siłowych, czyli to coraz bardziej zaczyna wchodzić jakby w ten nurt takiego naszego aktywnego, zdrowego stylu życia. I coraz częściej zaciera się ta granica między tym, czy to jest tylko taki jogurcik z proteinami, czy to już jest jakaś tam odżywka, która no rzeczywiście, nie wiem, buduje masę, czy tam zwiększa objętość jakichś tkanek w organizmie. My nad tym w ogóle nie panujemy i myślę, że to jest...
1: Przestajemy mieć nad tym kontrolę, masz
0: tak,
1: rację.
0: Tak, i myślę, że to jest ciekawy wątek do zbadania, bo przyznam szczerze, ja nie interesowałam się tym, ponieważ jakby bardziej interesują mnie te preparaty odchudzające i to, co tutaj się w tej chwili dzieje od jakiegoś czasu. Natomiast ten rynek suplementów takich dla sportowców nie jest mi bliski, ale myślę, że brzmi to na tyle...
1: niż masa cię do tej pory zainteresowała.
0: Tak, w drugą stronę raczej tak i raczej te preparaty, które są przepisywane na receptę, bo tutaj przede wszystkim myślę sobie o tych preparatach, które mają to zastosowanie off-label, czyli tak na zasadzie jakby skutków ubocznych, tak, czyli preparaty, które są przepisywane, czy są dedykowane cukrzykom, są preparaty na cukrzycę, natomiast wywołują ten efekt odchudzający i bardzo wiele osób idzie do lekarza nie mając cukrzycy, żeby korzystać z tych preparatów, żeby się odchudzać, bo no, dają spektakularne rezultaty. Tak? Tam badania pokazują, że od 15 do 20% masy ciała można stracić, zażywając te preparaty. Także i wysoka cena nie odstrasza, i to, że trzeba zdobyć receptę, też nie odstrasza. Ten rynek tych właśnie takich substancji się
1: cały czas się rozwija,
0: rozwija.
1: Chociaż tak. On był chyba w ostatnim czasie tak dosyć mocno krytykowany, mam wrażenie, że się przetoczyła taka dyskusja na ten temat. Niewiele wskuraliśmy.
0: Wydaje
1: jednak
0: mi
1: to szczupłe ciało jest ważniejsze.
0: Wydaje mi się, że dyskusja się przetoczyła, teraz ucichło, natomiast nie wydaje mi się, żeby coś się zmieniło, jeżeli chodzi o spadek zainteresowania tymi preparatami, nawet mimo przetaczającej się takiej fali krytyki i dyskusji również światowej w odniesieniu do wielu gwiazd, które poddały się kuracji za pomocą tych specyfików i nawet mamy już
1: wyglądają
0: teraz,
1: jak wyglądają.
0: No. Tak, mamy teraz już, no nie chcę używać nazwy handlowej, ale wszyscy pewnie państwo słyszeli o tak zwanych twarzach.
1: Na O.
0: Na O. Możemy tu powiedzieć, że to twarze semaglutytowe, tak, bo tą substancją czynną w tych preparatach jest zazwyczaj semaglutyt. To jest taka najbardziej popularna w tej chwili substancja.
1: Nic mi to nie mówi, przyznam szczerze.
0: No bo to jest nazwa substancji czynnej, a nie ta nazwa handlowa leku, który te substancje zawiera. Ale wydaje mi się, że to jest w ogóle substancja, która należy do tak zwanych analogów GLP-1. Ja tu państwu tego nie wyjaśnię, tu musiałabyś zaprosić farmakologa, żeby o tym opowiedział. Natomiast wydaje mi się, że ten przykład właśnie leków z semaglutydem to jest taki bardzo podręcznikowy przykład tej farmaceutykalizacji, takiego właśnie innego wykorzystania leku, który no jakby to swoje podstawowe działanie ma przeciwcukrzycowe, a wykorzystuje się jakby ten skutek uboczny, który ten lek wywołuje do no jakby poprawy swojego wyglądu, tak? No, bo to jest jednak coś, co wpływa na nasz wygląd, na naszą sylwetkę, więc to, tak jak mówię, tak bym powiedziała, że to taki no sztandarowy, podręcznikowy przykład tego, jeżeli chodzi o ten rynek farmaceutyczny i to, jak on na nas wpływa.
1: Myślę, że skoro już tutaj wspomniałaś o efektach ubocznych, to chyba warto odnotować, że od jakiegoś czasu efekty uboczne dobrze się sprzedają, ogólnie rzecz biorąc.
0: No, myślę, że takie zastosowanie skutków ubocznych danego leku do leczenia jakiejś przypadłości, jakiegoś schorzenia.
1: Często jest, było przypadkiem
0: jest wykorzystywane i było wcześniej też wykorzystywane, natomiast wydaje mi się, że teraz to mogło się zintensyfikować też dlatego, że mamy tak bardzo dużo różnych preparatów na rynku. I te odkrycia czasem przypadkowe powodują, że nagle otwiera się kolejne drzwi na rynek, jeżeli chodzi o wykorzystanie właśnie tego skutku ubocznego w leczeniu jakiejś tam innej jednostki chorobowej, ale wydaje mi się, że to wynika po prostu z samego jakby rozwoju, wzrostu liczby tych preparatów, które są dostępne na rynku, no bo one po prostu zwiększają te możliwości, tak? Bo z jednej strony wywołują coraz więcej skutków ubocznych u ludzi zażywających ten preparat zgodnie z ich przeznaczeniem, ale jednocześnie to też pokazuje, gdzie te preparaty mogą być wykorzystane w celach takich pożytecznych, leczniczych, a nie tych iatrogennych, czyli właśnie tych takich wywołujących te skutki uboczne, tak? No bo, nie wiem, ktoś zażywa preparat A i nagle odczuwa jakieś, nie wiem, dolegliwości w postaci, nie wiem, biegunki. I teraz okazuje się, że te dolegliwości pokazują nam, że ten preparat Oczywiście ja tutaj dokonuję takiego uproszczenia, proszę też tak jakby nie myśleć o wszystkich tych substancjach, ale chodzi mi o pokazanie pewnego mechanizmu, że i teraz dochodzimy do wniosku, że my możemy ten skutek uboczny w postaci wywoływania tej biegunki, tych luźnych stolców, wykorzystać u pacjentów, nie wiem, którzy mają problem z wypróżnianiem. Mhm. Ale nawet, może nawet nie, tylko że po prostu, żeby uregulować pracę jelit. Także można ten preparat w takiej dawce podać, że on będzie ten skutek uboczny wywoływał w takim umiarkowanym stopniu, że u tego pacjenta no, poprawi się perystaltyka jelit, to jakby ten rytm wypróżnień, czyli jakby no, można tą jatrogenną konsekwencję przełożyć na coś pozytywnego, konstruktywnego dla innego pacjenta, tak? Więc tak jak mówię, no, czym więcej mamy tych preparatów, tym pewnie więcej będzie takich
1: zastosowań. No, ale kombinacje są, zwróć uwagę, również produkt farmaceutyczny, kosmetyk. W tej chwili są na przykład jakieś takie preparaty wydłużające rzęsy, które przecież powstały na bazie leku na jaskrę.
0: Tak, to jest też wykorzystanie znowu tej wiedzy medycznej i też no, takiego przypadkowego odkrycia do tego, żeby tą substancję wykorzystać już nie jako lek, ale zmienić jego zastosowanie, zmienić jego przeznaczenie, no ale to oczywiście też musi być uregulowane prawnie w tym momencie, no bo czym innym jest lek, który był sprzedawany w postaci kropli na jaskrę, a czym innym jest kosmetyk, który te substancje będzie zawierał, więc jakby to też musi podlegać regulacjom i posiadać odpowiednie przepisy i dopuszczenie tego na rynku. Ale to jest tak, to jest też bardzo dobry przykład tego, jak ten rozrost rynku farmaceutycznego wpływa na inne dziedziny naszego życia i na inne obszary. No tutaj akurat
1: No w kosmetyce to wcale nie jest jakiś taki wyjątkowy przykład. Teraz to mamy kosmetyki wszystko mogące. Prozdrowotne, takie ogólnie rzecz biorąc.
0: Tak, to jest myślę też bardzo ciekawy wątek na pewnie zupełnie inną rozmowę, jeżeli chodzi o rynek kosmetyczny. Jak to się przekłada na te efekty właśnie lecznicze, terapeutyczne, tak? Bo rzeczywiście mamy coraz więcej takich kosmetyków, czy to dermokosmetyki.
1: Cudownych takich.
0: Które rzeczywiście są przedstawiane jako lekarstwa, które mają zapobiegać albo mają leczyć dolegliwości związane ze stresem, z tempem życia, z procesami starzenia się. I rzeczywiście ma się wrażenie czasem idąc do drogerii, biorąc te preparaty do ręki, że jest się w wysoko wyspecjalizowanym laboratorium farmakologicznym. Czytając te wszystkie nazwy, no ma się wrażenie, że kupuje się naprawdę wysokiej klasy jakiś taki preparat o charakterze leczniczym, a nie zwykły kosmetyk na przykład do twarzy.
1: No właśnie. I czy w twoim odczuciu da się zatrzymać tą farmaceutykalizację, czyli to rozwiązywanie w ogóle wszelkich problemów życiowych za pomocą leków, czy też poszliśmy za daleko? Bo ja bym miała wrażenie, że trudno będzie wrócić z tej drogi, z tej prostej drogi.
0: Ja myślę sobie tak, że to stawianie sprawy, tak jak to powiedziałaś przed chwilą, że poszliśmy za daleko, nie wiem, czy to jest dobre określenie, bo myślę sobie, że możemy pójść jeszcze dalej. Więc jakby ja nie szłabym tym
1: jeszcze
0: torem.
1: Jeszcze nie doszliśmy do ściany, dobrze.
0: Nie szłabym tym torem i chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem farmaceutykalizacja to nie jest jakiś spisek przeciwko ludzkości, że to się gdzieś tam wydarzyło, żeby nas uzależnić, żeby od nas wyciągać pieniądze. Dlatego, że pamiętajmy, że większość leków dostępnych na rynku to są jednak leki, które ratują nam życie i podnoszą komfort tego życia. My tu mówimy o pewnym marginesie. On oczywiście jest coraz szerszy,
1: No ale sama powiedziałaś, że wszystko w naszym życiu nabiera jakiegoś takiego charakteru medycznego i wszystko powinniśmy za pomocą leków rozwiązać.
0: Tak, ale my często też sami jakby to napędzamy. To nie jest tylko tak, że my jakby z góry mamy to narzucone, ale my bardzo często jesteśmy takimi też jakby motorami tej zmiany i tego sięgania. Natomiast to, na co chciałabym zwrócić uwagę tutaj, mówiąc jeszcze o tym wątku farmaceutykalizacji. Wydaje mi się, że tutaj problem przede wszystkim polega na asymetrii celów, bo medycyna z założenia ma nas leczyć, tak? Czyli mechanizm jest taki: symptom, diagnoza, leczenie. Natomiast w przypadku farmaceutykalizacji my mamy na pierwszym miejscu koncerny farmaceutyczne, których celem jest zwiększenie zysku ze sprzedaży swoich preparatów. I bardzo często dochodzi do tego, że najpierw jest lek, potem jest szukanie rynku zbytu, a potem jest wymyślanie choroby. Tak? To jest jeden z mechanizmów tego procesu farmaceutykalizacji, który jest na rynku obserwowany. Więc myślę sobie, że warto zadać sobie pytanie.
1: Nazwanie chorobą, żebyśmy to wyjaśniły, nazwanie chorobą czegoś, co wcześniej chorobą nie było.
0: Tak, ale to jest jeszcze krok dalej. Bo nazwanie czegoś chorobą to jest medykalizacja. Natomiast powiedzenie, że na tę jednostkę chorobową, na to schorzenie jest farmakologiczne rozwiązanie, no to jest ten krok dalej, czyli to jest ta farmaceutykalizacja. Dlatego też myślę sobie, że żeby każdy z Państwa na własny użytek, idąc do apteki, odpowiedział sobie na pytanie, czy ja rzeczywiście tego potrzebuję, czy to jest lek, który został przepisany, czy zarekomendowany przez lekarza, czy to jest tak, że ja się jednak sugeruję reklamą albo wpływem sąsiadów, znajomych, kogoś innego, przeczytam coś w internecie, a ładnie wygląda opakowanie, tak? Bo my też bardzo często, tak jak kupujemy oczami i nie wiem, ubrania czy jedzenie, tak samo kupujemy oczami leki i kosmetyki, więc być może warto tutaj na to zwrócić uwagę. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, która wydaje mi się też będzie takim trochę podsumowaniem. To nie jest tak, że ludzie kupują te leki bezmyślnie, że ludzie je kupują, nie wiem, bezrefleksyjnie. Oczywiście na pewno część z nas tak może robić i dajemy się porwać chwili.
1: Nie, no jesteś przed egzaminem, no masz tabletki przed egzaminem, no to kupujesz te tabletki.
0: I jesteśmy trochę manipulowani.
1: Natomiast reklamami jesteśmy też manipulowani.
0: No na pewno, ale wydaje mi się, że przede wszystkim ludzie kupują te preparaty na własną rękę, dlatego że żyją w chorym systemie społeczno-gospodarczym. Po pierwsze, z jednej strony to, o czym już mówiłam, że ten system wymaga od nas nieustannej wydajności, a jednocześnie oferuje nam te preparaty farmaceutyczne jako jedyne łatwo dostępne i społecznie akceptowalne rozwiązywanie tych problemów. Tabletka stała się taką techniczną odpowiedzią na egzystencjalne i społeczne wyzwania współczesności, dlatego że dostęp do lekarzy, do wyspecjalizowanej opieki medycznej jest bardzo trudny, a tę tabletkę kupić jest bardzo łatwo. Więc myślę, że jeżeli mielibyśmy mówić o jakichś zmianach, to trzeba by było zacząć od systemu ochrony zdrowia i dostępności do leków i do procedur medycznych.
1: A myślę, że jeszcze długa droga przed nami.
0: Wątek na inne spotkanie.
1: Doktor Magdalena Wieczorkowska, kierowniczka Zakładu Socjologii Uniwersytetu Medycznego. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za zaproszenie.
1: Do widzenia. Iza Berkowska, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nadal przyjmuje pacjentów chorych na raka i dementuje wcześniejsze doniesienia. Na 3 miesiące aresztowano mężczyznę, który w rodzinnym domu dziecka w Szczytnie znęcał się nad dziećmi i molestował je. Hiszpańscy piłkarze właśnie teraz na ulicach Madrytu świętują triumf w Mundialu. W nocy w regionie miejscami przelotny deszcz, temperatura spadnie do 11 stopni. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dementuje doniesienia o wstrzymaniu przyjęć nowych pacjentów onkologicznych. Wcześniej dziennikarze Rzeczpospolitej napisali, że pacjenci informowani są o odległych terminach rozpoczęcia terapii, a łódzki NFZ kieruje chorych do innych placówek w regionie. Do tej pory było dwoje takich pacjentów, mówi rzecznik łódzkiego oddziału funduszu Anna Leder.
10: Poprosili nas o wskazanie miejsca, w którym mogą być zakwalifikowani do programów lekowych. Wskazaliśmy Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital Bonifratrów w Łodzi. Centralny Szpital Kliniczny jest jednym z kilku szpitali w Łodzi i w zależności od programu onkologicznego jednym z kilku szpitali w Łódzkiem, które realizują programy onkologiczne.
9: Rzeczniczka dodała, że NFZ podpisał właśnie ze Szpitalem Klinicznym aneks do umów programów lekowych i chemioterapii. A władze szpitala w oświadczeniu informują, że placówka nieprzerwanie realizuje świadczenia w ramach programów lekowych. Przyjmuje również pacjentów z zachowaniem kolejności wynikającej z list oczekujących oraz w ramach limitów świadczeń.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Nadchodzi koniec podziału wschodniej części Łodzi. Na jednym z większych osiedli, czyli Olechowie, znikną kolejowe szlabany i powstaną tunel oraz wiadukt. Dzięki temu mieszkańcy nie będą już tkwić godzinami w korkach przed przejeżdżającymi pociągami. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
12: Hetmańska i Malownicza na wschodzie Łodzi. To tam przebiega trasa kolejowa w kierunku Warszawy. Dziennie przejeżdża tamtędy nawet 300 pociągów, a szlabany są opuszczone łącznie przez 16 godzin w ciągu doby. Budowa wiaduktu i tunelu ma to zmienić.
13: To jest inwestycja konieczna dla spięcia miasta, które niestety rozcięte przez ilość torów, które w tym miejscu są, nie może normalnie funkcjonować.
12: Mówi prezydent Hanna Zdanowska. Inwestycja ma zostać zrealizowana najpóźniej do połowy 2030 roku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
9: Budowa tunelu na Hetmańskiej i wiaduktu na Malowniczej ma kosztować ponad 100 milionów złotych, z czego około 1/4 ma pokryć dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury. Jest areszt dla podejrzanego o znęcanie się nad dziećmi i molestowanie. 56-latek podejrzany o psychiczne znęcanie się nad dziećmi i przestępstwa seksualne wobec nich został aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna od kilkunastu lat prowadził z żoną rodzinny dom dziecka w Szczytnie. O szczegółach Leszek Tekielski z Radia Olsztyn.
14: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy ze Szczytna, instytucji nadrzędnej nad rodzinnym domem dziecka, nie zgodziła się na wypowiedź. Przysłała jednak do redakcji Radia Olsztyn pismo z wyjaśnieniami. Wynika z niego, że o sprawie przemocy w rodzinnej placówce w Szczytnie PCPR poinformowali wychowankowie. Następnie dyrektorka placówki złożyła do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W nadesłanym piśmie czytamy także, że 9 podopiecznych 56-latka znalazło już nowe domy.
9: Poszkodowane w sprawie mają być dwie nastoletnie osoby. Jednym z dowodów jest nagranie wideo. Hiszpańska reprezentacja piłkarska świętuje triumf razem ze swoimi rodakami. Ekipa La Roja na pokładzie autobusu przemierza ulicę Madrytu i wkrótce dotrze na plac Cibeles, gdzie będzie czekać na nich nawet 60 tysięcy kibiców. Na miejscu jest Michał Makowski.
0: Czerwona fala kibiców płynie ulicą Gran Via, aby spotkać dwugwiazdkowych królów świata, jak głosi napis na scenie przy placu Cibeles. Selekcjoner Hiszpanii Luis de la Fuente na przyjęciu u premiera Sancheza nie ukrywał dumy ze swoich podopiecznych. Wszystko jest łatwiejsze, gdy masz grupę wspaniałych, wzorowych piłkarzy. Kapitan reprezentacji Rodri, zdobywając ostatni tytuł, przeszedł grę nazywaną futbolem i ma już na koncie wszystkie najważniejsze trofea, od złotej piłki po Puchar Świata. Strzelec decydującego gola w finale, Ferran Torres, jest wdzięczny przeznaczeniu. Trzeba wierzyć, że wszystko przychodzi dzięki ciężkiej pracy. I tak było. La Furia Roja będzie bawić się z kibicami przy głośnej muzyce w centrum Madrytu. Do późna. Michał Makowski, Polskie Radio.
9: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 22:00.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: W nocy w regionie łódzkim zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo miejscami przelotne opady deszczu, temperatura spadnie do 11 stopni. Jutro również możliwy przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, północno-zachodni.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Okolice jazzu.
17: Piotr Bielawski, witam i zapraszam jak zwykle w poniedziałek. I przez całe wakacje jak zwykle będę zapraszał do retransmisji, we fragmentach oczywiście, koncertu Open Stage Ether Jazzu. Kolejne takie wydarzenie miało miejsce w poprzedni poniedziałek. Wystąpił Marek Kądziela, zaprezentował prapremierowy swój materiał. To też i tylko i wyłącznie fragmenty, a całość mogli usłyszeć ci, którzy byli po prostu na koncercie, i tak się będzie działo za każdym razem. Zapraszam więc na te wydarzenia. Warto z nami pobyć, warto wsłuchać się w to fantastyczne granie. A tutaj to tylko odświeżamy sobie pamięć albo zachęcamy tych, których nie było na koncercie, by więcej już nie rezygnowali z tych naszych poniedziałkowych spotkań po 19 w Porcie Łódź. Jeśli nie patio, bo pogoda nie służy koncertowaniu na świeżym powietrzu, to sala Chocianowice, tam obok w Porcie Łódź, taka się znajduje i tam gramy nasz jazz. A co się wydarzy za tydzień, o tym będę opowiadał w kolejnej godzinie dzisiejszej audycji, a nawet rozmawiał z artystami, którzy z daleka do nas przyjadą. Na razie Marek Kądziela, bo o nim ta opowieść.

0: Marek Kądziela. Postanowiłem przypomnieć, jak to się działo, ileś lat temu, jaką muzykę tworzył, jak to wszystko brzmiało, bo wydaje mi się, że Marek Kądziela się zmienia. No, tak mi się wydaje po tym, co usłyszałem oczywiście tydzień temu w poniedziałek w Porcie Łódź, bo koncert Open Stage Ether Jazzu przyniósł nam nową, świeżutką muzykę Marka Kądzieli, który prapremierowo to wszystko wykonywał. Tak, sądzę, że bardzo się zmienił. No to dla porównania i tutaj w tej audycji. Niech sobie zabrzmi, co się sprzed lat i będziemy przenosić się w czasie i właśnie być na jego koncercie tym, o którym opowiadam. We fragmentach oczywiście, ale wszystko zaczęło się od naszej wspólnej rozmowy z Markiem Kądzielą.
1: Okolice jazzu.
2: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że Państwo już zapamiętali, że to jest Open Stage Ether Jazzu. Taki cykl odbywający się tutaj w Porcie Łódź, że mamy przyjemność właśnie w poniedziałki o godzinie 19 tutaj się spotykać i słuchać fantastycznej muzyki. Muzyki improwizowanej, powiem szeroko, biorąc pod uwagę to, co zostało zaplanowane w ramach tego cyklu do końca sierpnia. A dziś kolejny koncert i Marek Kądziela obok mnie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Marek Kądziela związany z Łodzią od dawna, by nie powiedzieć od zawsze wręcz, a na pewno z naszym regionem. I choć wybył na jakiś czas nawet z naszego kraju, to jest tutaj. No i w dalszym ciągu tworzy. I to spotkanie będzie tego najlepszym dowodem, bo Marek tutaj wręcz z prapremierowym materiałem tak naprawdę.
3: To prawda. Jest to mój nowy zespół, nowy materiał. Miesiąc temu nagrywaliśmy w Polskim Radio w studio S4 w Warszawie właśnie płytę i dzisiaj Państwo będą mieli okazję pierwszy raz wysłuchać na żywo tego repertuaru.
2: To nie jest tak, że nie tworzysz, że nie piszesz, nie komponujesz, ale taka ostatnia autorska rzecz w Twoim wydaniu, to kiedy to było?
3: Nie wiem.
2: Dawno temu, Marku, dawno? Tak ci powiem. No i teraz tym bardziej, tak wiesz, jest dreszczyk emocji, jak się zmieniasz, no co tak. Robisz, co piszesz.
3: Jeżeli chodzi o faktycznie o mój autorski, tak, że pod moim nazwiskiem Marek Kądziela, to faktycznie kilka lat minęło, natomiast w kooperacji trochę rzeczy.
2: Tak, było. Oczywiście, że tak. Ale tu mówimy jednak o twoim autorskim materiale. Prapremierowo usłyszymy również to trio, prawda, o którym już wspomniałeś, tak, w którym składzie znajdują się...
3: Jakub Milcarek, z którym miałem właśnie przyjemność współpracować u jego taty w zespole i nagraliśmy dwie płyty znakomite, które naprawdę mogę polecić, można je gdzieś sobie znaleźć. I Krzysztof Szmańda, perkusja, z którym muszę przyznać, że jest to bębniarz, z którym to na przestrzeni ostatnich nie wiem ilu lat zagrałem chyba wszystko. Od filharmonii, przez muzykę improwizowaną, nawet w odpoczną miał zastępstwa.
2: No tak.
3: Także mogę
2: to
3: powiedzieć,
2: prawda, że... To prawda, to prawda. No to już zaczynasz też mówić o doświadczeniach, to też cię chciałem spytać, bo ten nowy materiał jest złączeniem ilu doświadczeń, jakich twoich doświadczeń, bo jesteś wciąż gdzieś pomiędzy, na granicy, gdzieś umykający jakiejś jednej klasyfikacji, gdzieś z nowoczesnością, ale też z takim pokłonem do tradycji. Jesteś nadal taki?
3: No tak, ja wszystko to staram się, gitara jest takim spoiwem, że gitara może brzmieć dobrze, ładnie, na czystym brzmieniu i do gitary elektrycznej można dołożyć niezliczoną ilość brzmień, prawda? I to trio jest takim zarówno odniesieniem do tradycji, no bo my jesteśmy muzykami jazzowymi.
2: Tak jest.
3: Tak wyszło.
2: Mam taką nadzieję w dalszym ciągu.
3: A z drugiej strony no, gitara daje niesłychane możliwości kreacji brzmienia przez używanie właśnie tych wszystkich efektów. I również ja traktuję gitarę jako narzędzie do komponowania muzyki. Te utwory, które dzisiaj Państwo usłyszą, zostały skomponowane na gitarze. A z racji, że z takiego względu, że gitara ma określoną strukturę symetryczną, prawda? Więc i rytmicznie, i melodycznie na gitarze konstruuje się kompozycję w taki fajny sposób. Ja to tak odbieram, że za każdym razem jak biorę gitarę, to wychodzą takie rzeczy, które, ale dziwne, na innym instrumencie to by nie wyszło w taki sposób, prawda? Każdy instrument ma swoją specyfikę i gitara, staram się cały czas te struktury melodyczno-rytmiczne, symetryczne przełożyć na papier i stworzyć jakieś kompozycje, które w moim odczuciu są fajne. I też komponuję, ten materiał skomponowałem na efektach gitarowych, co było później bardzo trudne, żeby przełożyć brzmienie, które de facto solo grałem, prawda? Siedziałem na kanapie i komponowałem i później na zespół, żeby to zaaranżować. To było duże wyzwanie, bo niektóre efekty mają taką częstotliwość brzmienia, że nie brzmi to po prostu. Że kompozycja jest fajna, jak ja sobie ją grałem, ale okazuje się, że dokładając kolegów, musieliśmy znaleźć na to patent, jak sprawić, żeby coś nie było... No, było takie fajne do słuchania, nie tylko eksperymentalne.
2: Żeby częstotliwości się nie nakładały i tak dalej.
3: Dokładnie.
2: Ja to rozumiem, mówisz symetrycznie i wydaje mi się, że w tym jest jakby istota, bo gdzieś pomiędzy melodyką a rytmiką musisz operować w dalszym ciągu z przełożeniem na którąś z tych stron, prawda?
3: Tak, są utwory, które brzmią klasycznie i są utwory, które brzmią klasycznie w kontekście muzyki, nie wiem, fusion. Mhm. I tak dalej. Jest dużo takich odniesień, po które bym się nie schylił. I tu była też duża rola chłopaków, że jak zagraliśmy, ja nie byłem pewien, czy to, co napisałem, wymyśliłem, jest fajne, albo nawet mi się wydawało, że nie za bardzo. Mhm. Ale jak tak zagraliśmy, to jeszcze gorsze miałem odczucia. I później jak nagrywamy często próby, prawda, i mówię, no nie jest to po mojemu, ale nie jest to złe. A wy co sądzicie? Jest okej. Okay.
2: Dziwne. Czyli co, Marku, zmieniasz się? Jako gitarzysta, kompozytor, jako jazzman zmieniasz się? Zauważasz to?
3: Nie wiem.
2: To usłyszymy za chwilę, tak? Zmienia się twoja gitara, brzmienie twojej gitary?
3: To na pewno. To
2: efekty
3: na pewno.
2: Zmieniają,
3: znaczy,
2: nie?
3: Coraz bardziej, coraz z wiekiem zgłębiam klasyczne jazzowe brzmienie, ale też te efekty, cały czas przekładanie tych kostek, to jest tak, że dzisiaj miałem zagrać na takim przesterze, który jest naprawdę taki butikowy, drogi, włączyłem go. Mówię, okropnie to brzmi, ej. Wziąłem taki tani przester i mówię, to mi się dzisiaj podoba.
2: No, twoja nowa płyta już w samym tytule odwołuje się do intuicji samej w sobie.
3: Albo by jej braku.
2: Albo do jej braku, ja właśnie chciałem to powiedzieć. I teraz jest to poszukiwanie bardziej, czy odniesienie się do tych korzeni, bo no, improwizacja jest intuicją, musisz przyznać.
3: No tak, ten tytuł, ja jeszcze nie zawarłem dokładnie, nie zwarłem swoich myśli w słowa, co ten tytuł do końca oznacza, ale to jest taki, powiedzmy, że będę próbować dorobić do tego to, co czuję, nazwać te emocje, coś pomiędzy współczesnym światem, brakiem intuicji, a intuicją. Mm-hmm.
2: Znalezieniem czegoś, co było i co będzie, tak? Ale nie, co jest? No musi być też to, co
3: nie
2: jest
3: wiem,
2: w tej
3: wiem,
2: chwili.
3: Właśnie, jeszcze
2: na razie zagrasz tą
3: nie
2: płytę,
3: do tego.
2: Państwo jej nie znają, a usłyszymy po raz pierwszy muzykę z tego krążka. No i też będzie jakaś intuicja, ta dzisiejsza jakby zapisem.
3: O, już wiem, że taką myślą, ideą przewodnią jest granie z muzykami, którzy funkcjonują razem ze sobą bez dogadywania się. To jest fajne w ogóle, tak, prawda, że się, no, można na wiele aspektów życia przełożyć to, że robimy coś z kimś i działa, robimy coś z kimś nie działa, prawda?
2: Tutaj no myślę, że tak dobierałeś sobie muzyków do tego składu.
3: Tak.
2: Że czułeś, że to zadziała po prostu. A też z drugiej strony...
3: Sprawdziłem to wielokrotnie, prawda? W różnych projektach
2: grając z nimi. Tak. Ale chciałem również powiedzieć, że wrócić do trio, no to jest jednak zadanie i fajne zadanie.
3: A to jest też ciekawe, ponieważ gram w trio już od 3 lat, można powiedzieć. Mhm. Zawsze grałem w trio, ale nigdy nie traktowałem tego jako punkt wyjścia. Właśnie. Ponieważ lubię instrumenty dęte, czy to trąbka, czy saksofon. Fortepian to zdecydowanie mniej, ale w trio, z racji, że jeździmy z jazzową jazdą, z takim workshopem słuchania muzyki jazzowej i po prostu zacząłem czuć niesłychaną frajdę z grania w trio, że nie muszę podgrywać saksofoniście, co też jest bardzo komfortowe, prawda, bo nie muszę grać cały czas, kiedy ktoś jest jeszcze, a tutaj gram cały czas, praktycznie, prawie czasem chłopaków zostawiam i to są najlepsze momenty.
2: Czyli to jest najbardziej wyrazista dla Marka Kądzieli płyta, skoro gra cały czas.
3: No jest gitarowa, zarzucano mi wielokrotnie w przeszłości, chociaż już mam to gdzieś, że moje płyty nie są gitarowe. Nie wiem, czy ta będzie gitarowa, ale że za mało gitary w gitarze jest. No to tu jest dużo gitary w gitarze, ale też uważam, że rozsądnie, bo chłopaki grają tak znakomicie, że to by nie wypadało po prostu nie zostawić ich.
2: No dużo gitary w gitarze, dużo efektów do gitary. Perkusja, jak to, perkusja w całości, w całej rozciągłości i kontrabas, jak Państwo widzą, a zaraz Państwo usłyszą. To zapraszamy Marek Kądziela, jego nowy skład, jego nowy materiał, jego nowa płyta.
3: Dziękuję. I zapraszam na scenę Jakuba Mielcarka i Krzyśka Szmajdę.

Proszę Państwa, zaczniemy w takim razie tytułowym mottem. Może zaczniemy mottem tego projektu, czyli Artificial Intuition.

No dobrze, dziękujemy bardzo. Teraz będą utwory astralne. Dwa astrale będą po sobie. Jeden, ten, który teraz zagramy, nosi tytuł Astral Destiny. A i proszę się nie doszukiwać jakiegoś głębokiego sensu. Gravity? Gravity, przepraszam. Czyli Astral Destiny to po prostu nazywa się efekt gitarowy, na którym skomponowałem ten utwór. A ten drugi nie ma akurat efektu Astral Gravity jeszcze, ale jest taki ciężki, to tak go z grawitacją powiązałem. Dziękuję.

Tak, taki ciężki, opasły astral. Teraz będzie lżejszy.

No dobrze, drodzy Państwo, wszystko co dobre szybko się kończy i przejdziemy do ostatniego utworu o tematyce apokaliptycznej, o tytule In the Fall, o tym, że po lecie jest jesień, później jest straszna zima, która jest dla mnie zawsze taką czarną dziurą w kalendarzu. Także oby nie prędko. O tym będzie ten utwór. Krzysztof Szmajda. Jakub Milcarek. I brawo dla Państwa, że zechcieliście tu przyjść i nam towarzyszyć w ten naprawdę fajny wieczór poniedziałkowy jeszcze w dodatku.

0: Jakub Mielcarek, Krzysztof Szmajda. Ja nazywam się Marek Kądziela i bardzo jestem Państwu wdzięczny za przybycie i Piotrowi za to, żeśmy tu mogli zagrać w ogóle.
1: Marek Kądziela, ta gitarka i te efekty. Krzysztof Szmajda, perkusja i Kuba Mielcarek, kontrabas. Prapremierowo materiał Marka Kądzieli napisany, specjalnie dla Państwa tutaj zagrany. Pięknie się kłaniamy wszystkim Państwu. Marku, dziękuję pięknie. Krzysztof, Kuba i Państwu się kłaniam. Cieszę się, niektórzy z Państwa, to już stała widownia. Ja wiem, że to dopiero dwa razy, ale już widzę, że stała. To widzimy się i słyszymy za tydzień. Dziękuję pięknie.
2: I tyle tych fragmentów z koncertu Marka Kądzieli. Tak brzmi ten jego nowy materiał. Zagrał nam to wszystko przedpremierowo, jak wcześniej opowiadałem. Marek Kądziela bardzo zapracowany i cieszę się, że znalazł chwilę ze swoim składem, by rzeczywiście móc również pojawić się na Open Stage Ether Jazzu. Kto za tydzień? O tym w następnej godzinie dzisiejszej audycji. Właściwie sami się będą zapowiadać, a z daleka do nas przyjeżdżają. Marek Kądziela za to. Też z taką serią koncertów w Łodzi, o której to serii warto pomówić, więc zaprosiłem go, niech zapowie, to już po raz drugi z rzędu w Pasażu Róży. Jazz gra we wtorki.
3: Okolice jazzu.
2: Opowiadamy o kolejnym cyklu koncertowym, w te wakacje jazzowym oczywiście.
4: Dzień dobry.
2: Po raz drugi już robisz ten cykl?
4: Tak, tak. Jazzowe wtorki właśnie już mam tą przyjemność robić drugi raz i to jest naprawdę rzecz dla mnie ważna. Bardzo jestem podekscytowany, że mogłem po prostu się tym zająć, bo zespoły, które zaprosiłem, są naprawdę znakomite i cała ta przestrzeń Pasażu Róży, to co się dzieje właśnie, kiedy jest pogoda, a nawet jak nie ma...
2: Piotr Kroska również robi swoje, no, to też
4: tak,
2: prawda.
4: Świetne miejsce.
2: Ale też to, że już ludzie wiedzą o tym cyklu, prawda? Bo robisz drugi raz i to ma znaczenie. A w tym roku co tam się będzie działo?
4: No jeszcze przed nami podróż w stronę muzyki współczesnej, klasycznej, jazzowej i rockowej. Mój absolwent właśnie teraz skończył studia, Błażej Ludwiczuk, z kwintetem. Bardzo dobrze to jest wszystko napisane, czyli instrumenty dęte, sekcja i bardzo fajna gitara. Następnie będzie piękne trio naszego również absolwenta, Mikołaja Kaniewskiego, kontrabasisty. Piękna, przestrzenna, jazzowa muzyka nawiązująca, można powiedzieć, do tradycji CMO-skiej. Następnie szalony Witek Janiak ze swoim nowym projektem, nową płytą. I na koniec takie bardzo ważne pozycje, myślę, z punktu widzenia właśnie Łodzi, będzie Stanisław Szmigiero ze swoim nowym kwartetem. Zupełnie nowa muzyka, będzie to wykonanie premierowe. I cały cykl wakacyjny zamknie Jan Kępiński ze swoimi Kresami. Bardzo dobry taki art rockowy, jazzowy zespół. Także każdy ten koncert jest zupełnie inny. No i też prezentuje naszą tutaj łódzką scenę, nową łódzką scenę, która się rozwija niesłychanie dobrze, naprawdę.
2: W dużej mierze to nawet bym powiedział bardzo młodą i biorąc pod uwagę, że to absolwenci jazzu na Akademii Muzycznej.
4: I wykładowcy.
2: To fajnie, tak, to fajnie jest, nie? Że
4: tak,
2: to można nie są korzystać i pokazywać.
4: To nie są przeciętni ludzie, to nie są przypadkowe zespoły młode, tylko to są ludzie, którzy już naprawdę są wirtuozami w kontekście artystycznym, ale też instrumentalnym i kompozytorami, prawda? Także jest to muzyka, której ciężko jest gdzie indziej posłuchać, tak naprawdę, że ta kompilacja tutaj właśnie, ten line-up jest wyjątkowy, jestem z tego bardzo zadowolony.
2: No powiem tak, no fajnie, bo właściwie to jest taka scena, która promuje również ten jazz, który na Akademii Muzycznej, prawda? I pokazuje, jak tak to wszystko podąża.
4: Współczesny jazz,
2: kierunku,
4: czyli
2: nie?
4: Ja też to prezentuję, taki szerokie spektrum współczesnej muzyki jazzowej,
2: jasne,
4: prawda?
2: Jasne, fantastycznie. Czyli wtorki o której godzinie?
4: Wtorki godzina 19, jak jest pogoda, to gramy w Pasażu Róży na scenie plenerowej, a jak coś się dzieje z pogodą, to 20 metrów dalej jest wspaniała koncertowa Łódzkiego Centrum Wydarzeń i też nic nie tracimy.
2: O tych roztańczonych piątkach też chcesz powiedzieć?
4: No tak, tak. To też jest bardzo fajna propozycja. Właśnie robię to pierwszy raz. W zeszłym roku robiłem sobotnie brzmienia. W tym roku organizuję potańcówki z muzyką na żywo i są to potańcówki dawki w stylu retro, czyli swingowe. Za swing odpowiada właśnie zespół Tripper Stompers, którego szefową i puzonistką jest Marcjanna Mellerowicz, nasza studentka puzonu znakomita, która się specjalizuje między innymi właśnie w jazzie tradycyjnym i ma znakomity zespół, świetnie to brzmi. Są też potańcówki w stylu rock and rolla i disco lat 80. i to naprawdę nie jest jakiś pastisz, ponieważ za te stylistyki odpowiada mój absolwent Aleksander Sucharski, który wyspecjalizował się w gitarze, to jest gitarzysta bardzo wszechstronnej, czyli jest to muzyk sesyjny i pozostali członkowie zespołu to też są nasi absolwenci, którzy grają w teatrze muzycznym, grają muzykale, grają przeróżne odmiany, po prostu gatunki muzyki popularnej. Natomiast są to muzycy naprawdę zawodowi i wiernie potrafią odzwierciedlić klimat danego stylu, prawda? Także Olek właśnie przygotował mi te dwa programy, ja tego słuchałem i to jest naprawdę dobre. Także jest to świetna opcja, żeby sobie potańczyć do stylowo zagranej, brzmiącej po prostu muzyki rockowej, rock'n'rolla, disco, swinga. Są też potańcówki w stylu latino. Także również pasaż Róży, Łódzkie Centrum Wydarzeń. Jak pogoda nie dopisuje, to też wchodzimy do środka i jest super. No.
3: W piątki z kolei.
4: W piątki, tak, w piątki.
3: No, weekend się fajnie zaczyna wtedy od potańcówki właśnie w pasażu Róży.
4: Zapraszam i polecam.
3: Marek Kądziela zaprasza. Dziękuję
4: tak,
3: ci bardzo.
4: Dzięki.
2: To miała być zapowiedź wtorków, ale okazało się, że również piątków i to roztańczonych jak najbardziej. A skoro już tak i skoro to z taką piosenką tam można się spotkać i przy takiej muzyce potańczyć, to ja wrócę do warszawskiego komba tanecznego. Wystąpiło przecież z kolei na Letniej Akademii Jazzu, a było to w miniony czwartek. O Letniej Akademii Jazzu trochę więcej już po wiadomościach w następnej godzinie naszego spotkania.

żart na śmiech to zakrawa. Chcę powiedzieć, lecz jak, kiedy słów wciąż mi brak i wiem, i mam co ci wyznać.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Ktoś strzela z wiatrówki w osiedlowe okna w Zgierzu. Nie kończą się spory wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ultimatum prezesa upływa w czwartek. Zamiast parkingu będzie zieleń i miejsca wypoczynku. Tak ma wyglądać plac 4 czerwca w Łodzi. W nocy w regionie miejscami przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 11 stopni. Strzały z wiatrówki w osiedlowe okna w Zgierzu. Sprawą zajęła się już policja. Do strzałów miało dochodzić na osiedlu przy ulicy Parzęczewskiej. Mieszkańcy opublikowali zdjęcia przestrzelonych szyb i twierdzą, że nie był to jednorazowy incydent. Mieszkanka sąsiedniego bloku mówi, że ludzie się boją.
6: Z tamtego balkonu na czwartym piętrze, trzeci. Miałam okna z tamtej strony, ale wczoraj nawet się bałam wyjść z klatki do córki iść, bo on tam cały czas stał i facet jest niebezpieczny, no. A jak w jakiś trafi w oko komuś, albo w głowę dziecku, czy przecież to zabije. Naprawdę ciężki przypadek. I to nie pierwszy raz, bo on już kiedyś też strzelał.
5: Policja przesłuchała na razie świadków.
7: Więcej na radiołódź.pl.
5: Nie kończą się spory wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Kwestią sporną jest Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Prezes PiS Jarosław Kaczyński dał swoim politykom 5 dni na opuszczenie stowarzyszeń o charakterze politycznym.
8: Czasu na wymaganą deklarację wystąpienia ze stowarzyszenia politycy PiS mają coraz mniej, ale jak mówił Przemysław Czarnek,
9: przytłaczająca większość parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości już złożyła oświadczenie i to w ciągu pierwszego i drugiego dnia.
8: Jednak w Polskim Radiu 24 jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Miller, powiedział:
10: ja nie muszę składać lojalki, bo jestem lojalny wobec Prawa i Sprawiedliwości. Nie potrzebuję kolejnego podpisu. Ja nie chodzi o deklarację, tylko o czyny.
8: Jeszcze w tym tygodniu po raz drugi z prezesem Jarosławem Kaczyńskim ma rozmawiać szef stowarzyszenia Mateusz Morawiecki.
11: Nie sądzę, żeby dało się to jakoś tak zaklajstrować i powiedzieć, że nic się nie stało.
8: Komentował Tomasz Siemoniak z KO.
11: Te podziały są tak ostre.
8: Termin, jaki dał prezes PiS na złożenie deklaracji, upływa w czwartek. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: A przez poparcie dla Morawieckiego z partii mogą być wyrzuceni 4 posłowie z województwa łódzkiego. 4 projekty rozporządzeń ministra zdrowia reformujące ochronę zdrowia są już w konsultacjach społecznych. Dotyczą one m.in. harmonogramów czasu pracy personelu medycznego oraz przyspieszenia prac nad centralną e-rejestracją. Informuje o tym rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sendrowska.
12: Te projekty obejmują rozszerzenie centralnej e-rejestracji na 39 specjalizacji, wprowadzenie maksymalnych poziomów wydatków szpitali na wynagrodzenia personelu, obowiązek raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia rzeczywistych grafików pracy, a także skuteczniejsze monitorowanie harmonogramów, przyjęć i kolejek.
5: Informacje na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją przedstawi jutro ministra zdrowia podczas posiedzenia rządu. W Łodzi pojawi się nowy zielony teren w centrum miasta. Chodzi o plac 4 czerwca. Będzie tam miejsce do wypoczynku i rekreacji. Miejscy urzędnicy ogłosili konkurs architektoniczny na zaprojektowanie tej przestrzeni. O szczegółach inwestycji mówi dyrektor Biura Rewitalizacji Sławomir Granatowski.
13: tym miejscu nie będzie żadnych miejsc parkingowych. Wrzesień, październik 2024 roku odbyły się konsultacje społeczne. Co tak naprawdę mieszkańcy by tutaj chcieli, jak ta przestrzeń ma wyglądać. Planowaliśmy, żeby to zaprojektowali profesjonaliści.
14: Konkurs architektoniczny ogłaszamy na przełomie sierpnia i września. Będziemy mieli projektanta z początkiem roku 2027. W roku 2027 ruszą też prace.
5: Dodaje wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. Prace mają zakończyć się za 3 lata. Teraz już czas na informacje sportowe. Robert Zwoliński.
15: Nowi piłkarze dołączą na pewno jeszcze do Widzewa Łódź. Kadra zespołu na nowy sezon nie jest bowiem jeszcze zamknięta, co potwierdził trener Aleksander Wukowicz. Serb jednocześnie przekazał, które pozycje wymagają szczególnie wzmocnień.
16: Głównie na tą chwilę to szopkowy pomocnik, skrzydłowy, ewentualnie też kolejna dziewiątka. No to są takie pozycje, które już tam jeszcze chcemy wzmocnić.
15: Najprawdopodobniej Widzew będzie szukał też prawego obrońcy, bo kontuzji we wczorajszym sparingu z Puszczą Niepłomice doznał Hiszpan Carles Isak. Widzewiacy sezon rozpoczną w niedzielę 26 lipca. Podejmą wtedy na stadionie przy Alei Piłsudskiego Motor Lublin. Również w niedzielę rozgrywki w pierwszej lidze rozpocznie Unia Skierniewice. Dla tego klubu będzie to historyczny debiut na zapleczu Ekstraklasy. Trener Kamil Socha przyznaje, że nie może się już go doczekać.
17: Czuć już tą adrenalinkę, już czuć to napięcie. Ja jestem niezmiernie ciekaw, jak ten nasz zespół, jak ten nasz pomysł na grę zafunkcjonuje na takim poziomie. To już jest poważny poziom z dużą otoczką i medialną, i sponsorów, i PZPN-u.
15: Unia ma grać tak jak poprzednio, czyli ofensywnie, a w pierwszym meczu podejmie w niedzielę Stal Mielec. To spotkanie o 17:00, mecz Widzewa o 17:30. Relacje z obu tych meczów na radioloc.pl i w naszej strefie kibica, na którą już teraz zapraszam. Prezydent UEFA Aleksander Ceferin nie wziął udziału w finale piłkarskich Mistrzostw Świata pomiędzy Argentyną a Hiszpanią i był to gest protestu przeciwko działaniom FIFA, czyli organu zarządzającego światowym futbolem, pisze BBC. UEFA ostro zareagowała po tym, jak napastnik reprezentacji Stanów Zjednoczonych we wcześniejszej fazie turnieju Folarin Balogun uniknął zawieszenia za czerwoną kartkę po interwencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Był to kluczowy czynnik stanowiący o nieuczestniczeniu Ceferina w finale. UEFA skrytykowała wówczas decyzję FIFA, nazywając ją bezprecedensową, niezrozumiałą i nieuzasadnioną. Ceferin jest również zdecydowanie przeciwny innym zmianom wprowadzonym przez prezydenta FIFA Gianniego Infantino, w tym występom w przerwie meczu. Nie zostaną one wprowadzone w Lidze Mistrzów ani Mistrzostwach Europy. UEFA sprzeciwia się także formule mundialu z udziałem 64 drużyn, a tej formuły nie wyklucza Gianni Infantino. Iga Świątek zajmuje 8 miejsce w rankingu tenisistek WTA. Na prowadzeniu pozostaje Arina Sabalenka, drugie miejsce zajmuje reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina, a trzecia jest Amerykanka Jessica Pegula. Z pozostałych Polek Maja Chwalińska jest 22, Łodzianka Magdalena Fręch 43, a Magda Linet 51. U panów niewielkie spadki Polaków z pierwszej setki. Piotrkowianin Kamil Majchrzak jest obecnie na 71 pozycji, a tuż przed nim plasuje się Hubert Hurkacz. Na prowadzeniu rankingu ATP jest Włoch Jannik Sinner, drugie miejsce dla Niemca Aleksandra Zwieriewa, a trzecie dla Hiszpana Carlosa Alcaraza. I to tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam już na radioloc.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: W nocy w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 11 stopni. Jutro też przelotny deszcz, maksymalna temperatura we wtorek wyniesie 21 stopni, wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, północno-zachodni.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Okolice jazzu.
20: Piotr Bielawski, witam w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. W tej godzinie przede wszystkim zapowiem, co się wydarzy w następny poniedziałek na Open Stage Ether Jazzu. Nasza akcja koncertowa w Porcie Łódź trwa. No, właściwie sami artyści się zapowiedzą, z daleka do nas przyjeżdżają. No i będą też zaproszenia na Letnią Akademię Jazzu z kolei. To też taki festiwal, który trwa przez całe lato. W ubiegły czwartek Hania Derej pojawiła się w klubie Wytwórnia.

Hania Derej z piękną swoją muzyką, też trochę z nowościami, ale przypomniała m.in. to Hope, które zabrzmiało przed chwilą. W najbliższym czasie, no to od dzisiaj już, w klubie Wytwórnia International Jazz Platform zaproszeń nie mam, już porozdawałem, czyli młoda scena, w tym skandynawska, w tym francuska i polska, zmieszane razem i codziennie koncert, który pokazuje, jak to zmieszanie rzeczywiście sprawia, iż tworzy się nowa forma muzyczna. Bo to też swoistego rodzaju warsztaty artystyczne tych ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj, by spotkać się i grać razem. Warsztaty twórcze nawet bym powiedział. Nie chodzi o uczenie się, ale wspólne tworzenie, komponowanie. No i rzeczywiście stworzenie podczas 3 dni utworów, które zabrzmią na finał. A na finał również zagra nasze studio jazzowe Polskiego Radia i będzie to też ciekawa chwila, bo na czele rzeczywiście skandynawska siła dyrygentury, a odniesienie do polskiej muzyki tutaj w tym przypadku jest niezwykle ciekawe. I później, jak już przeminie International Jazz Platform, to czereśnie zagrają 26 lipca, nie tylko dla dzieci, nie, to jest familijny koncert, ale od najmłodszych po najstarszych wszyscy mogą się bawić, a i też dużo takiego poważnego, bardzo melodyjnego jazzu w zespole Czereśnie, więc warto się wybrać. I dorzucam od razu w pełnym pakiecie zaproszenia na koncert 30 lipca, czyli następny czwartek. Tam będzie bardzo flamenco wieczór. No może tak, Xavi Torres niekoniecznie tylko korzysta z flamenco, korzysta z bałkańskiej muzyki, korzysta z takiej nowoczesnej formy improwizacji, ale Anna Colom to już jest głos tego flamenco. Będzie muzycznie i będzie tanecznie, bo również tancerka pojawi się na scenie. Jeśli ktoś chciałby taki zestaw na Czereśnie na niedzielę 26 i na ten koncert flamenco 30 z kolei, to bardzo proszę teraz p.bielawski@radiowrocław.pl pisać i może dzisiaj spytam o Annę Colom, która jest rzeczywiście taką bardzo charakterystyczną reprezentantką tego flamenco. Proszę podać tytuł ostatniej płyty Anny Colom. p.bielawski@radiowrocław.pl.

A to Hania Derej nam jeszcze raz zagrała, by przypomnieć, że ostatnio występowała na Letniej Akademii Jazzu. Tam też mnóstwo fantastycznej muzyki, mówię też, bo u nas na Open Stage Eter Jazzu jak najbardziej dzieje się i każdy koncert będzie inny. Już zapowiadamy, co się wydarzy w następny poniedziałek, bo zaproszenia no, rozeszły się po prostu szybciutko na Letnią Akademię Jazzu. Już zapowiadamy, bo to będzie wyjątkowe spotkanie na Open Stage Eter Jazzu. Spotykamy się zawsze w poniedziałek o godzinie 19:00. Patio Portu Łódź, jeśli jest pogoda, a jeśli tej pogody nie ma, to tam jest takie miejsce pod nazwą Sala Chocianowice, obok patio, więc każdy trafi od razu. No i w najbliższy poniedziałek o 19:00 przyjeżdża do nas Tłusty Majonez z prapremierową płytą, którą być może przywiozą, być może jeszcze nie została wytłoczona, a my już posłuchamy tej muzyki. I od tego Tłustego Majonezu zapowiedź Open Stage Eter Jazzu najbliższego koncertu zaczynamy.

0: tłusty majonez przyjeżdża z nową historią, a może ciągiem dalszym tej starej historii. Gdzie wy się w tym kosmosie teraz znajdujecie, powiedz?
1: Teraz znajdujemy się w zasadzie na orbicie.
0: Na orbicie.
1: Teraz jesteśmy na orbicie.
0: Czyli patrzycie z góry na nas teraz? Obserwujecie, co się dzieje?
1: Dokładnie tak. Obserwujemy bacznie, sprawdzamy, co możemy, a czego nie możemy. Najbliższy koncert to będzie też mała zapowiedź czegoś, co niedługo się wydarzy.
0: No ja tak pomyślałem, że obserwujecie, bo nie wiem, z jakiegoś chaosu chcecie jednak jakiś porządek zrobić i też w swojej muzyce tak porządkujecie.
1: Trochę tak. Mamy tą historię.
0: Przypomnijmy może, jaka to jest historia właśnie, bo może ktoś
1: tak,
0: nie wie.
1: Historia wygląda następująco. Zaczynając od pierwszej płyty, kapitan Harrison Focus wpada w deszcz asteroid i rozbija się na planecie Karmin. Kolejna płyta opowiada o samej planecie Karmin, co na niej się znajduje, jakie osoby, stworzenia. Kontynuacja, czyli trzecia płyta, będzie opowiadała o pewnym zdarzeniu, o pewnych stworzeniach, które coś robią, ale nie mogę jeszcze zdradzić co.
0: Okej, okay. No to nie zdradzając, co będzie dalej, jak ta rzeczywistość wygląda w przyszłości, powiem tak, stworzyliście historię, żeby z jakiejś perspektywy tak naprawdę na naszą rzeczywistość spojrzeć.
1: No poniekąd tak, zgodzę się z tym.
0: No dokładnie, dokładnie. A to, że zabieracie nas w ciekawy świat, to już druga strona tej opowieści. No a u nas na koncercie, jak już przyjedziecie tego 27, to zagracie pierwszą, drugą i już właśnie trzecią płytę?
1: Zagramy na pewno część nowej płyty, ale też nie zapomnimy o starszych utworach. Także na pewno będzie zaskoczenie, bo będą utwory, które jeszcze nie graliśmy w zasadzie nigdzie. Więc taka premiera.
0: Wiem, że na tej najnowszej płycie są i goście, prawda? Nie tylko wy jako duet.
1: Dokładnie tak, ale tego jeszcze też nie mogę zdradzić.
0: Dobra, nie opowiadajmy, kto jest gościem i kto się pojawia na tej płycie, ale jest jeden człowiek, z którym macie okazję tak naprawdę pojawić się też na naszej scenie, który wziął udział w tych nagraniach.
1: Dokładnie. Tak się zdarza.

0: Jeszcze nie wiem, czy razem będziemy występować. Może, nie wiem. Mhm. Natomiast w zasadzie dwie osoby.
1: No właściwie tak, dwie osoby. No właśnie. O, widzę, tutaj może być dużo niespodzianek na tej naszej scenie tego wieczoru.
0: Dokładnie tak.
1: No myślę też, że koncertowo to jest ciekawe, bo możecie podążać w różnych kierunkach, zmieniać, improwizować, więc ktoś się przyjdzie, posłucha z płyty i nagle się okaże, no odkryje zupełnie coś nowego, inną historię, nie?
0: Dokładnie tak. Gdzieś cały czas szukamy tych inspiracji, szukamy, jak moglibyśmy się wyrazić poprzez muzę. Trzecia płyta to będzie coś podobnego do tego, co już robimy, natomiast już w zasadzie trwają prace nad kolejną płytą, która będzie zupełnie inna.
1: Okej.
0: Okay. To od razu mogę powiedzieć.
1: No to wy nieźle planujecie. Trzecią, już czwartą właściwie. Wszystko macie ułożone, zaplanowane.
0: Tak, to jest klucz do sukcesów.
1: Tak,
0: konsekwencja,
1: uważasz.
0: Planowanie i działanie, dokładnie.
1: A kluczem do sukcesu na koncercie jest improwizowanie, oddawanie chwili, zmiana wszystkiego.
0: Dokładnie tak. I to postaramy się też zrobić już 27 lipca o 19.01.
1: Tak jest. Na Open Stage at Jazzu. No to czekamy. Będziemy się widzieć, będziemy się słyszeć, będziemy rozmawiać i słuchać waszego koncertu.
0: Super, super. Nie możemy się doczekać.

Bartosz Wollert zapowiadał, czyli tak naprawdę jedna druga tłustego majonezu, zapowiadał, co się wydarzy na naszym koncercie, na Open Stage Ether Jazzu, w najbliższy poniedziałek. A chwilę później po nich, no właśnie, bo to jest ta niespodzianka, wystąpi Late Night Poems. To podwójny koncert i dwa składy. No, Late Night Poems to, biorąc pod uwagę, że tłusty majonez z Warszawy właściwie przyjeżdża, to oni z bardzo daleka do nas będą docierać. To chyba jest taki skład, który ma najwięcej kilometrów do zrobienia, ale z radością przyjeżdżają, tak twierdzi Bartek Skubisz, uprzedzając. Bo za moment usłyszą Państwo zapowiedź tego, co się ma dziać na naszej scenie. Bartek Skubisz o wszystkim opowie. Oto Late Night Poems.

Potrzebuję 5 minut twojej uwagi. Minimum ciekawości. Najlepiej nie z kurtuazji. Potrzebuję wiedzieć, czy choć ułamek twojego życia jest dla mnie otwarty, czy jestem choć trochę ważny. Potrzebuję rozmowy i wsparcia. Musimy nauczyć się ze sobą rozmawiać. Monolog za monolog nie wystarczy. Nie pozwoli zbliżyć nas do prawdy.

potrzebuje niewymuszonej ciekawości, realnej troski choćby raz na kwartał. Muszę wiedzieć, że nie ma w tym grama litości. Muszę poczuć, że to naturalne. Potrzebuję czuć, potrzebuję wiedzieć. Po prostu liczę na zrozumienie. Potrzebuję słów, potrzebuję gestów, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie.

0: Kolejny koncert Open Stage Ether Jazzu ze składem, który z daleka do nas przyjeżdża. Skubi, witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Skąd wy przyjedziecie do nas do Łodzi?
1: No my przyjedziemy do was z bardzo różnych miejsc, ponieważ ja na przykład przyjadę z Rzeszowa, Piotr Lemańczyk przyjedzie z Kartuz, Marek Konarski przyjedzie z Poznania, Dawid Fortuna przyjedzie z Krakowa. No i wystąpi też z nami Kuba Banaszek akurat na koncercie w Łodzi. On będzie jechał albo z Radomia, albo z Warszawy, także ze wszystkich stron się zjeżdżamy.
0: Tak czy inaczej stwierdziłem, że jesteście takim składem, który przyjeżdża do nas bardzo daleka. Najdalej to wy macie, a właściwie tym chyba masz najdalej do tej Łodzi.
1: Wiesz co, to jest tak, że nawet symbolicznie bym to powiedział, że przez wiele lat miałem do Łodzi najdalej, ponieważ nigdy w życiu nie grałem koncertu z żadnym moim zespołem w Łodzi. Kiedy dowiedziałem się o tym cyklu, który organizujecie, to stwierdziłem, że bardzo chcę wziąć w nim udział, żeby tę Łódź w jakiś sposób odczarować. Mam nadzieję, że ten koncert po prostu będzie takim otwarciem i pozwoli częściej do Łodzi przyjeżdżać.
0: A też tworzysz różne projekty, a wybrałeś ten akurat. Dlaczego z tym projektem chcesz tutaj się pojawić?
1: Chcemy zagrać z Late Night Poems, ponieważ jest to w tym momencie zespół, na którym skupiam najwięcej swojej uwagi i energii twórczej. Jest to też, można powiedzieć, najświeższa płyta w moim dorobku, która ukazała się w zeszłym roku nakładem New Jazz Me, płyta Rise and Bloom. No i zespół świetnie funkcjonuje, zespół świetnie pracuje ze sobą na scenie. Dlatego właśnie chciałem pokazać publiczności w Łodzi taką odsłonę swoją bardziej jazzową, w sensie akustycznym, ale też w takim sensie improwizatorskim. Można powiedzieć muzycznie, te koncerty są utrzymane w duchu tego, co w swoim ostatnim kwartecie robił Wayne Shorter, czyli takiej dużej wolności słuchania się nawzajem. Mój udział w tym wszystkim wokalny jest mniej, można powiedzieć, hip-hopowy, mniej związany z rapowaniem, a bardziej związany z tak zwanym spoken word czy jazz and poetry. No jest to kolejny etap, mam wrażenie, w moim rozwoju jako tekściarza i twórcy słowa. Też skupiam coraz większą uwagę właśnie na tym aspekcie. Dlatego bardzo chciałem akurat Late Night Poems zaprezentować w Łodzi.
0: I super. Muszę ci powiedzieć, nie rozbijając tutaj w tej rozmowie akurat tego tematu, że już wcześniej nawet w tym twoim rapowaniu, w układaniu tych słów i tak dalej, to odczuwałem to, co jest takie poetry, szczerze mówiąc. Miałeś takie momenty. Nie zdziwiło mnie, że drogą naturalną też w tą stronę podążasz.
1: No jest to rzeczywiście naturalna droga. Myślę, że to jest dobre stwierdzenie, ponieważ ja jakoś tego nie kalkulowałem, nie planowałem. Wydaje mi się, że to wynika z jakiegoś tam mojego rozwoju, z rozwoju mojej wrażliwości, też z tego, że już no, jestem, można powiedzieć, człowiekiem w średnim wieku, a nie jestem tym młodym, którym się cały czas trochę czuję, ale którym wcześniej byłem, szczególnie kiedy właśnie zajmowałem się rapowaniem tak na 100%. Ja jakoś mam za sobą ten etap, wiesz, tej takiej ekwilibrystyki słownej, techniki pisania tekstów, w których każda sylaba rymuje się z każdą sylabą następnego wersu, jakichś wielokrotnych rymów. Ja to porównuję często do młodego muzyka instrumentalisty, który kiedy gra solówki na początku, to chce w nich zagrać wszystko, chce, żeby było jak najszybciej, jak najbardziej spektakularnie, chce zmieścić jak najwięcej dźwięków. A z wiekiem, z rozwojem zaczyna dostrzegać wartość pauzy, wartość jakiejś tam melodii, wie kiedy czasami odpuścić, więc ja tak się trochę czuję wykonując właśnie ten spoken word.
0: No to powiem tak, przypominając tutaj, czy podkreślając twoje słowa, Bartłomiej Skubisz powiedział, jestem już w średnim wieku. Wiesz, ja to sobie zapamiętam, jak przyjedziesz, to dalej będziemy kontynuować ten wątek. Czyli co, zagracie płytę, która się ukazała? Czy coś nowego też?
1: Zagramy płytę Rise and Bloom, ale zagramy też utwory z poprzedniej płyty Ostatni Dzień Lata i zagramy coś jeszcze, natomiast to może być zaskoczenie, ponieważ będzie to utwór wybitnego kompozytora instrumentalisty jazzowego w połączeniu ze słowami, co nie za często się chyba zdarza, ale tu takie małe niedopowiedzenie zostawię, małą niespodziankę dla słuchaczy.
0: Dobrze, to niech tak zostanie. Płyty jakieś przywieziecie ze sobą?
1: Oczywiście przywieziemy nasze płyty pięknie wydane w limitowanej wersji winylowej. Płyta o złotym kolorze, dostępna tylko i wyłącznie na koncertach, pięknie wydana przez UJazz. Będziemy mieli też poprzednią, równie pięknie wydaną płytę Ostatni Dzień Lata. Myślę, że naszą płytę z Piotrem Lemańczykiem, z Kubi Lemańczyk Cooperation na CD również będziemy mieli, także na pewno będzie co zabrać ze sobą do domu po koncercie.
0: 27 lipca jesteście na Open Stage at Jazzu. Koncerty tak rozpoczynają się o 19. No to czekamy tutaj na Was. Do zobaczenia w takim razie.
1: Ja również bardzo czekam. Zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy i do zobaczenia.

Być w domu przez miesiąc, dwa, przez rok, bez świateł sceny, bez energii od słuchaczy, bez bliskości przyjaciół, bez gwizdów i braw. Czy nie ma ceny, której byś dziś nie zapłacił, żeby wrócił stary świat? A może po coś jest ten azyl? Może po coś jest ten czas? Żebyś docenił to, co możesz stracić, bo za pieniądze nie załatwisz wszystkich spraw i nie kupisz sobie sióstr ani braci, którzy w potrzebie nie pozwolą ci się bać, kiedy tak jak teraz nie masz siły albo nie masz pracy, a dookoła stanął niemal cały świat. I nie ma takiej władzy, która dekretem wprowadzi tu najważniejszą z wszystkich prawd. Tę prawdę musimy znaleźć sami. Tę prawdę trzeba sobie tu nawzajem dać. Chodź z nami. Wejdźmy razem w ten magiczny świat. 3, 2, 1, 0, start. 3, 2, 1, 0, start.

Late Night Poems. To u nas właśnie w poniedziałek na Open Stage Ether Jazzu taka muzyka. No i powoli będziemy kończyć dzisiejszą audycję tymi zapowiedziami, więc widzimy się w poniedziałek o 19 i słyszymy o 21 w okolicach jazzu za każdym razem. Tak przez całe wakacje. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie podczas tych koncertów, bo tak to zostało wymyślone, żeby za każdym razem inna forma improwizacji zabrzmiała u nas. To jeszcze SKUB, bo to jest właśnie tak naprawdę Bartek Skubisz. Niech on i jego jazzowe składy kończą to dzisiejsze nasze granie w tej audycji. Piotr Bielawski, dziękuję pięknie. Do usłyszenia.

Miles Grah, a ja myślę, jak zbudowany jest ten świat, a mówiąc ściślej, jak długi czas będę jednym z miliardów istnień. Co robić mam, czy być biernym, czy grać faktycznie? Miles Grah, a ja myślę, czy naprawdę siebie znam i czy słuszną snuję wizję. Nie jeden z nas myśli, że wie, co robi.

Miles był zawsze do przodu. On gra, a ja próbuję znaleźć tu kolejny powód, by zamiast gnać jak stado do wodopoju, to ciągle przy swoim stać i gadać do mikrofonu, bo to nie jest

myślę, so what? Dwa słowa stanowią wyspę, na której strach i żądza braw niknie. Ja kocham ten stan, podążam tam szybciej, bo tam wszystkie rozterki ble.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Zgierz znowu zalany po ulewach. Zbiornik retencyjny nie pomaga. Firma dostarczająca posiłki pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy chcą zwolnić 5 tysięcy kurierów. Prawie 2 miliony kibiców przywitały w Madrycie piłkarskich mistrzów świata. Jutro w regionie możliwy przelotny deszcz i do 21 stopni. Zgierz pod wodą. Nowe inwestycje nie uchroniły miasta przed ulewą. Wczorajsze ulewy sprawiły mnóstwo kłopotów mieszkańcom tego miasta. Kolejny raz były podtopienia. Władze Zgierza tłumaczą, że skala problemu jest mniejsza niż kiedyś, bo sytuację miał poprawić nowy zbiornik retencyjny w parku miejskim. Mieszkańcy nie zgadzają się z tym.
1: Co roku to się powtarza. Cały czas zalewa akurat ten rejon. Widziałam, że ktoś nawet szukał tablicy rejestracyjnej, bo zgubił przyjeżdżając.
2: Zabetonowali zgierz, tak. I teraz są skutki.
3: A poza tym tutaj jest tak zwany dołek. Zawsze się mówiło, idę na dołek i to wszystko spływa. Problem jest odwieczny chyba.
4: Tu jest Dolina Bzury. Co tu w nie ma? Ta woda spływa tutaj, nie gdzie indziej. Oprócz tego wszystko jest wybetonowane, nie ma odpływu. I to, co miało pomóc, jak widać, nie pomaga, bo nie może pomóc.
0: Newralgiczne punkty w centrum Zgierza, gdzie teren się obniża, były pełne wody. Samochody nie mogły przejechać ulicami. Do wielu sklepów i lokali usługowych wdarła się woda. Podobne problemy były też w Wieluniu.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Państwowa Inspekcja Pracy potwierdza, że sprawdza sytuację kurierów firmy Pyszne.pl. Właściciel serwisu umożliwiającego zamawianie jedzenia chce do końca sierpnia zwolnić około 5 tysięcy osób. Po tym czasie mają oni świadczyć usługi pracując dla pośrednika, podobnie jak kurierzy pozostałych firm. Rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy Mateusz Rzemek mówi, że trwa kontrola.
6: No nie ukrywamy, że będziemy chcieli tutaj wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, skierować do pracodawcy polecenia przekształcenia kontraktów cywilnoprawnych w etaty.
0: O zajęcie się sprawą kurierów zaapelowała do Państwowej Inspekcji Pracy minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Koniec drogowego podziału centrum Łodzi. Do końca roku ruch samochodów ma powrócić na skrzyżowanie ulic Kościuszki i Zielonej. Z powodu opóźnionej budowy tunelu kolejowego od kilku lat samochody nie mogą przejechać tą kluczową trasą łączącą północ i południe Śródmieścia oraz całe miasto. To się zmieni, mówi wiceprezes PKP PLK Marcin Mochocki.
7: Harmonogram dąży do tego, żeby na koniec roku 2026, czyli w ciągu kilku miesięcy, przywrócić ruch drogowy po jednym pasie w każdym kierunku po zabetonowaniu tego fragmentu stropu.
0: To nie oznacza jednak zakończenia budowy tunelu średnicowego. Ta planowana jest na przełom 2030 i 2031 roku. Politechnika Łódzka z rekordowym zainteresowaniem. W tym roku na tej uczelni odnotowano ponad 1/4 więcej zgłoszeń niż w poprzednim roku, mówi Aleksandra Pawlik z działu promocji Politechniki Łódzkiej.
8: Obecnie jesteśmy na etapie przyjmowania dokumentów osób, które wybrały dany kierunek jako swój priorytet. Trwa drugi dzień składania dokumentów. Po tym etapie będziemy dopełniać listy osobami z list rezerwowych. 30 lipca ogłosimy wyniki rekrutacji.
0: A największą popularnością cieszył się kierunek Computer Science, gdzie o jedno miejsce ubiega się prawie 8 kandydatów. Prawie 2 miliony kibiców przywitały w Madrycie piłkarską reprezentację Hiszpanii, podaje agencja informacyjna EFE. Hiszpanie świętują zwycięstwo na mundialu rozgrywanym w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Czerwony autobus z zawodnikami reprezentacji pod wodzą Luisa de la Fuente przejechał ulicami hiszpańskiej stolicy, a Hiszpania wywalczyła drugie w historii piłkarskiej mistrzostwo świata po 16 latach od zwycięstwa nad Holandią na mundialu w RPA. To tyle, teraz więcej informacji na radiołódź.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: W nocy w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo miejscami jeszcze przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 11 stopni. We wtorek również przelotny deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 21 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, północno-zachodni.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Podnoszenie ciężarów.
11: Jakże please welcome Black Sabbath featuring

0: Dobry wieczór. W 60. wydaniu podnoszenia ciężarów na antenie Radia Łódź witają Zosia Starosta, która zrealizuje dzisiejszy program, i Maciej Kieszkowski.
1: Wydarzenie.
0: Tak naprawdę to powinniśmy się tym nagraniem przywitać, a jeżeli nie przywitać, to zaprezentować fragment tego legendarnego już koncertu przed tygodniem, bo dokładnie tydzień temu minęła nie okrągła, ale kolejna rocznica Live Aid, a dziś rano Jacek Pleban, który niegdyś pracował w firmie Sony, która to wydawała i nagrania Ozzy Osbourne'a i Black Sabbath, opublikował na Facebooku swoją koszulkę z Live Aid. On miał to szczęście być na tym koncercie na stadionie Wembley. 13 lipca 1985 roku to wydarzenie na tym, że wspomnianym stadionie i również po drugiej stronie Atlantyku na stadionie prezydenta Kennedy'ego w Filadelfii. I tam właśnie wystąpił zespół Black Sabbath i to był fragment tego koncertu. Nieśmiertelny Paranoid. Oprócz tego zagrali jeszcze Iron Man i Children of the Grave. To trzecie nagranie nie poszło w oficjalnym przekazie, a zagrali trzy utwory i wiele osób nie miało pojęcia, że ten set składał się nie z dwóch, tylko z trzech nagrań. Przez wiele lat ten występ był krytykowany, ale on jest dostępny w sieci. Spójrzcie, tam naprawdę wszystko się zgadza i panowie Geezer Butler, Tony Iommi, Bill Ward i Ozzy Osbourne, którzy wystąpili w tym dniu specjalnie, to był pierwszy występ od długiego czasu, zagrali naprawdę, śmiem twierdzić, rewelacyjnie. Jednego z nich już od niespełna, znaczy nie ma jeszcze roku, ale już go nie ma wśród żywych. Ostatnio opublikowane zdjęcia Billa Warda świadczą o tym, że z kondycją u niego też coraz gorzej, ale zasiada jeszcze za zestawem perkusyjnym i bębni, a dwaj pozostali panowie są czynni i zapowiadają swoje nowe nagrania. Najbardziej chyba, jeśli chodzi o kondycję fizyczną, to prym wiedzie Geezer Butler. 13 lipca 1985 roku. Live Aid i tam w Filadelfii Ozzy Osbourne z kolegami. Ozzy'ego Osbourne'a nie ma już wśród żywych. Niestety tych, których nie ma wśród żywych, jest coraz więcej. 12 lipca 2026 roku w wieku 62 lat zmarł człowiek, który szczególnie dla death metalu zrobił bardzo wiele.

Mike Browning. Przeżył na ziemskim padole 62 lata. Współzałożyciel Morbid Angel, jednego z najważniejszych, a w opinii wielu najważniejszego death metalowego bandu świata. Kiedy odszedł z Morbid Angel, założył Nocturnus, w którego składzie można go było odnaleźć przez 5 lat pomiędzy 1987 a 1992 rokiem. The Key, debiutancki album formacji Nocturnus, wydany w 1990 roku, był pierwszym albumem, w którego nagraniu były używane klawisze. I to był pomysł, to była decyzja Mike'a Browninga. I to w tamtym czasie było uznawane, nomen omen, za świętokradztwo. Po latach okazuje się, że tacy ludzie są nazywani wizjonerami i na pewno kimś takim był Mike Browning, który tworzył w samym sercu death metalu, w Tampie na Florydzie. Zafascynowany był tematyką science fiction i w tekstach, które pisał, bo Mike był odpowiedzialny za grę na perkusji i za wokal. Bardzo często opierał się na tych tematach. Cały ten album Nocturnus, The Key, jest takim właśnie kluczem do tego świata, do świata science fiction. Kiedy zostawił Nocturnus, założył zespół Nocturnus AD i w 2024 roku ukazał się album Unicursal, z którego za chwilę fragmentu posłuchamy, jak w barwach Nocturnus AD Mike Browning nagrał dwa longplaye.

2013-2024 to jest ten przedział czasowy, w którym to tworzył w barwach Nocturnus AD Mike Browning. A żeby być tak bardzo dokładnym, to prapoczątki tej formacji to jest jeszcze rok 1999 przez rok. Później Mike Browning żeglował między różnymi formacjami, ale jest jeszcze w historii tego niezwykłego człowieka wątek polski, bo formacja Voodoo Gods, której za chwilę posłuchamy, która do tej pory istnieje, w roku 2008 wypuściła epkę Shrunken Head. I w składzie tej formacji, obok Mike'a Browninga, znajdujemy gitarzystę Jacka Hiro, który jest chyba najbardziej znany z pracy w zespole Septic. No i na tej epce śpiewa również Nergal. Voodoo Gods to jest formacja, która została stworzona w 2001 roku i, jak wspomniałem, nie zawiesiła działalności, ona nadal działa, a w tym nagraniu usłyszymy i Jacka Hiro, i Mike'a Browninga.

Mike'a Browninga nie ma już od 12 lipca 2026 roku. Wybaczcie, że z takim poślizgiem, ale jednak chciałem przez te kilka minut przypomnieć wam tę postać, bo to jest naprawdę dla death metalu ktoś niezwykły. Zostaniemy w sercu death metalu na Tampie, na Florydzie, i tam również od wielu, wielu lat tworzy Max Phelps, człowiek, który gra na gitarze i śpiewa w zespole Death to All. To jest formacja, która odgrywa repertuar w formacji Death. Niedawno gościli w Stoczni Gdańskiej na ostatniej edycji Mystic Festival. Mike Phelps to jest człowiek, który jest znany też z, między innymi ze składu koncertowego formacji Cynic. To może łączyć go z Jackiem Hiro, bo Jacek Hiro jest z całą pewnością zafascynowany twórczością Cynic. Co słychać w tym, co komponuje i w tym, co gra razem z krakowskim Septikiem. Exist istnieje od 2010 roku. Beyond Purpose to jest nowa epka tego kwartetu, która albo już jest, albo za chwilę zostanie wydana. I posłuchajmy, jak tutaj z tą formacją, myślę, mając o zdecydowanie więcej swobody niż w Death to All, radzi sobie Max Phelps.

taką gorącą muzykę tworzy się doskonale, tak mi się wydaje, bo w życiu nie byłem na Florydzie, w Tampie, ale dlatego, że tam jest taki klimat, to myślę, i taka gorąca muzyka wypływa z mózgów takich ludzi jak Max Phelps. Niezbyt dużo filozofuje. Mam nadzieję, że nie. Zostajemy jeszcze na Florydzie. Kolejne spotkanie z zespołem Left to Die. To jest formacja, w której składzie, przypomnę, odnajdziemy Terry'ego Butlera z Obituary i człowieka, który miał to szczęście, że tworzył i w pewnym momencie był w składzie razem z Chuckiem Schuldinerem. Rick Ross z formacji Massacre i Left to Die, przypomnę, to jest zespół, który startował od tego, że grał na żywo repertuar z dwóch pierwszych płyt zespołu Def, a 17 lipca ukazała się ich debiutancka, autorska płyta Initium Mortis. Z jednym z tych utworów mieliśmy okazję zaznajomić się przed paroma tygodniami. Teraz czas na następny. Legion of Doom.

Zostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale opuszczamy już Florydę. Za moment zaproszę was na obiad z wężami. Zespół Mastodon, niedawny gość Mystic Festival, przygotowuje się, oni już są w przygotowaniu, płyta ukazuje się 28 sierpnia, więc wszystko już jest gotowe z nowym gitarzystą. Nowy utwór został już do nas skierowany, za moment go właśnie posłuchamy. To nagranie powstało z gościnnym udziałem Josha Homme, człowieka, który niedawno gościł w naszym kraju, będąc gościem formacji System of a Down na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie był taki ogień podczas przynajmniej części koncertu System of a Down, jakiego nigdy podobno nie widziano. Mówię to z przekazu z drugiej ręki, bo sam niestety nie mogłem widzieć tego, co się działo na Stadionie Narodowym, ale podobno Stadion Narodowy czegoś takiego nie widział. A jak będzie z całą nową płytą Mastodon? Zobaczymy już niedługo. Na razie jest to wszystko na jak najlepszej.

0: nowy longplay Mastodon Marrow Deep już 28 sierpnia będzie dla nas wszystkich dostępny. Cały czas nie opuszczamy Stanów Zjednoczonych. Za moment kolejna rocznica w tym programie, ale tym razem okrągła. Mija pół wieku. Pół wieku, wyobraźcie sobie. 50 lat temu ukazała się płyta The Number of the Beast. Ona miała swoją premierę w marcu. I no siłą rzeczy wszystkie te nagrania, które składały się na ten ikoniczny już w tej chwili heavy metalowy album, zostały wydane właśnie 50 lat temu. Formacja Hiten, która wróciła do żywych, kolejny gość Mystic Festival, postanowiła uczcić rocznicę jednego z tych utworów, The Prisoner. The Prisoner tak naprawdę nigdy nie był oficjalnym singlem, który został wydany przez Iron Maiden z tej płyty, ale jest to jedno z najbardziej znanych, o ile nie najbardziej znane nagranie z tego longplaya. Piosenka nawiązuje do brytyjskiego serialu z lat 60. i te pierwsze słowa, które padają w tym nagraniu, I am not a number, I am a free man, no, pochodzą właśnie z tego, jest to tekst zaczerpnięty z tego serialu. Numer 3 na płycie The Number of the Beast, The Prisoner, tym razem w wykonaniu formacji Hiten.
1: I will not make any deals with you. I will not be pushed, filed, stamped, indexed, briefed, debriefed, or numbered. My life is my own.

Jak słyszeliście, Hiten na początku przerobili ten tekst, ale później ten tekst pada, o którym wspominałem przed ponad 6 minutami. Jako ostatnie nagranie w pierwszej godzinie 60. notowania podnoszenia ciężarów zaprezentujemy nagranie pochodzące z repertuaru Iron Maiden. Będzie to tytułowe nagranie Iron Maiden właśnie. Tym razem zagrane na nowo przez formację niemiecką Nightingales. Oni grali ten utwór na żywo na trasie 1995-1996, a po tylu latach postanowili nagrać go w wersji studyjnej i wypuścić na epce w limitowanym nakładzie 300 kopii. 7-calowa epka, nie wiem, czy jeszcze do dostania, czy już się rozeszła, niemniej jednak my będziemy mogli posłuchać tego nagrania właśnie teraz.

Witamy w drugiej godzinie 60. podnoszenia ciężarów na antenie Radia Łódź. No tak, to przed pół wiekiem był nie lada skandal w Polsce. No więc dobrze, po kolei, jak to z tym wszystkim było? Początek tego nagrania to jest fragment niemieckiej piosenki o charakterze biesiadnym, która powstała w 1830 roku. Jej autorem jest Albert von Schlippenbach i fragment tej pieśni został wykorzystany najpierw na początku nagrania Fast as a Shark w oryginale na płycie Restless and Wild formacji Accept, a minęło właśnie 50 lat od momentu powstania zespołu, a 40 lat, dobrze liczę, tak, w 1986 roku w maju zagrał pierwszą swoją trasę w historii po Polsce zespół Accept i pierwszym koncertem był koncert w Hali Oliwii w Gdańsku 8 maja i wtedy, kiedy w oryginale jako intro do tego nagrania poleciał fragment tej pieśni, no to poleciały na zespół jogurty, nie wiem, czy banany, bo w tym czasie o banany w Polsce było trudno, ale jakieś maślanki, jakieś ogryski od jabłek, oni do końca nie byli, nie do końca wiedzieli, o co chodzi, ale było to związane z tym, że w czasie II wojny światowej żołnierze Wehrmachtu bardzo często maszerując, bo ona ma taki marszowy charakter, tę pieśń śpiewali. A tematem tej pieśni jest historia dwóch monet, Halerza i grosza. Tutaj, w tym nagraniu, którego wysłuchaliśmy, panowie Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan, Mickey D. To jest skład, który postanowił nagrać nową wersję tego nagrania, a wszystko jest związane właśnie z 50-leciem powstania Accept i płyta w hołdzie zatytułowana Half a Century of Heavy Metal, Accept, Teutonic Titans. 1976-2026 ukaże się 9 września. Na tym krążku, na tym albumie, na tej płycie, na tym longplayu znajdzie się również nowa wersja utworu Balls to the Wall. Tutaj w składzie Rob Halford, Rex Brown, Jason Bolt. Jason Bolt to perkusista. Nie mówię, na czym panowie grają, bo myślę, że dla wszystkich fanów heavy metalu to jest jasne. Matthias Japs na gitarze. Kolega z formacji Scorpions. Balls to the Wall. Czyli w tłumaczeniu wolnym na maksa. Totalnie. Chociaż ono ma też zupełnie inne znaczenie, o czym miałem okazję przekonać się po spektaklu Krzyżacy autorstwa Jana Klaty, który miałem szczęście zobaczyć 3 czerwca w Toruniu. Po tym spektaklu było spotkanie z twórcami. A dlaczego w ogóle wyniknął ten temat? Ponieważ scena końcowa tego spektaklu, wtedy kiedy mamy inscenizację bitwy pod Grunwaldem, odbywa się przy akompaniamencie właśnie tego nagrania, Bells to the Wall, tylko to jest wersja koncertowa z festiwalu Wacken z 2017 roku. A teraz przed nami nowa wersja. Jak ją ocenicie? Pozostawiam to już wam.

Moim zdaniem barwa głosu Roba Halforda pasuje jak mało która. Nie wiem, czy jest jakiś jeszcze inny wokalista, który mógłby się tak doskonale wcielić w postać Udo Dirkschneidera. Razem jakby ryknęli Balls to the Wall ze sceny, byłoby to coś, no, coś niesamowitego. Ta wersja Balls to the Wall moim zdaniem bardzo dobra. Pozostajemy w towarzystwie klasyku heavy metalu. Zbliżają się koncerty, dwa dokładnie. Po raz kolejny nasz kraj nawiedzi kosmiczna formacja Wojwod, która wywodzi się z Kanady, ale operują w kosmosie już od bardzo dawna. 27 lipca w Gdańsku, 28 w Warszawie. Niedawno wydali płytę z symfonicznymi wersjami swoich utworów, zarejestrowanymi w Quebecu z tamtejszą orkiestrą symfoniczną. I to naprawdę są jeszcze bardziej kosmiczne wersje od tych kosmicznych przez nich stworzonych. A skoro już jesteśmy, skoro się już gdzieś, powiem tak nieładnie, taplamy w tej kosmicznej gęstwinie, no to to nagranie, chociaż pochodzące z repertuaru formacji Pink Floyd, skomponowane przez Syda Barretta, jest najbardziej kosmicznym z kosmicznych, a ta wersja jest najbardziej kosmiczna. Wybaczcie mi nadużywanie tego słowa. Chciałbym, żebyście to zrobili. A teraz to, co najważniejsze. Muzyka.

Piękny epilog na koniec. Na koniec tej kompozycji, która została zarejestrowana i wydana ze Stowarzyszeniem Symfonicznej Orkiestry Skibeku z tego rejonu, z którego wywodzi się formacja Wojwod. Tak zastanawiałem się, co po tym nagraniu można wkleić w program audycji, żeby gdzieś to się układało, tak jak w Dominie. No i dobrze, spróbujemy. Russian Circles to jest postmetalowe, instrumentalne, chicagowskie trio, które istnieje już od 22 lat. 9. long play w ich dyskografii ukazuje się 28 sierpnia tego roku.

Empath i Russian Circles. Russian Circles za nami, a przed nami A Perfect Circle, niedawny gość, który dał drugi w swojej historii niesamowity koncert. A Perfect Circle zagrali na warszawskim Torwarze. I za moment pieśń jesienna. Jesteśmy w samym środku właściwie lata, ale panowie i pani z A Perfect Circle zdecydowali się wypuścić cover formacji Pussyfair. To jest zespół, jeden z projektów Maynarda Keenana, z którym to zagości po raz pierwszy w naszym kraju 28 października tego roku. Rzecz będzie miała miejsce w warszawskiej Stodole i może to być swego rodzaju zapowiedź koncertu Pussyfair. W wykonaniu A Perfect Circle. O tym.

Perfekcyjny, doskonały krąg z gościnnym udziałem Josha Freezy na perkusji. Przypomnę, 28 października w Stodole Warszawskiej pierwszy koncert formacji Pussifer w naszym kraju. A 8 i 9 grudnia będą miały miejsce w Polsce dwa koncerty formacji The Ocean. Za chwilę wypłyniemy w głąb oceanu. To jest grupa, która istnieje 26 lat, nagrała 10 albumów, bardzo długo milczała, postanowili dać w odświeżonym składzie znać o sobie i wyruszają w trasę. Za moment ten bezgraniczny ocean muzyczny owładnie nami przez blisko 11 minut. To drugi singiel z nowego nadchodzącego longplaya tej formacji, który ukaże się 20 września, a zatytułowany będzie Solaris. I have

8 grudnia krakowski Hyde Park, 9 grudnia Proxima. Być może jak się uda, to coś dla słuchaczy tej audycji będzie przewidziane na jeden z tych koncertów, pewnie na warszawski, ale zobaczymy, zorientujemy się. Jedną z dwóch poprzedzających występ formacji The Ocean Group będzie występ belgijskiej formacji Posthumus, która w zeszłym roku wydała w barwach wytwórni Pelagic Records, tej samej, która wyda album Solaris The Ocean, wydała album Abur. I będzie sporo, myślę, w secie Posthumusa wykonań wersji z tego albumu. To jest muzyka, która... I znów mam olbrzymi problem. Jak ją można opowiedzieć? To jest szeroko rozumiany, progresywny metal. Jakkolwiek by do tego nie podchodzić. Ale on jest swego rodzaju wstępem do tego, co nastąpi w tej audycji za kilka minut. Słuchajmy.

A teraz w tej audycji, w jej finale, po raz kolejny zagości formacja Dead Can Dance. Duet Dead Can Dance, tym razem nie w składzie z Lizą Gerrard, ale Brendan Perry i David Cookerman. Wychodzi na to, że Dead Can Dance to jest metalowy zespół. No a jak najbardziej. Utwór Cykady czerpie inspirację ze starożytnego mitu o stworzeniu przytoczonego przez Platona w dialogu Phaidros. Podczas odpoczynku pod Atenami Sokrates i Phaidros zostają otoczeni przez głośny chór cykad. Sokrates opowiada historię, według której owady te były niegdyś ludźmi, tak rozmiłowanymi w śpiewie, że śpiewały aż do śmierci, zapominając o jedzeniu, po czym zostały przez muzy przemienione w nową postać. W relacji Platona Sokrates opisuje cykady jako tajnych posłańców muz. Legenda głosi, że ludzie ci żyli jeszcze przed narodzinami muz. Lecz gdy powstała muzyka, tak bardzo ulegli jej czarowi, iż śpiewali bez przerwy, zaniedbując jedzenie i picie, aż w końcu nieświadomie umarli. W nagrodę muzy przemieniły tych oddanych śpiewaków w cykady. Dzięki swemu pochodzeniu cykady nie potrzebują pokarmu i spędzają całe życie na śpiewaniu, aż nadejdzie czas ich śmierci. Po zgonie powracają do muz, by zdać relację z tego, którzy śmiertelnicy oddali im na ziemi cześć. Donoszą zwłaszcza o ludziach poświęcających życie filozofii, muzyce i boskim rozważaniom. Sokrates posłużył się tą opowieścią, by zachęcić Phaidrosa do czuwania i podjęcia filozoficznej dyskusji. Ostrzegał, że jeśli zasną w upalne popołudnie, jedynie bezczynnie przysłuchując się cykadom, owady te doniosą o nich muzą jako o ludziach leniwych, pozbawionych miłości do mądrości. Jeśli jednak wytrwają w dążeniu do prawdy, mogą zyskać dar od bogów. Czego wam życzę. A na koniec dzisiejszego naszego spotkania, za które pięknie wam dziękuję, ta nowa kompozycja Dead Can Dance, The Cicadas. W końcu mamy lato. Gdzieś tam można usłyszeć cykady. Może nie w Polsce, ale na południu Europy. Na pewno.

0: To jest powtórka programu.
1: Czym jest komercjalizacja stresu? Kiedy zaczęliśmy sprzedawać produkty uboczne? Dlaczego tak atrakcyjne dla nas stało się fast foodowe podejście do zdrowia? Słowem, jak staliśmy się trybikiem przemysłu farmaceutycznego?
0: O tym nie chcemy rozmawiać.
1: Przemysł farmaceutyczny rośnie w siłę, zapewniając